Mamy 4 minuty po godzinie 2 i witajcie w Krajowym Centrum Łagodzenia Napięć, czyli w strefie DRED. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka, no i oczywiście pozytywna wibracja w moim, twoim, każdego domu od 2 do 4 na antenie Trójki. Rozpoczął nowy stary singiel Perfect GD Money. Z Jamajki zaśpiewał stary hymn Light This Joint, który przypomina piosenkę napisaną w 2007 roku w momencie, kiedy odszedł Joseph Hill, wokalista grupy Culture. Utwór poświęcony jego pamięci teraz doczekał reedycji nakładem wytwórni Airy Heights, a w oryginale stworzyli go Mafia i Flaxi oraz słynny jamajski saksofonista Dean Fraser w 2007 roku. Jest również więcej wersji na tym redeemie. Jeżeli was interesuje, spójrzcie Down in Jamaica Redeem. Tak to się nazywa. Dzisiaj w audycji jak zwykle mnóstwo pozytywnych atrakcji. Spotkamy się z Desiree. Tak, po raz kolejny, ponieważ Desiree po wielu latach milczenia co chwilę wydaje jakieś nowe płyty i dzisiaj niesamowita produkcja ze strony tej mistycznej wokalistki z Wysp Dziewiczych, album Power Shift, który zestawia jamajską mistykę roots z trapem i hip-hopem. Jak to brzmi? Przekonacie się już wkrótce. Będzie również eksploracja korzeni w nietypowym dla muzyki korzeni miejscu, w Nigerii, za sprawą sensacyjnej wręcz kompilacji Fight the Fire Digital Reggae Conscious Roots and Dub in Nigeria 86-91, którą w tym roku wydała wytwórnia Soundway Records. I to naprawdę bardzo ciekawe, stare nigeryjskie dźwięki. Będzie również prosto z Londynu niezwykła ekipa Soul Revivers, w której macza palce słynny producent Manasseh i ich najnowszy album Holding It Down z wieloma gośćmi. No i trochę nowych singli, wśród nich Dabska, którzy zapowiadają jesienne dożynki. Jesteśmy w połowie września, to był zawsze ten mistyczny czas dożynek. Posłuchajmy, Dabska, ich najnowszy singiel Zielone Królestwo. Ta grupa już w sobotę wystąpi na festiwalu Rubrege w Warszawie, o którym troszeczkę więcej już za chwilę.

Zielone Królestwo i nowy, mistyczny przebój formacji Dabska. Można po prostu odlecieć. Muszę wam się pochwalić, że ja dzisiaj odleciałem na wysokość około 300 metrów. Po raz pierwszy w życiu leciałem szybowcem i to jest niesamowite doznanie. To jest coś zupełnie innego niż latanie na wakacje samolotem pasażerskim. Niesamowite odczucie, kiedy wiatr niesie cię w przestrzeń i musisz się z nim jakoś dogadać. Współpraca człowieka z naturą w tej dziedzinie jest przepiękna, cudowna. Dziękuję Sławkowi, dziękuję Norbertowi, Ani za taką możliwość. I dzisiaj tu właśnie do was przyleciałem świeżo z takiego latania i jeszcze odlatuje. A Dabska? Dabska na festiwalu Rubregę już w sobotę. To ostatni raz, kiedy o tym mówię, bo już w przyszłą sobotę to wydarzenie. Grand

Festiwal Rubreger Rubchat 2026. Sporo na ten temat było tydzień temu. Kolejna edycja w warszawskim klubie Palladium. Wystąpi grupa Apogeum, Fate, którzy zastąpili benzynę Dabska z projektem Tribute to Rap Generation, czyli Dabska wykonujący kawałki legendarnej gliwickiej grupy Rap. Z tego co widziałem w zaproszeniu, wystąpią między innymi z nimi Jarek z Bakrzyszu czy Dawid Porta z Jaffi. Zaśpiewa na pewno Dymol oczywiście, który śpiewał przed chwileczką, i jeszcze jakiś tajemniczy gość, o którym nie jest jeszcze powiedziane. Ciekawe, kto to będzie. Będą Neuroby, czyli Robert Matera i Kostek Usenko z repertuarem Kryzysu, Deutera, Maxa i Kelnera w swoim własnym, bardzo ciekawym podejściu. No i goście z zagranicy, między innymi The Hempolix z Londynu, którzy teraz przed nami grają w tle, a chętni piszą do mnie maile strefa dread pisane razem @polskieradio.pl, ponieważ zostało mi jeszcze kilka podwójnych wejściówek na Rubregę, więc będzie poezja dubowa z Londynu, brzmienie wojownika, Warrior Sound, The Hempolix.

Warrior Sound i delegacja z Londynu, która wybiera się do naszego kraju z płyty Kiss, Cuddle and Torture Volume 1, wydanej w 2017 roku przez piękną wytwórnię Shark Free Records Limited, czyli płyty wolne od rekinów. Nie ma tu żadnych rekinów, nie ma tu żadnych krwiopijców. Jest tu tylko piękna, pozytywna, dubowa muza. I tak też będzie w sobotę. I tak też będzie również za sprawą mega gwiazdy światowego reggae Dub Inc. z Francji, którzy są headlinerem tego festiwalu. I jestem przekonany, że warszawski klub Palladium rozniosą w pył. A ja mam jeszcze kilka wejściówek na rubrykę.

Dub Inc., Saint-Étienne i Sounds Good. To naprawdę brzmi dobrze z płyty Paradise wydanej w 2013 roku. 26 września, Warszawa. Kto jest chętny?

0: niech pisze strefa@polskieradio.pl. No i życzenia miłych urodzin wczoraj dla Marcina, stałego fana audycji, który słucha jej nieustannie od dłuższego czasu. Marcin, wszystkiego najlepszego. No i pozdrawiam Konrada, który napisał serdeczne pozdrowienia dla załogantów, przesyła odbiorca Krajowego Centrum Łagodzenia Napięć. A więc wszyscy załoganci macie pozdrowienia nie tylko ode mnie, ale również od Konrada. To było o Rubregę, ale przy dźwiękach francuskich jeszcze pozostajemy. Ring the Alarm to jest nowy przebój wyprodukowany przez francuską ekipę OBF Sound System. Niezwykła sprawa, super rytm, świetne dźwięki. Spotkanie po 10 latach pomiędzy OBF a Mr. Williams. Wcześniej zrobili kultowy Mandela. Teraz do tej dwójki dołączyła jeszcze z Wielkiej Brytanii Lady Ice, co za ksywa, Lady Lud. Ale wniosła tutaj bojowy klimat. Piosenka generalnie jest taka przechwalająca się, że jak my wjeżdżamy na Sound System, to pozamiatane. I tak rzeczywiście jest. Prawdziwa współpraca na linii Wielka Brytania, Francja, teledysk nakręcony przed pięknym płytowym sklepem, połączenie dwóch scen, które łączy miłość do reggae.
1: Yeah, Ricardo? All right, make it real, make it real.
2: Yo! How them feel like? Them should know, you know?
1: Yeah.

Ring the Alarm, czyli nowość z Dubquake Records, czyli OBF. Nowe dźwięki. A teraz, szanowni państwo, czas na stały blok pod tytułem Piosenka z winyla. I dzisiaj przyniosłem

piękną płytę, którą zachwycałem się już wielokrotnie na łamach audycji, ale jeszcze nie w wersji winylowej. Ten winyl ukazał się niedawno i cieszy oczy, cieszy uszy. Wawa Muffin, Fly High Fi, rozłożony na dwa winylowe krążki. Okładka się cudownie rozkłada, w środku wielki napis: huragany bitu, huragany słów. To piękna płyta, była moim albumem roku w 2025, a teraz powraca do mnie jako winyl. Ciekawostka, co zawsze jest wielkim atutem tego rodzaju płyt, że czasami trafiają na nie rzeczy, których nie ma na innych wydawnictwach, czy w streamingu, czy na płytach kompaktowych. I to jest właśnie ten case. I tutaj pojawia się w remiksie ekipa Ja Love Sound System z Warszawy, którą wczoraj między innymi widziałem na pięknej konferencji. To była najpiękniejsza konferencja, na jakiej byłem. Warsaw Sound System Conference 2026. W klubie Voodoo spotkało się sześć warszawskich sound systemów: Conscious Rhythm, Ground Sound System, Heavy Wave Sound System, Ja Love właśnie, Roots Revival i Zion Land. I to wszystko brzmiało, ściana sound systemów, każdy inny, brzmiący inaczej, z inną muzą, z innymi pomysłami. Byłem zachwycony taką środowiskową integracją przy głośnikach. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy grali. Dziękuję za te piękne wrażenia integracji Do It Yourself. No i gramy prosto z czarnej płyty. Przekonajmy się, jak to brzmi z tego nośnika. Wawa Muffin w remiksie Ja Love. Szaman, jedziemy.

sklejone idealnie. Jalo w Sound System Remix i Flex Drum and Bass Remix. Dwa remiksy, które usłyszeć można tylko i wyłącznie na winylowej wersji ostatniej płyty Wawa Muffin Fly Hi-Fi, którą bardzo serdecznie Wam polecam. Klubowy klimat nam się zrobił, a my będziemy eksplorować teraz historię. Ja historyczne eksploracje muzyczne bardzo lubię, bardzo się ekscytuję, odkrywając coś, czego jeszcze nie znałem, co mnie fascynuje z przeszłości muzyki. A szczególnie jeżeli chodzi o takie mało znane terytoria. I w moim zainteresowaniu od wielu lat jest miejsce nazywające się Nigeria, ale to głównie z perspektywy muzyki afrobeat, promowanej kiedyś przez takich jak Fela Kuti, później afrobeats. Natomiast reggae? Dużo mniej. To prawda, grałem Dub Colossusa, który do Etiopii nawiązuje, nie do Nigerii. Nigeryjskie brzmienia też się tu zjawiały. Natomiast teraz mamy do czynienia z odkrywaniem swoistej, czystej karty, albo nieznanej karty, szczególnie z naszej polskiej perspektywy. W połowie lat 80., gdy Nigeria zmagała się z terrorem rządów wojskowych, narastającym napięciem politycznym, kraj ogarnęła fala reggae. Gatunek zdominował fale radiowe, wypełnił półki lokalnych sklepów muzycznych i rozbrzmiewał na ulicach i w salach tanecznych. Muzyka ta, która została przeniesiona z Karaibów do Afryki Zachodniej, stała się pomostem pomiędzy Jamajką a Nigerią. A lokalni artyści, którzy zainspirowani byli jej zaangażowaniem, społecznym przekazem, zaadoptowali ten gatunek, nadając mu własny, unikatowy charakter. Śpiewali o codziennych trudach, o lokalnych problemach, wykorzystując tą muzykę do potępienia korupcji, domagania się sprawiedliwości i mówienia prawdy prosto w twarz władzy. O tym opowiada kompilacja Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria. Nigeria z czasokresu 86-91. To też ciekawe, bo to później.

niż ta pierwsza jamajska fala roots reggae. Ale tak jak jamajskie korzenie wielu z nas eksploruje i to jest podwórko, które zdaje się nie mieć końca, tak do historii nigeryjskiego reggae mało kto chyba zagląda. Więc zajrzyjmy my.

Wszyscy Nigeryjczycy, wybaczcie mi wymowę. Georgie Gold Owo-Gihirihi, Wonderful Holiday. To był pierwszy utwór, który wybrałem z tej sensacyjnej nigeryjskiej kompilacji. Przyznacie, że ma to niesamowity klimat i niesamowity urok. Takie proto-elektronika tu się pojawia. Pierwsze automaty perkusyjne, surowe klawisze, surowe brzmienia, a przy tym

Taki niezwykły, prawdziwy duch, dźwięki płynące prosto z serca. Jak napisali w portalu Bandcamp, muzyka reggae to muzyka ludu, powiedział kiedyś Bob Marley. Pół dekady po śmierci bohatera wielu artystów w Nigerii starało się uczcić tę deklarację, adoptując ten gatunek w swojej ojczyźnie. Afrobeat był niezniszczalnym brzmieniem oporu przeciwko nigeryjskiej dyktaturze wojskowej, ale niektórzy widzieli w jamajskim reggae i dubie nową, potężną broń. Marley był ich promykiem nadziei. Z kolei potężny artysta afrobeatowy Fela Kuti, ikona buntu, podobno gardził reggae, częściowo z powodu irytacji, że globalny zasięg Marleya przyćmi jego własny. Mimo to nawet pogarda Feli nie była w stanie powstrzymać dźwięków Trench Town przed rozkwitem w Lagos. Pięknie powiedziane i bardzo ciekawa płyta. 14 utworów, które uchwyciły swoisty czas przełomu lat 80. i 90. i wpływ Jamajki na Nigerię. Soundway Records to renomowana oficyna od takich muzycznych ciekawostek. Muzyka jest wyczyszczona, zmasterowana i możemy się zagłębić w nią, zamknąć oczy i przenieść się do Afryki. Kolejne propozycje to Don Bruce, obojętnie kim jest, Watio oraz Johnny Kettler, Wadada. Jedziemy do Nigerii.

Konrad napisał: twój dżingiel, piosenka z winyla, jest prześwietny i już tak zakorzeniony w mojej głowie, że jak kiedyś mówiłeś, że może doczekasz się innego, to ja uważam, że nic lepszego już nie znajdziesz. Może i tak, za każdym razem ten dżingiel brzmi na pewno troszeczkę inaczej. Ale to wracając jeszcze do Wawa Muffin, a słuchamy magicznej muzyki z Nigerii, uchwyconej kapsuły czasu z przełomu lat 80. i 90. Kompilacja Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 86-91. To był Don Bruce i Watayo i Johnny Kessler z Wadada. To są kompletnie nieznane również dla mnie nazwiska, nie tylko dla was. Ale warto zauważyć, że ten album jest promowany jako zbiór rzadkich utworów, bo są również znani artyści reggae z Nigerii, Mandators, Magic Faszek. Niestety nie ma ich tutaj. Niestety albo stety. I nie jest to jakiś ostateczny dokument. Są to znalezione na starych taśmach ciekawe utwory, zachowane jako jeden z bardziej olśniewających, ekscentrycznych i rewolucyjnych momentów w afrykańskim reggae. I tak też na to warto spojrzeć. Czasami, jak piszą recenzenci, wybór tematów odbiega od tego, co jest powszechne w jamajskim reggae, bo za

chwilę usłyszymy wokalistkę Obi Onioha, która opowiada w ponurym utworze Ride Them Ja, jak oni zgwałcili czyjąś siostrę, zabili jej matkę i obcięli głowę ojcu. No, takich tematów raczej w reggae nie ma. Obi Onioha, Ride Them Ja, a później ostatnia propozycja tytułowa z tej płyty, Oritz Wiliki, Fight the Fire.

0: Are you ready?
1: Strefa Dread.
2: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.
3: Strefa Dread nadaje pozytywną muzykę co tydzień w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4. W trójce Mirosław Maken-Dzięciołowski. To było nasze dłuższe spotkanie z korzeniami muzyki reggae w Nigerii pomiędzy 86 a 91 rokiem. Sprawdźcie tą płytę w całości. Tu wszystkie piosenki mają coś urokliwego i nietypowego w sobie. Teraz naszym gościem jest piosenkarka, wokalistka Desiree z Wysp Dziewiczych. Zaledwie kilka tygodni temu grałem jej piękną płytę The Guardian. Teraz kolejna płyta zaproponowana przez Desiree z producentem z Brazylii Zion Lab. Bardzo twórcza zrobiła się Desiree po dłuższym okresie niebytu, kiedy przez przynajmniej dobre kilka lat nie można było nic od niej usłyszeć. Teraz co chwilę coś nowego. Power Shift to jest bardzo ciekawa płyta.

Rise Higher, wznieś się wyżej, 3:17, a my jesteśmy na Wyspach Dziewiczych za sprawą nowego wydawnictwa artystki Desiree. Power Shift, tak zatytułowana jest ta płyta, 12 utworów, niespełna 53 minuty, dwójka gości, Kushite i Tizla i nowe podejście. Nie kojarzyłem nigdy tej wokalistki z tego typu muzyką. Zawsze związana była z mistycznym roots reggae, takim niekończącym się płynącym flow, który wypromował na świecie Vogue Benjamin z grupy Midnight Akabeka. Zresztą ona była wierną uczennicą tego mistrza i podążyła bardzo podobną ścieżką i wśród podobnych kręgów zdobyła rozpoznawalność i popularność. Tutaj jest wyprawa z Wysp Dziewiczych do Brazylii również, ponieważ z Brazylii, jak wspominałem wcześniej, pochodzi odpowiedzialny za te dźwięki producent Zion Lab. I tak jak widzę, niektórzy w sieci narzekają, że dopiero pod koniec płyty usłyszeć można taką klasyczną Desiree

Ruc Regową, to mnie właśnie bardziej zaintrygowały te nowe rzeczy. Ponieważ generalnie jestem zwolennikiem podejścia, że elektronika raczej odhumanizuje współczesną muzykę. A tutaj udało się to połączyć, tą wyjątkową mistykę z surowymi elektronicznymi podkładami, które kojarzą się z trapem, kojarzyć się mogą z afrobeatsem współczesnym. I ta mistyka ciągle mimo wszystko pozostaje. A oprócz tego czasami jest hardkorowy kobiecy przekaz. Tak jak w tym przypadku, gdy Desiree opowiada o tym, że diabeł został zaproszony do kościoła.

i pięknie utkane wokalizy Desiree, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, od 2001 roku obecna na scenie. Wtedy ukazała się jej debiutancka płyta Faya nakładem iGrade Records i w tym samym roku została uhonorowana nagrodą Best New Female Reggae Artist i rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera. To jej piąty chyba, czy szósty jest album, ale była, jak wspominałem, już długa, długa przerwa od 2014 roku. Później Guardian 2025, później epka, której jeszcze nie grałem. I teraz ta płyta Power Shift. No i jak wrażenia? Napiszcie. Strefa Dread pisane razem, @polskieradio.pl. Czy w takich elektrobrzmieniach jeszcze odnajdujecie prawdziwą mistykę? Bo ja odnajduję. Desiree with the Enemy. Uwielbiam takie apokaliptyczne dzwony, które jakby zapowiadały koniec świata.

z wrogiem. Kolejna propozycja z najnowszego krążka Desiree, Power Shift. To chyba bardzo dobra muzyka w środku nocy. Właściwie wkrótce już będzie chyba poranek, nie wiem, nie sprawdzałem, o której jest wschód słońca, ale jesteśmy jeszcze głęboko w czerni i rozpływamy się w tej wyjątkowej muzyce. Power Shift, Seventh Heaven, tak nazywa się poprzednia epka Desiree, do której pewno też któregoś dnia powrócę.

tej między St. Croix a Brisbane wynosi około 16 tysięcy kilometrów. Więc wykonajmy to szybko, przenieśmy się do Brisbane. Stamtąd pochodzi niezwykły zespół, za którym muszę przyznać, stęskniłem się już bardzo, ponieważ przez ostatnie 10 lat nie wydawali żadnych

grających ciężkie australijskie reggae i dub z soulowymi wokalami. Bardzo lubię tego typu dźwięki inspirowane takimi artystami jak chociażby Fat Freddy's Drop. Grupa ta od 2009 roku podbija świat. W 2017 roku odwiedzili Polskę, promując swój ostatni studyjny album Offer It Up. I to była ich ostatnia i jedyna wizyta w naszym kraju i pozostawili we mnie niezatarte wrażenia. Teraz, wczoraj właściwie, ruszyła ich australijska trasa koncertowa, a ja mam dla was nową piosenkę w starym, dobrym duchu. Highly recommended, czyli wysoko rekomendowane. Dokładnie tak jest. Przed nami Kingfisher.

Kingfisher, highly recommended. No i teraz wracamy już do Europy, do pięknego Londynu, do formacji Soul Revivers, która pojawiała się już w strefie Dread. To współpraca renomowanego, dubowego i nie tylko producenta Nicka Manassecha i Davida Hilla, która narodziła się po tym, jak David pełnił funkcję konsultanta kreatywnego i muzycznego przy filmie Idrisa Elby Yardi w 2017 roku. I wtedy pozostała muzyka, która nie została w filmie wykorzystana. I około roku po premierze tego filmu David i Nick powrócili do tych dźwięków, doprowadzając do wydania płyty On The Groove, a potem Groove Dub.

i to był piękny muzyczny zestaw, muzyka, do której zaprosili prawdziwe legendy. Był tam m.in. Ken Booth i Ernest Ranglin w pięknym, starym, jamajsko-londyńskim stylu, tak trzeba by było powiedzieć. Minęło trochę czasu i mamy nową płytę i znów cudowne dźwięki Notting Hill, Ladbroke Grove, serca Londynu. Posłuchajmy na początek współpracy z Johnny Clarkiem, The Good Book.

Muzyka z pełnym szacunkiem dla tradycji, prosto z Londynu. Oprócz śpiewającego przed chwileczką Johnny'ego Clarka, on tu w dwóch utworach jest, to jeszcze usłyszeć można Susan Cadogan, Erla C.

Springsteena, którego już wokaliza wybrzmi już za chwilę, puzonistę legendarnego Vina Gordona, Sandre Cross, legendę brytyjskiej sceny reggae, no i kilku muzyków. Ciekawostką jest to, że Manasseh, producent czy współproducent tej płyty, gra tu również na gitarze basowej. Od tej strony go nie znałem. Całość zarejestrowano w jego studiu The Yard w Londynie, w którym miałem przyjemność być i być może również niedługo powrócę. Wspaniały człowiek, wspaniała płyta Holding It Down, dostępna na winylu, na kompakcie, z odniesieniem do Notting Hill Carnival, bo to właśnie w tej dzielnicy odbywa się od 60 już lat największy karnawał karaibskiej muzyki w Europie i legendarne zdjęcia czarno-białe autorstwa Charlie'ego Phillipsa z pierwszej edycji tego karnawału w 1966 roku zdobią obie strony okładki. Z okazji 60. rocznicy ta płyta została wydana. Nick grał tam w latach 90. z Manasseh Sound System, a David organizuje oficjalne after party po karnawale. Zespół nadal poszerza swoje kontakty z muzyką reggae w zachodnim Londynie. Tak napisano, więc posłuchajmy. Serious Time, bo to poważne czasy, Air 16, a później Like a Lion z Sandrą Cross. Jeszcze dwa razy przed nami Soul Revivers, czyli ci, którzy odświeżają nasze.

Soul Revivers, przedostatnia pozycja w dzisiejszej strefie Dread. Pozostał nam jeszcze efemeryczny duet Smart Alec i Clifford Clocks, również z Londynu, z singlem Like It Here. To wygląda, że mamy do czynienia z archiwami z lat 90. z piosenką, która jest hołdem dla poety, laureata kultury Special Brew, nieżyjącego już i Forda Clarksona Denbigha, który odszedł w 2021 roku, a był jakąś legendą.

legendarną postacią undergroundowej sceny południowo-wschodniego Londynu. I właśnie on tu pojawia się ze swoim głosem i jest to zupełnie niesamowita piosenka. A my już się z wami żegnamy, czyli Elżbieta Różycka, kontrolująca mikser z drugiej strony i lider Krajowego Centrum Łagodzenia Napięć w dniu dzisiejszym, Strefy Dread, Mirosław Maken-Dzięciołowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Miłych wibracji przez cały najbliższy czas.

0: serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
1: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
0: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
1: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
0: Andrzej Konopka.
1: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
0: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka. Na antenie już dziś po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
1: Ja zrozumiałem, że ja w tym kostiumie mogę wszystko.
0: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Ranny wzmacniacz.
5: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Kilka dni temu urodziny obchodziła Belinda Butcher, gitarzystka i wokalistka zespołu My Bloody Valentine. A My Bloody Valentine to grupa irlandzko-angielska, powstała w roku 1983 w Dublinie. Belinda dołączyła do grupy 4 lata później. Dla tych z Państwa, którzy o My Bloody Valentine nie wiedzą nic albo niewiele, dodam, że to pionierzy shoegaze'u i jeden z najważniejszych zespołów alternatywno-rockowych przełomu lat 80. i 90. i nie tylko. Główną postacią w zespole był i jest nadal oczywiście gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów Kevin Shields, ale głos Belindy jest jedną z bardziej charakterystycznych cech brzmienia zespołu. Zwiewny, delikatny, senny.

Słuchaliśmy piosenek z epki grupy My Bloody Valentine, You Made Me Realize z roku 1988. Tytuły Cigarette in Your Bed i Drive It All Over Me. Teraz przejdziemy już do nagrań z pierwszego albumu My Bloody Valentine, który ukazał się w listopadzie roku 1988, a zatytułowany był Isn't Anything. Proszę się spodziewać ściany przesterowanych gitar, a słuchać będziemy oczywiście utworów, w których śpiewa Belinda Butcher.

Several Girls Galore. O tym utworze jeden z recenzentów napisał, że to kubistyczne The Jesus and Mary Chain. Wcześniej trzy inne utwory z albumu Isn't Anything, Lose My Breath, No More Sorry i Feed Me With Your Kisses. Teraz posłuchamy nagrań z dwóch epek zespołu My Bloody Valentine z lat 1990-1991.

Off Your Face, To Hear Knows When i Honey Power. Nagrania Zepek Glider i Tremolo, lata 1990-1991. Najsłynniejszy i najlepszy album My Bloody Valentine, Loveless, ukazał się 4 listopada 1991 roku. Większość instrumentów obsługiwał Kevin Shields, a Belinda pojawiła się tylko i aż w roli wokalistki. Dodam, że nie miała za złe Kevinowi tego, że nie zagrała na gitarze w nagraniach, dlatego że nigdy nie uważała się za szczególnie zdolną gitarzystkę. Na płycie Loveless mamy do czynienia z nowatorskim wykorzystaniem efektów gitarowych, a w rezultacie otrzymujemy hipnotyzujące, niepokojące brzmienie. Nie zagłębiając się w szczegóły gry Kevina Shieldsa, dodam tylko, że część recenzentów uznała, że Kevin Shields wymyślił gitarę na nowo.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Only Shallow, Loomer i Blown a Wish. W roli głównej jako wokalistka Belinda Butcher. Płyta Loveless to arcydzieło muzyki niezależnej, ale realizacja nagrań kosztowała tak dużo, że wydawnictwo Creation, dla którego My Bloody Valentine nagrywali, otarło się o bankructwo. A przynajmniej tak twierdził właściciel firmy Alan McGee. W efekcie nie przedłużył kontraktu z zespołem, a w rezultacie My Bloody Valentine wkrótce zawiesili działalność. Wrócili po 22 latach przerwy z płytą MBV.

Only Tomorrow, Who Sees You i Is This and Yes. Trzy utwory z płyty MBV wydanej w roku 2013. Warto było czekać 22 lata, bowiem MBV to kolejne bardzo udane dzieło zespołu. Kevin Shields znowu stworzył potężną ścianę dźwięku, a Belinda zaśpiewała w tym przypadku aż w sześciu utworach. Za chwilę kolejne trzy: If I Am, Knew You i In Another Way.

If I Am, Knew You i In Another Way. Trzy piosenki z trzeciej, jak na razie, ostatniej płyty długorającej zespołu My Bloody Valentine, MBV, jak już wspomniałem, 2013. Teraz będziemy słuchać Katarzyny Nosowskiej w nagraniach z kilku albumów. Zaczynamy od płyty debiutanckiej Puk Puk.

Słuchaliśmy nagrań z debiutanckiego albumu Katarzyny Nosowskiej. Płyta Puk Puk ukazała się w roku 1996. Tytuły utworów: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, O papierkach, Też dobrze i O nas. Trip hop to dwa słowa kluczowe dla tego, co się dzieje na tej płycie, a w rolach kompozytorów Piotr Banach, Andrzej Smolik i Marcin Macuk. A teraz już drugi album Katarzyny Nosowskiej, Milena.

Fu, a wcześniej Kes Kese. Obie piosenki pochodzą z płyty Sushi, wydanej w roku 2000. Prawie wszystkie utwory skomponował Andrzej Smolik i sporo też ciekawych instrumentalistów wzięło udział w nagraniach, między innymi Robert Brylewski czy Mikołaj Trzaska, a wcześniej

Jeszcze fragment płyty Milena, gdy rozum śpi. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Audycja dobiega końca. Ja już Państwu życzę udanej niedzieli i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami z albumu Unisex Blues. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
2: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
1: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
2: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
1: Andrzej Konopka.
2: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
1: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka. Na antenie już dziś. Dziś po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
2: Ja zrozumiałem, że ja w tym kostiumie mogę wszystko.
1: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Minęła 6:00. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Rozmowę z amerykańską Polonią w planie prezydenta na dziś. Karol Nawrocki gości w Stanach Zjednoczonych. Reakcje na sytuacje kryzysowe testowali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagrają z Niemcami. Od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym jej punktem będzie

0: Wzięcie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Dziś w planach prezydenta spotkania z amerykańską Polonią.
1: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed drzewem przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku. Dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
0: I jak reagować na sygnały alarmowe, tego mogli się dowiedzieć mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. A w Lublinie akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
2: Interesował mnie plecak ewakuacyjny i jego wyposażenie. Szczególnie ile trzeba by na plecy wyrzucić, żeby móc czuć się bezpiecznym. Również to, w jaki sposób moglibyśmy wytrzymać w zasypanej piwnicy. Czyli oczekiwanie na pomoc, co sobie tam znieść, sygnały alarmowe, takie rzeczy.
3: Młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Nie panikować, tylko po prostu nauczyć się reagować. Musimy się edukować jako społeczeństwo, musimy zapoznawać się, żeby reagować wcześniej i nie panikować. Zadbajmy o siebie i swoje rodziny.
4: Ogólnie wiem, jak się zachować, ale na przykład chciałam zapytać o taką rzecz. Na przykład mieszkam w bloku na wyższej kondygnacji, kiedy akurat mieszkanie jest tak, że wszędzie są okna, w łazience pełno luster. Jak postąpić?
0: Akcja została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Władze w Kopenhadze zapewniły, że porozumienie uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.
5: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. A prawa do Arktyki rości sobie Rosja. To pole rywalizacji wojskowej i hybrydowej między Rosją a NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Reprezentanci Niemiec będą przeciwnikami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Niemcy nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2, a Polska wygrała z Łotwą 3-0. Atakujący Kevin Sasak czuje, że nadchodzi najważniejsza faza turnieju.
6: Teraz to, co Tygryski lubią najbardziej. Myślę, że będzie fajne spotkanie, dużo emocji. Na pewno bardziej doświadczona część drużyny. Może nie jest to jakaś nadmierna motywacja, ale myślę, że w odpowiednim momencie wiedzą, co powiedzieć, wiedzą, jak wpłynąć na drużynę i myślę, że to jest najważniejsze.
0: Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej we wtorek w Sofii.
7: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Zawierciu, w pozostałych miejscach kraju bardzo dobra lub dobra. 37% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 6 do 8, a następnie od 12 do 13 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu po to, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. Lokalnie zagrzmi. Jak zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk, dziś rozpoczyna się ochłodzenie. Termometry w całym kraju pokażą niższe temperatury niż wczoraj.
9: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Na zachodzie i północy mocniej powieje.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl
12: i dołącz do nas. Ogłoszenie.

0: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, kłaniam się nisko. Obiecałam, że z okazji międzynarodowych uroczystości 800-lecia śmierci świętego Franciszka w każdą niedzielę jedną z godzin muzycznych rozmów poświęcę wydarzeniom muzyczno-kulturalnym związanym z postacią świętego Franciszka. Dziś będzie podobnie. Rozpoczynamy od przypomnienia utworu z płyty Transitus, jazzowego oratorium o świętym Franciszku, kompozycji Joachima Menzla.

jazzowe oratorium o świętym Franciszku Joachima Mentzla z płyty Transitus. A teraz zapraszam Państwa na grę o świętym Franciszku. To historia oczywiście świętego z Asyżu. Jego życie obfitowało naprawdę w niezwykłe wydarzenia, również w dramatyczne wątki, które stały się kanwą spektaklu. Sztuka jest opowieścią nie tylko o samym świętym, ale także o tym, jak my sami dziś, teraz spostrzegamy świętego Franciszka, jaki mamy stosunek do tego, o czym mówił i do tego, jak świat postrzegał, ale też jest to sztuka o tym, jak postrzegamy jego dzieło i jaki obraz został w takiej oficjalnej nomenklaturze. To jest niezwykła sztuka. Premiera tego niezwykłego przedstawienia odbyła się 12 grudnia w 2010 roku w historycznych salach kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Był to absolutnie pierwszy tego typu spektakl zrealizowany

0: Polsce. A spektakl ten powstał no, w wyjątkowym towarzystwie. Z Hola Teatru Węgajty, skupiona na rekonstrukcji średniowiecznych dramatów liturgicznych, średniowieczną formę ubrała opowieść o świętym Franciszku.
1: W mieście Asyżu żył człowiek imieniem Franciszek, który był od młodości wychowywany w próżności świata, stając się rozpustny i zuchwały. Mizernie tracił i trwonił swój czas, a nawet bardziej grzesznie niż jego rówieśnicy brnął w próżności, podżegał ich do złego i hołdował głupocie.
2: Było tak, a może i nie. Hagiografowo kryli biurki.
3: Malety!
2: Wszystko źle zapisali. Ten, którego znacie jako Franciszka, był synem bogatego kupca bławatnego, Piotra Bernardona. O mon fils, mon petit frère, mon François, kiedy był jeszcze maleńkim chłopcem, godzinami potrafił słuchać pieśni i opowieści, słuchał uważnie. Słowa zapamiętywał i chował w sercu, a z nich wyłaniał mu się obraz pięknych dam, dalekich krain i rycerskiej sławy.

A potem odwróciła się prawica najwyższego. Franciszek leżał chory, w gorączce, wiele dni, wiele tygodni. Znać w malignie widział rzeczy jakieś dziwne i zjawy niepojęte, bo krzyczał, wołał coś bełkotliwie. Wszyscy myśleli, że życie całkiem z niego ujdzie. I wtedy zaczął wracać do zdrowia. Lecz kiedy podniósł się z łoża, rozkosze świata, przyjemności nie cieszyły go już jak dawniej. I zjawili się u niego kompani dawnych zabaw, birbanci, królowie uciech. Radość życia chcą mu przywrócić, na uczty go proszą. W szalonych korowodach paskudzą place miasta pijackimi śpiewkami. Franciszek idzie z nimi, ale powoli odłącza się od nich, a w duchu swym zaczyna śpiewać Bogu. Nie rozumiał jednak tego, co się z nim działo. Nie nauczył się jeszcze kosztować spraw Bożych. Szukał przeto medicinum anime, lekarstwa dla duszy w dawnych przyzwyczajeniach. Przywdział wspaniałą zbroję, dosiadł konia i wyruszył na rycerską wyprawę do Apulii. Rankiem Franciszek porzucił rycerską kompanię i samotnie wrócił do miasta. Odżegnał się od wszystkiego, co kiedyś było mu bliskie. Pielgrzymował do Rzymu, pokutował, a gdy wrócił, ojcowski kram zamienił na skalną grotę. Niedługo potem Piotr Bernardone powrócił z handlowej podróży i co zastał? Pusty sklep. Kiedy dowiedział się, że to Franciszek sprzedał wszystkie jego dobra, w

0: przywołać syna do porządku, przekonywał, prosił, a kiedy to nie skutkowało, krzyczał, miotał się blady z wściekłości, ciskał gromy, w końcu zamknął go w ciemnicy. Wszystko na nic. Aj, Dio mio, che disgrazia, jaki wstyd! I żal, bo Franciszek nie słuchał, nie tłumaczył się, milczał uparcie, a zamknięty w lochu uciekł do swojej groty. Bezradny wobec takiej hardości Piotr oskarżył syna wobec konsulów Asyżu.
1: Przysłali mnie tu czcigodni konsulowie Asyżu, abym wezwał cię przed ich oblicze, iżbyś odpowiedział na skargę twojego ojca, który żąda zwrotu swoich pieniędzy. Oświadcza też, że jeśli nie zmienisz swojego życia i nie zaprzestaniesz bezrozumnego trwonienia pieniędzy, wydziedziczy cię

0: Zespół z Holi od prawie 30 lat pracuje nad dramatami i śpiewem, które związane są z liturgią. Stąd też ta praktyka poszukiwania i zmaganie z formą doprowadziły do dzieła zatytułowanego Gra o świętym Franciszku. Dramat liturgiczny stworzony w XXI wieku formą i przekazem próbuje nawiązać do dramatów liturgicznych z czasów średniowiecza. Spektakl nie należy do liturgii, nie jest też nabożeństwem. Jest stworzony, napisany od początku, po to, żeby być taką Biblią pauperum dla człowieka XXI wieku.
1: Zdarzyło się to tu, niedaleko, w Gubbio. Franciszek szedł właśnie z Città di Castello. Wszedł przez bramę północną, a już go ktoś wcześniej zobaczył i przybiegł, krzycząc: ludzie, ludzie, Franciszek idzie, niech błogosławiony biedaczyna. A ludzie zbiegli się, przywitali go, pozdrawiali: Franciszku, dobry Franciszku. Bieda tu u nas, nieszczęście na nas padło. Oj, ratuj, ratuj nas biednych. No cicho, cicho, no cicho, cicho, spokój. Po kolei, co się stało? Jaka bestia? Jaki lew? No kogo zjadła? Jakie zęby? Jaka paszcza? No o co chodzi? Co za diabeł? Uspokójcie się, Franciszkowie. Niech jeden z was mówi. Oj, ty, Pietro, mów, co się stało? Pietro, ten gruby, wygadany. Dobry Franciszku, ratuj nas. Zagniewał się na nas dobry Bóg. I zesłał na nas zarazem. Nie zarazem znaczy, wilka zesłał. Bestię straszną, co pożera nam owce. Trzy młode jagniątka tylko w zeszłym tygodniu. Ale widzieliśmy go. Zęby to ma takie. Paszcze jak lwa. No i nic się nas nie ma. Szliśmy na niego. Z widłami odkamialiśmy kamieniami. Ale tylko się obejrzał i ruszył w naszą stronę. A wszyscy nogi zapatrzyli. I uczekali, aż się kurzyło. No, jeśli tak dalej będzie, to wszystkie owce i bidełko, no, nam pozagryza, no.

0: No i co mówisz? Prawda to? Pyta Franciszek.
1: Jeśli tak się sprawę mają, no to trzeba będzie mu przetłumaczyć, no, żeby się zachowywał jak człowiek. A, przecież to wilk, no tak. No to chodźcie, no chodźmy. Pokażcie, gdzie ta bestia ma leżeć.
0: Kto pójdzie? No kto pójdzie pokazać mi drogę? O, może ty, Pietro.
1: A, dzieci ma, dzieci ma.
0: A to może, no może ty. Może mój, no to może ty, Giuseppe. Co?
1: Umówiony z burmistrzem.
0: No tak.
1: No Franciszek, chcąc nie chcąc, dowiedział się, gdzie wilka widują, no i sam się tam wybrał.
0: Saroszny dał się słychać warkot jakiś, a potem wycie, no i już idzie na bestia z paszczą otwartą na Franciszka, o, i jędzą i zęby z daleka widać. Franciszek powoli rękę podnosi i znak krzyża przed nim nakreślił. A wilk paszczę zamknął i stanął. Patrzy na Franciszka, a Franciszek na niego. Ten patrzy, ten patrzy. Patrzą tak i stoją obaj. Jeden brązowo burę i drugi buro brązowe. Tylko że futro wilka chyba w lepszym stanie nieco niż franciszkowa tunika. Powoli podchodzi wilk do Franciszka i kładzie się na jego stóp, niczym łaszczący się piesek. Ogony macha. No macha, no macha, macha. Ej, bracie wilku, no coż tu słyszeliśmy o tobie? Wiele złego tu narobiłeś. Nie tylko na owce, ale i na ludzi napadasz, co na podobieństwo Boże są stworzeni. Prawda to? No prawda, no. No mów to, że ja. Prawda, no widzę po minie, że prawda, no. Miarka się przybrała. A wtedy jeden z mieszkańców z góry woła:
2: Ej, Franciszku, no może mówcie trochę głośniej, no nic tu nie słychać.
1: Chwileczkę, chwileczkę. To przecież rozmowa prywatna. Intymna.
0: No tak, ale przecież wilku, no i ty stworzenie Boże jesteś. Coś trzeba z tym zrobić, no. Co ma znaczyć to twoje kiwanie głową? Że też ci ciężko, że nieprzyjemnie na ludzi z kłami i owcem pozagryzać, że to natura, mówisz.
1: Natura, tak.
0: Że to ludzie pierwsi cię pogonili, zanim cokolwiek przeskrobałeś.
1: Że pieskie życie. I tak, Franciszek, razem z wilkiem podszedł do nas i tak. Ludzie dobrze, sprawa załatwiona, ułożyliśmy się z wilkiem, tak, pokój między wami, pokój i dobro, pax et

0: jest.
1: A cię sobie raczej precz, poszli mi stąd dalej, bo on bym was już więcej nie widział.
2: Poszli.

0: sobie zbójcy źli i głodni. O, nadszedł sam święty Franciszek i dowiedziawszy się, co się stało, surowo zganił brata gwardiana, czyli mnie, że tak surowo z nimi postąpił. Przyniósł też świeżo żebrany chleb i pełen dzban wina. I tak rzeczę do brata. Pan nasz Jezus Chrystus, którego Ewangelię głosimy, rzecze, że nie potrzeba zdrowym lekarza, lecz chorym. I niesprawiedliwych nam nawracać, ale grzeszników. Zatem, skoro postąpiłeś przeciwko Bożemu miłosierdziu, pójdź teraz do nich, a odnalazłszy ich, ofiaruj im wszystek chleb i wino. Poproś też w moim imieniu, aby przestali już zło czynić, Boga nie obrażali. Święty brat gwardian, wtedy jeszcze nie święty, pomyślał, to jakaś przesada. No, ale nie było rady, musiał wypełnić polecenie świętego Franciszka, wziął więc chleb i wino, rad nie rad dogonił zbójców, ofiarował im wszytek posiłek, a ci, spożywszy jałmużnę świętego, tak poruszyli się w swoich sercach, że ku wielkiemu zdumieniu brata gwardiana wyrzekli się czarta i wszystkich spraw jego i postanowili przyjść do świętego Franciszka i uczynić tylko to, co im rozkaże. Ten przyjął ich jak owce zbłąkane, jak ojciec przyjął niegdyś syna marnotrawnego i rozpoczęli wielką pokutę.
1: Profesor Katarzyna Flader-Rzeszowska, teatrolog. Profesor Lech Sokół, znawca teatru liturgicznego.
2: Teatr, który się narodził najpierw w starożytnej Grecji, narodził się po raz drugi w okresie średniowiecza. Narodził się w kościele. Trzy Marie, to znaczy mnisi z długimi brodami, ciężko zbrojni w kompletnym stroju mnisim, przychodzili do grobu i pytali, kogo szukacie. Inni odpowiedzieli, Jezusa Zmartwychwstałego. W ten sposób, oczywiście z odpowiednimi komplikacjami jeszcze, teatr do kościoła wrócił.
3: Rodzący się już taki pełny dramat liturgiczny w X wieku powstawał także po to, żeby unaocznieć prawdy wiary, żeby służyć teologii, żeby być takim locus theologicus, czyli miejscem teologicznego poznania, źródłem teologicznego poznania. Teatr miał służyć wyjawianiu tych prawd wiary, tych prawd często trudnych, które nie zawsze zrozumiałe były poprzez słowa, zwłaszcza, że tych słów często przeciętny wierny nie rozumiał ze względu na barierę językową, na łacinę. I teatr był tym elementem, czy dramatyzacja liturgii była wcześniej tym elementem, który miał pozwolić przybliżyć się do treści teologicznych.
1: Wszystkie te dramaty posiadają jeden charakterystyczny element, który jakby te dramaty liturgiczne przejęły.
4: Czyli quem queritis.
1: Kogo szukacie?
4: Kogo szukacie?
3: Oczywiście to pytanie quem queritis związane jest z visitatio sepulchri, czyli z nawiedzeniem grobu, kiedy, jak już pan profesor mówił, trzy Marie zmierzały do grobu, spotykały anioła.
1: Ale nie chodzi też o powtórzenie po prostu ewangelicznego tekstu narracji. Chodzi o coś więcej. Chodzi o pewien dogmat.
3: Wydaje mi się, że nie jest to tylko i wyłącznie echo tych wielkanocnych dramatyzacji, tylko to pytanie jest chyba w ogóle rdzeniem wiary chrześcijańskiej. To pytanie o poszukiwanie człowieka i tym najważniejszym pytaniem jest poszukiwanie Boga. Wydaje mi się, że mamy tutaj także do czynienia z pewnym dopełnieniem się tych dwóch tajemnic, tajemnicy wcielenia, narodzenia i tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
2: Tego typu metaforyka, mnie się wydaje, wskazuje na połączenie i na sensowność tego typu zestawienia. To jest coś bardzo pięknego, jak się wskazuje obecność przeciwieństwa w jednym i tym samym wydarzeniu i zapowiedź czegoś innego. Jest taka kwestia, jak właśnie w katolicyzmie, w ogóle w chrześcijaństwie, ale o katolicyzmie głównie myślę, świętujemy najpierw narodziny dziecka, problem wcielenia. I temu wszystkiemu towarzyszyły różnego rodzaju elementy widowiskowe, w sensie jak najbardziej szlachetnym, bez żadnych złych

0: złych skojarzeń. A później cała ta, to jest banał oczywiście, ale cały ten proces kończy się momentem zmartwychwstania. Wtedy już mamy kompletność sytuacji. Można by tu mówić o pewnej akcji dramatyzacyjnej. Przede wszystkim Ewangelie nie są, tak jak się potocznie sądzi, narracjami, tylko są zespołami wydarzeń dramatycznych i dałoby się je podzielić na sytuacje, pytania i odpowiedzi. Jak się patrzy na Ewangelię z tego punktu widzenia, to widać wyraźnie, jak sensowne są różnego rodzaju odczytywania i dramatyzacje fragmentów. Jest też rzeczą całkiem naturalną, że do tego typu przedstawień dobiera się sytuacje przede wszystkim pochodzące z czasów, w których żyje odbiorca i ten, kto chce z tego tekstu zrobić towarzyszące liturgii przedstawienie o charakterze teatralnym, a jednak mającym cele zbożne czy religijne. Więc mi się wydaje, że to jest bardzo sensowna sprawa.
1: Tak, ale myślę, że warto tutaj przywołać słowa współczesnego religioznawcy, teologa Maxa Harrisa, który napisał książkę Teatr i wcielenie, w którym on zachęca do takiej interpretacji Pisma Świętego, w której to interpretacji będziemy próbowali usłyszeć zapisane słowa, wyobrazić je sobie w przestrzeni, w działaniu, w konkretnej sytuacji. Dopiero jak usłyszymy dźwięk tego słowa, jak wyobrazimy sobie to słowo rozchodzące się w przestrzeni, w czasie, w konkretnym geście, ruchu, to może coś więcej zrozumiemy.
0: Oprócz rozumienia jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Uczestnictwo. Inne jest uczestnictwo w mszy świętej, a inne jest uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym. Ja jestem też bardzo przywiązany do tego, co jest prawdziwie teatrem w mszy świętej w kościele i także do tego, co jej towarzyszy. Obserwując także i biorąc udział w tym, co się dzieje, to wierni wstają, mają swoje partie mówione, to są wszystkie głośne modlitwy i oczywiście mają też świadomość, że biorą udział także w czymś, co poza teatr w ogromnym stopniu wychodzi. Mianowicie wejście w transcendencję, mówiąc najogólniej. Jestem też przywiązany do tej takiej warstwy ludowej, różnie by ją można nazwać. Przecież różnego rodzaju przedstawienia religijne towarzyszyły Kościołowi i dla wielu ludzi były pierwszym przeżyciem teatralnym. Pierwszy teatr, który poznałem, to były Jasełka i wizyty kolędników. Ta tradycja się skończyła, ale to nie jest tak, że nastała pustynia, bo pojawiają się różne elementy i właśnie Schola Węgajty spełnia tę rolę, ale jeszcze w stopniu olbrzymim, ponieważ ożywia dawne teksty, dawne przedstawienia, śpiew gregoriański, wszystko to, co towarzyszy temu niezwykłemu teatrowi. I tutaj ożywiają się dwie tradycje, ta przykościelna, ale także wielkie tradycje średniowiecza, które w ten sposób nie zostają zapominane.
2: I mamy inicjatywę Scholi Teatru Węgajty, która tematykę liturgiczną wyprowadziła po raz pierwszy poza mury kościoła i postawiła ją na deski teatralne.

Widząc, że wzrasta liczba braci, którzy przyłączyli się do niego, ułożył dla nich regułę. Jego

Moc Boża uniosła go tak wysoko, że mógł chwycić jego szczyt i wierzchołek przyciągnąć do samej ziemi. Zrozumiał Franciszek, że jest to zapowiedź przychylności papieża. Uradowany w duchu, umocniony

0: Gra o świętym Franciszku składa się z 10 epizodów. Od powołania świętego Franciszka po śmierć świętego z Asyżu.
1: I z formą, w formie, którą trudno jednoznacznie określić.
2: Trudno i ja się nie podejmuję. Chociaż uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu, bo nie są to ani miracula, czyli cuda świętego Franciszka.
1: Nie są też, nie jest to misterium też?
2: Nie jest to misterium, czyli późniejszy dramat wokoło kościelny. No nie jest to dramat liturgiczny, bo nie dzieje się w ramach liturgii. Nie jest odprawiana liturgia w przestrzeni sakralnej.
0: Natomiast konstrukcja tego spektaklu jest dwupoziomowa. Z jednej strony mamy do czynienia z takimi elementami liturgicznymi, śpiewu liturgicznego gregoriańskiego, który rozgrywa się akurat, jeżeli patrzymy już przestrzennie i scenicznie, po jednej stronie, lewej stronie sceny, po prawej mamy siedzących muzyków, którzy z kolei wykorzystują różne dawne instrumenty, przywołując nam średniowieczne tradycje. A z drugiej strony ta konstrukcja oparta jest właśnie na poszczególnych epizodach opowiadanych, jak to mówią twórcy, przez histrionów, czy przez opowiadaczy, rapsodów, którzy z własnej pamięci przywołują sobie obrazy świętego Franciszka i wspomnienia z nim związane.
2: Jak w teatrze, bywają tam cytaty z liturgii w postaci jakichś utworów muzycznych albo w postaci nawet świętych tekstów, ale one są tylko cytowane dla celów dramatycznych, ściśle. Co do środków artystycznych, dramatycznych, nie są to środki teatru współczesnego, nie, są to raczej elementy teatru średniowiecznego, takiego, czyli neoantycznego, bym powiedział.
1: Patrząc na dramat liturgiczny Ordo Stella, wydarzenie, które w pewnym momencie zaczyna się dziać w kilku mansjonach naraz.
0: W grze o świętym Franciszku mamy do czynienia z taką sceną sukcesywną, kiedy każdy epizod następuje, jeden następuje po drugim, drugi po trzecim. To jest łatwiejsze w odbiorze oczywiście. Ja nie wiem, czy dla współczesnego widza takie zagospodarowanie przestrzeni i takie przedstawienie historii nie jest łatwiejsze w odbiorze niż średniowieczna scena symultaniczna. Zresztą wydaje mi się, że w grze o świętym Franciszku mamy bardzo dużo już takich elementów teatru świeckiego, ludowego, średniowiecznego. Z pewną rubasznością, ludycznością, humorem, takim dobrze rozumianym humorem.
1: W tym wypadku zaangażowany tak naprawdę jest aktor, reżyser, a widz no niekoniecznie, jest przede wszystkim widzem.
3: Rzeczywiście, to chyba bardzo ważne, że jak ktoś przyjdzie na przedstawienie liturgiczne, to może mu zacznie coś świtać. Jemu może zacząć coś świtać z różnych powodów, ale jest przez silne wrażenie artystyczne, co już jest wartością samą w sobie, można przekazywać także wartości religijne w sposób nienatrętny. Jeżeli ogląda się przedstawienia niezmiernie zasłużonej z Holy Wengajty, to widzimy, że nagle pojawiają się ludzie z zewnątrz, odbywają na przykład wędrówkę przez nawę kościelną. Zauważyłem, że ludzie traktują to bardzo często jako przedłużenie. Wiedzą, że to msza się skończyła, ale jednocześnie, ponieważ jest to na terenie kościoła, w nawie kościelnej, to jest to coś bardzo ważnego, przedłużenie przeżycia religijnego.
0: Nieco inaczej może być teraz z grą o świętym Franciszku, która, jak już powiedzieliśmy, wyszła z kościoła, czyli nie ma już tego momentu, kiedy po mszy zostajemy, oczekujemy, przedłużamy nasze przeżycie estetyczno-religijne. Tylko tutaj rzeczywiście możemy się poczuć jak w teatrze. Przyszliśmy do zamku w Olsztynie za okazanym zaproszeniem, weszliśmy na salę, mieliśmy przygotowane krzesła, rozpoczyna się gra, rozpoczyna się spektakl, na końcu aktorzy wychodzą, bijemy brawa, opada symboliczna kurtyna. W związku z tym wydaje mi się, że ten spektakl, jego odbiór będzie zależał w głównej mierze od nastawienia widza. Zresztą zawsze tak jest w teatrze, że odbiór spektaklu zależy od tego,

0: co my mamy w środku i jak chcemy ten spektakl odczytywać, więc wydaje mi się, że dla jednych może on pozostać na poziomie tylko i wyłącznie estetycznym, a dla innych może wciąż być przeżyciem religijno-estetycznym i może być wciąż takim właśnie elementem poznania teologicznego.
1: Krzyż franciszkański, który spełniał funkcję w przestrzeni kościoła, tu na scenie teatralnej, na deskach teatru jest po prostu scenografią.
0: Cały spektakl ma być pewnego rodzaju rekonstrukcją dawnej tradycji i na poziomie tekstu, i na poziomie scenografii, na poziomie także wykonania. Z tym jest oczywiście najtrudniej, no bo jak grali aktorzy w średniowieczu, tego do końca nie wiemy. Natomiast na pewno Schola Węgajty starała się tutaj odtworzyć gesty, pewien system skodyfikowanych gestów i ruchów, który można wyczytać z obrazów średniowiecznych, który możemy dostrzec w ikonografii średniowiecza i próbowali przenieść to na deski teatralne.
2: Ja bym tutaj użył określenia, które dzisiaj robi karierę i nie bez racji. Mianowicie to są jakieś performanse, to są tego typu wydarzenia, w których my bierzemy udział, które są częścią życia zbiorowego, ale mają też swoje wyraźne odniesienie teatralne, można by je tak analizować, zwłaszcza jeśli bierze się pod uwagę bardzo różnorodne formy teatralne, które w dzisiejszym teatrze są obecne i jest to także przynajmniej w jakimś stopniu przeżycie także religijne. No, to się było bardzo wcześniej, bardzo dawno oswojone i stanowiące jakby coś, co wychodzi od życia, co jest częścią życia społecznego. Ja dlatego między innymi, nie znając jeszcze świętego Franciszka, o którym to była mowa, wróżę temu przedstawieniu duże powodzenie. To jest świetny teatr, mający swoje specyficzne środki. Wpisuje się on w taką powagę tematów, której dzisiejsi widzowie poszukują. I może to będzie właśnie nowy aspekt działalności tej grupy. W każdym razie nie tylko życzę im powodzenia, ale myślę, że spotka się to z zainteresowaniem. Oni już mają swoich widzów, którzy czekają na każdy ich występ i zapewne zainteresują się także nową formą w stosunku do tego, co robili już wcześniej.
1: Gra o świętym Franciszku, chociaż napisana w XXI wieku, nawiązująca i tytułem, i swoim stylem do najdawniejszych, pradawnych wzorów dramatów liturgicznych, nie jest spektaklem przeznaczonym do warunków kościelnych. To jest spektakl niezależny od warunków sceny. Możliwy jest do odegrania i w teatrze, i na zamku, i w kościele, przez co ma dotrzeć do bardzo zróżnicowanej grupy widzów w Polsce i za granicą. Ja z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka przywołuję spektakl, który no, jest takim fenomenem, perełką zarejestrowaną przez Polskie Radio i dziś dzięki temu możemy go Państwu przypomnieć. Profesor Katarzyna Flader-Rzeszowska, teatrolog, profesor Lech Sokół, znawca dramatu liturgicznego. Ale to nie koniec przygody z teatrem, ponieważ po godzinie 7 opowiemy Państwu o muzycznych środkach wyrazu wykorzystanych do bardzo, bardzo romantycznego spektaklu, ba, romantycznego dramatu. Zostają Państwo z nami.
3: I rozstał się święty Franciszek z tym światem, a narodził się dla nieba. Trzech zbójców, dawnych zbójców, nadal pokutowało. Dwóch z nich wkrótce zmarło, ale trzeci, brat Leon, ciężko jeszcze lat 15 pokutował. Trzy razy w tygodniu pościł o chlebie i wodzie. Chodził zawsze boso i w jednej szacie na grzbiecie i nigdy nie sypiał pojutrze. Ale pewnego razu taka go pokusa opadła pojutrzni, że nie mógł jej opanować. Nie mógł jej ani zwalczyć, ani też się modlić. Położył się więc i zasnął. Ale ledwie głowę przyłożył, został duchem porwany na górę bardzo wysoko.
4: A obok tej góry przepaść głęboka.

widzi wewnątrz rzesze świętych i wszystko, co jest wewnątrz, widzi. A potem pyta go odźwierny: ktoś jest, któryś tu przyszedł.

brat Bernard i brat Idzi, a z nimi ogromne mnóstwo innych świętych mężów i niewiast, których na świecie nigdy nie widział. A odziany był święty Franciszek w płaszcz cudowny, zdobny przepięknymi gwiazdami.

Franciszek, pozwólcie mu wejść, bowiem jest z braci moich. Aledwie wszedł do środka, poczuł taką pociechę i taką słodycz, że zapomniał o wszystkich swych mękach, jak gdyby ich nigdy nie było.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. 24 września w San Luis odbędzie się beatyfikacja arcybiskupa Fultona J. Sheena, który w latach 50. XX wieku, mówiąc z ekranu telewizora o Bogu, sensie życia i katolickiej wierze, gromadził tygodniowo więcej widzów niż największe ówczesne gwiazdy rozrywki. Pisze Dawid Gospodarek w Przewodniku Katolickim. Emitowany od lutego 1952 roku program z pomocniczym biskupem Nowego Jorku w roli prowadzącego według rynkowych prawideł powinien być z góry skazany na porażkę. Jednak stało się inaczej. Zaczynając na trzech stacjach DuMont w szczycie popularności, nadawany był przez 169 stacji w całym kraju. W 1955 roku oglądalność sięgała według różnych źródeł

0: od 10 do nawet 30 milionów widzów tygodniowo. W 1953 roku arcybiskup Sheen otrzymał za program nagrodę Emmy dla najwybitniejszej osobowości telewizyjnej. Czytamy dalej. Tym, co odróżniało arcybiskupa Sheena od kaznodziejów telewizyjnych, którzy w ogromnej liczbie pojawili się po nim, jest profil jego publiczności. W magazynie Time, który w kwietniu 1952 roku umieścił hierarchę na okładce, opisywano go jako najsłynniejszego kaznodzieje w kraju i podkreślano, że wśród jego widzów byli nie tylko katolicy, ale w dużej liczbie protestanci i Żydzi. To był fenomen tym bardziej znaczący, że Ameryka połowy XX wieku wciąż patrzyła na katolicyzm z podejrzliwością. Arcybiskup Sheen mówił nie do już przekonanych, tylko do całego społeczeństwa, nie unikając przy tym tematów i pytań trudnych. Na przykład o cierpienie, zło, wolność, prawdę, komunizm czy sens śmierci. Tematów, które przecież dotyczyły każdego niezależnie od wyznania. To był Dawid Gospodarek i przewodnik katolicki. Rosja musi wziąć odpowiedzialność za to, że pod sztandarem religii najechała sąsiada. Bez realnej pokuty rosyjskie prawosławie pozostanie jedynie pustą skorupą, pisze w tygodniku powszechnym Lucy Ash, była korespondentka BBC w Moskwie. Cerkiew zawsze chciała być blisko ośrodków decyzyjnych, by cieszyć się wpływami i bogactwem. Pod jarzmem mongolskim była niemal jedyną instytucją zwolnioną z podatków, podczas gdy chłopi, rzemieślnicy i żołnierze musieli płacić daninę Złotej Ordzie. Kościół potrafił się od tego wykręcić. Ten schemat powtarzał się pod rządami carów, biura politycznego, a obecnie Putina. Cerkiew zawsze szuka bliskości z silnym człowiekiem. Czytamy dalej. Piotr Wielki wyrządził cerkwi ogromne szkody, zamieniając ją w bezwolne ramię państwa. Już w XVIII wieku zmuszano księży, by na podstawie spowiedzi donosili na osoby podejrzane o działalność wywrotową. Święta więź zaufania między kapłanem a wiernym została zerwana na ołtarzu interesu państwowego. Dziś cerkiew jest używana do sankcjonowania agresji, grabieży ziemi, mordowania cywilów, pisze autorka. Większość z 40 tysięcy duchownych prawdopodobnie stara się po prostu przetrwać, zajmując się swoimi społecznościami na prowincji. Jednak ci, którzy mają odwagę słuchać własnego sumienia, spotykają się z bezwzględnymi represjami. Księża, którzy odmówili odmawiania narzuconej modlitwy o zwycięstwo lub publicznie potępili wojnę, są natychmiast usuwani z urzędów, a nawet wsadzani do więzień. Szacuje, że tylko około 10% księży wierzy naprawdę w sens tej wojny. Reszta jest sparaliżowana strachem lub próbuje udawać, że nic się nie dzieje. To była Lucy Ash i Tygodnik Powszechny.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, informuje portal ePetrol. W parlamencie w tym tygodniu ciąg dalsze prac nad ustawą obniżającą ceny benzyny i diesla. Spadkobiercy ofiar Holokaustu żądają zwrotu dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów, m.in. tych należących obecnie do Muzeum Auschwitz. Myśliwiec przechwycił samolot, który naruszył przestrzeń powietrzną nad bazą Camp David. Przebywał tam amerykański prezydent. Paliwa mogą jeszcze zdrożeć, tak wynika z analiz portalu ePetrol. W przyszłym tygodniu cena litra benzyny 95 może przekroczyć 8 zł, a diesla 9. Rząd obiecuje, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Senat zajmie się nią w nadchodzącym tygodniu. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że Izba Wyższa powinna poprawić ustawę, by podpisał ją Karol Nawrocki.
8: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw.
7: W Sejmie jest prezydencki projekt ustawy, który wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

0: oczekuje jednak, że Karol Nawrocki podpisze ustawę, którą uchwalili posłowie, a którą teraz zajmie się Senat.
1: Prezydent nie jest ekonomistą. Prezydent, mimo tego, że otoczył się radami, które nic nie robią, nie jest odpowiedzialny za politykę gospodarczą w tym kraju.
0: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Spadkobiercy ofiar Holokaustu oraz ich przedstawiciele złożyli w Kalifornii dwa pozwy dotyczące dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów. Znajdują się one obecnie w muzeach w Pasadenie i Auschwitz. Jeden z pozwów złożyły córki zmarłej Dinah Gottliebowej Babbit, ocalałej z Holokaustu i byłej więźniarki Auschwitz. Żądają zwrotu akwarelowych portretów współwięźniów, które artystka została zmuszona namalować na polecenie Józefa Mengele. Rzecznik Muzeum Auschwitz Paweł Sawicki powiedział CBS News, że utrata nawet niewielkiej części zbiorów oznaczałaby nieodwracalną stratę dla pamięci o ofiarach Auschwitz. Przedstawiciele obu muzeów, i polskiego i amerykańskiego, utrzymują, że posiadają legalny tytuł własności do spornych dzieł i zamierzają nadal udostępniać je zwiedzającym. Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który naruszył przestrzeń powietrzną nad bazą Camp David w czasie, gdy przebywał tam Donald Trump. W stanie Maryland obowiązuje stała strefa zakazu lotów. A w okresach obecności prezydenta wprowadzane są dodatkowe ograniczenia.
2: Jak poinformowano w komunikacie prasowym wydanym przez Dowództwo Obrony Przestrzeni Powietrznej, podczas tego zdarzenia myśliwiec wystrzelił flary, czyli specjalne sygnały będące środkami pirotechnicznymi, po czym bezpiecznie eskortował cywilny samolot poza strefę ograniczonego ruchu powietrznego. Ich użycie miało na celu zwrócenie uwagi pilota lub umożliwienie załodze myśliwca nawiązania łączności z maszyną. Dowództwo zaznaczyło, że środki te są stosowane z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa publicznego, wypalają się szybko i całkowicie, a także nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla osób przebywających na ziemi pod miejscem ich użycia. Nie ujawniono tożsamości pilota, miejsca wylotu ani celu podróży samolotu. Nie podano również przyczyny naruszenia przez niego ograniczonej przestrzeni powietrznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Są borowiki, muchomory, rydze, a nawet trufle. Dziesiątki gatunków grzybów zebranych w lasach południowej Polski można oglądać na wystawie podczas Święta Rydza w Krynicy Zdroju. Przygotowanie ekspozycji było wyzwaniem, przyznaje prezes Stowarzyszenia na Grzyby Waldemar Czerniawski, bo w lasach jest sucho i grzybów jest mało.
3: W latach poprzednich zbieraliśmy kilkadziesiąt gatunków więcej. Te grzyby, które tutaj mamy, one zostały zebrane w okolicach Krynicy Wysowej, Usia Gorlickiego oraz Krakowa.
4: Które z tych tutaj okazów wzbudzają największe zainteresowanie odwiedzających?
3: Myślę, że trufle. Udało nam się tutaj przywieźć w celach wystawy trufle pośrednią, wykopaną na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
0: Święto Rydza jest organizowane od 19 lat. W ubiegłym roku zostało przeniesione z Wysowej do Krynicy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Norbert Michalak.
6: Nie Bułgarzy, a Niemcy będą rywalami Polaków w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw Europy. W Sofii gospodarze turnieju przegrali po pasjonującym meczu 2-3. Wcześniej polscy siatkarze bez problemu i zgodnie z planem pokonali Łotwę 3-0, mówi libero kadry Maksymilian Graniczny.
7: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa, odpada, tak? Że nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka, tu każdy musi dać z siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać.
6: Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej zostanie rozegrany we wtorek w Sofii. W piłkarskiej ekstraklasie w Lublinie lider tabeli Górnik bezbramkowo zremisował z miejscowym Motorem. Zabrzanie pozostają na fotelu lidera, a Motor dalej plasuje się w strefie spadkowej. W innym meczu bramek nie brakowało. Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2. Takim samym wynikiem zakończył się spotkanie GKS-u Katowice z Krakowią na korzyść gospodarzy. Pomocnik GKS-u Mateusz Wdowiak był zadowolony ze zwycięstwa.
8: Myślę, że kibice kochają tutaj przychodzić na mecz, bo praktycznie każdy mecz tu jest bardzo ciekawy. Zazwyczaj jest szalone widowisko i zawsze praktycznie jest tak, że przechylamy szale na naszą korzyść. Końcówka i pokazaliśmy znowu, że i dobre zmiany i ta intensywność została zachowana i jakoś tak naprawdę znowu końcówka i znowu wyszliśmy na prowadzenie i znowu arena wybuchła.
6: W tabeli prowadzi Górnik, druga jest Wisła Kraków, a trzecia Legia Warszawa. Kacper Woryna wygrał w Rzeszowie trzecią rundę żużlowych Mistrzostw Europy. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski. W finałowym biegu Woryna wyprzedził Janowskiego i Łotysza Andrzeja Lebidiewa. W klasyfikacji generalnej zrobiło się ciasno.

0: Woryna zrównał się punktami z prowadzącym Duńczykiem Leonem Madsenem, a tuż za nim z punktem mniej na koncie jest Janowski i inny Duńczyk Michael Jebsen-Jensen.
1: Najlepsza pogoda na południowym wschodzie, tam dziś bez opadów i pogodnie, nad resztą regionów chmury. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie możliwy nawet słaby grad. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
4: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
3: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
4: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
3: Andrzej Konopka.
4: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
3: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka. Na antenie już dziś. Dziś po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
4: Ja zrozumiałem, że ja w tym kostiumie mogę wszystko.
3: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Muzyczne rozmowy.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się Państwu nisko. Początek września obfitował w muzyczno-teatralne wydarzenia. Jednym z nich było już po raz 15 Narodowe Czytanie. Tym razem bohaterem stały się Dziady, część druga i trzecia. Dziady oczywiście Adama Mickiewicza. To czytanie sprawiło, że Dziady ruszyły w Polskę z kolejnymi teatralno-muzycznymi odsłonami. I o jednej z takich odsłon dziś porozmawiamy, a rozpoczynamy od bodaj najpopularniejszej, najbardziej niezwykłej ekranizacji Dziadów w reżyserii Tadeusza Konwickiego z muzyką Zygmunta Koniecznego.

0: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Z czujnym słuchem, z bacznym okiem spieszmy się w tajnym obrzędzie. Z cichym pieniem, wolnym krokiem. Wszak nie nuć mi pokolędzie. Nucimy piosenkę żałoby.
1: Ja nazwałam ten utwór uwerturą. Kompozycja Zygmunta Koniecznego do filmu w reżyserii Tadeusza Konwickiego Lawa. Lawa, bo to bardzo mocne słowa, które wybrzmiewają w całej trzeciej części Dziadów. O tym również porozmawiamy. Muzyka Zygmunta Koniecznego otrzymała za ten utwór bardzo wiele nagród za oryginalną ścieżkę filmową. Narodowe czytanie Dziadów nie skończyło się. Przed nami kolejne odsłony z takim nowym, mogłabym powiedzieć, nowoczesnym spojrzeniem. Dlatego z nami w studiu goście. Magdalena Jaworska, aktorka. Witam cię pięknie.
2: Dzień dobry.
1: Paweł Swiernalis, muzyk, wokalista, kompozytor.
3: Dzień dobry.
1: Wojciech Kasperek, instrumentalista, mogę tak powiedzieć?
4: Tak, bardzo mi miło. Dzień dobry.
1: Wojtku, chodź do nas bliżej, tutaj. O, tak, na razie do mikrofonu. Mateusz Baranowski, można powiedzieć, aktor najmłodszego pokolenia.
5: Dzień dobry.
1: Zgadza się?
5: Tak, oczywiście.
1: I Maciej Orłowski, reżyser Dziadów, część druga Adama Mickiewicza, a także dyrektor Teatru Austeria. Witam cię pięknie.
6: Dzień dobry.
1: Pozwolicie, że zacznę od pytania do Pawła Swiernalisa. Jako kompozytor poszukujesz w podobnych rejonach muzycznych? Bo ty w ogóle obracasz się w różnych sferach muzycznych, ale czy te sfery muzyki Koniecznego są ci w jakiś sposób bliskie, czy to zupełnie inne rejony emocji?
3: Wiesz co, ja myślę, że jak się czegoś naprawdę szuka, to nie tylko w jednym pokoju, tylko na całym świecie. Więc zdecydowanie tego klimatu również nie pomijam. Siedząc sobie tutaj, słuchając teraz, przypominając, jak to brzmi, tak, odpowiadam tak.
1: Ty będziesz, i świadomie używam czasu przyszłego, autorem kompozycji do Dziadów Teatru Austeria. Pracujesz nad muzyką, czy dopiero ona się rodzi w twojej głowie?
3: Już nad muzyką pracuję od kilku dobrych tygodni. Wiadomo, że tworzenie muzyki, ten proces, on się rozpoczyna dużo, dużo wcześniej niż wciśnięcie przycisku Record, chociaż ten przycisk Record już wiele razy był wciskany w tym procesie. Ja lubię długie procesy i to jest jeden z takich właśnie, więc także częścią tego procesu jest dzisiejsza rozmowa. Zobaczymy, jak ona wpłynie na to wszystko.
1: No, ja jestem bardzo ciekawa. Patrzę się na reżysera Macieja Orłowskiego, bo trochę państwa tak powywołuję do tablicy, żeby słuchacze z barwą głosu mogli was zidentyfikować również. Macieju, wiem, że zanim rozpocząłeś pracę nad spektaklem, oglądałeś, przypominałeś sobie film Lawa i też nie przez przypadek ten fragment Lawy na początku.
6: No i to obejrzenie po raz kolejny Lawy Konwickiego, jeśli pozwolisz, to chwileczkę nawiążę do samej idei narodowego czytania, że to jest jedna z wielu rzeczy, które nam się w dziedzinie kultury wyjątkowo udały. To znaczy, mnie to przypomina ten proces, któremu podlegają ludzie wierzący różnych wyznań, ale obcujący nieustannie z tekstami, które nawet sięgają epok zamierzchłych, to są tysiące lat, ale nieustannie my te teksty czytamy i odkrywamy na nowo i tak ja traktuję tę przygodę z Dziadami. Żeby razem z zespołem, bardzo się w tym procesie otwieram na skojarzenia i propozycje zespołu poszczególnych aktorów, żeby przeczytać i zrozumieć Dziady, w naszym wypadku drugą część, bo traktujemy tę pracę modułowo, najpierw zajmujemy się drugą częścią, żeby

0: byśmy wspólnie odczytali dzisiaj, co to dla nas znaczy. Te słowa, które często są no, traktowane, że są archaiczne albo takie etniczne, że trzeba znaleźć klucz do nich. My tego klucza szukamy.
1: A czy ta Lawa Konwickiego w jakiś sposób rezonowała w tobie?
0: Ja stwierdziłem z wielką satysfakcją, że zanim odtworzyłem Lawę, to miałem już w uszach pewne wahadło takie rytmiczne tego, jak chcę prowadzić drugą część Dziadów i ono jest spójne z tym, co grało w duszy Koniecznemu i Konwickiemu.
1: Mateusz, narodowe czytanie zobligowało cię do czegokolwiek kiedyś?
2: Myślę, że nie, z racji tego, że ja jednak jak byłem w liceum, byłem też w profilu humanistycznym, dosyć przykładnie przeczytałem tą lekturę i trochę z dyscypliny, trochę z zaciekawienia na pewno zaczęło obligować. Z mojej perspektywy drugiej połowy 20 lat jest to ciekawsze niż było przedstawiane na języku polskim.
1: Ha, proszę bardzo. No i patrzę się na naszego instrumentalistę, czyli Wojtka Kasperka, który gra na emocjach swoimi instrumentami również. Czy to cię przynaglało do tego, żeby tam rzucić okiem na ten tekst?
3: Maciej, wrzucając różne ciekawostki na WhatsAppa, podcasty te tam były, tam też Emilia wrzucała jakieś ciekawostki, to mnie gdzieś tak ruszyło do tego, żeby sięgnąć do takich jakichś materiałów źródłowych, żeby się z tym zapoznać. Bardziej lubię słuchać podcastów czy właśnie muzyki. Muzyka jest od dziecka taką częścią mnie, gdzie pozwala mi wydobyć ze mnie emocje. Muzyka zawsze była ze mną, a czytanie nie do końca, ale jak dzięki właśnie Teatrowi Osteria miałem możliwość powrócić do tego, żeby może sięgnąć, może się zapoznać, może wrócić, może powspominać, wydobyć z tego coś więcej w postaci muzyki później.
0: Mogą bardzo ze sobą zgodnie współistnieć dwa nurty tego narodowego czytania, czyli jedno, które uruchamia no szeroką publiczność, tak zwykłych ludzi, nawet jeżeli w ten sposób określimy naszych celebrytów, polityków, tu można by było mnożyć, oraz ludzi, którzy parają się słowem na co dzień, chociażby aktorów. W naszym wypadku, tak będzie dzisiaj, my połączymy z jednej strony nasze performatywne czytanie, a z drugiej strony będą też zaproszeni nasi znajomi, takie grono skupione wokół Centrum Kultury Raszyn, którzy często uczestniczą właśnie w tych różnych wydarzeniach kulturalnych i ich zapraszamy do czytania Dziadów również.
1: I tu stawiamy kropkę, jako że jest to audycja muzyczna, są to muzyczne rozmowy.
0: A Dziady są bardzo muzyczne.
1: Muzyczne, a Dziady są bardzo muzyczne, a Paweł Sfiernalis komponuje muzykę do Dziadów, to teraz przeplatamy muzykę Zygmunta Koniecznego z kompozycjami Pawła Sfiernalisa. Czas na Pawła, na Pawle utwór Ptak pochodzi z płyty
4: Drauma.

parapecie mieszkał czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry, co dzień marzył, że pewnego dnia polecę z nim, a świat zwali się. Nie boję się ciemności ani wielkich miast, ale lęk wysokości mam we krwi od lat. On lekko się uśmiechał, gdy mnie zjadał strach, bo każdy zdrowy ptak lecieć próbuje pod wiatr. Gdy rozpościera skrzydła, ja zazdroszczę mu,

Krok nas dzieli od tych chwil. Śmiać będziemy się jak nikt.

0: Ptak, Paweł Sfiernalis. Ten utwór skojarzył mi się z klimatem drugiej części Dziadów. Powiedzieliśmy, że dziady są bardzo muzyczne. Czy w twoim odczuciu...
1: To ja się tylko mogę. Ten ptak świetnie koresponduje z ptakami, które się pojawiają w Lawie.
0: No jak najbardziej, prawda? Oczywiście, że tak.
2: No ptactwo ma to do siebie, że mimo tego, że lata i żyje w innych miejscach niż ludzie, to bardzo dużo z nich czerpiemy, mam wrażenie, w sztuce, ale też w jakimś takim ucieczkowym życiu. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Agnieszko, zdecydowanie wydaje mi się, że jest to uniwersum jedno, ogromne, trochę niespełna rozumu, takie romantyczno-piękne, więc sam sposób pisania oczywiście Dziadów aż prosi się o muzykę.
1: Ja pociągnąłbym może, jeśli Agnieszko pozwolisz, motyw ptaka, dlatego że ten ptasi rój, tak, który nas otacza.
0: Wron i kruków.
1: Tak, to są wszystko stworzenia bardzo ulotne. One są przez moment z nami. Cichutko przychodzą i cichutko odchodzą. My nawet nie wiemy, gdzie i kiedy. I w tym utworze Pawła już tylko krok. Ku czemu? No ja to czytam ku temu, co każdego z nas czeka i co jest w drugiej części Dziadów, prawda? My napisaliśmy taki podtytuł drugiej części Dziadów, Dziady, część druga, Apokalipsa. To nie to, że tam się będą wydarzać rzeczy niestworzone, prawda? Które my kojarzymy z apokaliptycznością. Apokalipsa to jest odsłonięcie, to jest zajrzenie w rzeczywistość normalnie nam niedostępną. Przede wszystkim uchylenie rąbka tajemnicy. Poznanie czegoś, co każdego z nas i ludzkość całą czeka.
0: To zaproponuję teraz Państwu, żebyśmy się trochę przenieśli w ten wasz świat i tę uwerturę drugiej części Dziadów z waszym udziałem.
1: Ciemno.
3: Wszędzie.
1: Głucho.
3: Wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
1: Ciemno.
3: Wszędzie.
1: Głucho.
3: Wszędzie.
1: Co to
3: będzie?
1: Co to
3: będzie?
1: Mówcie.

0: dwoje dzieci, jak na drzewie, z gołąbkiem gołąbek kręcą.
1: Serce ustało.
2: Pełno jest wieści o nocnym człowieku. Żyją, co byli na jego pogrzebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku. Podobno zabił sam siebie. Teraz zapewne wieczne cierpi kary, bo smutnie jęczał i płomieniem buchał. Niedawno jeden zakrystyjan stary obaczył go i podsłuchał. Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdę poranną wywrócił, załamał ręce.

0: i usty chłodnemi, takową skargę wyrzucił.
1: Duchu przeklęty! Po co śród parowu? Nie czułeś ziemi, ogień życia wzniecasz. Blasku przeklęty zagasłeś i znowu, po co mi znowu przyświecasz?

0: sprawiedliwy, lecz straszny wyroku. Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć. I co mu cierpiał, to cierpieć co roku. I jakiem skończył, zakończyć. Kiedyś patrzyła, musiałem jak zbrodzień odwracać oczy. Słyszałem twe słowa, słyszałem co dzień i musiałem co dzień milczeć jak deska grobowa.
1: Duchu przeklęty.

0: Wojciech Kasperczyk na instrumentach, Mateusz Baranowski, najmłodszy aktor.
1: Gram Gustawa Upiora, Konrada.
0: Magdalena Jaworska w spektaklu.
2: Szeptuchą.
0: Maciej Orłowski.
3: Też będę miał przyjemność w tym zagrać, na razie Kruka.
0: Kto z was, ręka w górę, lub też proszę się przyznać, nie czytał Dziadów w szkole średniej?
3: No,
0: o, wszyscy czytali.
4: Jakie przygotowane towarzystwo.
3: Ale w szkole średniej.
0: W szkole średniej, tak. Mówię, w szkole średniej. Wszyscy czytali. Magdo, czy to bardziej obowiązek?
2: Bałam się, że to pytanie będzie do mnie.
3: Bo ty jesteś, wiesz co, bo ty jesteś zawsze bardzo dobrze przygotowana. No.
2: To widać po twarzy, rozumiem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam nic z liceum, z Dziadów i nie pamiętam, żeby mnie ten tekst w ogóle wtedy jakkolwiek zainteresował. Chyba pierwszy moment, kiedy mnie zainteresował Mickiewicz, to, jak miałam 8 lat, to czytałam Pana Tadeusza pasjami, a później jak zdawałam do szkoły teatralnej, to wróciłam do tych tekstów i okazało się, że one są doskonałe do mówienia, do interpretacji, więc wtedy znowu mnie zachwycił Mickiewicz, ale to nie były Dziady, to były bajki, to był Pan Tadeusz głównie, sonety krymskie. Także Dziady właściwie z powrotem mnie zafascynowały. Chyba jak zobaczyłam Dziady Nekrosiusa w Narodowym. To było jakieś takie objawienie dla mnie.
0: Patrzę się teraz na Wojtka Kasperka. Ciebie zainspirowały Dziady do muzycznych odkryć i do tego, żeby wyrazić je dźwiękami. Opowiedz nam, na jakich ty instrumentach grałeś?
5: Tutaj w Dziadach
0: mamy... miałeś taką puszkę ze sobą.
5: Tak, jest to...
0: Choć bliżej troszeczkę.
5: Oryginalnie się to nazywa Shruti Box, ale w teatrze nazwaliśmy to Kobza, żeby troszkę uprościć.
3: Brzmi jak Kobza.
5: Brzmi troszkę jak Kobza. Jest to indyjski instrument do mantrowania. On fajnie właśnie pasuje pod takie sceny, gdzie mamy właśnie to ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tutaj Magda w tle delikatnie zawodzi tym swoim pięknym głosem i świetnie się to komponuje z tym instrumentem.
3: Taka dobra baza brzmieniowa.
5: Tak, tak. Robi to taki, powiedzmy, klimat trochę mantryczny, gdzie możemy gdzieś tam oddać się w głąb siebie, gdzieś tam zajrzeć do swojego wnętrza i zastanowić się nad sobą, a może i nad tym tekstem ciemno wszędzie, głucho wszędzie, żeby coś odkryć może w sobie. Bęben obręczowy. W kulturze słowiańskiej używało się bębnów obręczowych. Do tej pory gdzieś tam, jak pojedziemy może do Gniezna, czy gdzieś w te strony, gdzie jeszcze się uprawia takie rycerstwo, no to tam używa się w różnych obrzędach takie bębny
0: obręczowe. Bardzo charakterystyczny, niski głos. Mam wrażenie, że on był wykorzystywany jak burdon w takich sytuacjach rytmu wojskowego.
5: Tak.
3: Wojenny.
0: Te instrumenty są w pewnym sensie trochę też terapeutyczne. Używasz lub używałeś ich do spotkań z osobami chorymi, potrzebującymi w szpitalach?
5: Miałem taki epizod w życiu. Tutaj mam taki dzwonek, który leży na stole. Nazywa się to dzwonek Koshi. Dostałem go właśnie w prezencie od kobiety,

0: która miała 3 nowotwory. Jeździłem do niej przez 2 miesiące do hospicjum i grałem właśnie na tych instrumentach. Nie tylko jej, ale też innym osobom, które się tam znajdowały, żeby trochę uśmierzyć cierpienie. I, no było to niesamowite przeżycie patrzeć, jak te wszystkie osoby czekały, aż tam się pojawię z uśmiechem na twarzy. I mogłem im dać taką chwilę wytchnienia i takiego powrotu gdzieś do, nazwę to, wewnętrznego dziecka, że tak powiem, żeby przypomnieć sobie te najpiękniejsze chwile w życiu i zapomnieć o tym, co tutaj przeżywają.
1: Według mnie sztuka leczy, potrafi, a przynajmniej dać tego, czego człowiek najbardziej potrzebuje tak głęboko. I te emocje również wam pomagają w dotarciu do emocji publiczności, te emocje muzyczne.
2: Wojtek jest w tym procesie powstawania Dziadów, jest takim nieodłącznym elementem każdej próby i działa w sposób bardzo, z dużą wolnością. Proponuje i ja od czasu do czasu tylko mówię mu tak, to jest to, to jest to. Bo tworzy taką rzeczywistość, która ma w nas uruchomić ten może też często zapomniany wewnętrzny rytm.
3: Mhm. Wczoraj na próbie taką... Wojtek zaczął szurać krzesłem i Maciek był zachwycony. W pewnym momencie wpadł też na pomysł użycia wielkiego kuchennego gara.
0: Tak.
1: To jest... intuicyjnie się dzieje?
0: Tak, to są takie momenty, w których ja po prostu czuję, że dany dźwięk może pasować. Też był taki fajny moment z Magdą Woźniak, jak to w teatrze bywa.
2: Drugą szeptuchą.
0: Tak, drugą szeptuchą. Udałem się na zaplecze do kuchni i znalazłem taki garnek. I stwierdziłem, że idealnie to wpasuje się w scenę właśnie Magdy Woźniak i Roberta Kibalskiego, gdzie oni się tam mają troszkę tak jakby pokłócić w dialogu. Ja tą beczką uderzając o nią takim talerzem robię taki dźwięk takiego chaosu i na koniec rzucam tym talerzem o ziemię i jest taki trzask, żeby podbudować emocje tego konfliktu.
1: I to działa?
0: Tak, to działa. No to buduje emocje w teatrze. Nie? Teatr od zawsze był muzyczny.
1: Ty, Pawle, czujesz muzykę teatralną?
4: Pewnie jest jakaś różnica pomiędzy pisaniem piosenek takich per se, a udźwiękowianiem sytuacji na przykład teatralnych. Trzeba wykonać podobną mentalną pracę w postaci jakiegoś odłączenia się, żeby właśnie przełączyć się tu z jednej strony na udźwiękowianie tego, co dzieje się na scenie, z drugiej strony przy pisaniu piosenki na udźwiękowanie tego, co dzieje się w tekście, więc tak naprawdę...
2: Jeszcze w tobie.
4: Dokładnie, jeszcze w tobie jako aktorze.
2: Ja myślę o tobie jako kompozytorze, bo jesteś samodzielnym bytem.
4: Na pewno myślę, że i tu, i w każdej innej sytuacji zetknięcia się żywiołów, jakim jest teatr w postaci grania jako osoby, która performuje, ale zarówno jeszcze słów, które ona wymawia i do tego trzeci żywioł w postaci muzyki, no to są zawsze takie piękne bitwy, które wszyscy wygrywamy tak naprawdę, no bo robimy to samo, a jednocześnie ta soniczna siła tego, co nazywamy muzyką, dźwiękiem, udźwiękowianiem, no jest niesamowicie odczuwalna wtedy.
3: Paweł nam pisał do spektaklu Stop Hate jeden utwór i wtedy patrzyłam, bo go reżyserowałam z Łukaszem Zubrzyckim i grał tam właśnie Mateusz Baranowski i Wiktoria Karbownik. I Paweł pisał specjalnie dla Wiktorii muzykę do tekstu, który ona już napisała. I pięknie było to obserwować, nawet tak w obrazie. Wiktoria siedziała na krześle, Paweł tak klęczał przy niej, słuchał. I jednocześnie ten utwór jest bardzo Pawła z taką dużą czułością i troską o to, żeby Wiktoria się w tym dobrze czuła. Więc ja tam widziałam po prostu taką piękną współpracę wtedy.
1: Piękno. To utwór, który chciałam teraz zaprezentować. To jest twój utwór, który dla mnie jako kolejny wpisuje się w klimat drugiej części Dziadów. To może najpierw posłuchajmy, a potem jeszcze chwilę o nim porozmawiamy, dobrze?
2: Dobrze.

0: piękno. Paweł Swiernalis z płyty
1: Psychiczny Fitness.
0: Kolejna płyta do polecenia. Fantastyczny utwór, który dla mnie jest jak opowieścią o Konradzie z trzeciej części Dziadów. Co ty na to?
1: No, na pewno jest blisko. I przez tekst jakiejś walki z samym sobą, czyli z najtrudniejszym przeciwnikiem, ale również przez... To jest numer taki bardzo odklejony od tej płyty, który zawsze na każdej płycie wrzucam jakiś taki jeden, który nie pasuje, bo lubię jak jednak bez kolendry te niektóre zupy nie mają sensu, prawda? Więc i jak widać, to sobie żyje potem i wraca.
0: No zobacz, jak żyje. Ja na przykład właśnie przesłuchując całej płyty stwierdziłam, że ten nie pasuje. Jest cudowny, bierzemy. Idealne, żeby zilustrować emocje takiego nowoczesnego, współczesnego.
2: Jest bardzo osobisty,
0: Konrada.
2: To jest to, co łączy z Gustawem, bo Gustaw to też jest taka niezwykle osobista wypowiedź.
0: Jakie właściwie jest twoje postrzeganie tych dziadów? Czy te dziady, część druga, ale i trzecia, to one się jakoś mocują w tym XXI wieku? Chodź bliżej mikrofonu.
3: Na pewno się mocują w XXI wieku. I myślę,
0: pytam się ciebie jako przedstawiciela twojego pokolenia.
3: Dla mnie tak. Myślę, że z tym, z czym zmaga się Gustaw, potem transformuje się w Konrada, tym, o czym on mówi w tej wielkiej improwizacji. Później jak sobie ja ten tekst rozbieram na czynniki pierwsze i rozumiem go sobie po swojemu.
0: To jak go rozumiesz?
3: Rozumiem go, że to jest ogromne cierpienie. To jest ogromne pogubienie, jakby w jakiejś miłości, która już nie wróci, której nie można dotknąć. I myślę, że nie trzeba szukać daleko, czy w tym wieku, czy 100 lat temu każdy z nas się zakochiwał, każdy z nas cierpiał, każdy z nas poddawał się cierpieniu. Bo mi się wydaje, że on jest, że w ogóle jego historia, ta historia tego Gustawa właśnie jest o cierpieniu.
2: Przede wszystkim, jeśli mogę...
0: Odezwał się reżyser ze starszego pokolenia, który zupełnie inaczej uczył się interpretować dziady na polskim.
2: No niewątpliwie tak. Cała przyjemność i frajda, ogromna radość teraz obcowania z dziadami polega na tym, żeby przeczytać je po swojemu. Ale teraz wracam do tego wątku
0: o
2: cierpienia, żeby to nie zabrzmiało, że to jest cierpiętnictwo. Bo tak często się postrzega polską myśl romantyczną, tak? Że to jest takie cierpiętnictwo. Nie, to według mnie nic bardziej mylnego. Tam jest ogromny ładunek buntu, ogromny ładunek antysystemowości. I tutaj nawiążę do tego, co było pierwszą odpowiedzią Pawła Swiernalisa, kiedy ja go zaprosiłem do współpracy. No to odpowiedział mi tak nie wprost, bo myślałem, że jakiś taki motyw melodyczny mi podeśle. Tak często wygląda współpraca z innymi kompozytorami. Nie. Odpowiedział mi w ten sposób. Przysłał mi YouTube'ową wersję utworu
1: Yung Lean.
2: Ja pomyślałem sobie, genialna myśl.
3: Ale też niesamowite jest tego słuchać właśnie i współpracować tutaj z dyrektorem, z Maćkiem, że ta perspektywa jest tak różna, ale też się z nią zgadzam oczywiście. Natomiast dla mnie też bardzo szlachetne, co jest w Gustawie, jest to, że dla niego zabranie tej miłości jest jak zabraniem sensu istnienia. Co w dzisiejszych czasach...
0: Jak zabraniem powietrza?
3: Powietrza, jak w dzisiejszych... I dlaczego to linkuję teraz od razu? Bo w dzisiejszych czasach myślę, że takiego szlachetnego podejścia do miłości i oddania... Mi się wydaje, że mojemu pokoleniu brakuje. I faktycznie tutaj może u Gustawa jest to bardzo skrajne, ale dla mnie ja to czytam jako szlachetne.
4: O rany, a ja jestem milenialsem i jak czytam o miłości w czasach romantyzmu, to mi się robi niedobrze po prostu.
0: Dlaczego?
4: Dlatego, że po prostu wszystkie idee tego, że jest jedna dusza przeznaczona dla człowieka... To cierpiętnictwo. Chyba mnie to denerwuje po prostu i wydaje mi się właśnie bardzo wielkim skupieniem na

0: tym uczuciu i na samym sobie.
1: Ale czy to uczucie jest skupione tylko na samym sobie? Tam jest i wina, i kara, i miłość, i los ludzki, chęć zemsty, ale też chęć pokory. Wszystko tam się razem miesza. I tu postawimy kropkę tylko po to, żeby odpowiedzieć na potrzebę Mateusza i oddać głos Gustawowi, ale Gustawowi z Lawy Tadeusza Konwickiego.
2: Czy on z Ławy?

0: Pan Bóg z nami. Dzwonek. Słyszycie dzwonek? Rund! Rund pod bramami! Gaście ognie.
1: Gaście ognie, rund pod bramami, dosyć tego, a śpiewający w roli Gustawa Artur Żmijewski. Ten klimat piwnicy pod baranami. Magda kiwa głową i mówi, że
2: tak,
1: nieco rozumie.
2: Ja studiowałam w Krakowie i zdarzyło mi się śpiewać w piwnicy pod baranami.
1: I to był ten klimat, prawda?
2: I tak, to ten klimat, a jeszcze miałam z Beatą Fudalej piosenkę i śpiewaliśmy Ta nasza młodość. To wszystko są...
1: I czy taki Gustaw do ciebie trafia, Mateuszu?
3: Moja odpowiedź jest taka, że trafia do mnie. Bardzo przyjemnie mi się tego słuchało.
4: Przed chwilą przecież powiedziałeś to poza anteną było, że a co by było, gdyby wielką improwizację zaśpiewać? To tak. Jest, uważam, bardzo odważna myśl. Oczywiście wobec tekstu musimy zachować pewien, nie wiem, elementarny szacunek, prawda? To znaczy jest takie słowo, które broni się samo w sobie. Natomiast sama koncepcja, sama myśl to jest przecież okres, kiedy rodzi się też, rodzą się wielkie dzieła operowe. I ten teatr romantyczny, on gdzieś jest niezwykle operowy.
1: Bardzo operowy,
4: prawda?
1: Tak.
4: Więc można sobie wyobrazić dziady ubrane
1: w operę.
4: Ten upływ czasu jest bardzo ważny. Akurat na przykład w drugiej części Dziadów i pomaga nam Wojtek oddać
1: ten upływ czasu.
4: Ten upływ czasu swoimi instrumentami. Też.
1: To Maćku, mam taką propozycję. Mhm. O, czy ty jesteś w stanie tutaj pod tą rozmowę trochę podgrać?
5: Myślę, że handpan świetnie by się sprawdził do
1: bardzo
5: tego,
1: cię
5: żeby...
1: proszę. W tym spektaklu gracie czytając z kartek.
4: No tak, bo to jest czytanie performatywne.
1: Czym się różni, patrzę na was wszystkich, czytanie z kartek od grania takiego typowego już aktorskiego?
2: Głównie tym, że kartki nam przeszkadzają w pójściu dalej.
3: I w odbiorze.
2: Nie, żartuję. Partera. Dobór środków, prawda, że Maćka ciągnie bardzo, żeby myśleć spektaklowo i nam na przykład opowiada pół godziny na próbie o sytuacji spektaklowej, a potem musimy mówić, no dobrze Maciek, ale mamy kartki w ręku, więc na pewno jest to pewne ograniczenie działania do sytuacji, w których te kartki nam nie przeszkadzają. No i chodzi też o to, żeby nie udawać, że gramy.
1: Czy też nie udawać, że czytacie? Tymi kartkami możecie również grać?
4: Tak, tak, tak. No bo one są w ręku, w związku z czym jakby też w miarę możliwości idą za gestem.
6: Znaczy,

0: Jakie to jest w ogóle piękne oddanie najwyższego hołdu słowu. Nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. Jest aktor, który w tym momencie czyta i jest i performuje to przez siebie, ale niejako jest zasłonięty tym słowem, które wszyscy wiedzą, na ludzie na publiczności, aktorzy wiedzą, że w tym momencie to jest tylko i wyłącznie oddanie najwyższego kunsztu temu słowu. No mnie to jakoś totalnie porusza po prostu.
1: Zgadzam się i powiem, że ten proces performatywnego czytania to jest coś więcej niż tak zwane próby stolikowe w teatrze. To jeszcze nie jest pełne wejście na scenę, ale przyznam się, z moich doświadczeń aktorskich zawsze mi brakowało tej pełni w próbach czytanych. Tego, żeby się odważyć na więcej. Wstać od stolika, już się przejść, mocniej wyrazić swoje wnętrze, emocje, prawda? Mimo tego, że jeszcze tekstu nie znam na pamięć.
2: Czy ty zauważyłeś, że podążyłeś za melodią i zacząłeś w bardzo melodyjny sposób opowiadać, podążając za tym, co gra Wojtek?
1: No dokładnie tak pracujemy, czy na to staramy się zwracać uwagę, pracując nad drugą częścią Dziadów, która wewnętrznie też jest niezwykle muzyczna w słowie.
2: Przed nami Dziady, część druga. Opowieść, jeszcze raz się powtórzę, o winie, karze, miłości, ludzkim losie, człowieczeństwie, upływie czasu i o tym wszystkim, co okazuje się, nie traci w ogóle na swojej aktualności. O czym są wasze dziady? Teatru Austeria. Reżyser wziął oddech.
1: To był mój oddech.
2: Tak, a ja przekornie zaczynam od Mateusza Baranowskiego, najmłodszego, aktora najmłodszego pokolenia.
3: Dla mnie właśnie w dużej mierze na ten moment, bo uważam, że to jest ogromne poszukiwanie, tam jest tak wiele wątków, tak wiele historii, że można na różny sposób to interpretować, ale dla mnie na razie te dziady są właśnie też o buncie, właśnie o walce, ale też o takim szlachetnym kochaniu.
2: Millennials.
4: Ja. A ja właśnie jak was słucham, to sobie pomyślałam, ale okrągłe słowa, no pięknie.
2: Że... Magdalena Jaworska, o czym są dziady?
4: Właśnie zadałam sobie to pytanie i myślałam i wydumałam, że o wspólnym przeżyciu. Że ta druga część jest dla mnie o przeżyciu wspólnotowym, o potrzebie wspólnej przeżycia czegoś ważnego, tym jak Maciek mówi, zajrzeniu za tą zasłonę, gdzie nie wolno trochę i przeżyciu coś powiedzieć tym, którzy dzisiaj żyją, że rzeczywiście przychodzą po jakąś pomoc, ale to ostatecznie, nawet tak sobie nazwaliśmy, to jest nadużywane słowo, ale myślę, że słowo, że to ma być terapeutyczne dla tych ludzi, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu.
1: Oczyszczające.
4: To mi jest jakoś bliskie.
2: Nie będzie tak łatwo po kolei.
1: Ja się nie
2: Wojtek,
1: odzywam.
2: Kasperek.
5: Dziady były takim powrotem, tutaj dużo o buncie było, całe moje dzieciństwo było bardzo buntownicze, więc jak tutaj powracaliśmy do tych tekstów, to gdzieś tam przypominałem sobie samego siebie, jak właśnie tutaj Mateusz wcielał się w postać Gustawa, ale też w tym roku zmarł mój dziadek i cały obrząd tych dziadów jest takim powrotem do wspominania naszych przodków. Dużo takich emocji ten spektakl gdzieś przywołał, gdzieś tak w środku gotowało się wiele rzeczy.
2: Więc... Wojtku, zaprosiłbyś swoich znajomych, swoje pokolenie?
5: Tak, bardzo bym zaprosił. No niestety tutaj nie jestem z Warszawy, więc ciężko mi kogoś zaprosić, nie mam tu za dużo znajomych. Mam 30 lat w tym roku, to zapraszam serdecznie na te dziady, bo będą niesamowite.
2: Paweł Swiernalis.
0: Ja tak sobie myślę o tych dziadach i teraz, i wcześniej wyobrażam sobie w trakcie pisania, co tam pan Mickiewicz mógł mieć w głowie, coś w ogóle fenomenalnego, gdyby na 15 sekund można było się przenieść do jego hipokampu. Natomiast, że to jest jakiś taki duchowy punk rock dla mnie. I w tym się zawiera wszystko. I duchowość religijna, ale też duchowość szaleńcza, która po prostu wycieka tutaj z każdego przecinka i tak dalej. Ale też punk rock w postaci buntu, czy wręcz rebelii systemowej. Czysta poezja, która przed niczym się nie musi tłumaczyć, ale wszystkim wiadomo, o co chodzi.
1: Bardzo ważne było to, co Magda wspomniała o tym, to akurat w drugiej części oczywiście, to wspólnotowe przeżycie po to, żeby też zdjąć z siebie to potworne takie odium, te złogi emocji, dlatego że te duchy trafiają do poszczególnych osób w sposób nieprzypadkowy. One trafiają w zasadzie, my tak domniemamy, że są emanacją ich wnętrza. On, dzieci trafiają

0: do matki i tutaj trzeba sobie odpowiedzieć, jaki problem niesie w sobie matka, dzieci.
1: To już Maciek idzie w taką wizję, bo u nas są trzy szeptuchy, a nie jeden guślarz i dlatego sobie pozwalamy też na takie gry.
0: Tak, widmo pana w relacji z kobietą. Dlaczego taka relacja i nie inna? To się wszystko zbiega w jeden taki gęsty traktat moralny, tak jak Agnieszko powiedziałaś, o tym, że życie ma swoją cenę. To znaczy, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, to ona skutkuje w tym i w przyszłym życiu. I teraz, jeśli mogę tylko powiedzieć, kiedy u mnie się urodziły dziady, to teraz powiem tak. One się urodziły w roku 80, gdzieś tam chyba, myślę, trzecim, kiedy na osuwającej się skarpie kopalni piasku w miejscowości, do której jeździłem, obnażyły się kości żołnierzy, których tam pochowano. I tu mi się przypomina, oprócz kości został tylko guzik. Kiedy remontując swoje miejsce na wsi, przygotowując miejsce pod nowy taras, wygrzebałem z gruzu kawałek macewy potłuczonego pomnika nagrobnego z dawnego Kirkutu w Nowym Mieście nad Pilicą. Trzeci moment to jest to, co obecnie nas otacza. To znaczy, ja mam wrażenie, że jednak żyjemy w czasach ostatecznych. Znaczy, ludzkość żyje w czasach ostatecznych od swojego zarania, no, żeby nie było wątpliwości. I stąd jak gdyby ten dopisek apokalipsa, prawda? Ale ta ulotność ludzkiego bytu, a jednocześnie to, że się odwołujemy do doświadczenia przodków, że my jesteśmy tylko w takim długim marszu. Byli ci przed nami, mieli swoje doświadczenia, będą po nas i oby czerpali z naszych doświadczeń również.
2: Dziady, część druga Adama Mickiewicza, traktat moralny. Podoba mi się w tym spojrzeniu. Teatr Austeria, Maciej Orłowski, reżyser Dziadów i dyrektor Teatru Austeria. Obok Magda Jaworska, aktorka, szeptucha.
1: Tak.
2: Paweł Swiernalis, muzyk, wokalista, kompozytor, który nas wspomagał i który komponuje muzykę do już dramatu Dziady. Wojtek Kasperek, instrumentalista na instrumentach perkusyjnych grający. Wojtku, ostatni głos?
3: Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
2: To była Tinksza, a jeszcze obok, tu,
3: tutaj
2: o, tu.
3: To są dzwonki. Kosz.
2: Dzwonki. Przepiękne.
4: Dobranoc.
2: I to jest właśnie Wojciech Kasperek.
0: Tak.
2: I Mateusz Baranowski, aktor najmłodszego pokolenia.
4: Jest.
2: Udało się.
4: Udało się.
0: Zapraszamy na Dziady, Centrum Kultury Raszyn, dokładnie CISK, czyli Aleja Krakowska 1 w Raszynie, nie w Warszawie, tylko w Raszynie, Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej, godzina 19, performatywne czytanie Dziadów, część druga, Apokalipsa.
1: W Nowej Austerii.
0: Powiem tylko, że to będzie taka, ma jeszcze jeden podtytuł, Biesiada Dziady, bo upieczemy dla państwa szarlotkę i podamy już jesienno-zimową herbatę.
2: Zapraszamy. To będą prawdziwe dziady.
0: Tak, bo dziady to też biesiada.
2: A na finał jeszcze jeden utwór z muzyką filmową Zygmunta Koniecznego, który tak pięknie dopełni nam cały ten klimat. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. No i zostają państwo z Trójką.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
10: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda.
3: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożar rafinerii w Moskwie po uderzeniu drona. Atak przeprowadzono w trakcie rosyjskich wyborów do Dumy. O realizacji ustaleń szczytu NATO w Ankarze rozmawiali w Kopenhadze najważniejsi wojskowi sojuszu. Lepiej poślubić mniej atrakcyjną kobietę, burza we Włoszech po słowach szefa dyplomacji Antonio Tajaniego. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w Moskwie. Wybuchł pożar. Mieszkańcy mówią też o eksplozjach. To kolejne uderzenie w zakład spółki Gazprom Nieft. Wcześniej ta sama rafineria była atakowana w połowie maja i dwukrotnie w połowie czerwca. Do ataku dochodzi w trakcie rosyjskich wyborów do Dumy. Mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin, podał, że od wczoraj nad Moskwą i w okolicach zestrzelono ponad 1600 dronów. 450 z nich miało lecieć prosto na rosyjską stolicę. Strategiczni dowódcy NATO na dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego Sojuszu w Kopenhadze. Głównym tematem rozmów była realizacja ustaleń ostatniego szczytu NATO w Ankarze. Konferencja odbywa się co roku, ale w tym roku ma wyjątkowy charakter z powodu zagrożeń ze strony Rosji, podkreśla rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak.
12: Widzimy każdego dnia praktycznie i to nie tylko z perspektywy naszego kraju, Polski, ale i również z perspektywy państw Europy Zachodniej, Europy Centralnej. Tak naprawdę Rosja testuje nie tylko granice, ale całą Unię Europejską każdego dnia i robi to nie tylko na mapie, ale w praktyce. Testuje czas reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, odporność i naszą jedność. Zadaniem nas, wojskowych, jest sprawić, żeby w

0: Nikt tego testu nie pozostawiał żadnych wątpliwości.
1: Polskę na konferencji reprezentował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Lewica podsumowała 1000 dni rządu oraz nakreśliła plany na kolejne 1000 dni. W Warszawie odbyła się konwencja partii.
2: Renta wdowia, podwyżki dla nauczycieli czy wybudowanie 34 tysięcy mieszkań to tylko niektóre z osiągnięć rządu, które jako własne przedstawia Lewica. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił, że fundamentem programu jego partii jest wolność jednostki. Jednocześnie ostrzegał przed prawicową koncepcją państwa.
3: Państwo prawicowe to nakazy i zakazy. To mówienie nam, jak mamy spać i z kim.
2: Politycy lewicy mówili też o nowych zadaniach. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wskazała na reformę ochrony zdrowia.
4: Taką, w której nie tylko dodamy pieniędzy do systemu, zadbamy, żeby to pacjent był w centrum, a nie dyrektor szpitala, nie samorząd, nie lekarz.
2: Lewica obiecuje też legalną aborcję oraz opodatkowanie wielkich korporacji. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Francja i Kanada odpowiadają wspólnie na presję ze strony Donalda Trumpa. Prezydent Emmanuel Macron i premier Mark Carney spotkają się na francuskim archipelagu położonym u wschodnich wybrzeży Kanady. Wizyta ma miejsce w czasie rosnących napięć wokół terytoriów, których status został zakwestionowany przez prezydenta USA.
5: To pierwsza od 12 lat wizyta prezydenta Francji na Saint-Pierre-et-Miquelon. Z kolei Mark Carney jest pierwszym urzędującym premierem Kanady, który składa na wyspach oficjalną wizytę. Spotkanie odbywa się kilka dni po publikacji przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych mapy przedstawiającej m.in. Kanadę oraz francuskie terytoria na Atlantyku pod amerykańską flagą. We Francji wywołało to oburzenie, a władze zareagowały, podkreślając suwerenność swoich terytoriów zamorskich. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził nałożeniem ceł na Unię Europejską w odwecie za propozycję przyznania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego. Podczas dzisiejszego spotkania Macron i Carney mają rozmawiać o tej możliwości, a także o konieczności poszanowania suwerenności państw. Do tych kwestii mają powrócić kilka dni później w Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Polemikę we Włoszech wywołały słowa ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Antonio Tajaniego, który stwierdził, że lepiej poślubić mniej atrakcyjną kobietę noszącą dłuższe spódnice, bo jego zdaniem będzie dobrą matką i wierną żoną. Działaczki centrolewicowej opozycji zarzuciły mu, że cofnął się do lat 50. minionego wieku. La Repubblica cytuje szefową klubu partii Italia Viva w Senacie. Według naszego ministra spraw zagranicznych, jeśli jesteś ładna, jesteś niewierna, a jeśli nie jesteś ładna, jesteś bardziej wiarygodna. Włoska senator zaapelowała do szefa MSZ, by przeprosił za swoją wypowiedź. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
7: Polscy tenisiści przegrywają z Australią 1-2 w meczu grupy światowej tenisowego pucharu Davisa. Porażkę w deblu ponieśli Jan Zieliński i Karol Drzewiecki. Z kolei w singlu punkt zdobył Kamil Majchrzak, a dla gospodarzy Alex de Minaur. Ich spotkanie jest pierwszą dziś grą singlową. Jeżeli Majchrzak wygra, to o losach meczu zadecyduje pojedynek Maxa Kaśnikowskiego z Jamesem Duckworthem. A na razie pierwszego seta 6-3 wygrał de Minaur. Stawką rywalizacji w Brisbane jest udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów. Nie wiedzie się piłkarzom Chicago Fire. Zespół Roberta Lewandowskiego przegrał na wyjeździe z Nashville 0-3 w meczu Ligi MLS. Cały mecz w barwach gości rozegrał Lewandowski. Z kolei trafienie dla Houston Dynamo zaliczył Mateusz Bogusz, a jego zespół zremisował z FC Cincinnati 2-2. To szósty w sezonie gol 25-letniego pomocnika. W piłkarskiej ekstraklasie 9. kolejka. W Lublinie Motor bezbramkowo zremisował z Górnikiem Zabrze. Punkt wywalczony przeciwko liderowi to cenna zdobycz, uważa słowacki obrońca Motoru Marek Bartosz.
8: Niedosyt jest, bo tych punktów nie jest za dużo. Chcieliśmy oczywiście więcej przed przerwą na kadrę, ale też musimy szanować ten punkt. Graliśmy przeciwko pierwszej drużynie w tabeli, no i wydaje mi się, że sytuacje mieli jakieś i oni, jakieś i my, ale w tej naszej sytuacji szanujemy ten punkt.
7: W innych meczach Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2, a GKS Katowice wygrał z Krakowią także 3-2. Dziś kolejne spotkania: Piast Gliwice zagra z Pogonią Szczecin, Zagłębie Lubin z Wisłą Płocki, Jagiellonia Białystok z Legią Warszawa i Lech Poznań z Radomiakiem Radom.

0: A w większości kraju pochmurna, deszczowa i wietrzna. Lokalnie może zagrzmieć. Najwięcej słońca i bez opadów na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum 20, na północy 17.
1: Autopromocja.
2: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Królestwo roślin.

Paweł Sztarbowski, dzień dobry. Słuchają Państwo audycji poświęconej życiodajnym mocom Zielonego Królestwa. Na początku chcę bardzo podziękować, bo zaledwie 2 tygodnie temu wyszła moja książka Domowe Królestwo Roślin. Nawiązuję

Inspirująca oczywiście nieprzypadkowo do tytułu tej audycji i muszę przyznać, że ostatnie dni to dla mnie taki ciąg bardzo miłych wiadomości, opinii, rozmów. Dziękuję wam za to całe dobro i ciepło, które na mnie spłynęło i oczywiście zachęcam, piszcie, odzywajcie się, zaczepiajcie mnie na Instagramie, jeśli oczywiście i was Domowe Królestwo Roślin zainspirowało lub zaciekawiło. Ale dziś akurat nie domowo będzie, czy może mniej domowo, bo wyjdziemy na łąki, na miejskie nieużytki, do pracowni zielarskiej. No, to może tam troszkę się poczujemy też bardziej domowo, a także do pamięci kobiet, które przez lata pracowały z roślinami i do międzypokoleniowej wymiany wiedzy. Przecież nasza wiedza o roślinach nie pochodzi wyłącznie z książek, z atlasów, czy tym bardziej z laboratoriów. Czasem przekazywana jest po prostu w rodzinie. Czasem podczas wspólnego zbierania ziół, czasem ktoś pokazuje nam roślinę na łące i mówi: na przykład moja babcia robiła z tego napar. Dziś będzie o zielarstwie i związanych z nim historiach. A może nawet herstoriach.

0: doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, założycielka chwaściarni i twórczyni archiwum Herstorii Zielarskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo miło cię gościć w Trójce. Julio, tak jak wymieniłem, tutaj jesteś osobą zajmującą się bardzo właśnie takimi niby zbieżnymi, ale też jednak odmiennymi dziedzinami, czyli z jednej strony praktyką artystyczną, badaniami, no i zielarstwem. I chcę cię zapytać, bo samo to połączenie już jest ciekawe, jak w ogóle doszło u ciebie do tego spotkania trzech światów?
1: Tak, no to są trzy światy, ale z drugiej strony one są bardzo spójne, jak to się też na tej ścieżce mojej okazało. Kończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i mój pierwszy zachwyt nad roślinami był z tej perspektywy artystki właśnie. Potem okazało się, że chciałabym o nich wiedzieć więcej i potem też, że chciałabym o nich wiedzieć więcej od osób, które faktycznie tą wiedzę międzypokoleniową posiadają, czy też po prostu posiadają doświadczenie, czyli że same książki tu nie wystarczą. No i tak z tej sztuki trochę ten projekt rozwinął się w stronę etnografii.
0: A malowałaś rzeczywiście rośliny, pejzaże, oczywiście w malarstwie też na przykład martwa natura, prawda? To jest zawsze taki motyw, który bardzo nam się kojarzy z tą dziedziną.
1: Tak, ja miałam natomiast bardzo duży kryzys reprezentacji. To znaczy wydawało mi się, że malowanie samych wizerunków roślin jest niezwykle powierzchowne. Dzisiaj mam nieco bardziej zniuansowany pogląd na ten temat, ale w tamtym momencie miałam taką potrzebę po tych 5 latach studiów malarskich buntu wobec takiego prostego przedstawiania tego, jak roślina wygląda, czy jak jest zbudowana. Zresztą tutaj wchodzą całe te konotacje ilustracji botanicznej, tego przechwytywania też wizerunku z perspektywy naukowej, co to w ogóle roślinie robi, kiedy stworzymy z niej ornament. No i tak nad tym, w czasie tego intensywnego namysłu nad tym, czym ten mój dyplom z roślinami, a nie o nich właśnie ma być, dotarłam do barwierstwa. I mój dyplom ostatecznie składał się z 9 wielkoformatowych płócien barwionych dzikimi roślinami leczniczymi, które zbierałam przy okazji uczenia się właśnie zielarstwa, kiedy pierwsze spacery z rozpoznawaniem roślin się dla mnie wydarzyły, kiedy miałam okazję spróbować też coś stworzyć, jakiś syrop, jakiś napar i to, co zostawało jakby z tego procesu lub te rośliny, które spotykałam po drodze i jakby ich nie wykorzystałam, one trafiały po prostu do gara i powstawał z nich barwnik. Ostatecznie te płótna były na tyle wielkoformatowe, że barwiłam je w ogóle w wannie mojej pracowni wówczas na Kinowej. I to spotkanie z malarstwem odbywało się właśnie w taki sposób, że chciałam, żeby to same rośliny się pokazały na tym płótnie, tak jak będą chciały, żeby one, czy też jakaś doza przypadku w tym, czy sam fakt ich struktury, tego jak ten barwnik działa, jest też światłoczuły, co jest jakby no, naturalne dla roślin, które fotosyntezują. Chciałam jakby oddać tą roślinność i ta ścieżka barwierska wydawała mi się najbardziej odpowiednia.
0: Wojtek Blecharz w tej audycji opowiadał o roślinach i muzyce i właśnie powiedział wręcz takie zdanie, że bez roślin tak naprawdę instrumenty muzyczne być może nie byłyby możliwe, bo wiele z nich właśnie powstawało z tego tworzywa roślinnego. Ty tutaj mówisz o malarstwie jako takiej przestrzeni czy dziedzinie sztuki, która w jakiś sposób być może też byłaby niemożliwa bez roślin, no bo rozumiem te pierwsze barwniki, pierwsze farby, pierwsze kolory pozyskiwano przecież z tworzywa roślinnego.
1: Tak, między innymi z roślin na pewno one były bardzo istotne, zwłaszcza te zwęglone fragmenty, ale też samo płótno przecież jest z roślin. Płótno
0: czyli
1: lniane,
0: samo to tworzywo, no tak.
1: Czy konopne, no jakby to są takie płótna, na których uczyliśmy się malarstwa olejnego. Olej lniany w farbie olejnej też jest pochodzenia roślinnego, także jak najbardziej one są obecne w sztuce. No i tutaj jest też ten element etyczny, tak, w jaki sposób

0: te, w jaki sposób te rośliny do tych celów są pozyskiwane i wykorzystywane.
1: No właśnie, bo użyłaś takiego sformułowania z roślinami, a nie o roślinach. Gdzie widzisz tę różnicę?
0: Tak, no w tamtym momencie wydawało mi się, że właśnie takie proste odwzorowywanie tego, w jaki sposób roślina wygląda, czy nawet dodanie jej kontekstu, jest jakoś mówieniem bardziej o niej, jest perspektywą moją ludzką na to, jak ja ją widzę i to tylko mogę przecież właśnie w ten sposób zapisać, to moje spojrzenie. Natomiast chciałam znaleźć coś, jakąś drogę do tego, żeby rośliny stały się, one zawsze są, ale stały się jeszcze bardziej sprawcze w tym procesie twórczym. Chciałam, żeby cały ten proces od wyjścia na spacer był już praktyką artystyczną, był już elementem tworzenia, a nie sam efekt. To jak byliśmy uczeni trochę na akademii, no to jednak jest wytwarzanie obiektów. To jest to, że potem możemy te obrazy gotowe na płótnach, one pozostają przez wiele lat takie same, jeszcze są czasami poddawane konserwacjom, żeby wyglądały jeszcze bardziej tak samo. One są łatwo wystawialne i łatwo sprzedawalne, czyli jakby taki rodzaj sztuki też łatwo wchodzi w kapitalistyczny porządek. Ja, tak jak mówię, właśnie w tym roku dyplomowym to był z jednej strony rok, który bardzo mnie stworzył, ale też był rokiem dużego buntu wobec tego, czego się do tej pory uczyłam. I chciałam stworzyć taką ścieżkę dla siebie, która będzie rozmywała autorstwo właśnie między mnie, rośliny, środowisko, kontekst, miejsce i rozmywała też sam obiekt na to, że cały proces, to co się dzieje przed, będzie niemalże równie ważne, jeżeli nie ważniejsze.
1: No i chyba rośliny akurat są dobrymi nauczycielkami procesu, bycia procesem, a niekoniecznie obiektem. A skąd wzięła się chwaściarnia?
0: Chwaściarnia właśnie z tego samego miejsca, z tego samego momentu w tej historii wychodzi, ponieważ ja bardzo chciałam się czegoś więcej dowiedzieć o praktykach fitoterapeutycznych, uczyć się tego zielarstwa, tych właściwości roślin, razem z kimś tworzyć te przepisy. I miałam takie poczucie, bardzo szybko zorientowałam się, że uczenie się tego z książek jest jakoś niezgodne z tym, jak ta wiedza funkcjonuje. To znaczy ona powinna być dzielona, powinna być nauczana w praktyce z innymi osobami i dlatego pomyślałam, że taka wspólnota byłaby tu bardzo potrzebna i że na pewno są inne osoby, które podobnie jak ja chcą się właśnie od tej strony do roślin zbliżyć. Wtedy pojawiło się ogłoszenie nabór edukatorski w autonomicznej przestrzeni edukacyjnej na Jazdowie. Niestety już ta inicjatywa w Warszawie, o ile wiem, nie funkcjonuje, natomiast było bardzo ciekawe miejsce z darmową edukacją przez wiele lat. I tam zgłosiłam pomysł takiej pracowni, mając trochę nadzieję, że ostatecznie ta grupa będzie bardziej horyzontalna, to znaczy, że będziemy się wymieniać wiedzą, że ktoś przyniesie jakiś przepis, jakąś praktykę, ktoś coś innego. Ostatecznie jednak faktycznie zostaje nam dużo z takiego szkolnego myślenia, że osoby jednak przychodziły tam z nadzieją, że ja będę prowadzić te spotkania. Więc starałam się stanąć na wysokości zadania i tam, gdzie samej mi brakowało wiedzy, zapraszałam różne osoby. Chwaściarnia zaczęła się w 2020 roku, więc minęło już 6 lat i jest teraz czymś zupełnie innym. Po drodze zrobiła się z nas taka stała grupka, aktualnie 6 artystek i myślę, że to, czym jesteśmy teraz, to już nie jest właśnie ta pracownia, którą ja gdzieś tworzyłam, ale kolektyw, tak się zresztą określamy, który jest bardziej horyzontalną strukturą.
1: Ale nadal fitoterapia jest jakimś elementem waszej pracy?
0: Tak, zielarstwo nas spotkało. To znaczy my, żeśmy właśnie spotkały się dlatego, żeby razem zbierać. Nawet nie zielarstwo, co zbieractwo, bo to też jest duży element, to jest właśnie odnajdywanie tych miejsc w mieście, no bo wszystkie jesteśmy w Warszawie, w których możemy być z roślinami właśnie w taki sposób, obserwować je w różnych sezonach i zbierać różne ich części w różnych momentach roku, tak jak się kwiaty bzu zbiera na wiosnę, a teraz właśnie mieliśmy otwarte spotkanie zbierackie z jego owocami. Także ta wspólna praktyka

0: taka zbieracka, potem przetwórcza. To jest to, co nas spotkało. Potem okazało się, że wszystkie chcemy jakoś włączać te rośliny w swoje własne praktyki artystyczne oraz, że razem możemy stworzyć jakąś wspólną inicjatywę. I tak w zeszłym roku miałyśmy rezydencję na Jazdowie, gdzie powstała wystawa o relacjach roślin i wody. Na przykład.
1: Ja bardzo lubię samą tę nazwę chwaściarnia i jakby o tym chciałbym też chwilę porozmawiać, bo samo słowo chwast właściwie natychmiast ustawia roślinę w pewnej kategorii. Chwast to zwykle coś niechcianego, coś do usunięcia.
0: My natomiast widzimy chwasty nieco inaczej. W ogóle taki sens słowa chwast dla nas nie istnieje, czyli nie ma takiej rośliny, która byłaby jakoś zbędna. Zresztą dla ekosystemu wszystkie istoty są w odpowiednim balansie potrzebne. I dlatego chciałybyśmy to słowo chwasty odzyskać. Stąd też ta nazwa i dlatego też same o sobie mówimy, że jesteśmy chwaściarami.
1: No też chwasty bardzo często, czy to co nazywamy chwastami, bo przypomnijmy, że to przecież nie jest w ogóle kategoria biologiczna, prawda? Tylko ona jest taka użytkowa, można powiedzieć. No, to są rośliny niechciane w danym środowisku, na danym stanowisku. I myślę, że my często zapominamy, że to, co nazywamy chwastami, czyli chociażby, nie wiem, pokrzywa, tak, żeby przywołać taki pierwszy tutaj przykład z brzegu, no one mają jakieś życiodajne moce.
0: Tak, właśnie dokładnie tak to dla mnie wyglądało. To znaczy ja jak zaczynałam się interesować roślinami w momencie lockdownu, po prostu jedyną atrakcją było wyjście na spacer i miałam okazję oglądać to samo miejsce kilka razy i zauważać właśnie, że te chwasty to najpierw z takiej zielonej masy stały mi się oddzielnymi krzaczkami. A potem jak zaczęłam sprawdzać, czym są te zupełnie przypadkowe, niezaplanowane rośliny w mojej okolicy, no to każda z nich jakieś właściwości lecznicze czy prozdrowotne miała.
1: A masz jakąś ulubioną roślinę niechcianą?
0: To się bardzo zmienia. Mam wrażenie, że w każdym roku jest taka inna matronka danego sezonu. No i w tym roku udało mi się po wielu poszukiwaniach znaleźć kozłek lekarski, czyli znany też jako waleriana, którego naprawdę bardzo długo poszukiwałam i na Podlasiu, i też w trakcie badań terenowych na południu Polski. I jakoś, mimo że jest tam go pełno, to ja na niego nie trafiałam i udało mi się na niego trafić w Warszawie nad Wisłą.
1: I na co on ewentualnie może być
0: na nerwy, układ nerwowy, na
1: uspokojenie. Czyli jak najbardziej tutaj bardzo współcześnie nam potrzebna roślina.
0: Tak, może dlatego właśnie na niej jakoś tak się skupiłam w ostatnim czasie.
1: A chwaściarnia też dużo pracuje w mieście, prawda? Co jest takie mniej oczywiste, myślę, w tego typu zielarskich poszukiwaniach, bo organizujecie spacery, jakieś działania terenowe i to jest też chyba taka próba zwrócenia uwagi na rośliny, które mamy właściwie pod nosem i ich nie doceniamy.
0: Albo się ich boimy, bo wiele osób też po prostu obawia się zbierać w mieście, obawia się zanieczyszczeń. No i tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy owszem mamy pył, który osadza się na przykład na kwiatach. Kwiatów, jeżeli chcemy je przetwarzać jako surowiec zielarski, no to nie możemy umyć, bo to co jest w nich cenne to jest ten pyłek. Dlatego faktycznie tutaj należy szukać takich, które rosną gdzieś dalej od drogi. Natomiast w przypadku owoców czy innych części zielonych roślin, które poddajemy obróbce termicznej, jak najbardziej możemy zbierać w mieście. Co więcej, na wsiach przy polach, które są bardzo często traktowane pestycydami, herbicydami, może być dużo większe zanieczyszczenie niż w mieście. Więc myślę, że też to, co te działania edukatorskie chwaściarni dają, no to trochę dodają osobom odwagi do tego, żeby się w ogóle do tych roślin miejskich jakoś zbliżyć, jakoś do nich podejść, poznać je, dowiedzieć się czegoś więcej, że to nie jest też... Bo takie mam wrażenie też z mojego doświadczenia pracy z różnymi grupami, że jest taka też taki duży dystans do tych roślin. Jest taka obawa, że właśnie

0: zanieczyszczone, że trujące i to jest coś do przełamania.
1: A troszkę powiedzieliśmy o tym, co rośliny mogą dać sztuce i co dawały przez stulecia sztuce i co zielarstwo może dać sztuce. A co sztuka może dać zielarstwu?
0: Myślę, że to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo można je z różnych miejsc jakby nadgryźć. Jedną kwestią jest widoczność, to znaczy to, żeby w ogóle praktyki, które przez różne uwikłania historyczne zostały gdzieś tam zmiecione pod dywan, żeby one mogły wrócić, zyskać nową widzialność, godność w pamięć po prostu o nich jakoś przywrócić. Jest tutaj takie ryzyko jakiegoś wyzysku też tego krajobrazu. Dlatego właśnie, że przyjeżdża artystka, tak, z dużego miasta, która gdzieś tam wyciąga wiejskie tradycje i je pokazuje z powrotem w wielkich miastach, w galeriach. I to jest też takie wyzwanie dla mnie i jako artystki, i jako badaczki, w jaki sposób mogę zbliżać się do...
1: Tak, i o tym ryzyku porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, bo właśnie to jest już ten teren bardzo ciekawego projektu Julii Krupy, czyli Archiwum Herstorii Zielarskich, i wrócimy do rozmowy.

0: Moją i Państwa gościnią jest Julia Krupa, zielarka, badaczka, artystka. Teraz może w taki sposób to sobie odwróciłem. Co ty na to?
1: W każdej kolejności w każdej kolejności. Tak.
0: Rozmawiamy o zielarstwie jako formie przekazywania wiedzy na temat roślin. I w pierwszej części rozmowy opowiadałaś o chwaściarni, czyli takim swoim kolektywie, założonym przez ciebie kolektywie, który zajmuje się praktykami fitoterapeutycznymi, ale też właśnie tym, co życiodajnego nam rośliny dają. A teraz chciałbym cię trochę wypytać o twój nowy projekt, czyli Archiwum Herstorii Zielarskich. Rozumiem, że to w ramach twojego doktoratu prowadzisz to działanie.
1: Tak, to znaczy ten projekt powstał zanim powstał pomysł, że on mógłby być doktoratem. Natomiast zostałam też tak przez różne osoby, z którymi konsultowałam mój pomysł nakierowana, że może warto spróbować, że może mi takie wsparcie uniwersytetu coś pomóc. I tak się udało właśnie, że trzeci rok prowadzę te badania w ramach studiów doktorskich.
0: Ten projekt, przynajmniej tak to, co o nim mogłem przeczytać, dotyczy praktyk fitoterapeutycznych w Polsce i kryzysu klimatycznego. Starasz się łączyć te dwie przestrzenie.
1: Tak, to znaczy ostatecznie staram się odpowiedzieć na pytanie, co relacje zielarek i roślin mogą nam powiedzieć o tym, w jaki sposób możemy tworzyć bardziej wrażliwe, troskliwe sojusze z roślinami.
0: Bo ty, właśnie może powiedzmy też dokładnie, na czym ten projekt polega. Rozumiem, że ty ruszasz w trasę, szukasz zielarek i zbierasz ich historię.
1: Tak, to jest jakby jedna jego część, bo to jest projekt artystyczno-badawczy, czyli moja też ścieżka artystyczna się wpisuje. To znaczy narzędzia sztuki traktuję jako element metodologii i staram się też nie pozbawiać siebie właśnie tej tożsamości, tego miejsca, z którego ja wychodzę w ten teren. Więc często też z tych śladów, które zbieram w czasie badań terenowych, powstają różnego rodzaju obiekty, wideo, performance, do których też zapraszam

0: do zaangażowania jakiegoś w nie, zapraszam moje rozmówczynie. Taką drugą częścią są właśnie wywiady, ale też wspólna praktyka z tymi osobami. To znaczy bardzo mi zależy na tym, żeby razem z nimi móc pozbierać, zobaczyć jak one suszą, przetwarzają te rośliny i jak w ogóle to się u nich układa.
1: Jeszcze chcę zapytać o te herstorie, bo zacząłem się zastanawiać. No, herstorie to jest jakby w humanistyce taki termin, który oznacza no, jakieś kobiece aspekty związane z pamięcią, z przeszłością. I zacząłem się zastanawiać, czy akurat zielarstwo ma w ogóle jakąkolwiek historię nawet.
0: Oj ma. To jest właśnie takie, ono jest takie rozszczepione, bo z jednej strony i współcześnie, jeżeli zaczniemy szukać w internecie na przykład informacji o współczesnych osobach, które się tym zajmują, no to trafimy na różnych profesorów, na Różańskiego, na Łuczaja, czyli jednak na mężczyzn. Ale kiedy pojedziemy w teren, tak jak ja to zrobiłam, szukać osób, które po prostu to praktykują i często też nie nazywają tego swoją jakąś działalnością, często na tym nie zarabiają. To jest po prostu rzecz, którą robią, bo tak robiły i tyle, i bo to jest dla nich normalne. To są to kobiety. Więc jest tutaj jakaś dwojakość. To też na przestrzeni pokoleń też nam się kojarzy właśnie też taka romantyczna wizja tego, że to z babki na matkę, na córkę przekazywana wiedza. No, ale z kolei PRL trochę to zakłócił, bo tam, kiedy był taki duży moment nacisku na awans społeczny, to właśnie mężczyźni, jako ci bardziej konserwatywni, trzymali tą wiedzę w tamtym pokoleniu. Więc tak samo w przypadku Karpat, duża część historycznie tej wiedzy zielarskiej była kultywowana przez baców, bo to oni byli z owcami na polach i po prostu mogli też nawet same te owce obserwować, jak one decydują, co w danym momencie zjadają. No, a poza tym mieli właśnie taką bliższą relację z tą górską roślinnością. Ale jednak wciąż kiedy się jedzie w teren i właśnie szuka się praktyczek, to są nimi najczęściej kobiety. Jest to zawód, czy też właśnie sposób bycia, życia sfeminizowany.
1: A kim są zwykle te kobiety i czy one same w ogóle określają się tym mianem zielarek?
0: Tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, który jest związany właśnie z płcią, czyli to, że kobiety dużo częściej mają obawy przed właśnie definiowaniem się, przed nadawaniem sobie jakiegoś stanowiska czy jakiejś pozycji. I faktycznie często moje rozmówczynie nie chcą siebie określić zielarkami. Usłyszałam, no bo ja nie mam studiów na to, bo ja nie mam kursu, nie mam papieru, to ja nie wiem, czy ja tak mogę, albo od innej. Ale wszystkie kobiety tutaj zbierają i wszystkie kobiety tutaj piją to i rozdają, to dlaczego ja miałabym siebie nazywać zielarką? Czyli dwie rzeczy, których się dowiedziałam, to jest właśnie to, że jest to bardzo rozproszona praktyka, czyli wcale nie szukamy tej jednej wiedźmy w chatce na kurzej nodze, tylko że jest to coś, co jest dość powszechne w wielu domach i co jest częścią codzienności wielu kobiet. Z drugiej strony taka osoba, która obawia się siebie określić jako zielarkę, spędziłam z nią cały dzień, dwukrotnie przychodzili sąsiedzi po jakieś ziółka.
1: Czyli jednak ta praktyka tutaj jest jakimś kluczowym elementem. A jak w ogóle szukasz takich osób? Czy to jest tak, że jakoś wcześniej robisz research, czy po prostu jedziesz do danego miejsca i chodzisz od domu do domu?
0: To jest trochę metoda kuli śniegowej. To znaczy, jak trafiłam na pierwsze osoby za pomocą znajomej dziennikarki, to potem one już mnie kierowały do następnych i do następnych, potem koła gospodyń wiejskich, a teraz, kiedy więcej osób wie o projekcie, to czasami się zdarza, że ktoś po prostu do mnie napisze. Po prostu znam tutaj taką osobę, może by pasowała do twoich badań, może mogłaby coś opowiedzieć o swojej praktyce.
1: A czy są jakieś rośliny, które najczęściej powracają w tych opowieściach? Czy dałabyś radę stworzyć coś w rodzaju takiego kanonu, roślinnego kanonu polskiej, czy zielarskiego kanonu polskiej wsi? Przynajmniej kilka gatunków, które często się powtarzają.
0: Na pewno byłyby one związane w moim przypadku właśnie

0: właśnie z krajobrazem górskim. Najwięcej moich rozmówczyń jest właśnie z południa Polski. To jest też, zastanawiałam się dlaczego i oprócz tego, że ponoć ludzie gór są bardziej otwarci w ogóle na rozmowy, co może być prawdą, no to też ta wysokość powoduje, że mamy wiele ekosystemów na małym metrażu stosunkowo, więc możemy dużo większą bioróżnorodność zaobserwować w tych terenach. I wydaje mi się, że właśnie dlatego te praktyki są tam tak szczególnie żywe. Nie mam takich roślin, które by się powtarzały u każdej z rozmówczyń, ale na pewno takimi gwiazdami w mojej pamięci są Dziewięć Sił, który jest taką rośliną, która właśnie jest typowa dla tego pejzażu. Jest też w ogóle bardzo wyjątkowa i bardzo specyficznie wygląda jak taka gwiazda. Na pewno czarny bez, bo kiedy właśnie pytałam jedną z nich o to, jak to wygląda w okolicy, co osoby zbierają, no to ten czarny bez jest czymś, co zbiera tam prawie każde. I w formie owoców, i w formie kwiatów. Ale też w ostatniej rozmowie, którą przeprowadziłam, też takiej bardzo intymnej, głuk pojawił się jako też roślina, która łączyła moją rozmówczynię z jej babcią.
1: Ja widzisz, byłem przekonany, że pojawi się pokrzywa, ewentualnie mniszek lekarski, czyli takie dużo bardziej popularne.
0: No to tak po mazowiecku, nie? To u nas były bardziej popularne.
1: Czyli to ja myślę po prostu tutaj bardzo lokalnie, ale to też jest ciekawe, że rozumiem, że jest coś takiego jak geografia zielarstwa. Tak, że to jakby różnie bywa, jeżeli chodzi o regiony, bo wiem, że ty w górach prowadziłaś te badania, ale chyba też część na Podlasiu.
0: Miałam kilka wyjazdów na Podlasie, miałam też w okolice Lublina, natomiast zdecydowanie najwięcej, najbogatsze są te praktyki właśnie tam na południu Polski, w tym krajobrazie górskim. Podlasie nam się kojarzy, że tam powinny te zielarki być, natomiast tam są raczej szeptuchy, które z kolei ich praktyka jest związana ze słowem, jak sama nazwa wskazuje, z magią. Tam obiektem jest jajko, nie roślina. Więc mimo, że szukałam tych osób na Podlasiu, to było ich dużo mniej.
1: I rzeczywiście one nie używają roślin przy tych swoich...
0: Szeptuchy bardzo rzadko.
1: To też mnie zaskoczyłaś, bo byłem przekonany, że to przede wszystkim
0: ja
1: to
0: na
1: są ziółka,
0: też.
1: Napary, roślinne maści. No rozumiem, że to bardziej słowo. Ale mówiłaś o tej trosce, opiece, która też jest jakoś... bardzo połączona z tą praktyką zielarską. I czy to rzeczywiście działa w ten sposób, że one wytwarzają, nie wiem, napary, maści, które troszkę zastępują, rozumiem, też taką opiekę medyczną? Czy to za daleko idące jednak porównanie?
0: Na pewno w niektórych przypadkach tak jest. Na pewno na wiele schorzeń można w pierwszej kolejności zareagować czymś, co mamy blisko siebie, zanim sprawa będzie już wymagała tego, żebyśmy szukali lekarza. I myślę, że dla części z tych rozmówczyń właśnie na takiej zasadzie to funkcjonuje. Dla wielu z nich też te specyfiki zielarskie są o zachowaniu pewnego dobrostanu czy zdrowia, nie tyle co właśnie na samym leczeniu. Ale ja tę troskę w moich badaniach konceptualizuję trochę inaczej. To znaczy oprócz tego, że za pomocą pracy z roślinami możemy uzdrawiać siebie i swoich bliskich, to widzę też troskę moich rozmówczyń wobec krajobrazu, który ich otacza, wobec miejsca, w którym one mieszkają. Tego, w jaki sposób stają się sygnalistkami różnych zmian klimatycznych, ale też na przykład jedna z nich intensywnie walczy z rolnikami, którzy przekraczają tam normy stosowania pestycydów w okresie, kiedy pszczoły są aktywne, bo to też właśnie ten krajobraz jest bardzo holistyczny, znaczy one też myślą o zwierzętach swojej okolicy, o takim ogólnym dobrostanie. Więc ta troska działa tutaj trochę w dwie strony. Z jednej strony rośliny się troszczą o ludzi, ale ludzie też tutaj się starają troszczyć o rośliny.
1: Sygnalistki zmian. Też bardzo mi się podoba takie określenie zielarek. A czy kolejne pokolenia są w ogóle zainteresowane tą wiedzą? Czy właśnie prowadząc te badania, prowadząc te rozmowy do swojego archiwum, masz wrażenie, że być może

0: że spotykasz osoby, kobiety, które są ostatnimi w rodzinie posiadającymi taką wiedzę.
1: To się zdarza. Są osoby, które są faktycznie, już nie miały komu dalej jej przekazać, nie są zainteresowane, na przykład ich dzieci czy wnuczkowie, ale z drugiej strony, kiedy zajmuję się tą częścią tutaj na miejscu w Warszawie tego projektu, czyli dzieleniem się tą wiedzą, bo projekt jakby z jednej strony wynika z badań terenowych, praktyki artystycznej, ale z drugiej strony z tych właśnie działań edukatorskich tutaj. I spotykam różne osoby, które chcą się uczyć o roślinach i chcą z nimi pracować, no to jest ich masa. Znaczy my naprawdę szukamy tego kontaktu z roślinami, szukamy kontaktu z własną historią, szukamy tych opowieści, pytamy po rodzinie, czy coś się stosowało, kiedy się stosowało. Tak jak już wcześniej wspomniałam, przez moment, takim momentem załamania trochę tego przekazu pokoleniowego był właśnie PRL i taka moda na awans społeczny do miasta, gdzie wszystko to, co kojarzyło się z wsią, miało być jakoś w sposób odcięte.
0: I wręcz obśmiewane.
1: Tak, i wtedy mamy takie jedno pokolenie, które faktycznie nie przekazało, jakby nie kontynuowało tej wiedzy. Oczywiście jeszcze wpływ na to miała wojna. Natomiast paradoksalnie to było dużo gorsze. Dużo trudniej właśnie było w wielu rodzinach zachować te tradycje przez ten okres historii. A teraz do tego w jakiś sposób wracamy i te moje rozmówczynie, one nawet jeżeli dzisiaj mają 50, 60, 70 lat, no to one odzyskują coś, co po prostu ich mamy gdzieś tam próbowały odciąć.
0: Masz poczucie misji, tworząc to Archiwum Herstorii Zielarskich, że właśnie stajesz się ty teraz takim głosem, czy takim rezerwuarem tego, co może zniknąć?
1: Nie nazwałabym tego poczuciem misji, ale na pewno mam taką pasję do tego projektu. To znaczy na pewno mam ogromną wiarę w to, że on jest bardzo ważny. Że ważne jest to, żeby ten głos zapisać. Też to, czym to archiwum ma być, to ma być miejscem, w którym będzie można posłuchać tych historii ich głosami. Czyli nie chcę stawiać siebie też w miejscu, oczywiście tekst powstanie książka, ale w miejscu, gdzie ja jakby i moja narracja zastąpi to, co te kobiety chcą powiedzieć. Dlatego może to słowo misja akurat nie pasuje mi aż tak bardzo.
0: Tak czy inaczej trzymam za ciebie kciuki, żeby to Archiwum Herstorii Zielarskich cały czas się rozwijało, bo projekt jest rzeczywiście fascynujący. Moją i państwa gościnią była Julia Krupa, artystka, badaczka, zielarka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I przypominam, że podcasty Królestwa Roślin możecie znaleźć na stronie Trójki, stronach Polskiego Radia i Spotify. Warto wracać do tych rozmów, bo tematy się zazębiają i warto na rośliny patrzeć z różnych perspektyw, chociażby czarny bez, o którym Julia Krupa wspomniała w dzisiejszej audycji. On już kilka razy też nam powracał właśnie jako taka życiodajna fitoterapeutyczna roślina. Wydawcą audycji jest Michał Margański. Program realizowała Sandra Suska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej Dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wybory w dwóch niemieckich landach przykuwają uwagę Europy. Pokażą, w którą stronę zmierza zachodni sąsiad Polski. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch aut w Prosienicy na trasie S8 na Mazowszu. Jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Burze z silnym wiatrem. Synoptycy ostrzegają przed nimi mieszkańców północnej i północno-zachodniej części kraju. Od godziny trwają wybory do parlamentów Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Ich wyniki po niedawnej dotkliwej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie mogą mieć poważne konsekwencje na szczeblu federalnym i kosztować kanclerza Friedricha Merca nawet stanowisko.
9: Po miesiącach sondażowej przewagi AfD w Mecklenburgii Pomorzu Przednim w ostatnim tygodniu przed wyborami badania opinii publicznej pokazały ją na drugim miejscu. Na finiszu partię skrajnej prawicy przegoniła socjaldemokratyczna SPD obecnej premier landu Manueli Szwezik. Oba ugrupowania mają po ponad 35%, a przy takim poparciu tylko SPD może liczyć na utworzenie rządu, bo największe szanse na trzecie miejsce w wyborach ma skrajna lewica, obecny koalicjant. O przekroczenie progu wyborczego walczy kanclerska CDU. W Berlinie walka jest jeszcze bardziej zacięta. Pięć partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma trzecie miejsce. O zwycięstwo walczą chadecy z CDU obecnego burmistrza oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy. Zwycięstwo skrajnej prawicy w dwóch kolejnych landach dałoby AfD możliwość wzmocnienia sygnału o marszu po władzę w kraju. Z kolei mizerne wyniki CDU zachwiałyby dodatkowo i tak słabą pozycją kanclerza Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: Zablokowana trasa S8 w kierunku Białegostoku po wypadku w Prosienicy na Mazowszu. Przed 7 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zginęła jedna osoba. Jak informują drogowcy, utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Synoptycy ostrzegają przed burzami, wzrostami poziomów wody i silnym wiatrem. O tym, gdzie pogoda da się we znaki, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Przemysław Makarewicz.
10: Głównie w tej północno-zachodniej połowie kraju te warunki będą takie właśnie dynamiczne, ze zmienną pogodą, z zachmurzeniem, zmieniającym się z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami. No i na północy i na zachodzie również

0: poza tymi zjawiskami burzowymi ten wiatr będzie taki dokuczliwy, porwisty.
1: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Korea Północna wystrzeliła obiekt, który prawdopodobnie jest rakietą balistyczną, informuje japońska Straż Przybrzeżna. Prawdopodobnie obiekt już spadł, to podało Ministerstwo Obrony Japonii. Kilka dni temu Armia Korei Północnej przeprowadziła ćwiczenia artylerii i wojsk rakietowych. Była to odpowiedź na wspólne manewry USA, Korei Południowej i Japonii. Kolejne problemy węgierskiej elektrowni atomowej Paks. Z powodu awarii ograniczono moc jednego z reaktorów. Na miejscu energetycy naprawiają usterkę. Polskie Radio zdigitalizowało archiwalne nagrania paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji, znajdowały się dotąd nieopisane materiały dźwiękowe.
2: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przywiezionych z Maison Lafitte. Na jednej z nich odnaleziono między innymi nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
3: Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono ślub czy operetkę.
2: Kolejnym etapem było opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
3: Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych.
2: Materiały z Maison Lafitte będą udostępniane również antenom Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 44% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 12 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy. Norbert Michalak.
6: Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australijczykami 1-3 w meczu Pucharu Davisa. O losach spotkania zadecydowało mecz, w którym Kamil Majszak przegrał z Aleksem Deminorem 3-6, 3-6. Wcześniej przegrali w deblu Jan Zieliński i Karol Drzewiecki. Z kolei wczoraj punkt wywalczył Majszak. Stawką rywalizacji w Brisbane był udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. Niemcy będą rywalami polskich siatkarzy w walce o strefę medalową Mistrzostw Europy. Bułgarzy niespodziewanie przegrali z Niemcami 2-3, z kolei Polacy bez problemu pokonali Łotwę 3-0, mówi atakujący Kevin Sasak.
7: Teraz to, co Tygryski lubią najbardziej, myślę, że będzie fajne spotkanie, dużo emocji. Na pewno bardziej doświadczona część drużyny. Może nie jest to jakaś nadmierna motywacja, ale myślę, że w odpowiednim momencie wiedzą, co powiedzieć, wiedzą, jak wpłynąć na drużynę i myślę, że to jest najważniejsze.
6: Mecz Polska-Niemcy we wtorek w Sofii. Na koniec boks. Agata Kaczmarska powalczy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Polka w tym sezonie boksuje w olimpijskiej kategorii do 75 kg i w 1/8 finału pokonała francuskę Davinę Michel 5-0. O tej walce Kamil Goiński, asystent trenera reprezentacji Polski Tomasza Dylaka.
8: Widać, że wagę zrobiła bardzo dobrze, zbiła ją bardzo profesjonalnie i widać, że nie straciła żadnych swoich atutów. Nawet można powiedzieć, że je zyskała, bo jest jeszcze chyba bardziej dynamiczna. Bardziej wytrzymała i tym przełamuje te zawodniczki i tym je zaskakuje, tak jak było widać w tej walce z francuską.
6: Na 1/8 finału zakończył zmagania lider kadry męskiej Damian Durkacz w wadze do 70 kg. Wcześniej do ćwierćfinału awansowali Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Nikolas Pawlik.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niedziela w większości kraju pochmurna, deszczowa i wietrzna. Lokalnie może też zagrzmieć. Najwięcej słońca i bez opadów na południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej do 25 stopni. W centrum 20, na północy 17.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Autopromocja.
11: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
12: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
11: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
12: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
11: Andrzej Konopka.
12: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
11: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie

0: i muzyka. Na antenie już dziś po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
1: Ja zrozumiałem, że ja w tym kostiumie mogę wszystko.
0: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Ludzie w podróży w Trójce.
8: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska-Białej.
9: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
8: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zapraszam już dziś, tuż po 23:00. Agnieszka Obszańska.
10: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
3: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 8:08.
3: Zagadkowa niedziela.
12: Dzień dobry. Przy mikrofonie Michalina Bieńko. Audycję wydaje Wojciech Dorosz, a realizuje Maciej Załęcki. Ze mną w studiu dzisiaj Zosia. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I Władzio.
14: Dzień dobry.
12: Ale się dawno nie widzieliśmy. Jak się macie?
13: Bardzo dobrze.
14: Ja też.
12: Fajnie wrócić do szkoły po wakacjach?
14: Bardzo.
13: Nie.
12: Nie. Nie. A gdzie jeździliście w wakacje po Polsce? Bo słyszałam, że w różnych miejscach byliście i nie mogliście nas odwiedzać w zagadkowej niedzieli. Zosia?
13: Ja byłam nad morzem i na Mazurach. A potem pod koniec wakacji pojechałam jeszcze do Słowenii chodzić po górach.
12: Ale widziałam po twoich oczach, że nie bardzo chyba lubisz chodzić po górach.
13: Nie.
12: Bo co, męczące?
13: Nie lubię wchodzić po z góry, ale lubię schodzić z góry.
12: A czemu tak?
13: No bo schodzić jest łatwiej.
12: A to jest kontrowersyjne. Mnie się kiedyś wydawało, że schodzić jest łatwiej, a potem zrozumiałam, że chyba wcale nie do końca, że to zależy. Władziu, a ty? Gdzie
14: ja
12: byłeś?
14: Byłem nad Bałtykiem, na Kaszubach, w domu rodzinnym, na zjeździe rodzinnym. Tyle miejsc odwiedziłem, bardzo dużo.
12: I dobrze ci było poza Warszawą?
14: Tak, chociaż że 6 tygodni byłem poza.
12: No to co, zaczynamy audycję? Jak myślicie? Zaczynamy?
14: Tak.
12: No to zaczynamy z zespołem No Cześć.

0: No ja się trochę rozbudziłam. Nie wiem jak wy, jak energia po piosence?
1: Trochę lepiej.
0: Trochę lepiej. Lato się kończy, jesienna pogoda, przynajmniej w Warszawie, rozgościła się już na dobre, chociaż liście jeszcze zielone. No my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to lato zatrzymać, co możemy zrobić i jak możemy zamknąć się w słoikach. Odwiedzi nas zwyciężczyni trzeciej edycji programu MasterChef, autorka książek kulinarnych i słuchaczka Trójki od najmłodszych lat, Dominika Wójciak. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, czas na stały punkt programu.
2: Polecajki. Polecajki.
3: Polecajki.
0: Widzę, że jesteś, Zosiu, zaskoczona tym, że mamy dżingiel polecajek.
1: Jak ja tu ostatnio byłam, to nie było.
0: A.
4: Ja też.
0: Władzie, ty też nie słyszałeś jeszcze. I co, podoba wam się?
1: Śmieszne trochę.
4: No tak, bardzo śmieszne. I słyszałam też, że tam pani Maja na koniec powiedziała.
0: Tak, i są głosy z młodej redakcji różne w tym dźwięku. Znajome głosy z naszej anteny. I jest to informacja o tym, że mamy teraz dla was wiele rekomendacji. Władziu, co dzisiaj przyniosłeś do zagadkowego studia?
4: Ja przyniosłem wilki, historie prawdziwe, które opowiada o na przykład o porzuconym dziecku wilka, ale też o takich, że obrącz... No, zakładali taką jakby...
0: Obrączkę?
4: No, na szyję takie...
0: Obroże?
4: Obroże, która namierzała. Tam są też mapy, jak one chodziły. Na przykład jest jakiś dżung, który przeszedł dużo...
0: Jest to komiks. Jest
4: tak.
0: To taki całkiem spory komiks.
4: Bardzo.
0: I chyba wciągający, bo widziałam, że nie mogłeś się oderwać przed audycją jeszcze od niego.
4: No trochę tak.
0: Ilustracje ładne?
4: Bardzo.
0: I te historie są ciekawe dla ciebie?
4: Tak.
0: Dowiedziałeś się dużo pewnie nowych rzeczy.
4: No, większość wiedziałem, ale też trochę się dowiedziałam.
0: Czyli to polecamy, polecajka od Władzie.
4: Tak.
0: Wilki. Tak? Wilki?
4: Tak.
0: Taki jest tytuł.
4: Tak.
0: Zosiu, a ty?
1: Ja chciałam dziś polecić moją...

0: ulubioną książkę, która nazywa się Miejscy Szpiec. Jest to książka autorstwa Jamesa Pontiego. Ona opowiada o piątce dzieci, którzy zostają szpiegami. Oni mają całą paczkę szpiegów i jest tam też dwójka dorosłych. Ci wszyscy miejscy szpiedzy nazywają się miejscy szpiedzy, ponieważ nazywają się od miast. Czyli na przykład jest Paris od Paryżu, jest Sydney, jest Rio, jest Kat od miasta Katmandu i jest Brooklyn. I opiekują się tymi miejskimi szpiegami, opiekuje się nimi pani, która nazywa się Alexandra Montgomery, ale wszyscy nazywają ją Monty od skrótu. Oraz pan, który jest mężczyzną, ale nazywają go matka.
1: O, to zaskakujące.
0: I ci wszyscy miejscy szpiedzy jeżdżą w bardzo dużo różnych miejsc na świecie. Do Wenecji, do Berlinu, do Londynu i do wielu, wielu innych miejsc i mają tam dużo różnych misji szpiegowskich.
1: I to też wciągająca książka.
0: Bardzo wciągająca.
1: Tak właśnie brzmi, ja jej nie czytałam, ale czuję się przez Zosię zachęcona. Ja mam dla was festiwale do polecenia. Jeden z tych festiwali to Mała Warszawska Jesień. Mała Warszawska Jesień, Festiwal Warszawska Jesień trwa teraz w Warszawie, jak sama nazwa wskazuje. Choć oficjalnie jesień jeszcze się nie zaczęła, to już Warszawska Jesień trwa. I na tym festiwalu są też wydarzenia dla dzieci. I Małą Warszawską Jesień, to co ciekawe, współtworzy blisko 500 dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic, 15 chórów i zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz jeden chór osób dorosłych, prowadzone przez 14 dyrygentów i dyrygentek, a także 14 kompozytorek i kompozytorów. I są tam takie wydarzenia jak na przykład performance wielochórowy Site Specific na ruch, przestrzeń i rzeźby parkowe, to są trudne słowa, ale tytuł tego performance'u to Rzeźby śpiewają wiatr i jest to performance, który odbywa się w Parku Rzeźby w Królikarni. Chóry podejmują próby usłyszenia głosów ukrytych w rzeźbach, krajobrazie i wietrze i zamieniają warszawską Królikarnię i rzeźby parkowe w żywą partyturę. Wiecie, co to jest partytura?
0: To jest chyba to coś, na czym się zapisuje nuty.
1: Mhm, taka książka z nutami, jakby. Zapis nutowy.
2: Gdzie są pięciolinie.
1: Mhm. Dokładnie tak. A co to może być żywa partytura?
2: Że się rusza?
1: Że się ruszają pięciolinie, czy że się ruszają, że ludzie tworzą partyturę?
0: Żywa partytura.
2: Że ludzie tworzą.
1: Mhm. Że to my jesteśmy
0: to
1: muzyką.
0: To może być zagrana partytura.
1: Mhm. Że to my stajemy się muzyką trochę. No jest też takie wydarzenie w ramach tego festiwalu Nurogęsiopolis, czyli słynne w Warszawie Nurogęsi, stały się inspiracją instalacji wizualno-dźwiękowej i słuchowiska Dominika Strycharskiego. I jest to opowieść o naturze i o cywilizacji, o dziecięcej i artystycznej wyobraźni człowieka i ptaka. No i o wszystkich tych wydarzeniach można znaleźć informacje na stronie Warszawskiej Jesieni. A oprócz tego jeszcze chciałabym wam polecić festiwal Młode Horyzonty, festiwal filmowy, który zaczyna się w piątek. I o tym festiwalu będziemy jeszcze dużo więcej mówić i na samym końcu audycji warto się wsłuchać, bo będziemy mieć z tej okazji dla was jakieś zaproszenia. A jest też z nami już nasza dzisiejsza gościni, Dominika Wójciak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Czy ty też chciałabyś nam coś polecić?
3: Chętnie i poleciłabym książkę, ale może najpierw poleciłabym taką czynność, którą można teraz jesienią wykonać, na przykład smażenie powideł. Myślę, że to jest taka czynność, którą mogą zrobić też nie tylko dorośli, ale też dzieci. I jeśli chodzi o książkę, to ostatnio czytałam z moim siostrzeńcem książkę, która się nazywa Kulawa kaczka i ślepa kura i tak może z Nurogęsią, tak mi się też skojarzyć się może. I to jest bardzo fajna, ciekawa opowieść, też bardzo wciągająca, bo czytaliśmy ją jako książkę taką na dobranoc i średnio mi to poszło, bo była tak ciekawa, że trzeba ją było prawie przeczytać do końca. I to jest bardzo fajna książka o przyjaźni, o takim, jak się wzajemnie uzupełniamy swoimi różnymi talentami.

0: mi bardzo ciekawa, bardzo fajna.
1: Smażenie powideł trochę zapowiada temat naszej dzisiejszej audycji, ale ponieważ jest to zagadkowa niedziela, to czas na pierwszą zagadkę. Ja czytam zagadkę teraz. Nie las, nie park, chociaż się zieleni, smaczne tam owoce znajdziesz w jesieni. Możemy się tam wybrać po śliwki na przykład. Proszę do nas dzwonić, przy telefonie czeka Wojtek, 2 2 i 7 3.

0: Nie wiem jak wy, ale ja kocham pomidory.
1: Ja uwielbiam.
0: Władziu?
2: Ja nie.
0: A ty nie lubisz. Oj, to jeszcze o tym porozmawiamy. No tam, gdzie zaraz zabierze nas słuchacz, który się do nas dodzwonił, pomidorów raczej nie znajdziemy. Dzwoni do nas Konstanty. Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy znasz rozwiązanie zagadki?
3: Szab?
0: Dokładnie tak. Fanfary? Gratulujemy. Skąd do nas dzwonisz?
3: Sosnowca.
0: Bywasz czasem w sadzie? Zdarza ci się?
3: No, u wujka jabłka zbieramy.
0: Też mam wujka, u którego można zbierać jabłka. I co, lubisz czasem wybrać się do sadu?
3: No, czasem jak mi się nudzi.
0: A oprócz zbierania jabłek, co lubisz w chodzeniu do sadu na przykład? Wspinać się po drzewach? Czy co tam się...
3: No też, też wujek ma drabinę, to się wspinamy.
0: A co teraz, jaki masz plan na dzisiejszy dzień?
3: No teraz jedziemy.
0: Dokąd jedziemy?
3: Jedziemy teraz na takie dodatkowe zajęcia, a później jedziemy na piknik.
0: O super, no to jeszcze łapiesz ostatnie dni lata i ostatnie dni dobrej pogody.
3: Tak.
0: Życzymy ci w takim razie dobrej niedzieli. Gratulujemy rozwiązania zagadki i do usłyszenia.
3: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Sad. Tak, tak jak Konstanty powiedział, możemy w sadzie zbierać jabłka, możemy w sadzie zbierać wiśnie i potem możemy je przerabiać na dżemy na przykład. I my będziemy dzisiaj

0: Dzisiaj rozmawiać o tym, co możemy zrobić z owocami i warzywami, które mamy dostępne u nas w Polsce w sezonie. To, co mamy dostępne latem, a co chcielibyśmy, żeby znalazło się też w naszej spiżarni zimą, bo jest wiele takich warzyw, które nie są tak samo dobre, tak jak na przykład pomidory, które mają najlepszy smak pod koniec lata i pewnie teraz, to tak. Już jest taki ostatni moment, tutaj Dominika Wójciak mi wtóruje, że teraz to jest ten moment, kiedy możemy zatrzymać najlepszy smak pomidorów i móc się nimi cieszyć zimą. Ale jeszcze zanim my tutaj zaczniemy rozmawiać, to spotkałam na naszych trójkowych korytarzach królową przetworów, królową pomidorowych przetworów, Agnieszkę Opszańską, która opowiedziała mi o swoim przepisie na pomidory.
1: Przejęłam to po swojej babci. Przeklina mnie cały dom, śmieją się ze mnie przyjaciele, najbliżsi znajomi, ponieważ nie zmieniłam kompletnie przepisu. A ten przepis jest niezwykle prosty, ale pracochłonny. To znaczy, najpierw bierzemy oczywiście pomidory, sprawdzamy je. Też sprawdzamy, jak smakują, muszą być słodkie. Potem przygotowuję to w garze, dzieląc wcześniej na ćwiartki. No i potem zaczyna się ten najbardziej zabawny dla niektórych moment, czyli to, że przecieram je przez cienkie, malutkie sitko łyżką drewnianą. Nastąpił pewien progres, ponieważ już nie tylko łyżka drewniana, ale poszłam na delikatny kompromis, ale kompromis, który nie jest za duży, bo babcia zawsze moja powtarzała, że pomidor nie może mieć kontaktu z ostrzem. Więc żadnego ostrza, ale wypatrzyłam, że w takim robocie małym kuchennym jest plastikowy talerzyk. On chyba służy do robienia ciast i rozbijania masy. I tym talerzykiem teraz robię szurum burum przez sitko. I to jest właściwie początek, ponieważ dopiero potem, ja tego nie pasteryzuję, potem wszystko przygotowuję w garze, biorę gazety, zawijam każdy słoik, więc nie wkładam do piecyka. No i idzie to pod pierzynkę albo w kocyk do łóżka. Tak mówiła babcia i dopóki będę miała siłę, ja tego w ogóle nie zamierzam zmieniać i kocham ten rytuał każdego roku.
0: Agnieszka Opszańska, nasza redakcyjna królowa przecierów pomidorowych, przejęła przepis od swojej babci. Mnie też się przetwory kojarzą z moimi dziadkami. A wy, Władziu, Zosiu, robicie przetwory?
2: Tak. Mój tata codziennie, co roku, na jesień, bierze taką wielką torbę śliwek i wielki gar. Wrzuca do tego gara wszystkie śliwki i robi z nich powidła.
0: Władziu, ty też powiedziałeś, że tak.
3: No, bo ja czasem pomagam. Coś mieszam, naklejam naklejki, kiedy... No i takie rzeczy.
0: A z kim robisz przetwory?
3: Głównie z mamą. Bo babcia i druga babcia, które robią kiszone ogórki i dżem truskawkowy... No to gdy przyjeżdżam, to nie ma sezonu.
0: Już są gotowe dla ciebie do wzięcia.
3: Tak.
0: Och, wspaniale. Ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak u moich dziadków w piwnicy była cała ściana słoików z różnymi przetworami, z przecierami pomidorowymi, z wszelakimi dżemami, powidłami śliwkowymi, powidłami morelowymi, ogórkami. Nie wiem, co tam jeszcze mój dziadek robił.
4: Kapustka. Może
0: kapustki
4: piklowana?
0: Akurat nie było. Były piklowane ogórki, były gruszki w occie i dynia, ale to już takie bardziej były przetwory dla dorosłych. I my się spotykaliśmy co niedzielę na obiedzie u moich dziadków z moim bratem, moimi rodzicami i z bratem mojej mamy i jego żoną i dziećmi. I mój dziadek zawsze gotował obiad. Dla niego było bardzo ważne to, żeby mieć dla kogo gotować. I tym takim ostatnim dodatkiem do obiadu był właśnie słoik z piwnicy. I wtedy babcia mówiła do mnie albo do mojego brata, no to idź tam do piwnicy, coś wybierz. Sugerowała, co może pasować do tego obiadu, ale ostatnia decyzja należała do mnie. No ja się trochę... bałam tej piwnicy. Nie wiem, czy wy się na przykład, Zosiu, Władziu, boicie się ciemności?
2: Nie.
3: Średnio.
0: Czyli jakby was ktoś tak wysłał do piwnicy, to byście dziarsko tam powędrowali, zgarnęli swój słoik
3: tak,
0: i...
3: Tak, tak.

0: Bez żadnych obaw.
1: Tak, chociaż że u babci w piwnicy czasem tam chodzę, ale są pająki.
2: No właśnie.
0: No właśnie, tam są różne rzeczy, które mogą zaskoczyć mnie. To tak trochę, ja miałam taki dreszczyk emocji i też tak trochę się czułam, jakbym szła do takiej komnaty tajemnic.
2: Ten zapach tam taki piwniczny, prawda?
0: Taki wilgotny zapach i tak... Później tak szybko wbiegałam po schodach już z tym wybranym słoikiem, ale jest to dla mnie wspaniałe wspomnienie. No i teraz nie mam tego źródła przetworów. Próbowałam robić w zeszłym roku dżem. Zrobiłam dwa słoiki dżemu truskawkowo-rabarbarowego i niestety jeden mi się zepsuł. Moi rodzice ostatnio wpadli na pomysł, żeby przerobić pomidory i śliwki, więc mam nadzieję, że coś tam do mnie trafi. No ale... Ja uwielbiam jeść po prostu. I może jeszcze nie znacie mnie od tej strony, ale ja uwielbiam dobre jedzenie i uwielbiam takie z miłością. A przetwory to chyba ich się nie da inaczej robić, tak. Dominiko.
2: No nie da się, bo to jest właśnie taki koncentrat serducha. Nie tylko z tych owoców i warzyw, które są w sezonie. Tak jak tutaj trafnie Władziu zauważył, że jak już pojechał do babci, to nie było sezonu na ogórki i na truskawki. Bo właśnie ta sezonowość to nie jest tylko pusty frazes, tylko to jest coś, co tak wyciska z tych owoców i warzyw to, co jest w nich najlepsze. Właśnie w tym szczycie sezonu one są najsmaczniejsze i wtedy najbardziej, najczęściej zamykamy je do słoików, żeby właśnie złapać ten koncentrat. No i tam jest zawsze ta kapka miłości według mnie. Trochę wiedzy też jest potrzebne. Właśnie to, o czym ty powiedziałaś, że twój słoik się zepsuł, no to prawdopodobnie coś pominęłaś, albo być może właśnie nie było tam właściwej pasteryzacji.
0: Chyba nieodpowiednio przygotowałam ten słoik.
2: Bo to są właśnie, jest kilka kroków, o których trzeba pamiętać. I też różne owoce i różne warzywa różnie się zachowują. W niektórych przypadkach trzeba pamiętać właśnie o tych szczegółowych krokach, a niektóre są bardziej takie, więcej wybaczają. Na przykład kiszone ogórki, w których w sumie też trzeba pamiętać o tym, żeby była dobra sól i dobra woda i dobre ogórki, to raczej zazwyczaj wychodzą. O tyle na przykład dżem truskawkowy to jest dla mnie bardzo trudna rzecz. I też Agnieszka Opszańska opowiadała o tym przepisie babci. I tutaj z Władziem rozmawialiśmy o pomidorach i o koncentracie, który może być gorzkawy. No i babcia Agnieszki miała dużo racji w tym, że pomidory nie powinny mieć kontaktu z ostrzem, bo my teraz idziemy na skróty i blendujemy te pomidory, a z tymi pomidorami blendujemy pestki, które właśnie mają takie substancje, które mogą potem odpowiadać za smak gorzki, więc przecieranie przez sito jest dużo lepszym pomysłem. Zresztą wszystkie włoskie babcie absolutnie zabraniają blendowania pomidorów. Trzeba je po prostu przetrzeć przez taki specjalny przecierak i to bardzo ułatwia pracę. To jest takie sitko jakby z taką łopatką, którą się kręci. Ta łopatka po prostu przeciera te pomidory przez sito i pestki zostają na sitku, a pod spodem mamy pyszną konfiturę i myślę, że może taki przecier, Władziu, co myślisz? On może byłby smaczny dla ciebie, taki przecierany?
1: No może tak. I mama chyba czasem moje tak robi. No. Ale nie pamiętam.
0: Ale to jest czasochłonne bardzo, to trzeba mieć czas na to.
2: No tak, tak. Ale to jest właśnie to serce, ta koncentracja potem tego wysiłku włożonego w te przetwory. I ja też o tym myślę w ten sposób, że to robienie przetworów, to bardzo lubię. To jest taki mój rytuał, który też będę odtwarzać, póki będę mieć siłę, bo to mi przypomina robienie przetworów o tym, że wszystko ma swój rytm i natura też. I jak właśnie teraz mamy tą obfitość końca lata, gdzie wszystkich owoców i warzyw jest bardzo dużo, one są przepyszne, są łatwo dostępne, to pamiętać też o tym, to przypomina mi to też, że ja też nie mam tej obfitości, tej wydajności, produktywności tak dużo i zimą, kiedy jest ten naturalny czas odpoczynku, to fajnie jest sięgnąć po te zapasy energii z tego słoika też, więc ta czasochłonność no, jest po prostu tak trochę potrzebna, żeby potem z tych zapasów korzystać.
0: Zosiu? Chciałabyś coś powiedzieć, zapytać? Tak się spojrzałaś, jakbyś się miała chęć coś tutaj dodać.
3: Nie, tak po prostu się słuchałam.
0: Ach, słuchałaś się. Agnieszka Opszańska opowiedziała mi też o tym, że ona robi te swoje przetwory z kilkudziesięciu kilogramów pomidorów i wychodzi jej z tego około 60 słoików. To jest bardzo dużo.

0: Dużo pracy.
1: Dużo pracy, ale też dużo zapasów. I to no, z tym też się chyba wiążą, w ogóle wiąże się pomysł robienia przetworów, żebyśmy mieli co jeść zimą.
0: Zimą, tak, tak. Bo teraz w dzisiejszych czasach mamy wszystko dostępne właśnie przez cały rok.

0: śliwki są po prostu przez określony czas i drzewka nie owocują cały rok. No i właśnie te zapasy przydają się w tym czasie, kiedy tych śliwek nie ma. I wtedy, jak jesienią i zimą nie chce nam się gotować, no to można po prostu wyłowić taki słoik z pomidorami i zrobić zupę albo makaron i to jest pyszne. Albo tak jak Zosia opowiadała, że tata zabiera wielki gar i wypełnia go śliwkami. Pewnie nie też smaży te powidła bardzo długo, ale potem takie naleśniczki z powidłem albo kanapeczka z białym serkiem ze Strzałkowa i z powidłem śliwkowym. To jest coś najlepszego na świecie.
1: Mamy kolejną zagadkę, Zosiu. Masz dla nas zagadkę?
2: Tak, mam zagadkę. Skórka fioletowa, a miąższ pod nią złoty, smakuje wybornie, wszyscy wiedzą o tym.
1: Co to takiego? Wojtek czeka przy telefonie.

0: Jak zaczęła się ta piosenka, to Władzio powiedział, co to znowu za jakaś dziwna piosenka? A to jest piosenka, która mnie się bardzo kojarzy z dzieciństwem. I no właśnie dzisiaj trochę próbujemy dogonić lato i je zatrzymać. I zachować sobie na zimę jeszcze trochę tych promieni. Dodzwoniła się do nas z odpowiedzią Ala. Cześć, Alu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Znasz rozwiązanie?
1: Tak.
0: No to jakie jest rozwiązanie?
1: Śliwka.
0: Śliwka? Brawo. Zgadzamy się?
2: Tak.
0: Fanfary?
2: Tak.
0: Gratulujemy. Władziu ma do ciebie pytanie. Władziu?
2: Czy lubisz takie powidła ze śliwek?
1: Tak.

0: I z czym najbardziej lubisz jeść powidła?
1: Z naleśnikami.
2: Ja też.
0: My wszyscy tutaj chyba też. A jak robisz czasem przetwory?
1: Moja babcia robi.
0: I jakie przetwory robi twoja babcia?
1: Dżemy, kiszel, winogron.
3: Wow.
0: A co jest twoimi ulubionymi przetworami? Co najbardziej lubisz zimą?
1: Ogórki kiszone.
0: Ogórki kiszone. Władzia też chyba ogórki kiszone. Tutaj się uśmiechnął.
2: Tak.
0: Uwielbiamy przetwory. To życzymy ci dobrego dnia i pysznych zapasów na zimę.
2: Dobrych śliwek.
0: Dobrych śliwek, to ważne, tak. Żeby były te powidła.
4: I pozdrawiamy Władzia.
0: O.
2: Dziękuję.
0: My też pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Mówiliśmy trochę o pomidorach, teraz śliwki się pojawiły. To są owoce, bo i pomidory, i śliwki to są owoce.
3: Botanicznie tak.
0: Botanicznie tak. Które możemy przerobić na różne rzeczy. No i właśnie pytanie, Dominiko, na co ty przerabiasz i co trzymasz w swojej pancernej szafie? O co chodzi z tą pancerną szafą?
3: Pancerna szafa to jest taka moja szafa, którą trzymam w garażu, ponieważ nie mam piwniczki, bo większość teraz domów właśnie nie ma piwniczek i moim marzeniem, takim jak każdy ma marzenie, moim marzeniem jest ziemianka. Być może kiedyś je zrealizuję właśnie na te moje przetwory. Ziemianka to jest taka właśnie taka piwniczka, którą się wkopuje w ziemię, dlatego że tam jest odpowiednia temperatura, czyli nie jest za zimno, jak jest zima, ani nie jest za ciepło, jak jest lato. To jest taka optymalna temperatura do przechowywania przetworów. No i ja nie mam takiej piwniczki, ale mam garaż, który jest od północnej strony domu i to jest takie najchłodniejsze miejsce w domu. I mam tam taką blaszaną szafę, taką, wiecie, taką, w której się trzyma akta, tylko ja tam nie trzymam akt, tylko trzymam tam słoiki i nazywam ją pancerną szafą, no bo tam są bardzo cenne rzeczy, cenne skarby, czyli właśnie te moje przetwory. I jest tam, są tam na pewno kiszone ogórki, bo to jest według mnie taki, no, pierwszy podstawowy produkt, który trzeba mieć w spiżarni. I chyba wszyscy lubimy kiszone ogórki. Władzio?
2: Bardzo.
3: Zosia?
5: Ja kocham kiszone ogórki.
3: No właśnie. Ale ja tam też mam zakwas z buraków. Co wy na to?
2: Oj, nie, nie.
3: No to taki dorosły smak. Ale ja robię też zakwas z buraków. Właśnie nie tylko taki tradycyjny z czosnkiem i z koprem. Tylko robię też taki, no właśnie, dorosły smak.
0: A ja uwielbiam zakwas z buraków.
3: Tak,
0: i to wszystko jest bardzo zdrowe i zimą też jest dobre dla naszej odporności, żeby się nie przeziębiać, to wszystkie te kiszone...
3: Tak.
0: No, ale co tam jeszcze?
3: Mam też ten zakwas z buraków taki korzenny, czyli z cynamonem, z kardamonem, z goździkiem, taki właśnie bez czosnku i on jest wtedy taki bardziej właśnie korzenny i dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią taki smak zakwasu z czosnkiem, to bardzo polecam taki zakwas zrobić sobie, czyli po prostu przygotowujemy go jak tradycyjny zakwas, tylko zamiast czosnku i tych tradycyjnych przypraw dodajemy takie bardziej korzenne przyprawy.
0: Ale widzę, że nadal nie. Władzie i Zosia nie przekonani.
2: Nie, ja lubię buraka.
5: Lubię cynamon.
3: No, więc już jest jakiś potencjał. Mam też oczywiście powidła śliwkowe, bo to też jest według mnie coś, co... No, ja to bardzo lubię. Kocham śliwki i uwielbiam powidła. Robię też takie powidła, taką czekośliwkę, zwaną u nas kokoladą od mojego siostrzeńca Jeremiego, który właśnie nie mówił bardzo długo czekolada, tylko mówił kokolada, więc te powidełka nazywamy kokoladą. Mam też takich trochę takich dorosłych przetworów, które lubię, na przykład kiszone kurki albo kiszone rydze. To są takie lokalne przetwory.
0: Wielkie oczy.
3: Bo grzyby też można kisić i to jest taki łemkowski przepis i kocham żurek na kiszonych rydzach właśnie na Wielkanoc. Kiedy ta Wielkanoc właśnie najczęściej wypada na przednówku, czyli wtedy, kiedy stare już się kończy, zapasy już się kończą, my nie mamy sił. Wiosna jeszcze, tam daleko jest jakaś jej obietnica i wtedy właśnie robię sobie taki żur na kiszonych rydzach. No i oczywiście pomidory. Pomidory muszą być w spiżarni, w ilościach. No chyba mi się nie zdarzyło, żebym zrobiła pomidorów tyle, żeby mi zostało na następny rok. Zawsze ile nie zrobię, tyle zjemy. I robię też ketchup. To już może być coś, co bardziej wam, moi drodzy, będzie...
0: Tu mamy różne reakcje, różne miny robimy na to, co słyszymy. W reakcji na to, co słyszymy. No ja się trochę rozmarzyłam, ja to

0: tam wszystko to zjadła na pewno, ale... No, ale widzę, że preferencje tutaj są różne.
1: Mogę opowiedzieć jeszcze o jednym przetworze. No, i to myślę, że też dzieci, nie tylko dzieci, co ja opowiadam, to po prostu wszyscy ten przetwór uwielbiają. To jest karmel jabłkowy, czyli raz na dwa lata moja jabłonka rodzi bardzo dużo jabłek i my tych jabłek nie przejadamy, więc ja wyciskam z nich sok. No i żeby ten sok zagospodarować, robię różne rzeczy, no bo jakby też dużo soku jabłkowego nie pijemy. I ten sok redukuje do konsystencji takiego gęstego karmelu. I to jest coś takiego jak karmel, ale smakuje jak szarlotka i to jest przepyszne.
2: Ja szarlotki nie lubię.
0: Ale Zosia chyba by zjadła.
3: Kocham szarlotkę.
1: A jabłka, Władziu?
2: Jabłka lubię i karmel też.
1: No to może mógłbyś dać mu szansę, co myślisz?
2: Jeśli smakuje jak szarlotka, to nie.
1: No dobrze, no rozumiem,
3: Ja bym zjadła.
1: Rozumiem. A nawet nie chciałbyś spróbować? Tak troszeczkę kropelkę?
2: No, mogłbym, ale bardzo mało.
1: No tak, tak, tak trzeba próbować po troszeczce, żeby sprawdzić, czy to, ten smak jest dla nas.
0: A co z papryką?
1: O, papryka też jest wspaniałym warzywem. Szczególnie taka papryka pomidorowa, która jest taka okrągła jak pomidor, dlatego się tak nazywa. I ona jest taka bardzo mięsista i ma strasznie grubą skórkę, a dzięki, znaczy grubą skórkę, gruby miąższ. A właśnie dzięki temu jest dużo papryki w papryce i ja tę paprykę piekę, potem obieram tę paprykę z tej foliowej takiej skórki przezroczystej i dostaję taki paprykowy miąższ. No i ten paprykowy miąższ albo można w takim soku z pieczenia po prostu zapasteryzować w słoiku i ma się wtedy taką pieczoną paprykę na wyciągnięcie ręki, potem można z niej robić różne sosy, dressingi, humusy, muhamary, różne pasty z orzechami.
2: Co to muhamary?
1: Muhamara to jest taka, być może ja też nie wymawiam tego prawidłowo, to jest taka pasta bliskowschodnia z właśnie pieczonej papryki, z czosnkiem i z dużą ilością prażonych orzechów włoskich i ona jest taka, wiesz, to jest taka pasta taki trochę, no taka pasta do chleba albo do warzyw, coś takiego jak humus, tylko wiesz, taka mocno paprykowa, bardzo smaczna.
0: A może bardziej jak pesto?
1: Może bardziej jak pesto, tak. O, tak, taka.
2: Pesto nie lubię.
3: To brzmi lepiej. Ja wolę pesto niż humus.
1: No to dla każdego można zastosować inną nazwę, żeby posmakować. Więc albo też po prostu taką paprykę kroję w kosteczkę, doprawiam czosnkiem, odrobiną octu. Ten ocet jest też ważny, żeby to był dobry ocet, smaczny, ale ten ocet po prostu nadaje tym przetworom odpowiednią kwasowość, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa przechowywania przetworów, żeby tam było odpowiednie pH, czyli odpowiednia kwasowość. Wtedy te przetwory są bezpieczne, to znaczy nie będą się psuły, nie będą się tam rozwijać takie złe bakterie, które zjedzą nasze przetwory, zanim zjemy je my.
0: No właśnie o to chciałam zapytać. Jedno to jak zabezpieczyć te przetwory bez jakichś sztucznych konserwantów, żeby one przetrwały nam zimę, a druga rzecz, która jest ważna, Władzio o tym powiedział, że czasem jak pomaga przy robieniu przetworów, to nakleja naklejki. Mhm. I ja mam taką rodzinną anegdotę, znaczy od przyjaciółki mojej mamy, ale czasem przyjaciele stają się tak bliscy, że myślę, że można to potraktować jako rodzinną anegdotę, że jej ciocia opisywała przetwory, zawsze na tych naklejkach piszemy rok, w którym zrobiliśmy przetwory, miesiąc i rok. No i ta ciocia zawsze pisała słownie z tego roku. I potem była cała spiżarnia przetworów z tego roku. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, z którego to jest roku? Czy jest jakiś... data przydatności do spożycia, jak to jest z tymi przetworami domowymi?
1: To zależy, bo takie ogórki kiszone, zależy też od warunków przechowywania, bo ogórki kiszone przechowywane w takiej właśnie piwniczce w temperaturze poniżej 10 stopni, to one naprawdę wytrzymają kilka lat, co miało duże znaczenie dawno, dawno temu, kiedy te lata były różne i ta obfitość była różna. A teraz raczej ja staram się robić przetwory tak, żeby z tego roku zjeść właśnie do następnego roku i tak rekomenduję robić przetwory. Natomiast są przetwory, które są w stanie wytrzymać dłużej i właśnie odpowiednie ich przygotowanie, czyli przede wszystkim zadbanie o to, żeby owoce i warzywa były niezepsute, żeby tam nie było żadnej pleśni, żeby usunąć jakieś właśnie ogórki, które się nadpsuwają, czy jakiś taki lekko ugnieciony pomidor. A po drugie, żeby wszystkie słoiki, w które

0: pakujemy, te przetwory były czyste i żeby te zakrętki pasowały, trzeba o tym pamiętać, żeby zakładać odpowiednie zakrętki do odpowiednich słoików, które mają odpowiednią ilość rowków, bo też słyszałam taką anegdotę, że ktoś zakręcił słoikami, które mają 6 rowków, nakrętkami, które mają 4, bo kiedyś tak było, teraz są w zasadzie wszystkie 6, ale kiedyś tak było, że tam były 4 albo 6. Wiem, że teraz mówię o jakichś kosmicznych rzeczach, ale tak bywało, że te zakrętki były różne i one pomimo tego, że miały taką samą wielkość, po prostu nie pasowały do siebie. I kiedyś moja znajoma zrobiła bardzo dużo pysznych powideł śliwkowych i zakręciła tymi niewłaściwymi zakrętkami, one wszystkie się zepsuły, więc na to trzeba naprawdę uważać, żeby pilnować odpowiedniej ilości tych nakrętek.
1: Ojej, ale szkoda. Bardzo ale szkoda. To by było smutne, tak odkryć.
0: Bardzo.
1: Czuję to.
0: Tak, to jest bardzo duży smutek. Tak.
1: Czuję ten ból.
0: Tak.
1: No zresztą doświadczyłam tego, bo nie robiłam wielkich zapasów, zrobiłam te 2 słoiki i chciałam sobie ten jeden zachowany otworzyć właśnie, nie wiem, chyba wtedy chciałam zjeść po prostu chleb z dżemem.
0: Z dżemem. Hmm.
1: I się okazało, że nie mam tego dżemu i było mi bardzo przykro.
0: No tak, szczególnie biorąc pod uwagę ilość włożonej pracy, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby te słoiki były czyste i wyparzone, czyli tutaj na pewno przyda się pomoc dorosłych, bo takie gorące słoiki to mogą być troszkę niebezpieczne. I trzeba pamiętać o tym, żeby niektóre przetwory zapasteryzować.
1: Mm-hmm. A jeszcze powiedz proszę, od czego ty zaczęłaś, bo napisałaś mi, że robisz przetwory przede wszystkim dla swoich siostrzeńców, ale pewnie zaczęło się wcześniej. Mm-hmm.
0: No tak, u mnie w domu robiliśmy bardzo dużo przetworów i moja babcia, i moja mama. I zawsze te przetwory po prostu były elementem roku. To było takie naturalne, że są ogórki w ogrodzie, więc wstawia się ogórki kiszone. Potem są borówki w lesie, bo ja pochodzę z Podhala i u nas na jagody mówimy borówki. I więc te borówki leśne też się pakowały do słoików. Sok malinowy z takich dikich malin. To jest coś, to jest smak, za którym chyba najbardziej tęsknię, jeśli chodzi o przetwory. Więc po prostu to była taka naturalna rzecz. Jak zaczęłam mieć swój dom i gdzieś budować swoją kuchnię i swoje zwyczaje, no to naturalnym było dla mnie to, że robię przetwory. No i teraz tak, teraz mam tych swoich siostrzeńców, więc tam na nich testuję różne smaki. Sprawdzam, czy koncentrat pomidorowy nie jest za gorzki, albo czy ketchup jest dobry. O, na przykład kiedy testuję przepis na ketchup, to pierwszymi osobami, którym odsyłam ketchup do przetestowania, są moi siostrzeńcy, no bo nikt nie sprawdzi ketchupu, przepisu na ketchup tak bardzo jak dzieci, prawda?
2: Tak.
0: Jesteście ekspertami od ketchupu chyba,
2: tak.
0: Co?
2: Tak.
0: A lubicie taki bardziej pikantny, czy bardziej łagodny?
2: Pikantny.
0: O, tak.
1: Dominiko, to jeszcze pytanie, gdzie możemy znaleźć twoje przepisy, jakbyśmy chcieli się zainspirować?
0: Książka o przetworach dopiero piszę. Jestem w trakcie pracy nad nią, już kilka lat nad nią pracuję, bo to bardzo duży projekt, ale w moich książkach, które wydałam do tej pory, na przykład w książce Warzywo albo w książce Sezonowe Warzywo, które są książkami o warzywach z przepisami na warzywa, znajdziecie kilka receptur na przetwory.
1: No dobrze, to wspaniała to była opowieść, wspaniała to była rozmowa. Ja mam ochotę teraz wrócić do domu i robić przetwory. Dominika Wójciak nas odwiedziła w Zagadkowej Niedzieli. Współprowadzili ze mną Władzio i Zosia.
2: Tak.
1: Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękuję.
0: Ja też bardzo dziękuję. Dzięki.
1: Audycję realizował Maciej Załęcki, a wydawał Wojciech Dorosz. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
1: I jeszcze jedna sprawa. Zagadaliśmy się, mamy do rozdania zaproszenia na festiwal Młode Horyzonty, więc jeśli chcecie, to dzwońcie do Wojtka. 2 2 7 3. Wojtek czeka. 5 podwójnych zaproszeń na stacjonarny festiwal mamy dla was.

0: Gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż, te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Ej!
1: Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
2: Pamiętamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 8 osób zginęło w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Mieszkaniec Podkarpacia groził w internecie premierowi. Został zatrzymany. Obawy o październikowe wybory w Bośni i Hercegowinie. Brakuje ludzi do pracy w komisjach. 138 dronów wystrzelili nocą Rosjanie w kierunku Ukrainy. 100 udało się zestrzelić. W atakach zginęło 8 osób, kolejnych 5 zostało rannych, przekazały władze. W ubiegłym tygodniu kilka rosyjskich dronów raziło cele na zachodzie Ukrainy. Zdaniem Andrzeja Poczobuta ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Dziennikarz i wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu uważa, że Kreml chce odwrócić uwagę od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
9: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. My widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
8: Zdaniem Andrzeja Poczobuta brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestała być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. 56-letni mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami pod adresem premiera. Podkarpacka policja poinformowała, że mieszkaniec powiatu przemyskiego miał opublikować w mediach społecznościowych nagrania zawierające groźby. Funkcjonariusze ustalili autora i go zatrzymali. W sieci nikt nie jest bezkarny, przypominają policjanci. Brakuje ludzi do pracy w komisjach wyborczych w Bośni i Hercegowinie. Wybory parlamentarne w tym kraju odbędą się w niedzielę 4 października. Pojawiają się obawy o przeprowadzenie głosowania.
10: Największym problemem jest niedobór operatorów, którzy mają obsługiwać nowe urządzenia wykorzystywane podczas wyborów. Władze wyborcze ponownie ogłosiły nabór, ponieważ w pierwszym zgłosiło się około 2000 osób, podczas gdy potrzeba ich ponad dwa razy więcej. Opóźniają się również szkolenia dotyczące obsługi skanerów i urządzeń biometrycznych, które mają być wykorzystywane w lokalach wyborczych. Problemy dotyczą również składów komisji wyborczych. Brakuje na przykład jeszcze około 40 przewodniczących komisji, a jeszcze większy jest niedobór ich zastępców. Przyczyną ma być m.in. niewystarczająca liczba kandydatur zgłoszonych przez partie polityczne. Wybory parlamentarne w Bośni i Hercegowinie odbędą się 4 października, a wprowadzenie nowych technologii ma być jednym z elementów zwiększających wiarygodność i bezpieczeństwo procesu wyborczego. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo, przetwory regionalne i lokalne. Na Stadionie Narodowym w Warszawie po raz czwarty można odwiedzać Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Swoje produkty prezentuje ponad 130 wystawców z całego kraju.
11: Nazywam się Magdalena Szewczyk i reprezentuję Pola Smaku. To jest taka kooperatywa 5 gospodarstw z województwa.

0: województwa mazowieckiego. Przygotowujemy powidła, dżemy, konfitury i soki z naszych owoców. To są naturalne produkty, dbamy o ich jakość. Takie wydarzenia pozwalają poznać właśnie te nasze polskie smaki i dobrej jakości, najwyższej jakości żywność.
1: Piotr Szczurek. Tutaj stoimy z kiszonkami Schneiderów. Kiszone warzywa z Doliny Baryczy, które uprawiamy od samego nasionka. Jest to rodzinne gospodarstwo, które od 3 lat zajmuje się kiszeniem warzyw. Prowadzimy działalność edukacyjną. Mamy warsztaty kiszenia. Zapraszamy również do degustacji.
2: Co tutaj pan ma?
1: Kiszoną rzodkiewkę, kiszony czosnek, kapustę białą, kapustę czerwoną, oczywiście kiszoną, ogórki.
3: Festiwal polskiej żywności na Stadionie Narodowym potrwa do godziny 17:00, a to był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Południowy wschód Polski, jedynie tam nie dotrą deszczowe chmury. W pozostałych częściach kraju może padać, a na północy i północnym zachodzie synoptycy prognozują burze. Jak zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii, ochłodzi się. Termometry w całym kraju pokażą niższe temperatury niż wczoraj.
7: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Na zachodzie i północy mocniej powieje.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
8: Autopromocja. Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
9: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
8: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
9: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
8: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz.
10: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
17: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
18: oraz wspierają układ nerwowy,
17: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
18: Bezglutenowy
17: i bez laktozy.
18: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne.
18: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
21: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
18: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka

0: połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, jaka piękna niedziela. Zacznijmy program, który nazywa się...
0: Ludzie i muzyka.
4: A ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Maciek Załęcki, wydaje Piotr Kamasierak. Dzisiaj naszym gościem do godziny 12 będzie Andrzej Konopka, aktor serialowy, teatralny, kinowy i w związku z tym mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że każdemu z nas może kojarzyć się inaczej. Dla jednych będzie bohaterem ulubionego serialu. To może być Przesmyk, to może być Hebeliusz. Inni zapisali go sobie we wspomnieniach po wizycie w teatrze. No, czy na przykład na pożarze w burdelu. A jeszcze inni cenią jego role filmowe, a tych filmów, które jego role w sobie zawierały, jest bardzo długa lista. Zanim zaczniemy rozmowę z Andrzejem, chciałabym zaprezentować bardzo nieprzypadkowy utwór. Zaczynają ballady i romanse.

0: czarne paznokcie od wielu brudnych spraw. Ich zachwyt, patrzeć na to żal.
1: Ludzie i muzyka.
2: Patrzę teraz prosto w oczy Andrzejowi Konopce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry Państwu.
2: Witamy w Trójce. Bardzo się cieszę. Powiedziałam Ci to przed naszym spotkaniem, że właściwie tyle lat Cię znam, ale z Twoich ról.

0: Nigdy nie miałam okazji z tobą dłużej porozmawiać, więc cieszę się jak dziecko.
1: Właśnie widzę.
0: Nie wiesz, co możesz powiedzieć, więc zapytam cię o utwór Przyszłam do miasta, bo kiedy ja słyszę tę piosenkę, to się po prostu od razu przenoszę do fenomenalnego świata córek dancingu, czyli debiutu fabularnego Agnieszki Smoczyńskiej. Filmu, w którym wystąpiłeś i z muzyką miałeś dużo wspólnego, bo grałeś perkusistę. To mnie wprawia w jakiś taki niesamowity stan i chciałam się zapytać na samym początku, czy ty lubisz filmy Agnieszki Smoczyńskiej?
1: Czy ja lubię filmy Agnieszki Smoczyńskiej?
0: Nie Agnieszka, tylko czy film lubisz Agnieszki Smoczyńskiej?
1: Ustalmy od razu, że Agnieszkę Smoczyńską lubię, a film Agnieszki Smoczyńskiej też bardzo lubię. Jakoś tak artystycznie jesteśmy ze sobą związani. Zagrałem w debiucie fabularnym Agnieszki Smoczyńskiej we wspomnianych Córkach Dancingu. Potem nie grałem w dwóch następnych jej filmach, no a w ostatnim zagrałem właśnie w Hotspocie, o którym mam nadzieję, że porozmawiam za chwilę.
0: Oczywiście. No, nie było cię w Fudze i nie było cię w Silent Twins, tak, żeby dać już taki pełen obraz filmografii.
1: No właśnie. Tak, lubię te filmy, ponieważ świat Agnieszki Smoczyńskiej mówi o świecie filmowym. No jest bardzo, że tak powiem, pisany własnym i odrębnym charakterem pisma. Jest to rzecz bardzo oryginalna, jakaś taka podróżująca przez wiele gatunków filmowych i czasami trudna do zaszufladkowania, nawet nie czasami, właściwie zawsze jest to trudne do
0: zaszufladkowania. No zawsze to jest zaskoczenie. Jestem tak absolutnie podekscytowana tym, co zobaczyłam w filmie Hotspot.
1: A widziałaś film?
0: Najnowszym filmie. Tak, więc zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Będziemy też mieli konkretne zaproszenie na specjalne pokazy, więc zapraszamy do kin i na spotkanie ze światem, który ponownie mnie zaskoczył. Wiedziałam, że to będzie powieść z przyszłości i że to będzie film bardzo oparty też w naszych problemach rzeczywistości, ale kompletnie nie spodziewałam się jazdy, która tam się wydarzy. W tym filmie grasz główną rolę, czyli pierwszy raz w filmie Agnieszki Smoczyńskiej, że
1: tak,
0: grasz główną rolę.
1: Powiedzmy to otwarcie, gram tam główną rolę.
0: Nie wiem, czy był casting, czy nie było castingu, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo myślę, że najfajniej byłoby wierzyć, że po prostu ta rola była napisana z myślą o tobie. Możemy utrzymać taką...
1: Tak, ale jak oglądasz film, to masz takie wrażenie?
0: Tak, mam takie wrażenie, super, że wszystkie elementy, które do niej wnosisz, i to zarówno jeżeli chodzi o budowę bohatera taką wewnętrzną, jak i ferię różnych wspaniałych wizualizacji, bo twój bohater Jan, no też ekscentrycznie się ubiera,
1: tak,
0: to mam
1: bardzo,
0: na myśli,
1: bardzo.
0: I bardzo ekscentrycznie wygląda. Myślę, że ewidentnie myślano o tobie na początku tworzenia tej postaci. I jeszcze powiem, że nie wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy i to jest pierwsza informacja, która nas spotyka. Wiemy, że świat jest po tej katastrofie, o której właściwie ciągle teraz mówimy, czyli jest susza, energia i woda to są najcenniejsze złoża, jakie mogą być.
1: Tak.
0: No i jest też sztuczna inteligencja, co ponownie niezwykle nas lokuje w rzeczywistości, bo od kilku dni żyjemy tym, jak największe korporacje zajmujące się AI przyznały, że pewne elementy, tak zwane mrówki, no wyrwały się na wolność i zaczęły żyć swoim życiem, a w waszym świecie to już jest fakt. Właściwie szansa na to, żeby mieć dostęp do wody i do energii, oznacza poddanie się władzy sztucznej inteligencji.
1: Tak, i to jest ciekawe bardzo, bo tak jak mówisz o tych ostatnich informacjach, to mam wrażenie, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to nasze lęki polegają na tym, że boimy się, że ta sztuczna inteligencja wyrwie się spod naszej kontroli. Natomiast w tej wizji świata przyszłości Roberta Bolesty w scenariuszu jest tak, że człowiek oddał władzę sztucznej inteligencji w sposób dobrowolny. I to jest, mi się wydaje, bardzo ciekawe. Zrobił to oczywiście w imię swojego dobra, w imię swojego bezpieczeństwa.
0: Żeby przetrwać.
1: No, oczywiście, żeby przetrwać. I to mi się bardzo rymuje z tym, co my też robimy dzisiaj, bo przecież w imię właśnie bezpieczeństwa, w imię wygody oddajemy swoje dane, oddajemy swoje chociażby miejsce pobytu, można nas namierzyć. Rezygnujemy ze sporej dawki prywatności swojej i robimy to też dla przyjemności, słuchając na przykład muzyki, którą podpowiada nam sztuczna inteligencja, zdając się na te algorytmy w mediach socjalnych, które no niestety, ale podrzucają nam opinie, które najbardziej lubimy. Czyli tak naprawdę w imię wygody oddajemy kształtowanie, mam wrażenie, obrazu świata przez sztucznej inteligencji.
0: No ale trochę nie mamy na to wpływu, bo to po prostu nas otacza, jest wykorzystywane. Ja wiem, że ty podjąłeś decyzję i nie używasz mediów społecznościowych, ale niezależnie od tego masz kontakt z sztuczną inteligencją
1: i
0: na co dzień.
1: Droga Agnieszko, zaskoczę. Mam konto na bardzo popularnej platformie.
0: Zacząłeś komentować?
1: Nie zacząłem komentować, ale założyłem takie zawodowe konto, które jest prowadzone przez pewną młodą, bardzo bliską mi osobę. Wyszedłem z założenia, że ja w swoim wieku nie bardzo rozumiem, o co chodzi w tych mediach.
0: A to ciekawa zmiana, bo jeszcze rok temu deklarowałeś, że
1: no,
0: te sceny to nie,
1: ja
0: ale może coś się zmieni,
1: ja
0: tak mówiłeś rzeczywiście.
1: Ja pracuję nad sobą i właśnie to był ten moment, że doszedłem do wniosku, że chyba czas na zmianę.
0: To ciekawe, że przy filmie o sztucznej inteligencji.
1: No tak, może to się to z tym rymuje.
0: Ciekawy
1: właśnie,
0: paradoks.
1: Tak.
0: To doświadczenie zmieniło coś w twoim życiu?
1: Kompletnie nic. To znaczy, czasami jestem zaskakiwany przez tajemnicze uśmiechy znajomych, bo ja do końca powiem ci szczerze, ja nie mam tej aplikacji na telefonie i nie mogę tam zajrzeć. Znaczy, żeby było jasne, ja nie robię z tego waloru, nie? No po prostu takie, że mi to jakoś tak nie jara, nie interesuje mnie za bardzo, ale wiem, że ta młoda osoba o imieniu Maria umieszcza coś tam na tym moim koncie i czasami...
0: Pozdrawiamy Marię.
1: Serdecznie.
0: I wszystkich, którzy piszą tam, myśląc, że kontaktują się bezpośrednio z tobą.
1: Dokładnie, tak. I właśnie, może to ustalmy.

0: Ja tam nie zaglądam, proszę państwa. Ale jest mi czasami coś tam przekazywane. I czasami zaskakują mnie tajemnicze uśmiechy, jakieś mrugnięcia okiem znajomych właśnie. Ale fajnie, super. Ale mówię, ale o co chodzi? Co? No i właśnie wtedy się dowiaduję, że coś tam zostało umieszczone.
1: Wróćmy do tematu tego, tak. Czy można ewentualnie się w jakikolwiek sposób przeciwstawić. Fajny jest ten wątek, bo właśnie powiedziałeś o pewnej kapitulacji, która nastąpiła w twoim życiu. No to możemy przeciwstawiać.
0: No, wiesz co, no zawsze można wyłączyć telefon i, że tak powiem, wylogować się z systemu. No ale któż z nas jest na to gotowy? Chcemy normalnie żyć, chcemy mieć rodzinę i żyć wygodnie i bezpiecznie, prawda?
1: Czyli mówisz, że nie można.
0: Nie, no znam hardkorowców jakichś takich, może jednego albo dwóch w swoim życiu spotkałem, ale to wiesz, no tylko po prostu nawet już nie, w Bieszczady nie możesz wyjechać, bo Bieszczady już też są dość mocno zaludnione, a poza tym niedźwiedzie. Więc mi się wydaje, że decydując się na to, żeby się wylogować z systemu, no to jesteś totalnym frikiem i żyjesz na totalnym marginesie. No, po prostu cię jakoś dla świata chyba nie ma, przestajesz istnieć, ale sami sobie zgotowaliśmy ten los.

0: Trójca, audycja Ludzie i Muzyka. Ważni są w niej ludzie. Człowiekiem na niedzielę jest Andrzej Konopka. Ważna jest też muzyka, Fontella, bas i The 411 za nami. Dwa nagrania. A my wracamy do rozmowy z Andrzejem Konopką, której, przypomnę, można też posłuchać bez muzyki na stronie trójka.polskieradio.pl, a także w naszych podcastach na stronie polskieradio.pl. Można też ją zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym. Trójka na YouTubie można znaleźć i tam wtedy Andrzej Konopka w całej okazałości.
1: Ludzie i muzyka.
0: Pogadajmy o hotspocie jeszcze, ponieważ czasami w wywiadach opowiadasz o swojej technice pracy, czy też takim sposobie, który ci bardzo pomaga, czyli dopisywaniu historii do bohaterów, których potem grasz, że wymyślasz sobie, badasz, co ewentualnie mogło dziać się z nimi wcześniej, jakie sytuacje życiowe doprowadziły ich do tego miejsca, w którym spotykamy się z nimi, czy to na ekranie, czy to w teatrze. Czy w przypadku Jana też tak robiłeś, a jeżeli tak, to czy mógłbyś opowiedzieć tę historię, bo bezwzględnie jest tak, że od pierwszej sekundy widzimy, że tam musiało się dużo wydarzyć wcześniej i że ten moment, w którym poznajemy ciebie jako Jana, ale też twoją rodzinę, no i ten świat, to jest moment po czymś.
2: Tak, wiesz co, myśmy zdecydowali też z reżyserką, z Agnieszką Smoczyńską, że w tym świecie przyszłości ta rodzina, o której będziemy opowiadać, bo tam jest też moja rodzina, moja żona grana przez wspaniałą japońską aktorkę Reikę Kirishime i młodego greckiego aktora, który gra mojego syna. Umówiliśmy się, że ta rodzina też jest posklejana z jakichś takich, no, że tak powiem, ludzkich ocaleńców. Są to ludzie, którzy też ocaleli z jakichś tam katastrof. O tych katastrofach właśnie wspominałeś na początku, tak? Jakiejś katastrofy klimatycznej, wojennej. I ci ludzie spotkali się po to, żeby być ze sobą, ale każdy z nich przychodzi ze swoją historią gdzieś tam. Tworzą w ten sposób rodzinę, a w większym wymiarze może nawet społeczeństwo, które zaczyna jakby budować swoją historię od początku. Też była kwestia języka, jak oni się porozumiewają, jakim językiem się porozumiewają. I ustaliliśmy, że to będzie taki broken English, jak pewnie zauważyłaś oglądając film. Czyli że ja mówiłem po polsku.
0: Mówiłeś po angielsku, po polsku powiedziałeś kocham cię, z tego co zapamiętałam.
2: Też przez język jakby chcieliśmy, to znaczy reżyserka i scenarzysta, chcieli dać taki znak, że właśnie każdy z tych ludzi przychodzi z innej kultury. Też dobór jakby właśnie mojej żony, aktorki jednak z Japonii, no też nie był przypadkowy, która ze swoją fizycznością jakby też komunikuje, że też przychodzi z innej kultury, prawda? Taki to był background tego wszystkiego. Nawet do końca nie byliśmy pewni, czy to dziecko jest nasze, no w sensie takim biologicznym, bo wtedy w tych czasach nie wiadomo, czy to jeszcze będzie tak, że każda para będzie miała swoje biologiczne dziecko.
0: To wiemy, że ta rodzina jest być może rodziną taką z wyboru, posklejaną, która po prostu chce ze sobą być, ale co się wydarzyło wcześniej z Janem? Zdradź trochę, co tam sobie o nim napisałeś w głowie.
2: Wiesz co, ja tam za dużo nie pisałem, jeżeli chodzi o taką prehistorię, natomiast był taki motyw, że tam rozmawialiśmy z Robertem Bolesto, że on po prostu jest, i to widać na początku filmu, detektywem przywróconym do służby. Ustaliliśmy sobie, że to był facet po jakimś kryzysie, po jakimś załamaniu, który doprowadził go do jakichś zachowań nieobliczalnych na służbie. Czyli krótko mówiąc, jest to mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
0: A co doprowadziło go do takiej ekscentrycznej formy ekspresji, jeżeli chodzi o stroje? Fryzurę?
2: No to przypuszczam, że to...
0: Po prostu w czasach, kiedy przed katastrofą czytał te wszystkie pisma modowe, interesował
2: tak,
0: się
2: popkulturą. Wiesz co, to jest to bardzo ciekawe, bo te kostiumy wszystkie moje szalone były zapisane już przez Roberta Bolestę w scenariuszu.
0: W obcisłym kombinezonie i bucikach na obcasie, masz szkocką spódniczkę, masz też wspaniałe futro w scenie.
2: Wspaniałe kozaki mam też.
0: Tak, koncertowe i kolczyki.
2: Tak, fryzurę, oczywiście. I polakierowane paznokcie na czarno, jeszcze dodam.
0: Ale troszeczkę odpada ten lakier.
2: No tak, taki retro, bardzo.
0: Punkowy.
2: Zgadza się. Dużą inspiracją i to też

0: Forest mówił, że dla niego był artysta o nazwisku Joe Tempest. Robert nawet kiedyś wspominał, że w pewnym momencie pisania scenariusza doszedł do jakiejś ściany i zablokował. Powiedział, że odpalił tego artystę i zobaczył go, to wtedy to wszystko jakoś się uwolniło. I muszę ci powiedzieć, że ja miałem też podobny moment, jeżeli chodzi o budowę tej roli, że przeczytałem scenariusz i byłem pełen obaw, no bo nie wiedziałem, co to za świat, co to za reguły. Pytałem się Roberta, wypytywałem go i tak dalej, ale byłem pełen obaw i lęków. Natomiast kiedy pojechaliśmy już do Grecji, bo zdjęcia były w Grecji i nadszedł...
1: I też duża grecka ekipa pracowała
0: tak,
1: przy filmie.
0: Wielu wspaniałych greckich aktorów. Pojechaliśmy do Grecji, do Aten konkretnie i przyszedł ten dzień przymiarek i Kasia Lewińska, nasza kostiumografka, jakby nadała życie tym kostiumom, znaczy przywołała ich do rzeczywistości i ja zacząłem te kostiumy mierzyć. I kiedy
1: zacząłem to... że tego nie widziałam, no, tego słuchaj, przymierzenia to... pierwszy raz tak. kombinezonu.
0: Kiedy... To było wydarzenie, naprawdę. I kiedy te wszystkie elementy założyłem, te kolczyki, te pazury, umalowałem i te spódniczki i tak dalej, ja zrozumiałem, że ja w tym kostiumie mogę wszystko. To było totalnie uwalniające i przestałem się właściwie już bać. To było super doświadczenie.
1: Słuchaczki i słuchacze na pewno wychwycili Joey Tempest, bo muszę tutaj wręcz krzyknąć z entuzjazmu. Przez dwa wakacyjne miesiące prowadziliśmy w Trójce taką audycję Listy na M. Ona była zbudowana na odnalezionych trzech pudełkach kartek i listów przychodzących do listy przebojów Trójki. Mhm. Połowa lat 80. i sam początek lat 90., więc ten przełom też się zapisał. I w tych listach zespół Europe i Joey Tempest odgrywali gigantyczne rolę. Okazało się, że były wręcz awantury i kłótnie pomiędzy kobietami i słuchaczkami, które rościły sobie prawo do tego, że on śpiewa tylko dla nich. Wspaniale. Zresztą utwór Final Countdown pojawia się w filmie w też bardzo fajnej scenie.
0: Bazową
1: kiedy to zobaczyłam, to po prostu myślałam sobie tak, no to
0: ale
1: jest...
0: Ale też przyznasz, że jakby...
1: Tribut to Listy na M, delikatne, tak. O którym nie wiedzieliście.
0: Tak, to przez przypadek, ale jak to się fajnie składa, ale przyznasz, że teraz Final Countdown brzmi nieco inaczej po tych paru latach niż kiedyś.
1: Trochę nie? Tak jest z tą muzyką popową, że kiedy nas odrzucała, tak. A teraz ma już w sobie coś takiego, co właśnie jest jak no, taka maszyna czasu. Tak. I co więcej, mogę ci powiedzieć, bo może powinieneś wybrać się na zespół Europe na koncert,
0: ciągle
1: bo w październiku przyjeżdżają.
0: To ja kupię dla siebie i dla rodziny.
1: Do Warszawy, może byś poszedł w którymś ze swoich kostiumów.
0: Może się uda wbić na backstage nawet.
1: Trzeba im opowiedzieć o tej inspiracji. No to jest przecież sytuacja, myślę, która zdarzała im się kiedyś częściej niż dzisiaj. Miałeś jeszcze zaprosić na specjalne pokazy Hotspot,
0: tak, ja
1: więc
0: posłużę
1: do notatek.
0: Pomocą, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd. Otóż mamy taki cykl przedpremierowych pokazów i 20 jest pokaz we Wrocławiu.
1: Czyli już dzisiaj? Uwaga.
0: Tak, dzisiaj, oczywiście. Dzisiaj jest 20, więc we Wrocławiu 21 to jest pokaz w Warszawie, w Kinotece, naszej warszawskiej Pałacu Kultury, a 27 pokazujemy film w Kinie Kultura. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą zobaczyć film jeszcze przedpremierowo i spotkać się z reżyserem ze mną i być może jeszcze innymi twórcami, którzy w miarę dostępności na pewno się pojawią.
1: Teraz zrobimy przerwę na muzykę i wrócimy do rozmowy za chwilę.

też dwa. Chociaż deszcz tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. To odkręć się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte, chwycisz to.

0: To nagranie jest dowodem na to, że Peter Bjorn and John mają więcej piosenek niż Young Folks. To nagranie bardzo dynamiczne I Know You Don't Love Me wybrzmiało, a wcześniej Podróż w przeszłość, 15 minut projekt. Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu. Rozmawiamy dzisiaj z Andrzejem Konopką, bardzo myślę popularnym, a na pewno świetnym aktorem, którego możemy oglądać zarówno w serialach, jak i w kinie, a także spotykamy się z nim w teatrze.
1: Ludzie i muzyka.
0: Film jest także w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie jest to jedyny film, w którym występujesz, bo tutaj chciałam przejść do kolejnej absolutnie frapującej mnie w twoim życiu sytuacji. Policzyliśmy tylko ostatnich 5 lat i policzyliśmy tutaj przede wszystkim filmy. Kilka filmów rocznie. W ciągu 5 lat doliczyliśmy się 25 takich występów. Oczywiście w Hotspocie to jest rola główna, ale bardzo często pojawiasz się w filmie, mając role drugoplanowe. Bardzo ważny dla akcji. Zresztą w zeszłym roku za rolę ojca w filmie Lar Kordiana Kondzieli dostałeś nagrodę właśnie na tym festiwalu, o którym wspominam. Chociaż pokazywałeś także film Dom Dobry i u Smarzowskiego zagrałeś trochę innego bohatera niż ojciec w LARP-ie. Chciałam zapytać o to granie właśnie na drugim planie. Dla ciebie to ma znaczenie, bo mi się wydaje, że jesteś świetnym takim rozgrywającym. Kimś, kto pozwala budować światy, ale jak to działa na twoje ego aktorskie?
2: Moje ego? Mhm. Bardzo dobrze, słuchaj. Znaczy, powiem ci szczerze, może dlatego to działa dobrze na moje ego, ponieważ ja się cieszę generalnie, że mogę pracować z fantastycznymi ludźmi w super jakichś takich przedsięwzięciach. Mam wrażenie, że jest to przywilej po prostu, krótko mówiąc. Zawsze idąc na plan mam świadomość tego, że na moim miejscu mogłoby być około, nie wiem, mówię bez fałszywej skromności, około 15 aktorów, z czego 7 byłoby lepszych ode mnie. I mówię to całkiem poważnie. Wiesz co, ja nie rozgraniczam jakby i nie wartościuję, że to jest główna rola, że to jest rola drugoplanowa, trzecio i epizod i tak dalej. Ja mam ogromną przyjemność po prostu z pracy i ze spotkań z ludźmi. I może dlatego mojego nie cierpi na tym, a już jeżeli w ogóle dostajesz najważniejsze nagrody w kraju za taką drugą planową rolę, no to czego chcieć więcej, bo jeszcze trzeba dodać, że dostałem Orła od Akademii Filmowej Polskiej, od filmowców i to jest super, bo dostajesz jakby od ludzi z branży, którzy są związani, którzy w tym pracują i potrafią też to docenić, więc nie, nie, absolutnie.
0: Dostałeś Orła na uroczystości, którą prowadziłeś.
2: No tak się złożyło jakoś przedziwnie, no. A widziałeś to?
0: Widziałam, jak prowadziłeś i byłam pełna uznania dla brawury, z jaką, jak rozumiem, wykorzystując przede wszystkim doświadczenia z pożarów w burdelu, poprowadziłeś tę uroczystość, ale muszę powiedzieć, że przeoczyłam ten moment, w którym ty dostałeś nagrodę.
2: Poszłaś sobie zrobić
0: herbatkę? Widocznie tak, poszłam po herbatę, albo wyszłam z pieskiem, coś mnie musiało oderwać.
2: Po prostu, krótko mówiąc.
0: Ale być może przemówienia laureatów, niekoniecznie

0: Nie, to jak nie,
1: przemówienia były piękne.
0: Ale mówiąc teraz na serio, przecież nie gra się dla nagród, czy się gra trochę?
1: Nie, absolutnie. Wiesz co, człowiek ma to w naturze swojej, podejrzewam, że zawsze lubi być pogłaskany po główce, ale nagroda jest tylko jakimś takim potwierdzeniem pewnych wyborów i tego, że to, co robisz, jest w jakiś tam sposób dostrzeżone, ale idąc na plan, nie myślę sobie, Boże, muszę zagrać żeby tak, żeby dostać docenił. Nagrodę na festiwalu, albo żeby ktoś to docenił. Nie, no po prostu staram się zrobić moją robotę jak najlepiej, to wszystko.
0: A co to znaczy robić jak najlepiej? Bo to jest taki kontekst uzależnienia od wielu czynników. Przecież nawet w teatrze, gdzie oczywiście najważniejszy jest ten bezpośredni kontakt z publicznością,
1: tak.
0: Twoja praca jest wypadkową pracy też innych dookoła, a w filmie można nawet wystąpić i potem nie być obecnym
1: nie
0: na ekranie.
1: Nie zaistnieć na ekranie, absolutnie. Wiesz co, moim zdaniem dla mnie zrobić to, co robię, zrobić najlepiej, to znaczy zrobić zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoją świadomością, jakby i korzystać z tego całego dostępnego w tym danym momencie arsenału. Często jest tak, że człowiek, nie wiem, no, z różnych powodów jest jakiś zniechęcony, dopada go jakiś kryzys, prawda? I dobra, albo chciałby tak powiedzieć, o, dzisiaj to odpuszczę, nie? I jak najlepiej to znaczy przemóc lenistwo, jakieś takie poddanie się i po prostu haratać do krwi, próbować się dokopać jak najgłębiej do tego, co tam jest w środku, w takich rolach na przykład, nie?
0: Ja wspomniałam o tym, że ty mówisz o tym, że tak pracujesz, dopisując sobie te historie do bohaterów, ale powiedz jeszcze trochę o tym kopaniu głębiej. Co to oznacza dla ciebie? Czym ty się zasilasz? Jesteś obserwatorem, jesteś czytaczem, jesteś pożeraczem sztuki. Co buduje w tobie to, z czego potem korzystasz?
1: Wiesz co, ja lubię czytać, bo może to bierze się stąd, że pochodzę z małej miejscowości, z Wyśmierz i tam w moich czasach...
0: W małych miejscowościach czytano, było takie...
1: Po prostu, słuchaj, taka jest prawda. Ja nie miałem, znaczy był telewizor, który miał dwa programy i to od godziny chyba, nie wiem, tam 16:30.
0: Już
1: więc...
0: nie przesadzaj, nie byłeś młody w latach 60.
1: W 69 się urodziłem, no więc,
0: tak.
1: Ale w latach 70 to była jedynka i dwójka chyba. Mhm. Było jeszcze ewentualnie o 10:30, to się nazywało film dla drugiej zmiany, co oczywiście oglądałem, jak nie poszedłem do szkoły.
0: Jako druga
1: ale...
0: zmiana.
1: No wiadomo, ale generalnie nie było za bardzo co robić i jakby taką moją ucieczką od tej nudy i ucieczki do podróżowania po świecie i emocjach były właśnie książki. Tak, lubię czytać, oczywiście z racji zawodu też powinienem i oglądam seriale i filmy i staram się być czujnym na nowości, które się pojawiają, ale przede wszystkim staram się być uważnym obserwatorem rzeczywistości i tak sobie notuję gdzieś tam, znaczy nie notuję może fizycznie, ale gdzieś tam w głowie prowadzę taki notatnik i to myślę, że większość aktorów ma to, bo aktorstwo w takim sensie najbardziej dostępne. No to chyba polega na tym, że się po prostu pokazuje człowieka, ludzi. I zawsze jak jakiegoś typa widzę interesującego albo sytuację jakąś, to gdzieś tam w tym notatniku w głowie sobie to odkładam. I z tego korzystam. Też, no wiadomo, że kończąc jednak wyższą szkołę teatralną, państwową wyższą szkołę teatralną, szkoła teatralna jeszcze wtedy.
0: I to krakowską.
1: I to krakowską, proszę państwa. Zostałem wyposażony w jakieś instrumenty przez moich wykładowców, które pomagają mi też zbudować, jak to się mówi kolokwialnie i potocznie, rolę.
0: To ciekawe, co mówisz, bo też mówisz w wywiadach, że twoim zdaniem za długo trwa taka szkoła aktorska,
1: tak,
0: że w pracy się człowiek uczy najwięcej.
1: Tak, wiesz co, no to jest ciekawe, bo teraz to już nie są to państwowe wyższe szkoły teatralne, tylko są akademie. Akademie trwają 5 lat. Moim zdaniem,
0: skromnym.
1: Moim zdaniem to jest trochę za długo. Moim zdaniem wystarczyłoby 2 lata, żeby się uzbroić właśnie w te narzędzia, o których opowiadam, a reszta, proszę państwa, to jest, że tak powiem, no, nauka na wojnie, czyli w ogniu, bo zawód aktora jest takim zawodem, człowiek jest aktorem tylko wtedy, kiedy gra, więc kończ te 2 lata w szkole zawodowej i po prostu idź grać i wtedy jesteś aktorem i wtedy masz też możliwość szlifowania tego warsztatu i sprawdzania tych instrumentów, w które zostałeś wyposażony w szkole, aż szkoła 5-letnia, mam wrażenie, że to tworzy jednak taki klosz i trochę usypia i potem, no, różnie bywa po szkole.
0: Człowiek jest aktorem tylko wtedy, jak gra, ale czy aktor na przykład wykorzystuje w życiu prywatnym, zdarza ci się, że nagle takim głosem załatwiasz sprawy w urzędzie albo...
1: Nie, naprawdę nie. Nie, no wiesz co, byłbym kłopotynem, gdybym to robił po prostu totalnie. Absolutnie nie, nie, nie, nie. Co wykorzystuję? To wykorzystuję na przykład taką możliwość, ponieważ brzmi to absurdalnie, uważam, że jestem człowiekiem nieśmiałym, ale będąc aktorem, no musiałem wypracować taką umiejętność, że wstajesz i mówisz halo! I teraz wszyscy na ciebie. I to czasami jakby tą zdolność takiego skupiania na sobie uwagi wykorzystuję do tego, żeby się przełamać i coś powiedzieć czasami publicznie.
0: Bo ja celebruję w sobie takie wspomnienie. Czasami o tym mówiłam, więc przepraszam, jeżeli ktoś to słyszy jeszcze raz. Też skończyłam Akademię Teatralną, no ale na tym wydziale wiedzę o teatrze nielubianym przez
1: aktorów. To ja tego nie słyszałem.
0: Aktorów.
1: To jest niesamowite.
0: I strasznie,
1: skończyłaś?
0: I strasznie kochałam zawsze ten moment w szkole. To dotyczyło głównie pierwszego roku aktorskiego albo drugiego, że wraz z zostaniem właśnie studentem tego wydziału, ludzie zaczynali tak mówić.
1: Tak.
0: I na korytarzach wzywali się tak, czy masz może wodę?
1: Krystyno.
0: Krystyno. I To było takie ekstra, że dopiero potem

0: Życie musi obrać właśnie całe to aktorzenie na rzecz tego, że jednak sens jest w środku, a nie tych sztuczkach.
1: To chyba czuję, że kończyłaś WOT na warszawskiej szkole.
0: To w Krakowie tak nie mówią, tak?
1: Myślę, że w Krakowie jednak jest trochę
0: w Krakowie nie ma WOT-u po prostu.
1: Albo może jest słabsza impostacja. Ci aktorzy mają jakąś taką mniej postawione głosy mają, może nie wiem.
0: Tak, i z tym takim rozdźwiękiem, a może nawet delikatnym napięciem pomiędzy warszawskimi a krakowskimi ośrodkami zostańmy. Po godzinie 11 wrócimy do rozmowy z Andrzejem Konopką, który jest dzisiaj bohaterem programu Ludzie i Muzyka. A oczywiście muzyka dopełni nasze spotkanie do godziny 11. Powiedziałabym same hity Jim Noir, a także Brimful of Asha, czyli Corner Shop.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora.

0: Aura, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śląska policja szuka dwóch zaginionych chłopców, 10 i 11 latka. Ostrzeżenia przed burzami na północy i zachodzie, może im towarzyszyć silny wiatr. Atak na rafinerię w Moskwie to ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, wyjaśnia prezydent Zełenski. Dwoje dzieci zaginęło na Śląsku. To 11-letni Wojciech Pszczółkowski i 10-letni Tymoteusz Grobelny. Chłopcy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu, informuje Paulina Gnietko z miejscowej policji.
5: Ostatni raz chłopcy byli widziani około godziny 16.30 na przystanku autobusowym w Miechowicach, gdzie, jak wynika z wstępnych ustaleń, mieli wsiąść do autobusu linii 623 jadącego w kierunku dworca.
4: Starszy ma 155 cm wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia był ubrany w czarne krótkie spodenki, czarną koszulkę oraz ciemne buty z białymi wstawkami. Młodszy chłopiec ma 146 cm wzrostu, ciemne włosy i brązowe oczy. Był ubrany w ciemnozielone krótkie spodenki, koszulkę w tym samym kolorze oraz czarne buty. Zdjęcia chłopców udostępnia śląska policja. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północno-zachodniej Polski.
6: Burze mogą występować od południa na Pomorzu, Warmii i ziemi lubuskiej oraz w części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Według prognoz na metr kwadratowy może spaść tam do 20 litrów deszczu, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Te warunki będą takie właśnie dynamiczne, ze zmienną pogodą, z zachmurzeniem, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami. No i na północy i na zachodzie, również poza tymi zjawiskami burzowymi, ten wiatr będzie taki dokuczliwy, porwisty.
6: Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Prezydent Ukrainy potwierdza atak na moskiewską rafinerię. W mediach społecznościowych napisał, że to ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu. A Wołodymyr Zełenski dodał, że deeskalacja jest możliwa. Potrzebne jest zapewnienie rozejmu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw żywności. Trzeba tylko politycznej woli, napisał Zełenski. Trwają wybory do parlamentów Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Sondaże wskazują, że tak zdecydowanego zwycięstwa skrajnej prawicy jak przed dwoma tygodniami w Saksonii-Anhalt nie będzie, ale wyniki Alternatywy dla Niemiec pokażą, w którą stronę zmierza zachodni sąsiad Polski. W Berlinie pięć partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma trzecie miejsce. O zwycięstwo walczą HDC z CDU, obecnego burmistrza, oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy. Wielokrotny triumfator wyścigu pokoju, dwukrotny wicemistrz olimpijski i czterokrotny medalista Mistrzostw Świata. Kolarz Ryszard Szurkowski ma swoje muzeum. Powstało w Krośnicach na Dolnym Śląsku. Wkrótce będzie otwarte dla zwiedzających.
8: Inicjatorami i fundatorami muzeum są poznańscy przyjaciele Ryszarda Szurkowskiego, kompanii skolarskich tras weteranów z Krzysztofem Kozaneckim na czele. Wyliczył on, że przez 20 lat kariery na podium różnych wyścigów wybitny kolarz stawał 789 razy. Część trofeów jest oczywiście w muzeum.
9: No oczywiście koszulki, medale, mistrzostwa świata, olimpiady, rowery, wszystkich pucharów tutaj.

0: nie można zobaczyć, ponieważ postawienie ich tutaj naprawdę zajęłoby bardzo dużo miejsca. Zresztą jak widzieliśmy, ile razy stawał na podium, no to możemy sobie to policzyć, że w tym pomieszczeniu, aczkolwiek jest to dosyć duże pomieszczenie, ale akurat na eksponaty, no nie wszystkie by się tutaj zmieściły.
1: Mówiła wdowa po Ryszardzie Szurkowskim, pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska. Dla wszystkich chętnych zwiedzających muzeum zostanie otwarte w połowie października. Grzegorz Hałasik, Radio Poznań.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Niedziela w większości kraju pochmurna, deszczowa i wietrzna. Lokalnie może zagrzmieć. Najwięcej słońca i bez opadów na południowym wschodzie. Tam najcieplej do 25 stopni, w centrum 20, na północy 17.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
7: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
5: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
7: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: To raz jeszcze dzień dobry w niedzielę. Ten program nazywa się...
3: Ludzie i muzyka.
16: Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Program realizuje Maciej Załęcki, a wydaje Piotrka Masierak. To jest program, w którym słuchamy muzyki, ale mamy też gościa na niedzielę i przedstawię go teraz, przypominając, kogo słuchamy od godziny 10, korzystając z maila od pana Tomka z Chorzowa, który napisał tak. Ogromnie się cieszę, że gościem Trójki, nietusinkowym gościem jest pan Andrzej Konopka. Dla mnie genialny aktor, który nie dał się zaszufladkować i gra świetnie każdą rolę. Najbardziej pan Andrzej zrobił na mnie wrażenie w świetnym serialu Znaki, którego akcja dzieje się w Górach Sowich. Mówiłam, że każdy z nas zapamiętuje z ról Andrzeja Konopki to, co mu najbardziej zapadnie w serce. Mam nadzieję, pisze dalej pan Tomek, że będzie mi dane zobaczyć pana Andrzeja Konopkę na żywo w teatrze, że przyjedzie kiedyś na Śląsk z Rafałem Rutkowskim i ze spektaklem Szatan Show. To zobowiązanie zostało, mam nadzieję, podjęte, a ja przypomnę, że w pierwszej godzinie rozmawialiśmy dużo

Dużo o najnowszym filmie Agnieszki Smoczyńskiej, w którym Andrzej Konopka gra główną rolę. Ten film nosi tytuł Hotspot i będzie walczył o nagrodę w głównym konkursie nadchodzącego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmawialiśmy też o tym, co jest kluczowe dla budowania ról, a teraz wydaje mi się, że zmienimy temat zdecydowanie. To okaże się już za kilka minut, które spędzimy z grupą The Whitest Boy Alive.

0: ludzie i muzyka.
1: Powiedziałeś takie zdanie i to nawiązuje też do tego zbierania, z czego można korzystać potem budując rolę. Co ci się podoba w polityce? Bo powiedziałeś takie zdanie, że masz instynkt polityczny i lubisz się przyglądać polityce. Tak. Muszę powiedzieć, że to bardzo oryginalne, bo częściej spotykam się z ludźmi, którzy mówią, mam dosyć polityki, niezależnie od tego, że i tak ona wpływa na życie tych, którzy się chcą od niej odsunąć. I że najlepiej to by było, gdyby nie było polityki wcale. Deklarację odmienną składasz. Bardzo mnie to frapuje.
2: Wiesz co, może dlatego, że mam sobie taki trochę gen sportowca, no i lubię takie zawody, a mi się wydaje, że polityka jest trochę takimi zawodami, ale powiem ci, że ostatnie lata bardzo mnie rozczarowały, jeżeli chodzi o klasę polityków polskich. Stwierdziłem, że to w ogóle nie trzyma się żadnych reguł. Konstytucja jest... Wkraczamy na grząski temat, ale okej. Okay. Konstytucja jest takim dokumentem, no jest niby bazowym dokumentem, ale zależy od tego, kto o niej opowiada i można ją interpretować w sposób właściwie dowolny. Prawo też da się naginać w te i we w te, więc straciłem trochę jakby już orientację co do reguł. Poza tym uważam, że niedawno weszło chyba do szkoły

0: Był taki zakaz używania telefonów w stosunku do dzieciaków od któregoś tam wieku, czy tam do któregoś wieku. Mi się wydaje, że wszystkie osoby publiczne, znaczy zajmujące się polityką, zajmujące stanowisko eksponowane, powinny dostać zakaz używania social mediów, bo to, co się dzieje, to, co oni robią, mówię oni, w sensie politycy, za pomocą tych tweetów, szybkich jakichś takich komunikatów. Ja nie wiem, czy może w swojej naiwności myślę sobie, że może oni sobie nie zdają sprawy, ale potem za chwilę przychodzi refleksja, że może oni sobie doskonale zdają sprawę i wtedy to byłoby cyniczne, jak bardzo za pomocą tych komunikatów manipulują emocjami i podgrzewają te emocje i antagonizmy w nas, w tak zwanym normalnym społeczeństwie. Ale tak, lubię to obserwować, ale te ostatnio już trochę na zasadzie, kto się bardziej jakby upodli. To trochę tak na tej zasadzie, wiesz?
1: Muszę ci powiedzieć, że najtrudniejszą częścią pracy, którą wykonuję, to jest to, że no jak zaczęłam zajmować się całą stacją radiową, to musiałam założyć właśnie no, ten tweetujący portal i pierwszy raz w życiu miałam z nim kontakt w związku z tym. Zrobiłam to wyłącznie z powodów zawodowych i byłam przerażona, ile można zła, złych emocji właśnie generować, podając często niesprawdzone, okropne, krzywdzące teksty dalej. Często pod imieniem i nazwiskiem i rzeczywiście to jest nawiązanie do tego, co mówisz o braku jakichś takich podstawowych reguł, czy też punktu odniesienia, że coś jest jednak stałe. I jestem przekonana, że wiele takich zachowań jak szczekanie w Sejmie robi się po to właśnie, że jest nadzieja, że to się poniesie i że filmiki z tego typu zachowań będą po prostu chodziły zgodnie z zasadą nieważne jak, ważne, żeby mówili.
0: Tak. Nawiasem mówiąc, dodajmy, że to zrobiła była ministra kultury.
1: Kilkunastodniowa.
0: Ja znam osobę bardzo
1: dobrze.
0: I
1: aktorka.
0: Bo jest z pierwszego chyba zawodu aktorką.
1: No właśnie. Ale nie jest jedyną niestety osobą, która tak myślę, że wykorzystuje właśnie często, że te reakcje i to jak sprawy są prowadzone pod kątem tego, jak to się potem będzie niosło po sieci i do czego doprowadzi. Ciekawe, czy taki wątek mógłby ewentualnie też prowadzić do tej sytuacji, którą oglądamy w świecie hotspota. Nie wiem, czy powinniśmy odmieniać ten temat.
0: Wejdę ci w słowo, przepraszam, ale to jest ciekawe, bo właśnie trzeba dodać i może zaznaczyć, a może przypomnieć, że w naszym filmie, w świecie, który pokazujemy, rządy sprawuje sztuczna inteligencja. Być może to jest, nie wiem, już taki świat zaprowadzony zachowaniem polityków do tego, że rządy przejęła sztuczna inteligencja. Może dlatego też tak jest, ale to jest ciekawe też, bo nie ukrywam, że jakby jak zaczęliśmy pracować nad filmem i teraz po filmie coś tam czytam i właśnie gdzieś przeczytałem, że ciekawe jest, że ludzie zaczynają właśnie decyzje w swoim życiu oddawać sztucznej inteligencji. I ten ktoś, kto pisał ten artykuł czy książkę, zaczął zadawać pytania, a co będzie, jeżeli właśnie zaczniemy o wszystko pytać, czyli na przykład jaką karierę wybrać, czy będę lepszym radiowcem, czy będę lepszym aktorem. I w takiej perspektywie jakby życie ludzkie, które jest jednak polem walki ciągle, czy wybierzesz dobrą decyzję, podejmiesz dobrą decyzję, czy złą, cały ten tragizm związany z tym, a w związku z tym cała sztuka, muzyka, teatr, film, literatura i tak dalej. Całe to życie ludzkie nabiera zupełnie innego wymiaru, prawda? Znaczy kończy się jakiś taki ludzki wymiar, humanistyczny, który do tej pory byśmy znali, a zaczyna się jakaś taka i wyłącznie wymiana, jakaś taka informacji, w którym każdy z nas jest tylko jednym małym, pojedynczym chipem.
1: No bo nie można powiedzieć wtedy, kto bierze odpowiedzialność.
0: Na nie pewno ma żadnej też, odpowiedzialności.
1: Tak, ale też czytałeś na pewno o tym, że nie tylko zadają pytania ludzie, jak poprowadzić karierę, albo jaki najlepiej wybrać zasłony do pokoju, który ma szare ściany, ale też na przykład osoby w kryzysie psychicznym rozmawiają z czatem. No i były już takie przypadki, kiedy ten czat nie sugerował tak. A przecież jeszcze kilka lat temu to było bardzo jednak zaopiekowane troskliwie przez wyszukiwarki, że kiedy tylko ktoś zadawał pytanie o sposoby, to natychmiast pojawiała się cała fura artykułów, które sugerowały pomoc, korzystanie z źródeł sprawdzonych.
0: Znaczy mnie najbardziej niepokoi, wiesz, jeżeli już mówimy, bo tam oczywiście nie mam zamiaru udawać fachowca, ale mnie najbardziej niepokoją te głosy, które dochodzą jakby z zewnątrz tych wszystkich big techów, które się zajmują tymi pracami nad sztuczną inteligencją, że słyszę, że co i raz jakiś tam menadżer topowy rezygnuje, bo mówi, nie, to straszne. Znaczy to trochę jakby ktoś pracował nad bombą atomową, nie? I to jest niepokojące. Też jest chyba jakaś taka lista, nie wiem ilu, ale intelektualistów i nie tylko, którzy podpisali jakąś taką petycję, czy list napisali, w którym to liście proszą o zawieszenie na kilka lat chyba prac nad rozwojem sztucznej inteligencji.
1: To prawda, ale nadal to też, żeby oddać jeszcze złożoność naszego świata i może też zamykając ten wątek, że dotyczy to wyłącznie tej części świata, która się na coś umówi, a zawsze jest ta część, która nie stosuje się do żadnych umów, kraje, które nie przestrzegają żadnych zasad.
0: Kraje bandyckie po prostu.
1: Będą miały w nosie umowy, listy podpisywane przez intelektualistów i po prostu będą pracowały nad tym, nad czym mają ochotę pracować. No tak, ale może rzeczywiście konsekwentnie zmieniając temat, zrobimy przerwę na muzykę i wrócimy do rozmowy. Teraz dwie wspaniałe artystki.

0: Dwie świetne artystki obok siebie w trójce, Raj i Solange. Dodamy jeszcze Andrzeja Konopka, który bardzo wielu z nas kojarzy się ze swoimi rolami w serialach, w filmach, no i w teatrze. Ten wątek teraz otwieramy.
1: Ludzie i muzyka.
0: Jeżeli pozwolisz, to chciałabym wrócić do twoich bohaterów i też do tego, że miałeś taki moment w swoim życiu, kiedy byłeś pracownikiem etatowym teatru. Dlaczego zrezygnowałeś z takiej formy bycia aktorem? W sensie, nie mówię grania w teatrze, bo wiem, że w teatrze można cię czasami zobaczyć, ale etatowego aktorstwa nie uprawiasz.
2: To jest bardzo jakby prozaiczna i banalna przyczyna. Po prostu tryb produkcyjny filmów i seriali i tryb działania na etacie w teatrze, mam wrażenie, że się wykluczają. Wiadomo, że jak jest jakaś propozycja filmowa czy serialowa, to wchodzi od razu tak zwana kalendarzówka, czyli to jest mega skomplikowane logistycznie wydarzenie, prawda? Tam musi być kilku dni.
0: Nie do powodzenia, tak? Z premierami,
2: nie,
0: próbami.
2: Dokładnie nie. To po prostu nie da się zgrać kalendarza wtedy. Wszystko się eliminuje, więc ja w pewnym momencie podjąłem decyzję, że rezygnuję z etatu i z tego wszystkiego, co za tym idzie, na rzecz jednak poświęcenia się i swojej uwagi innemu medium, czyli kamerze, szeroko rozumianej. No oczywiście było to ryzyko, bo to nigdy w tym biznesie nie masz gwarancji, krótko mówiąc, czy z tego wyżyjesz, no ale ja podjąłem taką decyzję i jakoś tam do tej pory to się telepie. Oczywiście też nie mam gwarancji, że to będzie dalej się telepało, ale jakoś tam no, daję radę. Oczywiście znam aktorów, mam dużo kolegów i koleżanek, którzy próbują to łączyć, ten ogień z wodą, no, ale to jest naprawdę karkołomne.
0: Kiedy tak splunąłeś, udawałeś, że splunąłeś, to przypomniało mi się, że dwa razy się spluwa. W filmie Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, w tym filmie też wystąpiłeś, tak. Też jest pokazywany w Gdyni na festiwalu. Tam zagrałeś ojca jednej z bohaterek dotkniętego chorobą.
2: Tak, to super, że o tym wspominasz. Bardzo lubię kino Łukasza Rondudy. To trzeba powiedzieć, że to jest facet w ogóle, który też łączy kilka aktywności, bo on jest kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale też druga noga to taka noga filmowa jego i on już kilka filmów ma za sobą i w swoich filmach kieruje kamerę na artystów, o których szeroka publiczność być może nie dowiedziałaby się nigdy. W tym przypadku jest to Patryk Różycki, wspaniały artysta, malarz, jak również całe grono innych znakomitych artystów, których dzieła są pokazywane w tym filmie. Dwójka wspaniałych młodych aktorów, absolutna nowa jakość w kinie, Iza Dudziak i Janek Sałasiński. Z Jankiem już się miałem przyjemność spotkać we wcześniejszych projektach, natomiast Iza jest dla mnie absolutnie odkryciem i to jest super w ogóle film, który penetruje jakby takie różne dziwne

0: sytuację pod tytułem terapia, sztuka, czy będąc artystą, idąc na terapię, masz jeszcze szansę być artystą, a jak terapia zabija sztukę, skąd czerpią właśnie artyści swoje inspiracje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy film.
1: Można dodać, że Iza jest w zespole Teatr Warszawa, a w zeszłym roku w Gdyni bardzo podobał się film Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej.
0: Tak jest.
1: W którym zagrała jedną z sióstr. No sam poddałeś teraz ten wątek młodych ludzi, bo mówisz zawsze, że właśnie to pozwala w tym zawodzie też zachowywać taką świeżą głowę, bo naturalne jest to, że są różne role ludzi w różnym wieku, więc na planach spotykasz się z ludźmi z innych pokoleń i że to jest bardzo takie dobre dla głowy.
0: Tak, to jest absolutny przywilej tej pracy. Mało tego, że spotykasz się z ludźmi w różnym wieku, to jeszcze natura tej pracy, jeżeli właśnie chcesz dotrzeć do tej głębi, o której mówiliśmy poprzednio, to musisz dużo rozmawiać na temat świata, na temat jak ten świat widzisz, jakie masz doświadczenia. Czasami są to rozmowy bardzo intymne, które zostają w naszym kręgu, ale dzięki temu mam możliwość jakby spojrzenia na świat oczami tych młodych ludzi i to jest naprawdę niesamowite. Ja jeszcze wrócę na przykład do produkcji pod tytułem LARP Kordiana Kądzieli, gdzie zagrałem z całą plejadą też młodych aktorów i tam jest taka aktorka, Agnieszka Rajda się nazywa. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, no oczywiście Agnieszka była bardzo uprzejma dla mnie jako starszego kolegi, prawda, cześć, cześć, i zaczęła do mnie mówić panie Andrzeju, ja mówię, Agnieszka, daj spokój, mówmy sobie na ty. No i ja wiedziałem, że ona kończy szkołę warszawską i mówię, no dobra, Aga, co jak, gdzie, jakieś mieszkanie wynajmujesz, masz jakiś etat, z czego będziesz żyła w ogóle? O, Agnieszka się uśmiechnęła i a jakoś sobie poradzę. Andrzej, a powiedz mi, jak się zaczął twój dzień? Jak się dzisiaj czujesz? I to było dla mnie totalne zaskoczenie, więc to jest... To
1: wspaniała jest, różnica no, skali tak, i
0: tak,
1: troski.
0: Tak, tak, tak. I ja miałem taki, Boże, o co ja pytam w ogóle? Co to w ogóle za temat? No, mówię, Aga, super, świetny dzień.
1: A jak się zaczął twój dzień?
0: Dzisiaj? Mhm. Wiesz co? Dobrze. Bardzo dobrze. Wypiłem kawkę, poczytałem, przejrzałem oczywiście, co tam u naszych polityków, no i przyszedłem do ciebie.
1: To cieszę się, że możemy rozmawiać. Agnieszkę zapamiętajmy, bo myślę, że całkiem niebawem będzie bardzo głośno o niej. Młoda, wspaniała
0: świetna
1: aktorka. Więc tak, to trzymajmy za nią kciuki. Wiesz co? Spotkania. To jest takie hasło, które pojawia się w twojej wypowiedzi i to, że ważne jest właśnie, żeby to były takie spotkania, z których coś wynika. Chciałam zapytać o taką jakby bandę ludzi, z którymi dobrze się pracuje i dobrze się czujesz. Robert Bolesto na przykład, tutaj tak wspomniany, jest takim stałym współpracownikiem Agnieszki Smoczyńskiej. Dobrze im się pracuje. Nie jest to jedyna oczywiście reżyserka, z którą Robert współpracuje, ale czy to jest ważne, żeby mieć taką właśnie swoją wioskę jakichś takich ludzi, którzy są blisko?
0: No wiesz co, to jeżeli chodzi o filmy Smoczyński, no to wypadałoby Smoczyńską zapytać. Ja tylko mogę powiedzieć a propos Bolesty, że my się znamy, no nie wiem, ponad 20 lat chyba. Poznaliśmy się w Laboratorium Dramatu założonym przez Tadeusza Słowodzianka w Teatrze Narodowym i to było jakoś tak, że to była super w ogóle akcja, super przedsięwzięcie Słowodzianka, bo on, wtedy był jakiś taki wybuch nowych dramaturgów i dramaturżyk. Ty jako osoba po WOT-cie pewnie coś o tym wiesz.
1: Ale nie każ mi wymieniać nazwisk.
0: No, ale było tam kilka nazwisk, które nagle się pojawiły i te dramaty polskie współczesne zaczęły bardzo bogato jakoś tak się pojawiać i Słowodzianek stworzył takie miejsce, gdzie ci ludzie mogli przyjść i zderzyć się z widownią. Najpierw to były jakieś takie czytania performatywne, a wiadomo, że nie ma chyba większej męki dla pisarza, dla osoby piszącej dramaty, czy sztuki, czy scenariusze, niż tylko zderzanie się ze sobą przy biurku, prawda? Czasami ktoś potrzebuje po prostu jakiegoś feedbacku od publiczności i Słowodzianek i to miejsce dawały taką możliwość. I właśnie tam, w tym miejscu pojawił się niejaki Robert Bolesto, który no, napisał, wtedy już miał kilka dramatów napisanych, ale to był facet, ja już wtedy wiedziałem i usłyszałem to od Słowodzianka, że to jest facet, który żyje jakby pisaniem. Robert kończył, z tego co wiem, kompletnie jakieś inne studia, ale jednak postanowił w pewnym momencie no, zostać tym scenarzystą. I myśmy nawet czytali, a nawet trochę tak zrealizowaliśmy takiego dramat, to się nazywało Zabić Bonda. To niestety nie doczekało się dalszej realizacji z różnych przyczyn, ale dramat był bardzo, bardzo ciekawy. To było opowieść o dwóch agentach, pomocnych przejściach, jakiś też taki świat postapokaliptyczny, którzy czekają na Bonda, żeby go wreszcie zabić. No i jakby z tej sytuacji wynikała cała masa komplikacji. Ale wtedy poznałem Roberta Bolestę i zrozumiałem, że to jest ktoś wyjątkowy absolutnie i że jego wyobraźnia jest totalnie odmienna. To znaczy światy, które on tworzy, są tak różne i oryginalne w tym krajobrazie. Nie mówię lepsze, gorsze, ale po prostu różne, inne. I wtedy poznałem Bolestę za Agnieszką Smoczyńską i ta ich przyjaźń prywatna, ale też artystyczna już stamtąd się bierze. A co do tego, czy warto mieć swoją bandę, ja uważam, że tak, że to jest, no wiesz, no trudno się w ogóle buduje taką bandę, bo musisz

0: jakby znaleźć chemię
1: i czas,
0: no wiadomo. Ale Agnieszce udało się znaleźć takich ludzi, z którymi już kilka filmów chyba zrobiła.
1: Tak, jak mówimy o Agnieszce, to tak. Jeszcze dodajmy Kubę Kijowskiego, Kuba autora zdjęć.
0: Tak.
1: No, które Zuza w hotspocie są też przebajeczne.
0: Marcin Macuk,
1: muzyka.
0: Tak.
1: Teraz wspominałam o baladach i romansach, ale do najnowszego filmu też Zuza i Marcin robili muzykę.
0: Tak jest, tak. To jest bardzo cenne mieć takich swoich ludzi, nie?
1: I tu zrobimy przerwę na muzykę. Pierwszy utwór, który się pojawi, odniesie się do wątku filmu Łukasza Rondudy. Filmu Powiedz mi, co czujesz, który jest już na ekranach kin. Także bierze udział w konkursie głównym festiwalu filmowego w Gdyni. Pierwszym utworem, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, jeżeli popełniłam błąd, który w tym filmie się daje wyłapać, usłyszeć, a potem jest ich bardzo wiele, łączącym się ze światem młodych ludzi, jest właśnie ta propozycja od duetów Czasy.

0: To Jamie Woon, który dołączył do duetu Wczasy. A przed nami ostatnia część rozmowy z Andrzejem Konopką i znowu mogę posłużyć się do zapowiedzi mailem, tym razem od pana Marka, który wspomina lot i spotkanie w samolocie do Aten z Andrzejem Konopką. I pan Marek był wtedy z córką i córce, jak pisze pan Marek, Andrzej Konopka uratował dzień. Rozumiem, że to było w sferze dobrego samopoczucia, ale też pozdrawiamy pana Marka, bo pan Marek słucha naszej dzisiejszej rozmowy zbierając grzyby. Nie wiem jak z grzybami, ale wiem, że przed nami właśnie kwestia czasu.
1: Ludzie i muzyka.
0: To jeszcze o ten kalendarz i właśnie czas na życie chciałam podpytać, bo całe życie prywatne musi się dopasować do kalendarza zawodowego?
2: No trochę tak jest, że z pewnym wyprzedzeniem tak. Znaczy ja już niektóre, ponieważ gram w teatrach, jak zauważyłaś, nie tatowych, tylko takich impreseryjnych, więc po COVID-zie taki się zwyczaj zrobił, że te teatry bukują terminy z rocznym wyprzedzeniem, więc ja już mam niektóre terminy wpisane w kalendarz na następny rok. Więc no w pewnym sensie trochę tak. No, natomiast jeżeli chodzi o film, serial, no to jest troszeczkę mniejsze wyprzedzenie, ale też 2-3 miesiące w przód przeważnie się wie, jak wygląda ta tak zwana kalendarzówka.
0: No i życie prywatne wpisuje się tam, gdzie
2: życie prywatne
0: nie ma
2: musi być
0: roboty.
2: W tych okienkach. No.
0: To nie jest chyba proste, tak?
2: No nie jest, ale można na przykład też czasami pracować z żoną i wtedy jakoś

0: zgodzisz, nie?
1: No tak. No i kiedy może w przyszłości też z córką, no to wtedy...
0: No to wtedy w ogóle już...
1: No ale jeszcze też macie drugą córkę, więc musiałaby też...
0: No może też się znajdzie jakoś na planie.
1: Jakaś rola dla niej, tak? Jak na planie filmowym. No to tak. Rzeczywiście dynastie to jest ciekawy wątek do stworzenia. Masz bardzo wiele, myślę, takich aktorzy i poprzez swoje role żyją w pamięci ludzi. No, teatr jest w ogóle tą taką ulotną dziedziną, gdzie tak naprawdę te role zostają tylko w głowach tych, którzy je widzieli. No chyba, że przyjdzie jakaś realizacja wideo, przedstawienia albo teatr telewizji, w którym ostatnio zresztą wystąpiłeś w Królu Maciusiu. Ale chciałam zapytać o to, czy kiedy ludzie do ciebie podchodzą i jesteś rozpoznawany, to kim dla nich najczęściej jesteś? Jednak królują seriale i to, co można zrobić w serialach i tam się buduje największą popularność, czy jednak nadal ten pożar w burdelu? Który z tych światów no, jest twoją taką etykietką dla ludzi, którzy myślą sobie, skąd znam tego człowieka, zanim się odezwie?
0: Jeżeli chodzi o Warszawę, no to absolutnie pożar w burdelu chyba jeszcze ciągle, chociaż może już teraz mniej. Pożar w burdelu to jest takie przedsięwzięcie, muszą te nazwiska paść. Max Łubieński i Michał Walczak, albo Michał Walczak i Max Łubieński, wspaniały duet.
1: 10 lat, prawda?
0: 10 lat, tak. Harataliśmy to wszystko i to była niezwykła satysfakcja, dlatego że no, zaczynaliśmy w takiej piwnicy na chłodniej u Grześka Lewandowskiego i to naprawdę była piwnica na 80 miejsc, no a w pewnym momencie szczytowym jakimś naszym graliśmy, na przykład potrafiliśmy zapełnić kilka razy Teatr Polski, w którym jest tam miejsc około, nie wiem, 700 na przykład, nie? I to wszystko było jakby naszą pracą i naszą determinacją wykonane i też wizjonerstwem osób, które tworzyły i pisały to wszystko. No to w Warszawie to przez długi czas, nawet kiedyś na nartach byłem gdzieś, chyba w Austrii, ktoś na mój widok, ja byłem w okularach narciarskich, ktoś na mnie spojrzał i powiedział burdel tata. Byłem w totalnym szoku, ale potem się okazało, że faktycznie jakiś fajny pożar burdel. Natomiast jeżeli chodzi o szerszą scenę, czyli tak już bardziej w kraju, no to w zależności od tego, jaki serial, nie, jest emitowany obecnie na platformach albo w telewizji. To jest ciekawe też, bo zawsze jak notuję jakieś takie dziwne spojrzenia w moim kierunku, albo ktoś mi się kłania, mówi dzień dobry, albo jakieś tego typu zachowania, to wiem, że coś ze mną leci. Coś ze mną weszło wtedy na ekran.
1: Coś jest
0: bo chyba
1: tak.
0: Albo jak mam takie właśnie... Bo ja nie jestem aż tak bardzo rozpoznawalnym aktorem, ale ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Właśnie jakiś czas temu miałem... Pan jest z Poznania chyba. Ja mówię, nie. Ale chodzi pan do szkoły tańca chyba, co? Ja mówię, nie. Więc takie mam, jak mam takie sytuacje, to wiem, że też coś weszło na platformę.
1: A nie miałeś nigdy nic wspólnego z tańcem? Bo z różnymi dziedzinami sztuki miałeś, a z tańcem nie, tak?
0: Nie. Znaczy, lubię tańczyć oczywiście, ale nie umiem.
1: Ha, lubię tańczyć oczywiście, ale nie umiem.
0: Tak.
1: No dobrze, takie zdanie, które siedzi mi w głowie. Może nie będę mówiła, z czym się referuję, ale ty na pewno to zrozumiesz, bo nie chcę po prostu spoilować. Piękne jest to, co dzikie i wolne.
0: Tak, no tak. I co, mam to rozwinąć?
1: No to ja bym chciała, żebyś tak, że gdybyś ty miał to rozwinąć dla siebie, to...
0: No, wiesz co, piękne jest to, co dzikie i wolne. No to ja bym stawiał na jakąś spontaniczność i też myślę, że jakby też wracając do tych wątków, o których mówiliśmy wcześniej, musimy chyba uważać, żeby nasze życie... Żeby jedyną wartością naszego życia nie było to, że jest życiem bezpiecznym. Myślę, że jakiś tragizm i jakieś niepowodzenia, jakieś upadki, a nie tylko, w nasz los jest wpisany. A też jakaś taka nieobliczalność i chęć po prostu ekspansji też jest wpisane w człowieka i w jego los i w jego życie, więc musimy te wartości chyba jednak pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
1: A twój zawód, do którego doszedłeś przez różne etapy od uczenia WF-u, uczenie się jak obsługiwać lalki, daje ci szansę na takie spełnienia?
0: No tak. Wiesz, ja w ogóle to co powiedziałeś przed chwilą, że ja im bardziej jestem starszy, to w ogóle jakby wartości tego zawodu upatruję w tych spotkaniach międzyludzkich. I to jest dla mnie jakaś niesamowita sytuacja.
1: To co, życzę ci jak najwięcej takich spotkań, z których coś wynika. Tak myślę, że to będzie dobre. Może się spotkamy na koncercie zespołu Europe. Uważam, że
0: no,
1: cała
0: słuchaj,
1: ekipa filmu
0: tak,
1: Hotspot powinna się tam stawić.
0: Ja naprawdę pomyślałem, że musimy tam wbić w ogóle na backstage.
1: Na backstage,
0: już w ogóle super by było, gdyby Tempesta udało się zaprosić na film i pokazać ten film.
1: Ale serio, musisz wtedy być
0: no, w pełnym makijażu.
1: Tak, w pełnym makijażu i w pełnym stroju na tym backstage'u. Andrzej Konopka naszym gościem był. Polecamy gorąco Hotspot, ale także inne produkcje. Między innymi powiedz mi, co czujesz, ten film Łukasza Rondu też w kinach. Łukasz w ogóle mówi, że to jest film jak wystawa i to mi się bardzo podoba,
0: tak.
1: Bo jak pokopać głębiej, to oczywiście są tam prawdziwe prace pokazywane
0: tak.
1: W różnych momentach, ale też prace artystów są inspiracją do pewnych działań zaszytych w scenariuszu.
0: Tak.
1: To może być ciekawe.

0: taka praca do rozpoznawania i poszukiwania.
1: I to jest właśnie kino Rondudy, no, który opowiada o rzeczach no, takich mało popularnych, ale pięknych, wspaniałych absolutnie.
0: Dzikich i wolnych.
1: Tak, dokładnie.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: To ja dziękuję i chciałem tylko powiedzieć, że to spotkanie z tobą to jest jedno z takich spotkań właśnie inspirujących. Trzymam kciuki za Trójkę i za ciebie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ludzie i muzyka.

0: You can't stop me.
1: To jeszcze napisy końcowe do naszej audycji. Little Sims i Obongjayar Point and Kill to nagranie przed chwilą. Audycja Ludzie i Muzyka jest radiową emanacją naszych rozmów z cyklu Ludzie i tych rozmów bez muzyki można posłuchać wchodząc na stronę trójka.polskieradio.pl lub korzystając z naszej platformy podcastowej Polskiego Radia. Nasze rozmowy, także rozmowa z Andrzejem Konopką, rejestrowane są w wersji wideo, więc gdyby ktoś chciał taką wersję zobaczyć, to może zajrzeć na kanał YouTube'owy Trójki lub po prostu na stronę Trójki, bo za chwilę ta rozmowa na stronie trójka.polskieradio.pl będzie wyświetlana. A jeżeli ktoś miałby ochotę powtórzyć sobie wersję z muzyką, to oczywiście także zakładka audycje i tam Ludzie i Muzyka i całość naszego dzisiejszego spotkania niebawem będzie do odsłuchania. Napisy końcowe to także realizujący naszą dzisiejszą audycję Maciej Załęcki, wydająca nasze rozmowy Piotrka Masierak. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i życzę bardzo miłej niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna ginie.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
3: Czy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie?
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planuje

0: Bierzecie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, policja prosi o pomoc w odnalezieniu dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat. W Przemyślu zatrzymano mężczyznę, który groził w mediach społecznościowych premierowi. Dziś ogólnopolski dzień bez ekranu, hasłem Odzyskajmy dzieciństwo. W Bytomiu trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wczoraj oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. 11-letni Wojciech Pszczółkowski wyszedł około 13:20. Dwie godziny później dołączył do niego 10-latek Tymoteusz Grobelny. Chłopców widziano później na przystanku w dzielnicy Miechowice, gdzie mieli wejść do autobusu linii 623 jadącego w stronę dworca. Rysopis zaginionych podaje podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Policji w Bytomiu.
5: Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy koloru blond i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne, krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami. Tymoteusz Grobelny ma około 146 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany był w ciemnozielone, krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne sportowe buty.
4: Zdjęcia chłopców można zobaczyć na stronie śląskiej policji. Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopców, proszone są o kontakt z policją lub numerem alarmowym 112. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który groził premierowi Tuskowi, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
6: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polski. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
4: A zgodnie z artykułem 190 Kodeksu Karnego osoba dopuszczająca się groźby karalnej podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. To pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu. Akcja odbywa się pod hasłem Odzyskajmy dzieciństwo. Celem jest zwrócenie uwagi na wpływ nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci i zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę, ruch, rozmowę, rozwijanie wyobraźni i poznawanie świata przez bezpośrednie doświadczenia.
7: Niemal wszyscy przyznajemy, że dorośli i dzieci spędzają przed ekranami zbyt wiele czasu.
8: Problem jest ogromny i dotyczy już dzieci właściwie najmłodszych lat.
9: W parku czy w takich osiedlowych placach zabaw jest zdecydowanie mniej dzieci. Najprawdopodobniej siedzą w domu i oglądają coś czy grają w jakieś gry.
7: Długi czas przed ekranem osłabia relacje z bliskimi, ogranicza ruch oraz negatywnie wpływa na sen i koncentrację. Decyzja o tym, na jak długo schowamy ekran i jak pomysłowo wykorzystać ten wolny czas, należy w pełni do każdej rodziny, mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i inicjator Dnia bez ekranu.
10: Można iść na spacer, można zagrać w planszówkę, pobawić się w piaskownicy, porozmawiać z dziećmi, ze znajomymi, przeczytać im książkę.
7: Tegoroczny dzień bez ekranu to dopiero pilotaż, jednak organizatorzy chcą, by ostatnia niedziela lata stała się coroczną tradycją do odzyskiwania dzieciństwa. Joanna Sikora, Polskie Radio Białystok.
4: A w ramach Dnia bez ekranu można na przykład pójść na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie po raz czwarty odbywa się Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Dostępne są świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetworu, ekologiczne i polskie. Witold Wierzbiński z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mówi, że wystawcy z całej Polski prezentują wysokiej jakości produkty regionalne i lokalne oraz tradycyjne polskie przysmaki.
11: Mamy tutaj 130 wystawców żywności wysokojakościowej. Można z nimi przyjść, porozmawiać, jak powstaje produkt, degustować, kupować. Mamy strefę warsztatów. Można doskonalić się w rękodziele, wikliniarstwo, stolarstwo, garncarstwo, malowanie porcelany, serowarstwo, kiszonki. Mamy również strefę wiedzy, panele dyskusyjne.
4: Festiwal Polskiej Żywności na Narodowym w Warszawie potrwa do 17.
3: Klimat.
4: Najwięcej energii pochodzi teraz ze słońca.

0: Za 35% w sumie odnawialne źródła energii dają nam ponad 50% prądu. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W dużej części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Ponadto na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem poziomu wód. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: A tam, gdzie teraz świeci słońce, wkrótce pojawią się chmury i to deszczowe. Niemal w całej Polsce dziś popada, możliwe też burze. Lokalnie możliwy słaby grad. Na północy miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja. Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
4: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
3: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
4: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
3: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
10: Rock'n'roll. Historia powszechna. Wydanie specjalne. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
9: Zapraszamy.
10: Wielki brat Adam Ferenc.
9: Piotr Metz.

Leżąca na łóżku młoda kobieta krzyczy, bo wietnamska pielęgniarka opatruje jej rany, a w Wietnamie nie mają środków znieczulających. Kobieta ma oparzenia twarzy i prawie całego ciała. Ucierpiała, kiedy Amerykanie zrzucili napalm na jej wioskę. Straciła prawą nogę i jest ciężko ranna w lewą stopę.

0: Jeden z dziennikarzy stwierdził, że według doniesień w jednym z miast bardzo ucierpiały osiedla mieszkalne postawione koło młyna i fabryki tekstyliów, czyli obiekty, których nie było na wojskowej liście celów. Czy to oznacza, spytał dziennikarz prezydenta Johnsona, że zmieniły się cele, czy że popełniono błąd? Nie, nasze cele się nie zmieniły. Nic też nie wiem, żeby popełniono błąd. Mogę tylko powtórzyć to, co już mówiłem. Piloci atakują tylko cele wojskowe. Myślę, że im szybciej zaczną się rozmowy pokojowe, tym lepiej dla wszystkich. Ale jak długo będzie trwała wojna? Będą ginąć cywile i będą ofiary. Bardzo tego żałuję.
1: Philadelphia, do you feel all right?

0: Robbie Krieger.
1: There was that thing about a Doors
0: koncepty
1: concert
0: Doorsów
1: where
0: były absolutnie nieprzewidywalne.
1: Really knew what was gonna happen.
2: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite.
0: Ray Manzarek.
3: Jim
0: za szeroko otworzył te drzwi. Wystarczyło na niego spojrzeć. Ten facet był w innym świecie. Kompletnie szalony.

0: Rok 1966.
1: Sam, the young platoon commander,
2: Sam, młody dowódca plutonu zebrał około 30 wieśniaków, w większości kobiet i starszych mężczyzn i ustawił ich przed czołgiem. Rozkazy wydawał przez wietnamskiego tłumacza. Powiedz im, że użyjemy ich tak jak wcześniej. Niech się złapią za ręce i pomaszerują do tych drzew tam w oddali.
3: To that tree line over there.
2: Yes, sir. Okay. Byłem w szoku. Miałem tylko nadzieję, że żołnierze nie zamierzali użyć wieśniaków jako żywych wykrywaczy min. A jednak. Na szczęście nie była to tak okrutna decyzja, jak mogłoby się wydawać. Chłopki chyba wiedzieli, gdzie są miny. Oni zwykle wiedzą, gdzie Wietkong ukrywa miny, a jeżeli miny są na ich terenie, to muszą wiedzieć. Zwykle dostają jakąś informację od Wietkongu.

Czy chcecie w jakiś sposób oddziaływać na waszych fanów? Jim Morrison. Mamy nadzieję, że nasza muzyka ich zastanowi. Zastanowi na plus czy na minus? Raymond Zarek. Sam się zastanawiam. Chcecie, żeby ludzie was lubili? Mam Zarek. Chcę, żeby nas słuchali, żeby dali naszej muzyce szansę. Po prostu, żeby ich słuchali. Just to listen.

0: Oakland, California.
1: W Oakland, Kalifornii przeciwnicy wojny w Wietnamie próbowali zamknąć biuro werbunkowe amerykańskiej armii. 91 osób trafiło za kratki. Około 240 osób zostało aresztowanych podczas ostatnich 4 dni. 4 dni narodowego protestu, który zakończył się wielkim wiecem w Waszyngtonie. Policja bardzo szybko usunęła siedzących demonstrantów. Prezydent Johnson potępił nieodpowiedzialne akty przemocy i zapowiedział, że amerykańska polityka w Wietnamie nie ulegnie zmianie.

0: Mówi Robbie Krieger.
1: Myśmy oddziaływali na publiczność, a publiczność oddziaływała na nas. To było takie sprzężenie zwrotne. Tak właśnie powinien wyglądać koncert rockowy. Jeżeli mieliśmy dobrą noc, to nasz koncert był jak doznanie religijne.

0: Andrzej Manzarek.
1: Chłopie,
0: myśmy dawali z siebie wszystko. Te koncerty to była wielka improwizacja. Nigdy nie wiedzieliśmy, dokąd nas zaprowadzi. Wiesz, jak to jest. Czasami czujesz wręcz magiczną moc, czasami nie. Tak czy inaczej, każdy koncert graliśmy, jakby był ostatni. Dawaliśmy z siebie wszystko. To była czysta radość. Żadnego zdurzenia czy wypalenia, wręcz przeciwnie. Za każdym razem przenikała nas energia. Czerpaliśmy z tych koncertów straszną siłę. To było jak cykl życia i śmierci, miłości i seksu. Energia całej planety, energia słońca. Możesz z tego wszystkiego czerpać, ta energia dodaje ci skrzydeł, elektryzuje cię, czujesz, że żyjesz. Każdy może tego doświadczyć, tak jak my. Wy wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, wy też możecie tego doświadczyć. Musicie tylko otworzyć te drzwi w waszych umysłach, otworzyć wasze serca i wpuścić tam trochę słońca.

0: Rok 1968.
1: Wróg z radziecka wykorzystał zawieszenie broni z okazji święta Nowego Roku Tet. Chciał wywołać jak największe zamieszanie w Wietnamie Południowym, szczególnie w miejscach gęsto zaludnionych. Stoję przed największą rozgłośnią radiową w Saigonie. Okupują ją partyzanci z Wietkongu. Wydaje się, że partyzanci tylko zajęli rozgłośnię i nie zamierzają nic nadawać. Południowo-wietnamscy żołnierze czekają na dostawę gazu łzawiącego. Słychać strzały jakieś 100 metrów stąd. To Wietkong strzela do amerykańskich śmigłowców. Wszyscy przygotowują się do ostatecznego starcia.

Partyzanci schowali się w jednym z budynków kilkadziesiąt metrów stąd. Południowo-wietnamscy żołnierze ostrożnie posuwają się naprzód. Wspomagają ich amerykańskie helikoptery. W budynku, w którym są partyzanci, wybuchają pociski. Po raz pierwszy w tej wojnie helikoptery zostały użyte w samym Saigonie. Piloci używają rakiet i karabinów maszynowych. Vietcong odpowiada ogniem. Żołnierze południowo-wietnamscy ruszają do ataku. Zasypują budynek gradem pocisków.

Jim, co sądzisz o pokoleniu waszych rodziców? Mam wrażenie, że przepaść pomiędzy nami jest coraz większa. Starzy są coraz starsi, a młodzi są coraz...

0: mówi prezydent Lyndon B. Johnson. To prawda, że jeśli domownicy walczą ze sobą, to taki dom nie może się utrzymać. Taka rodzinna bitwa toczy się właśnie w Ameryce. Zdecydowałem, że prezydent nie powinien wplątywać się w partyjne walki. Dlatego nie przyjmę nominacji mojej partii i nie będę się ubiegał o ponowny wybór na waszego prezydenta.
1: I shall not see, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president.

0: mówi prezydent Lyndon B. Johnson. Wysłałem do Hanoi list, w którym napisałem, że Stany Zjednoczone akceptują datę 10 maja i Paryż jako miejsce rozmów. Mamy nadzieję, że porozumienie w tej sprawie popchnie nasze negocjacje do przodu i doprowadzi w końcu do pokoju w Azji Południowo-Wschodniej.
1: Toward peace in Southeast Asia.

0: Jim Morrison.
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w Stanach, jeśli chcesz być gwiazdą, to musisz zostać politykiem albo zawodowym mordercą, albo kimś takim.

0: mówi Jim Morrison. Gdybym tylko wiedział, że w New Haven zdarzały się już takie incydenty, to rozegrałbym to na pewno dużo zręczniej. Ale dla mnie to po prostu kolejne miasto na trasie. Poza nazwą nic o nim nie wiedziałem, a okazuje się, że oni mają na koncie mnóstwo podobnych incydentów. Robbie Krieger.
1: Jim was like the shaman who would take
0: Jim był szamanem, który prowadził ludzi nad kraniec przepaści. Prowadził ich do innej czasoprzestrzeni. Czasami jednak, kiedy miał zły dzień, ludzie zamiast cieszyć się z koncertu, po prostu tracili wieczór.

0: Rock and roll. Historia powszechna.
1: Chcieli mnie oskarżyć. Nie wiem nawet, czy w końcu to zrobili. Chcieli mnie oskarżyć o niemoralne zachowanie.
2: Immoral or indecent exhibition.

0: Robbie Krieger.
1: Jim, had a
0: Jim potrafił zepsuć ludziom dobre samopoczucie, mówię wam. On lubił to robić.
1: He could make people feel uncomfortable, and he liked doing it.

W czasie piosenki opowiedziałem ludziom o incydencie sprzed koncertu. O tym, jak miałem za sceną zatarg z policjantem. Policjantów chyba zdenerwowało to, że wytykałem ich palcem. Mówiłem o nich w czasie koncertu ludziom.

0: Jim Morrison.
1: Za każdym razem, kiedy próbowaliśmy wyrwać ludzi z bezruchu, zachowywaliśmy się dziwnie, obscenicznie. Nie podoba mi się, kiedy aktorzy są oddzieleni od widzów. Moim zdaniem tą granicę trzeba zlikwidować. Zdarzało się, że ktoś wskoczył na scenę i brał mikrofon. Jeśli był dobry, miał coś do powiedzenia, robił to w dobrym stylu, to czemu nie? Ale jeśli to byłby jakiś pijak, jakiś idiota, który wchodzi na scenę tylko po to, żeby się pokazać, a nie ma nic do powiedzenia, pokazuje jakieś głupoty, to na pewno zrzuciłbym go z tej sceny z powrotem.

0: Lecimy w kierunku miejsca, które piloci śmigłowców nazywają Aleją Karabinów. Chodzi o to, że z tego miejsca zawsze do nich strzelają.
1: Stoimy w centrum Cholon, saigońskiego Chinatown. Widzimy budynek zajęty przez Wietkong. Weszli do niego w nocy. Teraz żołnierze południowo-wietnamscy, amerykańscy i kilku Australijczyków. Próbuję ich stamtąd wykorzyć.

0: John Densmore.
1: What we do sometimes is like we'll
0: kiedy gramy piosenkę i docieramy do jej bardziej swobodnej części, to zaczynamy improwizować. To znaczy, my ją improwizujemy muzykę, a Jimmy improwizuje tekst. To czysta poezja. Potem znowu wracamy do piosenki.
1: And then we'll get back into the form later.
2: It was the greatest night of my life. Although I still had not found a wife, I had my friends right there beside me. We were close together.

0: comes to my head. Cemetery, cool and quiet. Hate to leave your sacred lay.
1: Jim Morrison.
2: Nasze piosenki żyją własnym życiem, rozwijają się z każdym koncertem.
1: Zaczynamy od stałego fragmentu normalnej piosenki. Potem muzyka wprawia nas w jakiś trans. Ta hipnotyczna rzeka dźwięków pozwala mi powiedzieć to, co akurat pojawi się wtedy w mojej głowie.
2: Would leave me free to kind of make up anything that came in my head at the time.
1: To chyba lubię piosenki, ale to chyba jest dla mnie najlepsza część koncertu, kiedy poddaję się wibracjom wywoływanym przez muzykę i publiczność.
2: Pick up vibrations from the music and what's coming from the audience and just kind of follow it wherever it goes.

0: Robić tego.
1: Śmieszna rzecz, w Europie dzieciaki są dużo bardziej rozpolitykowane niż w Ameryce. Kiedy na koncertach mówiliśmy coś o polityce, oni po prostu wariowali. Strasznie im się to podobało. Szczególnie, jeżeli powiedzieliśmy coś przeciw Ameryce. To znaczy, jeśli po prostu graliśmy, też im się podobało, ale polityka szczególnie ich podniecała.

W Paryżu toczą się najcięższe walki uliczne od wyzwolenia miasta w 1944 roku. We francuskiej stolicy policja starła się ze studentami. Młodzież wyszła na ulicę po tym, jak władze zamknęły uniwersytet. Wcześniej na Sorbonie starli się zwolennicy i przeciwnicy wojny w Wietnamie. Policja zareagowała bardzo ostro. Studenci podjęli wyzwanie i wydali wojnę władzom. Wojna z establishmentem przerodziła się w całonocne zamieszki.

Na rzucających kamieniami studentów lecą strumienie wody. Policja strzela granatami z gazem łzawiącym. Te wystrzały, które słychać, to nie karabiny, to właśnie gaz łzawiący. O Boże, straszny smród.

Armatki wodne przestają strzelać, w powietrzu zaczynają latać kamienie, lecą też kawałki chodników. Obok nie biegną sanitariusze, niosą krwawiącego mężczyznę, kamień trafił go w głowę. Policja próbuje rozbić ustawioną na środku ulicy barykadę. Demonstranci zrobili ją z kawałków metalowych płotów. Oddziały sztormowe policji stanęły teraz do odległości prawie 100 metrów od demonstrantów. Znowu gaz łzawiący. Dostał mi się do oczu. Widać dzisiaj, że mimo zabiegów parlamentarnych i politycznych debat do rozwiązania tego konfliktu trzeba jeszcze

przez wiele czasu i pracy. To bardzo ważne. Ludzie we Francji nauczyli się, że mogą coś zmienić, jeśli wyjdą na ulicę albo zorganizują strajk. Jeśli raz to zrobiłeś, jeśli rzuciłeś kamieniem, zaatakowałeś policjanta albo pięciu policjantów i widziałeś, jak uciekają, to już wiesz, że możesz wszystko, że możesz zmienić wszystko, jeśli jesteś tylko wystarczająco zdeterminowany.

Mówi Jim Morrison. Trasa po Europie bardzo dużo nam dała, muzycznie. Jeśli całe życie mieszkasz w jednym kraju, to nie zdajesz sobie sprawy, że gdzieś tam czeka na ciebie cały świat. Ja na przykład spodziewałem się, że Londyn będzie czarno-biały, jakiś taki szary, tak jak wygląda na zdjęciach albo w filmach. W filmach Londyn jest szary, cały we mgle. No i potem, kiedy już tam pojedziesz, to okazuje się, że Londyn ma tyle kolorów, co każde inne miasto. Takie podróże bardzo dużo dają.

0: Mówi Grace Slick.
1: Amsterdam jest bardzo podobny do San Francisco.
0: Budynki są pomalowane w takie same psychedeliczne kolory. Wiesz, żółte futrzyny, czerwone drzwi, niebieskie okna, purpurowe ściany. No i poza tym legalne narkotyki. Jest taka główna ulica w Amsterdamie, gdzie mają sklepy zupełnie w naszym stylu, to znaczy różne psychedeliczne rzeczy, rękodzieło i tak dalej. No i szliśmy sobie tą ulicą, Dorsi i my. Jim ostro pociągał z butelki. Podchodziły do nas miejscowe dzieciaki, dawały nam narkotyki i tak dalej. Te dzieciaki miały wszystko. Na całej długości ulicy proponowano nam różne rodzaje narkotyków. Myśmy wcześniej dziękowali, może później sobie zapalę i braliśmy towar do kieszeni. Nie było po prostu takiej możliwości, żeby przejeść to wszystko od razu, bo to byłaby śmiertelna dawka. Ale nie Jim. On od razu brał wszystko, co mu dawali.

0: Rock'n'roll. Historia powszechna.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie

0: Pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Żegnamy niskie ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ataki odniosły wyraźny skutek, napisał Wołodymyr Zełenski po nocnym nalocie na region moskiewski. Premier Słowacji zarzucił zachodnim politykom, że dążą do konfliktu między NATO a Rosją. To była czarna sobota na polskich drogach. Wczoraj zginęło 8 osób, zatrzymano ponad 300 pijanych kierowców. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas nocnego ataku na region moskiewski siły obrony Ukrainy wykorzystały środki rażenia powietrznego dalekiego zasięgu. Ataki odniosły bardzo wyraźny skutek. Zniszczono jeden z kluczowych zakładów przemysłu naftowego Rosji oraz obiekt logistyczny agresora. To miliardy dolarów, które zasilają machinę wojenną, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Moskiewska rafineria naftowa jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. Zdolność przerobowa wynosi około 12 milionów ton ropy naftowej rocznie. Premier Słowacji Robert Fico zarzucił zachodnim politykom, że dążą do konfliktu między NATO a Rosją. Jego zdaniem po niepowodzeniu strategii mającej doprowadzić do pokonania Rosji poprzez wojnę w Ukrainie, niektórzy przywódcy chcą wywołać bezpośrednią konfrontację.
12: W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu słowacki premier stwierdził, że Zachód przez ponad 4 lata dolewał na Ukrainie oliwy do ognia, dlatego Europa stoi obecnie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Wielu polityków na Zachodzie nabiera przekonania, że jeśli nie uda się zniszczyć Rosji poprzez wsparcie ukraińskiej armii, to należy zrobić wszystko, by doszło do konfliktu pomiędzy NATO i Rosją. Ktoś tu musiał oszaleć. Rosji nie da się pokonać w wojnie konwencjonalnej, a jedynie bronią jądrową. Ocenił utrzymujący dobre relacje z Kremlem premier Słowacji. Robert Fico podkreślił, że wojna na Ukrainie nie jest wojną Słowacji ani NATO. Zadeklarował jednocześnie, że jego kraj nie wyśle żołnierzy do walki przeciwko Rosji lub innemu państwu na podstawie pretekstu, który, jak ocenił, można bardzo łatwo stworzyć. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
11: Korea Północna wystrzeliła 2 rakiety w ciągu 2 godzin. Wiadomo, że pierwsza z nich była balistyczna, tak podało Ministerstwo Obrony Korei Południowej. Rakiety wystrzelono do Morza Japońskiego. Najpierw poleciała tam rakieta balistyczna krótkiego zasięgu, 3 godziny później kolejna. Na tydzień wcześniej Północ przeprowadziła test takiego pocisku. Władze Japonii i Korei Południowej potępiły północną próbę i dzisiejsze wystrzelenie rakiety. Zakończyły się utrudnienia na trasie S8 między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Koło Prosienicy doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Zginęła jedna osoba, a jeden z kierowców uciekał z miejsca wypadku pieszo, ale zatrzymała go policja. Wczoraj w wypadkach na drogach zginęło 8 osób, prawie 90 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 320 kierujących po spożyciu alkoholu.
13: To była czarna sobota na polskich drogach. Zginęło 8 osób, mówi aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.
14: Minionej doby doszło do 80 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 88 zostało rannych.
13: Tylko wczoraj policjanci zatrzymali 320 kierujących pod wpływem alkoholu. Mimo apeli, pijani kierowcy są plagą na drogach.
14: Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
13: Od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców na podwójnym

0: gazie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: W poznańskim zoo, gdzie w zeszłym tygodniu przyjechały trzy słonice z Niemiec, nadszedł czas na integrację z dotychczasowymi lokatorami poznańskiej słoniarni. Na razie nie wychodzą razem na wybiegi, ale mogą się obwąchiwać przez płot lub dotykać trąbami. To kolejny etap aklimatyzacji, która, jak mówi kierownik nowego zoo w Poznaniu, Remigiusz Koziński, na razie przebiega bardzo dobrze.
2: Cały czas rotujemy na wybiegach. Chodzi o to, żeby one kontaktowały się, Daisy, Saliva i Etosha, żeby kontaktowały się z Kizzy i również, żeby Kizzy z nimi, z Niniem także. Mamy do dyspozycji wyjątkowy obiekt, który takie rzeczy umożliwia. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego te słonie tutaj akurat do nas przyjechały.
1: Trzy nie najmłodsze już słonice przyjechały z Duisburga, który przebudowuje swój ogród zoologiczny i musiał pozbyć się zwierząt. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niemal w całej Polsce dziś przelotne opady deszczu, możliwe też burze, a nawet grad. Na północy miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Najchłodniej w Mławie 15 stopni, najcieplej w Tarnowie 24.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W ciąży nie piję.
7: Bo nie jestem sama.
8: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
9: Bo wiem, czym jest FAS.
10: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS i nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
5: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Ludzie w podróży w Trójce.
16: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
17: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
16: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam już dziś, tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
18: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
19: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Salon Ulica Dancing.
22: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Jest to przedostatnia niedziela września. Czas płynie strasznie szybko, ale zadałem sobie trochę trudu i przygotowałem dla Państwa nagrania ze świeżo zgranych własnych szelakowych płyt. Muszę podziękować oczywiście osobie, która te płyty zgrała. Opowiem Państwu, jak ten proces przebiega. I dzisiaj spotkamy się w audycji z naszymi ulubionymi głosami w nieco mniej znanym repertuarze. Zatem na początek Mieczysław Fog. Mam dla Państwa cztery piosenki z udziałem Mieczysława Foga na początek. Może sobie posłuchamy teraz dwóch. Proszę Państwa, wszystko zgrywane z szelaków, tak jak mówiłem. Concinella otworzy naszą audycję. To jest tango, muzyka fany. Gordon, słowa Zbigniew Maciejowski. Gra orkiestra Syrena Rekord pod dyrekcją samego Henryka

Pięknie się ta audycja rozpoczęła. Proszę Państwa, muszę podziękować Mateuszowi Kocurowi, którego kiedyś nie tak dawno przedstawiałem Państwu, ponieważ jest to młody kolekcjoner, oprócz tego fenomenalny gitarzysta i fantastyczny kolega. Zgrał cały szereg szelaków. Ja nie dysponuję tak dobrym sprzętem w domu jak on. Chodzi o to, żeby gramofon miał funkcję 78 obrotów. Wtedy taką płytę można na talerzu, że tak powiem, położyć i przy użyciu nawet zwykłej igły, chociaż lepsza jest taka grubsza trochę, ale przy użyciu zwykłej igły można taką płytę odtworzyć. Z góry Państwa przepraszam za trzaski i szumy, szczególnie na samym początku każdego nagrania, dlatego że te rowki na początku są zawsze dużo bardziej wyrobione, a to z powodu tej igły w starych gramofonach na korbkę i tego ramienia, które jest takie ciężkie i tej igły, która musi się na tej płycie uplasować, więc z góry Państwa przepraszam. Udało się zgrać całkiem sporą ilość tych płyt. Mam przed sobą również etykiety. Następnie mamy dwie piosenki z udziałem Mieczysława Foga i odczytam Państwu z etykiet, co następuje. Otóż meksykańskie tango autorstwa Freda Schera i Andrzeja Własta. Zaśpiewa oczywiście Fog, a akompaniuje orkiestra Syrena Rekord pod dyrekcją Henryka Warsa. Oraz następny utwór, Nie płacz baby. I to jest numer również zagrany przez orkiestrę Syreny pod batutą Henryka Warsa. Autorami są Szymon Kataszek i Aleksander Jelin. I to jest walc angielski. Posłuchamy sobie Foga jeszcze raz.

mnie. Jak wędkę swój zarzucasz na mnie wzrok i w tańcu obserwuję twój tygrysi krok. Lecz w kącie tam za ladą siedzi kochanek twój i nie wiem, może przebije mnie noc.

I twoje oczy drapieżne zuchwale, i twoje usta jak owoc dojrzale. Nie dla mnie są ramiona swe drżące i piersi kwitnące jak róże. I twoje tanga w kwiecie tu w purpurze, i twoja miłość.

Myśl, że już los ci znaczy dziś kres miłości, nie płacz. Baby, masz 18

był Mieczysław Fok. Szanowni Państwo, a teraz nasz ukochany Adam Aston. Rośnie moja kolekcja płyt Syreny.

głównie z głosem Adama Astona. Adam Aston był firmowym, jednym z takich firmowych głosów tej wytwórni przed wojną. Zresztą wytwórnia w ulotkach reklamowych często używała jego wizerunku. Ludzie uwielbiali głos Astona. Co ciekawe, Aston w zasadzie nie był artystą estradowym, był artystą studyjnym. Zajmował się również biznesem. Opowiadałem o tym państwu nieraz na przestrzeni lat. To jest bardzo, bardzo ciekawe w przypadku Astona. Wielki dorobek do 1939 roku, ponad 900 nagranych piosenek, nie tylko dla Syreny, ale mam dla państwa dzisiaj wyjątkowe perełeczki. To akurat możecie znać, bo ta piosenka, która otworzy teraz nam bloczek z Adamem Astonem, znalazła się również na płycie, jedynej winylowej płycie wydanej po wojnie w Polsce. Adam Aston śpiewa stare piosenki z charakterystyczną okładką. Tę płytę ma sporo z państwa na półce, to wiem. I to jest bardzo symboliczna płyta. W tej takiej PRL-owskiej rzeczywistości wyszło kilka dosłownie takich tego rodzaju płyt, a to jest jedyna monografia Astona. W każdym razie Grzech. Bajgielman i Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Autorzy, gra oczywiście orkiestra Syrena, śpiewa Adam Aston, a potem chwilę później po utworze Grzech pójdzie Chłopcy, na nas już czas. I któż wie, co to takiego? Oczywiście La Paloma. Chłopcy, na nas już czas. Jastrzębiec Rudnicki również i oczywiście i Radier Muzyka. Zatem wchodzimy teraz w świat z głosem, w świat ubarwiony głosem Adama Astona.

Adam Aston. Szanowni Państwo, Astona nigdy dość. Teraz naprawdę gratka. Zaproponuję Państwu trzy utwory pod rząd. Myślę, że bardzo dawno nie grane, a jeden z nich, środkowy z tych trzech, które teraz pójdą, myślę, jako jedyny był dosyć mocno, obszernie przypominany na przestrzeni lat w naszej audycji. Proszę Państwa, List lub Pamiątka. List to będzie tango, zaśpiewa Aston, a orkiestrą Syrena dyryguje Iwo Wezby. To też bardzo ciekawa, bardzo ważna postać w przedwojennej fonografii. Iwo Wezby po wojnie przebywał w Stanach Zjednoczonych, a Adam Aston w Anglii, w RPA, trochę tu, trochę tam, ale nie mamy czasu, żeby Państwu opowiedzieć te życiorysy, chociaż nasi wierni słuchacze już je chyba dobrze znają. Zatem posłuchajmy, to są świeże zgrywki z szelakowych płyt. Proszę Państwa, oczywiście wszystko wyląduje na Starych Melodiach również, bo na tym ta nasza działalność polega, żeby się dzielić zasobami. Każda nowa zgrywka jest pożądana. Oczywiście są takie tytuły na płytach, nie tylko Syreny,

ale i innych wytwórni, które są w większej ilości egzemplarzy dostępne, ale są oczywiście również kompletnie białe, totalnie białe kruki czarnego krążka. Więc na początek pójdzie list, potem dobrze omawiana w naszej audycji morfina i tutaj ciekawostka, Wiktor Tychowski na gitarze hawajskiej, a refren oczywiście zaśpiewa Adam Aston. I na koniec rozstańmy się. Rozstańmy się, ale nie będziemy się jeszcze rozstawać my tutaj na antenie. Tango rozstańmy się i ponownie Wiktor Tychowski na gitarze hawajskiej. Było dwóch gitarzystów hawajskich przed wojną, Tychowski i Ciżyński. Słuchamy.

rozstańmy się, skończyło się kochanie. Oboje dziś pójdziemy w wielki świat. Rozstańmy się.

Teraz przenosimy się do innej wytwórni. Przenosimy się na Wolę, na ulicę Płocką, z ulicy Wiśniowej na Mokotowie, gdzie mieściły się studia Syreny w latach 30. Wsiadamy w tramwaj, w dryndę lub w autobus, bo mamy lata 30. i korzystamy również z autobusów w Warszawie. Jedziemy na Płocką do wytwórni Odeon, największego konkurenta Syreny. Proszę Państwa, charakterystyczne etykiety niebieskie, niebiesko-złote Odeonu później funkcjonowały po wojnie z napisem Muza. Te same etykiety z bardzo podobnym napisem i wiele, wiele przedwojennych matryc było odciskanych, tłoczonych po wojnie. Proszę Państwa, i na płytach Odeonu udało mi się zebrać trochę dorobku Hurudana. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania dwóch wspaniałych utworów. Jeden to będzie utwór pod tytułem Błękitne oczy. Tango, jak mówi etykieta, tango z rewii Teatru Cyrulik Warszawski. A później Budda. Numer napisany przez duet Fanny Gordon i Walery Jastrzębiec Rudnicki. Zatem słuchamy Hurudana z płyt Odeonu.

jak płyną gdzieś gamie wody dal. Nikt nie wie po co, nie wie gdzie. Tak płyną myśli, no i czegoś żal. I na strzępy się serce rwie. I nie wiem wielki.

Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że ostatnimi czasy wszedłem w posiadanie dosyć sporej ilości płyt Syreny z indeksem, czy z indeksu ludowego tak zwanego. Jak wiadomo, Syrena nagrywała bardzo różne rodzaje muzyki i gatunki, od muzyki poważnej właśnie do ludowej. Problem tylko z tą muzyką polega na tym, że to nie są chłopi nagrywani w studio profesjonalnym, tylko to są takie zespoły stylizowane, które grają kompozycje również stylizowane, ale nie zawsze, bo często są to melodie rzeczywiście gdzieś tam z głębi kraju, ale oczywiście opracowane na profesjonalny aparat wykonawczy. Więc obiecuję Państwu, że niebawem dokonam zgrań tych płyt, tak żeby móc je Państwu zaprezentować. Myślę, że wyjdzie z tego niejedna ciekawa audycja, bo te nagrania są bardzo rzadko prezentowane. Na koniec jeszcze zostaniemy z wytwórnią, czy w wytwórni Odeon. Mam dla Państwa przepiękne tango Marilu. Gra oczywiście orkiestra taneczna.

wytwórni Odeon pod dyrekcją Jerzego Gerta, a zaśpiewa wielki śpiewak Stefan Witas, który tak jak Aston związany z Syreną, związany był, śpiewał dla głównie, oczywiście nie tylko, ale głównie dla wytwórni Odeon Stefan Witas. Życzę Państwu miłej niedzieli. Przypominam, że za tydzień w niedzielę startuje 30. jubileuszowy Jazz Camping Kalatówki. Kto na południu Polski lub jeszcze lepiej w Tatrach, niech uda się na Kalatówki, ma na to cały tydzień. Będę tam i ja. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Czy znowu wygra AfD? W dwóch niemieckich landach trwają lokalne wybory. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację Rosji, zapowiada szef Komitetu Wojskowego Sojuszu.

0: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w Limanowej. W Niemczech odbywają się dziś wybory do parlamentów dwóch landów, Berlina i Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Głosowanie przyciąga uwagę ze względu na wynik alternatywy dla Niemiec. Dwa tygodnie temu AfD zdecydowanie wygrała w Saksonii-Anhalt. Tym razem sondaże wskazują na bardziej wyrównaną rywalizację. Tomasz Krawczyk, ekspert do spraw polityki europejskiej, zwraca uwagę, że w wyborach mogą głosować osoby od 16 roku życia, co podbije wynik skrajnych partii, które lepiej docierają do młodych.
1: AfD ma wśród młodych osób jedno z największych poparć, ale to wynika z prostego faktu, że na przykład CDU i to na poziomie federalnym TikToka odkryło może 2 lata temu. Alice Weidel ma miliony followersów, po prostu jest influencerką na TikToku. Ralf Erik Holm, czyli kandydat na premiera AfD w Mecklenburgii, jest doświadczonym dziennikarzem. On dokładnie wie, co powiedzieć, co mieści się w krótkim nagraniu na TikToku.
0: Wyniki dzisiejszego głosowania będą ważnym sprawdzianem dla CDU i kanclerza Friedricha Merca. W opinii ekspertów słabszy wynik Hadecji może zwiększyć presję na niemiecki rząd. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnia szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy. Sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział generał dziennikarzom w Kopenhadze, dodając, że NATO kontynuuje pracę nad zwiększeniem tych sił zarówno pod względem liczebności, jak i zaawansowania technicznego. Jak zauważył portal Politico, słowa te padły w kontekście coraz częstszych ostrzeżeń europejskich przywódców dotyczących możliwej eskalacji przez Rosję działań w Europie. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Syreny zostały włączone na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na zachodnią Ukrainę. To było w czwartek. Waldemar Rybak z Państwowej Straży Pożarnej w Brykach mówi, że u nich na razie jest tylko 19 syren.
2: Rozśrodkowanie tych syren oczywiście było wcześniej przemyślane z uwagi na to, żeby ten sygnał alarmowy był na całym terenie naszego powiatu słyszalny, aczkolwiek wiadomo, że jest to jeszcze na chwilę obecną niewystarczająca ilość. Staramy się, żeby kolejne syreny docierały, aby każdy mieszkaniec mógł usłyszeć ten alarm.
0: MSWiA zapewnia, że w ciągu roku zostanie uruchomiona aplikacja, która umożliwi wysyłanie ostrzeżenia w tzw. systemie Cell Broadcast. Każdy prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty i działać jak syrena alarmowa. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w Limanowej. W piątek łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. Niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka. Według śledczych starszy przeprowadził napad, a młodszy stał na czatach. Policja zapowiedziała wniosek do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Katolickie wojska Habsburgów raz jeszcze starły się z protestancką armią czeską i sprzymierzeńcami. W Pradze odbyła się rekonstrukcja bitwy na Białej Górze. Wzięło w niej udział około 1000 rekonstruktorów, również z Polski, a rozmawiał z nimi korespondent Polskiego Radia.
3: Na Białej Górze walczymy po stronie Habsburgów. Polacy historycznie dołączyli do wojny trochę później, też po stronie Habsburgów. Niemniej nie jesteśmy Lisowczykami, my tutaj wojska cesarstwa odgrywamy.
4: To jest impreza, na którą jeździmy chyba najdłużej. Jesteśmy tutaj najbardziej zadomowieni. To jest najfajniejsze w tej imprezie, że się wszyscy znamy i atmosfera jest świetna.
5: Warto zaznaczyć to, jak organizatorzy zadbali o pirotechnikę, bo takie różne dodatkowe elementy nie tylko sprawiają, że przyjemniej to się ogląda widzom, ale też również dla nas jest to większa frajda.
0: Stoczona w 1620 roku bitwa na Białej Górze była jednym z przełomowych starć wojny 30-letniej. Zwycięstwo Habsburgów umocniło ich władzę w Czechach i zapoczątkowało okres rekatolizacji oraz głębokich zmian politycznych i społecznych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, suma opadów na zachodzie do 10 mm, a na północy do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy i zachodzie dość silny, w porywach do 70.

0: 5 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
4: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
2: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
4: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8,5 minuty po godzinie 14.
1: Do góry brzuchem.
2: Maciej Załęcki, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Zapraszamy na 3 leniwe godziny.

0: Home is where I want to be, ale ten dom nie musi być konkretnym miejscem, może być też osobą, która jest dla nas domem. Uwielbiam od wielu lat ten utwór i chyba za szybko mi się nie znudzi. Tydzień temu zaczęłam taką małą tradycję, żeby każdą godzinę audycji Do Góry Brzuchem rozpoczynać innym utworem i innym albumem jednego konkretnego zespołu. No i właściwie wiedziałam od początku, że Talking Heads szybko się tutaj pojawi, a że ten tydzień był wypełniony rocznicami muzycznymi związanymi z tym składem, między innymi z premierą ich debiutu, no to padło dzisiaj właśnie na nich. Ten wspomniany debiut zresztą dzisiaj też się nam w audycji pojawi, ale to nieco później. Wszystko w swoim czasie. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeśli chcą się Państwo meldować, powiedzieć, jak spędzają Państwo dzisiejsze popołudnie, no to oczywiście można pisać śmiało. Jestem tutaj dla Państwa i będę towarzyszką niedzielnego relaksu.
1: Halo.
2: Czekamy tutaj na ciebie.
1: Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

Dziś plan mam taki, nogi na stół i nie mam nie. Bardzo dobry pomysł nam tutaj podsuwają panowie Mrozu i Jarecki. Złote bloki, kto pamięta ten album Mroza z 2022 roku? No, ja słuchałam go naprawdę wiele razy, bardzo lubię do niego wracać, a dzisiaj wracam z kilku powodów. Po pierwsze, idealnie nam się tutaj dopasowuje do klimatu niedzielnej laby, a poza tym Mrozu kilka dni temu wydał nową płytę, też dzisiaj ją ze sobą mam i zaraz jej fragment na trójkowej antenie się pojawi. I jeszcze tak zapowiem, urządzę taką małą autopromocję. Udało mi się trochę z Mrozem o jego płycie i o życiu porozmawiać i we wtorek w audycji Dobrego Dnia po 9:00 tę rozmowę będzie można usłyszeć. Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł płyty, a to są lepsze czasy i zaskakujący mrozowy falset.

I Want Your Love. Chwilę temu śpiewał zespół Chic. Skład znany głównie z muzyki tanecznej, ale te dźwięki też się całkiem dobrze do relaksu nadają. Nile Rodgers, czyli współzałożyciel Chic, wczoraj obchodził urodziny, więc dzisiaj trochę w ramach tej rocznicy muzyka tego pięknego zespołu nam się pojawia w audycji Do Góry Brzuchem. Say Chic, takie zawołanie od czasu do czasu w ich piosenkach wybrzmiewało, no i co ciekawe, dało nazwę pewnej kobiecej grupie z Brooklynu. Chociaż zawołanie zostało lekko przerobione na Say She She, a panie w grupie są trzy: Pia Malik, Sabrina Cunningham i Nia Brown. I brzmią właśnie tak.

Say Shishi i Apple of My Eye, czyli określenie, które u nas funkcjonuje jako oczko w głowie. Czy mają Państwo swoje oczka w głowie? Dzisiaj w kalendarzu widnieje takie coś jak Dzień Doceniania Żony, więc może właśnie warto swoje oczka w głowie docenić. A tak o swoim Apple in His Eye i o Sunshine of His Life śpiewał Stevie Wonder.

No i przeskoczyliśmy do Brazylii ze sprawą zespołu Oterno, grupy, którą szczerze uwielbiam od lat wielu. I tak sobie pomyślałam, że wycieczka na inny kontynent nam dobrze zrobi w to niedzielne popołudnie. No właśnie, skąd nas Państwo słuchają? Bo może właśnie jest tutaj ktoś, kto słucha w Brazylii. Czemu nie? Na razie widzę meldunki z Warszawy, z Górnego Śląska, z Michałowic i bardzo mi miło, że są Państwo obecni. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Nadal można do mnie pisać. Zachęcam. I dzielę się kolejnym utworem z udziałem Oterno, a konkretniej Tima Bernardesza, czyli wokalisty tego składu. Jakiś czas temu udzielił się gościnie na płycie Krok zespołu Sojus, stworzonego przez pochodzącego z Białorusi, ale tworzącego w Polsce Aleksa Czumaka. Lingua do Mundo.

Will I See You Again? To akurat grupa The Sacred Souls w audycji Do Góry Brzuchem. No płyną te dźwięki leniwie. Mam nadzieję, że Państwu też jest tak miło jak mi, bo tutaj naprawdę dzisiaj wypoczywam. Zresztą widzę po wiadomościach, że całkiem działa. Pisze pani Ari na przykład. Wróciłam z czytania zamku Kawki w parku i przysiadłam do krzyżówek i radia. Przyjemnie się siedzi przy tej audycji i muzyce płynącej ze starego radia Unitra. Pozdrowienia z Poznania. Oczywiście Poznań pozdrawiamy. I dziękuję za tę wiadomość. A teraz pozwolę sobie skręcić w rejony folkowe. I znowu taka mała wzmianka z muzycznego kalendarium nam się pojawi, bo tak się składa, że jutro wypada kolejna rocznica urodzin Leonarda Cohena. No i z tej okazji. So long, Marianne.

So long, Marianne. No, ja się przeniosłam myślami w jakąś inną rzeczywistość zupełnie, chyba na jakąś zieloną polanę, ale taką już powoli jesieniejącą. No to na koniec tej godziny jeszcze trochę folku i znowu lata 60., ale tym razem nam zaśpiewa Jackson C. Frank. Blues, Run the Game, a my wracamy po godzinie 15.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
2: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
1: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
4: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
1: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwani chłopcy z Bytomia odnalezieni są celi i zdrowi. Drogie spotkania z prezydentem, media donoszą o cenniku rozmów z Karolem Nawrockim. Bez opozycji i przeciwników politycznych trwają pseudowybory w Rosji. Szczęśliwy finał poszukiwań dwóch chłopców z Bytomia. 11-letni Wojciech i 10-letni Tymoteusz wczoraj oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na szczęście chłopcom nic się nie stało, mówi Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
17: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców. Jak ustalili policjanci, chłopcy są cali i zdrowi.
16: I niebawem wrócą pod opiekę placówki. Trwają tymczasem poszukiwania 73-latka, który zaginął w okolicach Kętrzyna. Jego rysopis podaje Ewelina Piaścik z Komendy w Kętrzynie.
18: Zaginiony ma około

0: Około 175 cm wzrostu, waży około 70 kg, ma dłuższe siwe włosy sięgające do ramion. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej ubrany był w czarne spodnie, bluzę w granatowe niebieskie pasy, czarne buty.
1: W poszukiwania zaangażowanych jest ponad 140 osób, w tym funkcjonariusze różnych służb, psy tropiące i policyjny śmigłowiec. 100 tysięcy dolarów za możliwość rozmowy z prezydentem Nawrockim. Newsweek i Radio Z donoszą o prywatnej fundacji, która oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w ramach planowanego na jutro w USA Polish American Economic Summit. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poboży mówi o kolejnej próbie ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
2: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu. I tyle w tym temacie.
1: Zapewnienia ministra Pobożego nie do końca wierzą politycy koalicji rządzącej. Monika Rosa z KO chce wyjaśnień, bo medialne doniesienia dotyczą głowy państwa.
3: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia, bo to są naprawdę ogromne pieniądze. Więc tutaj musi sobie kancelaria wyjaśnić.
1: O wyjaśnienie zaapelował do prezydenta także w mediach społecznościowych wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Bardzo poważna sprawa. Prezydent Nawrocki i kancelaria prezydenta w tej sprawie powinni możliwie szybko zabrać głos dla dobra urzędu i naszego państwa, napisał wiceminister Tomczyk. W Rosji trwają trzydniowe pseudowybory do Dumy Państwowej. Kreml wyeliminował opozycję i nielegalnie zorganizował głosowanie także na okupowanych ziemiach Ukrainy. Wybory w Rosji to rytuał i legitymizacja władzy Władimira Putina w oczach Rosjan i świata, mówi Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w tematach rosyjskich.
4: Władze będą mogły powiedzieć, że proszę bardzo, czwarty rok czy piąty rok wojny, no a tutaj 50-51% Rosjan zagłosowało na jedną Rosję, partię rządzącą. Partię, która w tych wyborach pierwszy raz od dwóch dekad wyciągnęła oficjalnie na sztandary Władimira Putina, twierdzi, że jest partią prezydenta, no więc będzie można przy okazji stwierdzić, że nie tylko jedna Rosja ma te 51% czy 50%, ale też sam Władimir Putin.
1: Marcin Łuniewski dodaje, że wybory w Rosji są farsą, biorąc pod uwagę poziom represji, jaki panuje tam od 2022 roku. Świeże owoce i warzywa, sery, wędliny, pieczywo i przetwory ekologiczne i polskie. Na PGE Narodowym w Warszawie czwarta odsłona Festiwalu Polskiej Żywności Kupuj Świadomie. Swoje produkty prezentuje 130 wystawców z całej Polski.
5: Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie, Marzena Pawlak. Produkujemy naturalne produkty mleczarskie, współpracujemy z lokalnymi rolnikami. W przyszłym roku obchodzimy 140-lecie naszej firmy i staramy się kultywować tradycje, oczywiście w połączeniu z nowoczesnością.
6: Jesteśmy PharmaFox, prowadzimy gospodarstwo w okolicach Lublina. Tam uprawiamy owoce, warzywa, no i od jakiegoś czasu zaczęliśmy je przetwarzać, tak żeby gdzieś przedłużyć im to życie, wyjść trochę szerzej z naszymi owocami. No i sprzedajemy owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, no ale też właśnie mamy taką naszą drugą nogę, czyli fermentowane produkty i to są kombucze i zakwasy.
1: Festiwal Polskiej Żywności potrwa do 17.
7: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, ponad 30% ze słońca, prawie 20% z wiatru. Nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami, ponadto na dużym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz sport i Norbert Michalak.
9: Skończyła się seria meczów bez porażki Piasta Gliwice. Punkty z Okrzei wywiozła Pogoń Szczecin, która w meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wygrała 2-1. Gola dla gospodarzy strzelił Samuel Entamak, a dla gości Jordi Sanchez i Darko Czurlinow. Od 14.45 trwa mecz Zagłębia Lubin z Wisłą Płock, jak na razie bez bramek. O 17.30 Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa, a wieczorem Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem Radom. Początek od 20.15. W Brisbane nie powiodło się polskim tenisistom. Polacy przegrali z Australijczykami 1-3 w meczu Pucharu Davisa. O losach spotkania zadecydowała porażka Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminorem 3-6, 3-6. Majchrzak tak podsumował to spotkanie.
10: Trochę mi zabrakło pierwszego serwisu. Trochę właśnie to najbardziej grę ustawiało, że ja o każdy punkt musiałem walczyć jak o życie, zwłaszcza z nim, a on jednak dużo więcej robi.

0: Samym serwisem miałem bardzo wysoki procent i ta cała gra i presja była po mnie i punktach przy moim serwisie i na moim serwisie i było to naprawdę trudne czasami, żeby chociaż jeden łatwiejszy punkt dostać.
1: Stawką rywalizacji w Brisbane był udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów, a tymczasem Amerykanka Iwajowicz wygrała drugi raz z rzędu turniej w Guadalajarze. W finale pokonała swoją rodaczkę Peyton Stearns 6-4, 6-2. Anna Twardosz polubiła skocznię w Rasnowie. Polka ponownie wygrała konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. Triumfowała także w sobotę i było to pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w tych zawodach. Druga była Chinka Zheng Ping, a trzecia Słowenka Emma Klinecz.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Przed nami deszczowy wieczór, lokalnie możliwe burze i grad. Do tego synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 70 km na godzinę. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program trzeci.

0: Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już 12 minut po godzinie 15.
6: Do góry brzuchem.

Tak jak obiecywałam, jest wspomniany dzisiaj debiut Talking Heads, ich kultowy Psycho Killer. 16 września 1977 roku światło dzienne ujrzała ta płyta, więc całkiem niedawno świętowaliśmy nieokrągłą, ale jednak rocznicę jej wydania. Za rok będzie 50, kawał czasu, a nadal chce się do niej wracać. Tak zerkam na Państwa wiadomości i widzę, że napisał m.in. pan Robert, mówiąc, że Talking Heads na początku audycji fantastycznie wybrzmiało w radiowej przestrzeni. Pamiętam, kiedy dekadę temu zaaplikowałem koleżance Davida Byrne przy grze w Warcaby. Baśka zachodziła w głowę, co to za twórczość. Ja nie jestem znawcą Talking Heads, jednak pamiętam tę scenę z życia, pamiętam ten klimat, który wywołała twórczość artysty. No, to nie są takie zwykłe piosenki. I David Byrne też nie jest zwyczajnym artystą. Wspaniała postać. Dzień dobry, po raz drugi mówię ja, Justyna Grabasz. Audycję od teraz realizuje Elżbieta Malinowska. Muzyki mam bardzo dużo ze sobą i nie zawaham się jej użyć. Między innymi mam ze sobą taki ładny album jak Enjoy z piosenkami Michała Urbaniaka.

Takie ładne rzeczy się ukazały w miniony piątek. Enjoy, czyli album, na którym usłyszymy kompozycję Michała Urbaniaka, ale w nowych wersjach, w nowych wykonaniach. Za tym utworem, który za nami, czyli After All The World, stoi akurat Kuba Kapsa, ale właściwie każdy utwór na płycie wykonuje ktoś inny i są to artyści, którzy w swojej twórczości, muzyce często łączą ze sobą elektronikę, hip-hop, muzykę klubową, jazz, tak jak to robił właśnie Michał Urbaniak, który także miał całkiem spory wpływ na to, co się na płycie Enjoy znajdzie, bo prace nad projektem rozpoczęły się w czerwcu minionego roku. No i Michał Urbaniak decydował, które piosenki się na płycie znajdą i trochę cały projekt koordynował. Polecam posłuchać całości bardzo, bardzo serdecznie. A jak już jesteśmy przy muzyce bardzo ładnie łączącej style, to pozwolę sobie na taki płytowy smaczek z 2016 roku.

Ależ to jest świetny utwór. Anderson .Paak, Mac Miller i Dank. Fragment albumu The Divine Feminine Maca Millera, który 16 września świętował swoje 10-lecie. I to jest bardzo dobry powód, żeby do tego albumu dzisiaj powrócić. A tak w ogóle, Anderson .Paak także zapowiada płytę. Już się nawet pojawił promujący ją singiel. Nosi tytuł A Good Day i można w nim usłyszeć sample z pewnej dość znanej kompozycji Billa Withersa.

No i kto wyłapał, co to za utwór pojawia się w A Good Day Andersona Paaka? Oczywiście Lovely Day. Bardzo ciekawie wybrzmiał w takiej formie, moim zdaniem. No i teraz w zasadzie moglibyśmy Lovely Day posłuchać, ale może nie bądźmy tacy przewidywalni. Pojawi się Bill Withers, tak, ale w innej kompozycji. Who is he and what is he to you?

A to akurat grupa P-Unity z Polski. Lover's Disappearance, tak brzmieli na wydanej 3 lata temu płycie No Codes. No i chciałoby się, żeby wydali coś znowu, ale na razie nic takiego nie słyszę i trochę mi szkoda, bo to jest naprawdę świetny skład. Na całe szczęście muzycy zespołu działają solo, czy w duetach, czy w jeszcze innych grupach, więc nie milczą tak zupełnie, coś tam się dzieje. Na przykład jedna z wokalistek P-Unity, Sara, dzieli się ostatnio nową muzyką, między innymi takim oto smaczkiem, który przed nami, zatytułowanym Tracę zimną krew.

No i jak się Państwu podoba, bo ja bardzo lubię to takie ciepłe, soulowe i bardzo zmysłowe brzmienie głosu Sary. Tracę zimną krew, to jest utwór z udziałem BRK. Producencko tutaj działali Mulate i McKay. No świetnie to płynie. Takiego R&B potrzebuje Polska i audycja do góry brzuchem. Potrzebuje też soulowych piosenek Basi Małeckiej, a tak się pięknie składa, że Basia wydała właśnie nowy utwór Fall in Love with Me. Kibicujemy i pozdrawiamy.

A tego składu chyba przedstawiać nie muszę. Czekamy na płytę Stevie Nicks, bo podobno coś tam się tworzy i mam nadzieję, że się niebawem ukaże. W ramach tego

oczekiwania na koniec tej godziny Stevie Nicks wraz z Tomem Pettym nam wybrzmi. Z Tomem Pettym, który ostatnio podzielił się niepublikowanym wcześniej utworem i też go posłuchamy, ale to po 16. Na razie Stop Dragging in My Heart Around.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlekiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie.

0: nienawitaj.pl/kupony.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Ludzie w podróży w Trójce.
10: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
11: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
10: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam już dziś, tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
12: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
13: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
14: oraz wspierają układ nerwowy,
13: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
14: Bezglutenowy
13: i bez laktozy.
14: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior.
13: Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 20 września, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta zaprzecza, media pokazują dokumenty, że był cennik na spotkania z Karolem Nawrockim. Niemcy głosują w wyborach do dwóch landów, pierwsze wyniki już za 2 godziny. Stany Zjednoczone planują wznowić ataki na Iran, donoszą lokalne media. Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz posiada dokumenty potwierdzające, że Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta wysłał zaproszenia na spotkania z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik. Dominika Długosz jest współautorką artykułu, z którego wynika, że pakiet sponsorski organizowanej przez prywatną fundację imprezy, na którą zaprasza Kancelaria Prezydenta, kosztuje od 25 do 100 tysięcy dolarów. Wykupienie najdroższego pakietu oznacza możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim w cztery oczy. Dziennikarka mówiła w TVP Info, jak wyglądała odpowiedź fundacji na zadane pytania.
17: Rzecznik prasowy tej fundacji odpisał nam, że no, ostatecznie nikt nie kupił najdroższego pakietu. Więc no, właściwie odpowiedź brzmi, no ale o co się czepiacie, skoro nikt nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za spotkanie prezydentem, chociaż żeśmy oferowali.
16: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dementuje te doniesienia. Jak napisał w mediach społecznościowych, nie było deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta warunkujących udział w American Economic Summit w Nowym Jorku lub spotkanie z prezydentem do odpłacenia środków finansowych. To absurd, dodał Rafał Leśkiewicz. Wybory w dwóch niemieckich landach.

0: Rządach Mecklenburg i Pomorzu, przed nim i Berlinie. To sprawdzian poparcia dla AfD i jej politycznych konkurentów. Według ostatnich przedwyborczych prognoz AfD zajmowała w Mecklenburg i Pomorzu przednim drugie miejsce za socjaldemokratami, a w Berlinie trzecie za lewicą i chadekami. Z wyborcami w Berlinie rozmawiał Adam Górczewski.
1: Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Na szczycie moich priorytetów jest powrót pokoju i ponowny brak strachu przed wojną. Dlatego zagłosowałam za zmianą. Mam nadzieję, że będzie zmiana pozytywna. Całe Niemcy potrzebują takiej zmiany? Tak, bez wątpienia. Mogę się z tym tylko zgodzić. Chodzi o to, żeby wybrać odpowiednią drogę ku przyszłości, czyli drogę demokratyczną. Wierzę, że ludzie zagłosują i wybiorą rozsądnie.
0: Głosowanie zakończy się o 18 i wtedy będą znane pierwsze sondażowe wyniki. Irańskie media podają, że Stany Zjednoczone planują wznowić ataki na Iran. Pomóc ma im w tym kilka krajów regionu, a o szczegółach Milena Rashid-Shehab.
2: Generalne Dowództwo Gwardii Rewolucyjnej ostrzega sąsiednie państwa, że jakiekolwiek wsparcie dla Amerykanów będzie uznane za wypowiedzenie wojny Iranowi i że jeśli USA zaatakują Iran, ten w odwecie wyśle rakiety na amerykańskie bazy w regionie. Wcześniej irańskie władze potwierdziły, że negocjacje z Amerykanami są w toku, a głównymi mediatorami są Katar i Pakistan. Irańczycy oczekują powrotu do warunków memorandum o porozumieniu, wynegocjowanego w połowie czerwca. Oznaczają one zniesienie amerykańskich sankcji, uwolnienie aktywów i zdjęcie blokady z irańskich portów. W zamian przywrócą żeglugę przez cieśninę Ormus. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Pracują po kilkanaście godzin dziennie, każdy przyjmuje po kilkudziesięciu pacjentów. Lekarze ze szczecińskiej misji medycznej są w Kenii. Najbliższe dni spędzą w lokalnym szpitalu w prowincji Meru. Dla profesor Aleksandry Gawlikowskiej-Sroki to pierwszy taki wyjazd.
3: Spodziewam się, że wywołamy uśmiech na twarzach mieszkańców, że wzbudzimy w nich takie poczucie, że nie są sami, że są na świecie ludzie, którzy chcą im pomóc, którzy chcą poprawić ich sytuację. A to jest, myślę, że w życiu bardzo istotne, żeby nie czuć się samotnym.
0: Lekarze ze Szczecina do Kenii jeżdżą od kilkunastu lat. Tym razem na miejsce poleciało 20 osób, w tym pediatrzy, endokrynolodzy, dermatolog, okulista czy radiolodzy. Na miejscu spędzą 9 dni. Do jutra można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Do wyboru portretu naukowczyni zachęca w mediach społecznościowych premier Tusk.
4: Głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Ostateczną decyzję podejmie pod koniec roku Europejski Bank Centralny. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Sporo deszczu i silny wiatr zapowiadają na wieczór synoptycy, do tego możliwe burze, a nawet grad, na termometrach od 18 do 22 stopni.
6: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Czy już znasz ten

0: Nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 16.
14: Do góry brzuchem.

Talking Heads po raz trzeci dzisiaj w audycji Do Góry Brzuchem. Tym razem z albumu Little Creatures, płyty ze znakomitą okładką As She Was. Takie rzeczy za nami. A przed nami jeszcze jedna wspólna godzina, no tak prawie, niecała. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. No i zapraszamy na spotkanie z muzyką relaksującą przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo tytuł audycji Do Góry Brzuchem tak naprawdę wcale niczego nie narzuca. Można nas słuchać także tańcząc na przykład, albo pędząc gdzieś samochodem w nieznane. I to bardzo pasuje do tego, co przed nami. W miniony piątek ukazał się wcześniej nieopublikowany utwór nieobecnego już Toma Petiego, ale muzyka nagrana przed laty została. Co więcej, będzie też cała płyta jubileuszowa, która ukaże się 6 listopada z okazji 50. rocznicy powstania zespołu Tom Petty and the Heartbreakers. Zapowiedź brzmi świetnie zresztą. Proszę posłuchać. Parade of Loons.

A to w ramach naszego kącika z muzyką świata. Tydzień temu słuchaliśmy w tym kąciku właśnie, w audycji Do Góry Brzuchem, tureckiej artystki Pakim Omez, od Nikifora, który dzisiaj też nas słucha i się melduje. A teraz zespół szwedzki Dina Ogun i Barjet, czyli słowo, które oznacza skałę. Podobno. Jakby co, to ja chętnie od Państwa przyjmę takie dźwięki, szczególnie te, które brzmią nie polsko i nie anglojęzycznie. Można do mnie pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Już coś tam powoli zbieram na kolejne tygodnie. Pan Robert na przykład poleca muzykę João de Sousy z Portugalii, artysty, który w Polsce chyba z tego, co mi wiadomo, mieszka. Są to piękne rzeczy. Może niebawem coś się w jego wykonaniu w audycji pojawi. Zobaczymy. To zostawiam na kolejne tygodnie. A na razie znowu Brazylia. Grupa Glue Trip i Artur Verocai, czyli jeden z moich ukochanych brazylijskich artystów, w utworze o bardzo leniwym tytule.

A to kolejna premiera płytowa, Nieklikalność i wspaniała Maja Kleszcz. No, nie będę ukrywać, że lubię jej głos, bardzo. Mało jest takich wokali kobiecych w polskiej muzyce. A jak to jest jeszcze ubrane w takie dobrze brzmiące kompozycje, ciekawie ułożone, no to aż chce się słuchać. Zostań dziś ze mną, to za nami. Nieklikalność, czyli najnowsza płyta Maji Kleszcz, to jest 9 utworów, więc wcale nie tak dużo, ale to są naprawdę piękne utwory. Jeden z nich z gościnnym udziałem Wojciecha Waglewskiego, inny z udziałem Korteza. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. No i pozwolę sobie teraz wrócić do innego albumu Mai, Romantyczność, czyli albumu, który w tym roku świętował swoje 10-lecie. Zanim stanie miasto.

Maja Kleszcz biegnie do ciebie, do nas w tym przypadku, ze swoją muzyką i z kompozycją, do której tekst napisał Bogdan Lebl. Maja Kleszcz zresztą nagrała kiedyś płytę w całości wypełnioną jego piosenkami, zatytułowaną BLUS, BL.US, Blues. Jest też jedna bardzo znana płyta o tym tytule, chociaż bez tego wyróżnionego BL. No i też teksty na tę płytę napisał Bogdan Lebl. Czy ja muszę podpowiadać o płycie, jakiego zespołu mówimy? Chyba nie muszę.

wczoraj przygotowując audycję liczyłam, ile razy Stevie Wonder robi tutaj modulację, ile razy śpiewa coraz wyżej And She's Gone i naliczyłam 4, a to się naprawdę rzadko zdarza w przypadku jednej piosenki. Summer Soft, takie rzeczy dzisiaj w ramach kończącego się lata, bo przecież oficjalnie nam zostało tylko kilka letnich dni. A ja mam za sobą zespół i piosenkę, która do tej pory takiej przejściowej, letnio-jesiennej idealnie pasuje. No i przyznam, że odkryłam ten zespół bardzo niedawno, a to jest grupa z lat 90., więc trochę czasu miałam, żeby się zapoznać. The Cry i Alone.

Mocno słyszalne echa The Smiths, a to grupa To Cry i Alone. Beautiful Reasons, polecam serdecznie ten album. Naprawdę, ostatnio się nim zasłuchuję. Piękne rzeczy. No i to już tak prawie na koniec, bo na samo zakończenie zostawiłam utwór 7-minutowy Oh, Sweet Nothing grupy The Velvet Underground i musi nam się zmieścić w całości. Naprawdę, nie ma innej opcji. Więc dziękujemy za Państwa obecność, wiadomości. To była audycja Do Góry Brzuchem, którą realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Za moment na Antenie Trójki trzecia strona medalu. A my życzymy dobrego popołudnia, wieczoru również, no i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Ach, co za dzień. Co się

0: Stało. Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Pocztowy. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
6: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie mocno wiało, synoptycy i RCB ostrzegają. Politycy komentują medialne doniesienia o cenniku spotkań z Karolem Nawrockim. Rosja blokuje ewakuację cywilów z Oleszek w obwodzie chersońskim. Na początek ostrzeżenia od synoptyków przed silnym wiatrem w prawie całym kraju. Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Synoptycy prognozują tam wiatr o średniej prędkości do 60 km na godzinę, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę. Alert RCB w tej sprawie został wysłany do odbiorców na terenie niektórych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W pozostałej części kraju, z wyjątkiem obszarów w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego po Elbląg, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Media piszą o prywatnej fundacji, która ma oferować za 100 tysięcy dolarów możliwość rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy. Na publikację Newsweeka i Radia Z reaguje kancelaria prezydenta. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz w mediach społecznościowych zaprzeczył tym doniesieniom. Komentarze zebrała Klaudia Wróblewska.
15: Według dziennikarzy fundacja oferuje różne formy rozmowy z Karolem Nawrockim w ramach zaplanowanego na jutro w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit. Koszt takiego spotkania ma wynosić od 25 do 100 tysięcy dolarów. Pytany o te doniesienia doradca prezydenta Błażej Poboży nazwał je kolejną próbą ataków na dobre imię Karola Nawrockiego.
16: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji i w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
15: W zapewnienia ministra nie do końca wierzą politycy Koalicji Obywatelskiej. Posłanka tej partii, Monika Rosa, oczekuje wyjaśnień w tej sprawie.
17: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku.
15: Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Założyli je byli nominaci do spółek Skarbu Państwa z okresu rządów Mateusza Morawieckiego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
14: Rolnicy poszkodowani przez przymrozki wiosną otrzymają odszkodowania jeszcze w tym roku, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniędzy nie zabraknie.
18: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło.

0: W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Gdyby nawet z jakichś przyczyn brakowało tych środków, no to w pierwszych miesiącach można z kolejnego budżetu taką pomoc udzielić, ale chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników.
1: Pod koniec kwietnia przez Polskę przeszła fala silnych przymrozków. Największe szkody odnotowano na Mazowszu. Problem dotyczył szczególnie drzew owocowych, które znajdowały się już w fazie kwitnienia lub zawiązywania owoców. Rosja blokuje ewakuację cywilów z okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim, alarmuje minister spraw zagranicznych Ukrainy. We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sibicha podkreślił, że sytuacja jest szczególnie trudna. Przed wojną Oleszki liczyły ponad 20 tysięcy mieszkańców, teraz przebywa tam około 2 tysięcy, w tym około 50 dzieci. W mieście nie ma prądu ani gazu, a od miesiąca do mieszkańców nie docierają dostawy żywności, leków i innych niezbędnych artykułów. Minister zapowiedział, że na rozpoczynającym się w Nowym Jorku Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Ukraina będzie zabiegać o międzynarodową presję na Rosję, utworzenie korytarza humanitarnego i przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji mieszkańców. Papież Leon XIV zwraca uwagę świata na kryzys humanitarny w Somalii. W lipcu Stany Zjednoczone, coraz bardziej zniecierpliwione słabością władz w Mogadiszu, zapowiedziały zablokowanie wsparcia ONZ dla sił Unii Afrykańskiej, które podtrzymują somalijski rząd i pomagają mu w walce z bojownikami powiązanymi z Al-Kaidą. Papież Leon XIV wezwał społeczność międzynarodową do działania. Z wielkim niepokojem śledzę rozwój kryzysu humanitarnego w niektórych częściach Somalii. Mam nadzieję na obszerną odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej. Somalia pogrążona jest w chaosie i konflikcie wewnętrznym od czasu obalenia autokratycznego przywódcy Mohameda Siada Barre w 1991 roku. Islamiści zajęli wtedy stolicę, zanim zostali z niej wyparci przez połączone siły etiopskie i rządowe siły somalijskie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Przed nami pochmurna noc, będą przelotne opady deszczu i burze na szczytach Tatr, opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 8 do 13 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 5 do 7, do tego ma mocno wiać.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Ludzie w podróży w Trójce.
8: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska-Białej.
9: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
8: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zapraszam już dziś, tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
10: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe

0: Funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: I prawie 9 minut po godzinie 17.
12: Trzecia strona medalu.
11: Za oknami jeszcze jasno. No prawie.
13: Prawie.
11: Mamy nadzieję, że spędzili Państwo weekend na sportowo, tak jak my.
13: No, Robert Michalak.
11: I Dariusz Urbanowicz, a są z nami też dwie wspaniałe Ele. Elżbieta Malinowska przy konsoli i Elżbieta Różycka przy telefonach. To znaczy, że dwie dwójki, siedem trójek wciąż aktualne.
13: Dużo się dzieje w sporcie jak zwykle. Najwięcej chyba w Sofii, bo tam Mistrzostwa Europy w siatkówce i boksie. Nasi siatkarze wczoraj zapewnili sobie udział w ćwierćfinale, w którym zmierzą się z Niemcami. Nasi mogą liczyć na wspaniałe wsparcie.
14: Zdecydowanie Kamil Semeniuk. Mój, oczywiście o tym mówi też moja koszulka, Tomasz Fornal. Bardzo ładnie się rozwinął. Ja też śledzę jego karierę od początków Jastrzębskiego Węgla, więc jest naprawdę różnica. Ja liczę na finał z Włochami.
11: My też liczymy, ale zanim finał, czas na ćwierćfinał, który się odbędzie jeszcze w stolicy Bułgarii, gdzie oprócz siatkarzy na całego biją się też nasi pięściarze.
13: I pięściarki.
11: A, oczywiście, no oczywiście. Liczymy na medale, ale turnieje w boksie olimpijskim coś rozciągnięte są na cały tydzień. To ciekawe, bo zawody w judo trwają tylko jednego dnia. Ostatnio wybitnie spisała się Basia Twarowska, juniorka, która była druga w judockim Wielkim Szlemie w Budapeszcie.
15: Przede wszystkim ona bardzo mocno wierzy w to, co robi. No i na macie rzeczywiście walczy. To jest tak, że nawet jeżeli walczy z lepszą zawodniczką, która potencjalnie jest od niej dużo silniejsza, starsza, bardziej doświadczona, to ona na pewno próbuje. Może przegrać, bo to jest sport, natomiast właściwie zawsze próbuje, jest odważna w tym, co robi. I być może to jest właśnie ten klucz do zwycięstwa nie tylko w jej wypadku, ale generalnie trzeba po prostu tak podchodzić, że jak będziemy zawsze walczyli asekuracyjnie, to ciężko tutaj liczyć na to, że ostatecznie uda nam się na jednym turnieju wygrać kilka walk.
13: A mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, z którym porozmawiamy też o tym, co słychać w Polskim Komitecie Olimpijskim i jego karierze w kategorii Masters.
11: No właśnie, dzisiaj miał wagę w Bośni, w Sarajewie, jutro start.
13: Miał wagę, czyli się ważył.
11: Czyli się ważył, miał zważył. Do zrzucenia, no waga to nie tylko ważenie, bo to już jest ten moment taki, ale trzeba wcześniej...
13: Ile ważył?
11: Bo mówił... no, nie pamiętam ile, ale 4 kg do zrzucenia, więc...
13: To chyba niedużo.
11: Nie małe. Czy pamiętacie Państwo Angelikę Cichocką, naszą wspaniałą lekkoatletkę, mistrzynię Europy na 1500 metrów, poprzedniczkę Klaudii Kazimierskiej, która teraz robi absolutną furorę. Wybierzemy się z Angie na grzybobranie, z nią i z jej koniem.
16: I ostatnio mnie się pan pyta, a co pani tu robi z tym koniem? Moje na grzyby przyszłam, a co? Nie można?
13: Oczywiście, że można. Polecamy tę formę aktywności, choć lepiej do tego znać się na koniach i na grzybach. Co łączy sport konny z motorsportem?
11: Padok. No nie zabraknie dziś ryku silników w wyjątkowym wydaniu.
16: Że kobiety gdzieś tam na tym padoku są już jest coraz normalniejsze, natomiast nadal mało popularne. Zdecydowanie można się spotkać z jakimiś takimi głosami, że a to dziewczynka, to nie będzie jechać aż tak szybko.
11: Adam Malecki porozmawia z młodziutkimi mistrzyniami kierownicy Michaliną Saba i Amelią Wyszomirską.
13: W studiu odwiedzi nas Piotr Kamieniecki z TVP Sport, z którym porozmawiamy o powołaniach na mecze piłkarskiej reprezentacji Polski oraz Jakub Jandura, zawodnik i popularyzator Hyroxa w Polsce. Rusza sezon NFL i właśnie rozpoczęły się również za wielką kałużą Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym.
17: Naszym faworytem oczywiście i liderem naszej ekipy jest Michał

0: Kwiatkowski, który ma bardzo duże doświadczenie. Właściwie widać, że się nastawia. Mam nadzieję, że będzie powalczy i cała drużyna będzie przeznaczona do tego, żeby jego wspierać i żeby mu pomóc jak najlepiej.
1: Mówi wicemistrz olimpijski z Seulu, a obecnie selekcjoner reprezentacji Polski Zbigniew Sypytkowski.
2: Czekamy na naszych. Dziś już panie jadą na czas. Zaraz sprawozdanie. Zachęcamy do telefonowania do nas w każdej sportowej sprawie. Numer już podałem, ale podam raz jeszcze. 2 2 7 3. Ten numer się nie zmienia.
1: Co jeszcze w sporcie? Sprawdźmy.
2: No właśnie, sprawdzamy od razu Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Czas zacząć. Dominika Włodarczyk jechała dzisiaj na czas. Długo prowadziła, ale już niestety nie jest na prowadzeniu. Franciszka Koch pierwsza, druga Liza Longoborghini z Włoch, Cedrin Carbol, Lotte Kopecky, Polka jak na razie na miejscu 5. No i jeszcze kilka mocnych zawodniczek na trasie, ale już coraz mniej.
1: Przy niedzieli gra piłkarska Ekstraklasa. Skończyła się seria meczów bez porażki Piasta Gliwice. Punkty z Okrzei wywiozła Pogoń Szczecin, która wygrała 2-1. Za to Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. O 17.30 niedzielny szlagier. Jagiellonia Białystok zagra z Legią Warszawa, a wieczorem Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Początek o 20.15.
2: W Brisbane polscy tenisiści przegrali z Australijczykami w Pucharze Davisa 1-3. O losach spotkania zadecydowała porażka Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminorem 3-6 i 3-6. Stawką rywalizacji w Brisbane był udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa.
1: Tak, a z kolei Amerykanka Iwa Jowicz wygrała drugi raz z rzędu turniej w Guadalajarze. W finale pokonała swoją rodaczkę Peyton Stearns 6-4-6-2, a wcześniej przypomnijmy Magdalenę Fręch.
2: Dwa tytuły z rzędu, również Annę Twardosz, która polubiła ewidentnie skocznie w Rumunii, w Rasnowie. Polka ponownie wygrała konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Triumfowała wczoraj i było to pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w zawodach tej rangi. No i dziś powtórzyła ten sukces.
1: Motocyklista Pedro Acosta odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach cyklu MotoGP. Podczas Grand Prix Austrii Hiszpan wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, swojego rodaka Jorge Martina i Włocha Marco Bezzecchiego, a siedmiokrotny hiszpański mistrz MotoGP Marc Marquez zajął 5. miejsce.
2: Zaglądamy znów do Sofii. Tam trwają Mistrzostwa Europy w boksie. Barbara Marcinkowska awansowała do ćwierćfinału. W wadze do 70 kg wygrała z Greczynką Elizabetą Konstantinidu 5-0. Z turnieju natomiast odpadli za to Wiktoria Rogalińska i Aleksiej Sewostianow.
1: Na koniec koszykówka, co mnie bardzo cieszy. Brązowi medaliści polskiej ligi. Dziki Warszawa są blisko gry w Lidze Mistrzów. W półfinale turnieju eliminacyjnego w Samkowie pokonali hiszpański Rio Breogan Lugo 113-110. W finale o 19.30 zagrają z niemieckim zespołem Rasta Wechta.
2: Kwadrans po 17.00. Gramy. Aha, i przypomnę numer 2 2 7 3. Gramy i co? I za chwileczkę piłeczka, bo powołania. Jan Urban porozsyłał swoje zaproszenia. No i dowiemy
1: ciekawie
2: się.
1: Ciekawie jest.
2: Tak, będzie Piotr Kamieniecki.

0: Ajajaj, w Montrealu Dominika Włodarczyk już siódma spadła o kolejne dwa miejsca. No ale taki jest ten sport kolarski. Mistrzostwa świata się zaczęły od indywidualnej czasówki, a państwo do nas dzwonią w kwestiach piłkarskich.
1: Grają dwie drużyny niemieckie, RB Lipsk, z którym byłem zawsze od lat, i Leverkusen. I powiem szczerze, że Lipsk przegrywa. No jestem trochę rozczarowany. No może jeszcze nadąży, bo jeszcze zostało kilkadziesiąt minut, ale Arka Gdyni przegrała. No i to jest przykrość.
2: Proszę do nas dzwonić. 2-2-7-3. Właśnie, Bayer Leverkusen prowadzi z RB Lipsk.
0: Ale to już 90 minuta.
2: 90 minuta, to już końcówka. No jeszcze zależy, ile sędzia doliczy. Natomiast faktycznie Pogoń Siedlce wygrała z Arką Gdynia 2-1. O 17.30 Podbeski Dziebielsko-Biała zagra z Unią Skierniewice w pierwszej lidze.
0: A taka to piękna niedziela. Szlagierem tego dnia będzie starcie Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. No i w studiu Piotr Kamieński, który zna się bardzo dobrze na piłce nożnej, na Legii szczególnie, bo jesteś właśnie takim też okołolegijnym sprawozdawcą. Kto dziś wygra?
3: Zobaczymy. Myślę, że może stanąć na remisie, bo jednak gdzieś tam wyrównane są te siły. Jagiellonia pogrza w Europie, Legia ze swoimi problemami, więc ten remis nie powinien dziwić w razie czego.
0: No właśnie, 17.30 początek, będziemy podawać tutaj wynik. Piotrze, pytanie do ciebie o powołania. Jan Urban rozesłał zaproszenia, pozbawił go los bramkarza Kamila Grabary, na którego ostatnio też stawiał. Co sądzisz o liście zawodników, których niedługo zobaczymy w akcji?
3: Nie jestem zszokowany, szczerze mówiąc, bo Jan Urban dość konsekwentnie trzyma się powoływanych zawodników od początku swojej kadencji.
0: Ma jakąś koncepcję swoją, tak?
3: Tak, ma jakąś swoją koncepcję, dopasowuje zawodników do swoich potrzeb. Gdzieś tam w poprzednich miesiącach dużo się mówiło na przykład o Nowaku z GKS-u Katowice, gdzie Urban konsekwentnie podkreślał, że to nie jest zawodnik, który zbawi kadrę, który jest nam potrzebny. Teraz gdzieś tam ta dyskusja się skupiła wokół Reguły, Gurigula, kilku tych młodych zawodników, Bartosza Mazurka z Austrii. No i on też mówi, że spokojnie, przyjdzie na to czas, potrzebujemy zawodników, którzy już weszli na ten międzynarodowy poziom, więc nie jestem zaskoczony tymi powołaniami, szczerze mówiąc.
2: Kacper Urbański wraca, to dobre posunięcie.
0: No w Legii miał kłopot z powrotem, jak grał.
3: W Legii miał
0: znalazł się w Górniku i coś
3: w Legii miał
0: zaskoczyło.
3: Duży problem z

0: Z powrotem, nie oszukujmy się, totalnie nie pasował też do koncepcji Majka Papszuna, ale nie wiem, czy tam już po prostu nie brakowało wiary, że ta Legia może być drogą do odbudowy, więc stanęło na Górniku Zabrze i ta poprawa jest, że w Ekstraklasie to jest zawodnik, który błyszczy, teraz jeszcze gdzieś tam musi wejść na wyższy schodek, powiedzmy w tej rywalizacji międzynarodowej, bo było trochę kłopotów w europejskich pucharach. Widzimy powolne odrodziny tego chłopaka, który na Euro no był takim chyba...
1: pewnym objawieniem, jakby nie było, i wielkie nadzieje
0: budził.
1: No to
0: chyba dobre słowo. Mhm. Objawieniem, nadzieją, która potem dość szybko zaczęła gasnąć w tej lidze włoskiej, ale no może będzie ten powrót na właściwe tory.
1: No właśnie, Czubaka, niektórzy kibice się domagają takiego głównego snajpera Motoru Lublin. Za wcześnie dla niego? Czy to nie ten kaliber?
0: Za wcześnie może nie, bo on już w czerwcu był na zgrupowaniu, taki symboliczny debiut, tak naprawdę kilka minut spędzonych na boisku. Ale ja też nie dziwię się do końca, że Jamoridon wstrzymuje się z Karolem Czubakiem, bo to okej, jest piłkarz na ekstraklasę, bardzo dobry, strzelający, gwarantujący pewien wynik strzelecki, ale to nie oznacza od razu, że on musi być powoływany do kadry, gdzie cały czas będziemy się odnosili w tym kontekście do tych doświadczeń międzynarodowych, bo selekcjoner cały czas gdzieś tam podkreślał te kwestie, mówił o tym dość obszernie przez ostatnie dwa dni i to jest też chyba ten argument, że on musi jeszcze dokonywać kolejnych kroków w przód i na razie po prostu przegrywa rywalizację, chociażby ze Świderskim, Benedyczakiem, który regularnie strzela w Turcji, czy Robertem Lewandowskim, no co nie jest wielkim zdziwieniem.
2: No właśnie, Jan Urban rozwiał wątpliwości, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski będzie. Pytanie, jaki plan trener ma na Roberta Lewandowskiego?
0: Ten plan będzie płynny. Ten plan będzie płynny, będzie klarował się w trakcie zgrupowania. Mamy najdłuższą przerwę reprezentacyjną od wielu, wielu lat. Biało-czerwonych czekałem 4 spotkania i na pewno Robert Lewandowski, ale to też tyczy się każdego innego piłkarza, nie będzie grał 90 minut. Selekcjoner zapowiedział, że porozmawia z Robertem, zobaczy na ile on jest gotowy, jak wiele może pomóc drużynie, więc może być tak, że zagra we wszystkich meczach, ale gdzieś tam w ograniczonym wymiarze czasowym, a może być tak, że jedno z tych spotkań na przykład opuści, żeby się troszkę lepiej zregenerować.
2: No właśnie.
1: Właśnie ten poziom MLS-u jest taki, że go podtrzyma w takiej formie, jak miał w Barcelonie. Tam podobno w Barcelonie za nim tęsknił, ale jak na razie Barca gra nieźle, więc chyba tam nie ma problemów z tym.
0: To jest ciekawe pytanie, bo wiadomo, że poziom MLS-u nijak przystaje chociażby piłce hiszpańskiej. Ja mam wrażenie, że my w Europie często sami nie do końca wiemy, czy MLS to jest fajna, ofensywna liga, w której nie brakuje gigantycznych nazwisk, bo tak trzeba nazywać Messiego, Suareza czy nawet Lewandowskiego, ale gdzieś tam problem jest z tymi zawodnikami lokalnymi, którzy otaczają te gwiazdy. I niektórzy uważają, że ta liga niedoceniana, ale jednocześnie tych zawodników wracających do Europy i trafiających do czołowych klubów zbyt wielu nie ma, więc powiedziałbym, że bardzo Robert Lewandowski musi się starać, żeby przy takim poziomie rywalizacji w Stanach utrzymywać też ten swój poziom.
1: No właśnie, Jagiellonia już z Legią w tunelu. Za chwilę zawodnicy pojawią się na płycie boiska przysłonecznej. To pytanie i o Jagiellonię, i o Lecha, o ich występy w Lidze Europy. Debiuty w obu przypadkach, no wyniki niekorzystne. 1-2 z Olympiakosem Jagiellonii i 0-4 z Crystal Palace Lecha.
0: Troszkę osobne mieliśmy mimo wszystko występy obu drużyn, bo Jagiellonia gdzieś tam cały czas do końca walczyła, stwarzała szansę, a ta nadzieja mogła się pojawiać w jej przypadku. Z kolei Lech zagrał... No, szukam dobrego słowa.
2: No właśnie, trudno znaleźć.
1: Szybkie 0-3.
0: Tragicznie popełniał juniorskie błędy, bo czy to wyrzut z autu, tak. czy tam jeszcze potem kolejne zagrania, chociażby jakby...
2: Pytanie, z czym to było związane? nie wiem, ze stresem.

0: Wiesz, Londyn, wielkie miasto.
1: No Londyn, tak. Wielkie miasto, aczkolwiek nie od dziś się mówi, że Nils Frederiksen ma pewne problemy, kiedy przychodzi zagrać z mocnym rywalem w europejskich pucharach i chyba gdzieś tam trzeba po prostu upatrywać powodów tej porażki. Może jakaś presja zjadła zawodników. No powiedzieć, że była to słaba dyspozycja dnia, to jak nic nie powiedzieć w tym przypadku, więc... No słabiutko wyglądał Lech. Gdzieś tam przypomniały się demony z tego drugiego spotkania z Ojhus. No i to bardzo ciekawe, jak Frederiksen właśnie będzie chciał poprawić grę Lecha na arenie międzynarodowej, bo no sytuacja ligowa jest całkiem w porządku, ale gdzieś tam w Poznaniu często pojawiają się te myśli, że trener mógłby troszkę się podciągnąć właśnie, kiedy trzeba grać z troszkę mocniejszymi rywalami.
0: No właśnie, tego mu brakuje zdecydowanie. No to jeszcze krótkie pytanie. Trwa mundial U20 piłkarek nożnych. Polki dotarły do 1/8. Tam pechowo przegrały z Kolumbią. Przypadkowa dosyć bramka w samej końcówce. Mamy pretekst do tego, aby tutaj się łudzić jakimiś nadziejami, że z tych zawodniczek będzie wsparcie dla dorosłej kadry żeńskiej?
1: Zawsze w pewnym momencie chyba następuje taka wymiana kadr i... Widzimy to w pierwszej reprezentacji u Jana Urbana, gdzie te nowe nazwiska, młodzi zawodnicy się pojawiają i zakładam, że w ciągu kilkunastu miesięcy podobnie będzie też w tym przypadku, że jeśli jest młode, rokujące, chociaż pechowe w ostatnich dniach pokolenie zawodniczek, no to czas gdzieś tam odważnie wkraczać, zdobywać szczyty i korzystać z dziewczyn, które przede wszystkim w fazie grupowej się dość dobrze pokazało, wygrywając wszystkie mecze.
0: Miejmy nadzieję, że selekcjonerka Nina Patalon będzie miała z nich pociechę. My również. Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport, gościł na antenie Trójki. Bardzo dziękujemy, zapraszamy w przyszłości.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pędź na mecz, bo wiadomo, wielkie emocje w Białymstoku.

0: Polski Komitet Olimpijski chyba poradził sobie z problemem zonda krypto. Radosław Piesiewicz w areszcie. Obowiązki prezesa przejął Marian Kmita, a Dariusz Urbanowicz porozmawiał z prezesem PZ Judo Krzysztofem Wiłkomirskim, który działał w PKOL przy tej rewolucji.
1: Niewątpliwie no, to co najgorsze już za Polskim Komitetem Olimpijskim, miejmy nadzieję, bo teraz wszystko tak naprawdę w rękach i czynach przede wszystkim zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale żeby cokolwiek mogło się poprawić, to musimy tutaj się zjednoczyć i pomimo pewnych różnic poglądów, zdań czy pomysłów, musimy starać się znaleźć jakiś kompromis po to, żebyśmy mogli odbudowywać to, co zostało dosłownie zrujnowane. I do tego trzeba tak naprawdę dojrzałości wszystkich ze stron. Myślę, że najbliższe miesiące przede wszystkim powinny być poświęcone temu, żeby wspólnie coś budować, starać się zamknąć te trudne tematy, starać się przede wszystkim też oczywiście rozliczyć kwestie i finansowe różnych zobowiązań, ale patrzeć zdecydowanie w przyszłość i szukać tego, co dobre i przede wszystkim starać się wspólnymi działaniami odbudować Polski Komitet Olimpijski i tylko w tej chwili nad tym się koncentrować.
2: Podstawą i to, co było omawiane i dyskutowane, to konieczność zmiany statutu na jakiś nowoczesny, cokolwiek to znaczy. Faktycznie, co to może oznaczać, jak to może wyglądać, kto będzie konstruował ten statut?
1: Przede wszystkim nasz statut wymaga poprawy, bo nikt wcześniej nie przypuszczał, że ktokolwiek będący prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego mógłby funkcjonować w ten sposób, mógł być skoncentrowany tylko na sobie, na korzyściach, które będą dla właściwie jednej osoby. I to powoduje, że mając takie doświadczenia, oczywiście oprócz tego wiele rzeczy się zmieniło, trzeba dostosować statut do aktualnej sytuacji i w kraju, i na świecie. Tych prac będzie na pewno bardzo dużo i to jest prawie, że budowanie i pisanie statutu od początku i to wymaga nie tylko osób, które mają ogromne doświadczenie pod względem prawnym, ale też, które mają ogromne doświadczenie w sporcie i opierając się na tym, co między innymi spotkało Polski Komitet Olimpijski w ostatnich latach, zbudować tą naszą sportową i Biblię, na której się opieramy jako Polski Komitet Olimpijski. W ten sposób, żeby w przyszłości nigdy podobne wydarzenie nie mogło mieć już miejsca. Wierzę, że to też będzie praca wielu osób z ogromnym doświadczeniem i prawniczym, i sportowym.
2: No dobrze, to porozmawiajmy o judo. Spieszę z gratulacjami, bo wychowanka twojego klubu, Hato Judo, Basia Twarowska, zarządziła na Grand Slamie. 18-letnia zawodniczka, dotychczas w młodzieżowych kategoriach raczej, a tu pojechała w wielki świat i na Grand Slamie w Budapeszcie srebro. Piękna sprawa.
1: Wyjątkowa sytuacja. Nieczęsto się zdarza, żeby zawodniczka, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę juniorską, sięgnęła po srebrny medal na Grand Slamie i to jeszcze w okresie kwalifikacji olimpijskich, kiedy te turnieje są na pewno zdecydowanie najmocniej obsadzone. Ale naszą rolą jest to, żeby być dojrzałym i patrzeć na rozwój Basi, jakby tutaj nie stracić głowy i nie rzucać Basię na kolejne turnieje seniorskie, bo wiadomo, że to jest jeszcze bardzo młoda zawodniczka i my musimy patrzeć przede wszystkim na jej rozwój, tak żeby mogła cieszyć swoimi startami, mam nadzieję, że ogromnymi sukcesami w tym olimpijskim i przez najbliższe 10-12 lat. Pomimo tego fantastycznego startu, kadra właściwie trenerska zdecydowała, że lepiej będzie, jeżeli Basia zaleczy w tej chwili kontuzję.

0: i przygotuje się do Mistrzostw Świata Juniorów, odpuści ten start seniorski, bo docelowo jest to dla niej istotniejsze i spokojniejsze i zdrowsze niż próba teraz wysyłania na kolejną imprezę mistrzowską w kategorii seniorów.
1: Jak się czuje prezes klubu, którego wychowanka osiąga taki sukces?
0: No ja przede wszystkim mam teraz trochę dyskomfort, bo z jednej strony się wypowiadam jako prezes klubu, a z drugiej strony jako prezes Polskiego Związku Judo. I muszę łączyć te dwie funkcje. W tym wypadku to jest niewiarygodnie przyjemne. Podwójne, można powiedzieć, przyjemne. Szczególnie, że ja pamiętam Basię, kiedy ta jej przygoda żudno nie układała się tak, jak ona by chciała, tak jakbyśmy sobie tego życzyli wszyscy. Pomimo jej ogromnego potencjału, start na Mistrzostwach Polski Młodzików, zupełnie nieudany, i to w ostatnim roku, kiedy już kończyła swoją przygodę z młodziczkami. I start zupełnie nieudany, zakończony bez medalu. I wtedy tak naprawdę wielu zawodników czy zawodniczek mogłoby się podłamać, a Basia wręcz przeciwnie, w ciągu kilku miesięcy się pozbierała i została mistrzynią Polski starszej kategorii wiekowej, więc to pokazuje, że nawet niepowodzenia nie oznaczają, że ta przygoda jest nie tylko ze sportem, ale z pięknymi wynikami jest zakończona, tylko trzeba wierzyć, ciężko trenować, dokładnie tak robi Basia. A jest wyjątkową zawodniczką, dlatego że przede wszystkim ona bardzo mocno wierzy w to, co robi. No i na macie rzeczywiście walczy. To jest tak, że nawet jeżeli walczy z lepszą zawodniczką, która potencjalnie jest od niej dużo silniejsza, starsza, bardziej doświadczona, to ona na pewno próbuje. Może przegrać, bo to jest sport, natomiast właściwie zawsze próbuje, jest odważna w tym, co robi. I być może to jest właśnie ten klucz do zwycięstwa, nie tylko w jej wypadku, ale generalnie trzeba po prostu tak podchodzić, że jak będziemy zawsze walczyli asekuracyjnie, to ciężko tutaj liczyć na to, że ostatecznie uda nam się na jednym turnieju wygrać kilka walk.
1: To jeszcze dołączę gratulacje dla Karoliny Koszeli, trenerki Basi z klubu Hato Judo. Ty startujesz w Mistrzostwach Świata. Po raz który bronisz tytułu? Który to tytuł? Mastersów?
0: 6-krotnie udało mi się wystartować, 6-krotnie wygrać. W tym roku to będzie chyba zdecydowanie najtrudniejsze z kilku powodów. Pierwszym takim podstawowym jest to, że kilka miesięcy temu podczas treningu zerwałem więzadło krzyżowe przednie i miałem się zoperować, ale nie udało mi się dokonać tej sztuki, tak to nazwę, którą już w przeszłości 4-krotnie wykonałem, bo już 4 razy zerwałem i 4 razy się operowałem.
1: Zabrakło czasu.
0: Zabrakło czasu, ale już skoro zabrakło czasu, to 2 dni temu zatejpowałem sobie nogę, ogoliłem, poszedłem na trening sprawdzić, czy mi noga wytrzyma. I jak się okazało, noga wytrzyma, więc teraz pytanie, czy moja kondycja to wytrzyma i moje ciało, ale bardzo mnie namawiali tutaj przyjaciele, żebym nie odpuszczał. No i to trochę jest takich na wariackich papierach, ale już pojadę, więc rzeczywiście wyzwanie jest bardzo duże. Chyba wolą walki tam będę starał się wygrywać, więc być może rzeczywiście to będzie największe wyzwanie z dotychczasowej mojej karierze masterskiej.
1: No to w takim razie dobrej zabawy w Sarajewie.
0: Tak też zamierzam się dobrze bawić, bo tutaj racjonalnie nie powinienem startować, nie jestem do końca przygotowany, właściwie w ogóle nie jestem przygotowany, ale to jest coś, co kocham i jakby mam na myśli tutaj nawet nie same starty w tej kategorii właśnie masters czy weteranów, jakkolwiek to nazwać, tylko ja po prostu lubię tą zabawę na macie, ja to trochę traktuję jak szachy, bo na pewnym poziomie, na pewnym etapie to my po prostu właściwie wzajemnie się szachujemy, rozgrywamy, dokładnie tak. I to jest trochę taka zabawa i oczywiście bardzo ważne jest to doświadczenie, siła, wytrzymałość. Natomiast jeżeli mamy się tym bawić, to oczywiście wchodzę na matę po to, żeby wygrać. Ale to też może być przyjemne właśnie w tej takiej pod względem nie fizycznym, tylko tego rozgrywania i w cudzysłowie oszukiwania naszego rywala, oczywiście zgodnie z przepisami. I to jest niezwykle przyjemne po prostu tak wewnętrznie.
2: A z Krzysztofem Wiłkomirskim rozmawiał Dariusz Urbanowicz.
1: 2 2 7 3, telefon się grzeje.
3: Dobra sprawa, wielka robota robiona przez PZPN i dobrze, że Jan Urban zostaje dalej trenerem Polski, bo były pogłoski, że mają go zdymisjonować, ale to twardy chłop ze Śląska jak trener Antoni Piechniczyk i sądzę, że będzie sukces w końcu. Za późno objął kadrę do eliminacji do tego mundialu, nie poszło. A tu Bośnia, Hercegowina, Rumunia i Szwecja w Lidze Narodów i rewanż na Szwedach i w tamtych meczach z Bośnią, Hercegowiną i Rumunią też chyba zwycięstwo i rewanż za eliminację na Szwedach.
1: A mecz reprezentantów Polski z Bośnią i Hercegowiną już 25 września. Czekamy.

0: Żużlowcy z Leszna i Lublina. Z Leszna i Lublin toczą pierwszy bój o brązowe medale Mistrzostw Polski. Jest 29-31. Unia przegrywa 29-31. W ten sposób.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś. Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym się zaczęły. Od indywidualnej jazdy na czas kobiet Marlen Reusser będzie jeździła na czas w przyszłym sezonie w tęczowej koszulce. Jedyna Polka, Dominika Włodarczyk, na miejscu 9 ostatecznie. No właśnie, Montreal gości najlepszych kolarzy świata, a on przybliży nam historię czempionatów. Oczywiście Henryk Sytner.
2: Ta impreza cieszy się zawsze olbrzymim powodzeniem nie tylko wśród tych, którzy lubią kolarstwo, ale tych, którzy po prostu lubią rywalizację sportową. Przed nami 99. edycja Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Historia tej imprezy sięga 1921 roku, kiedy w duńskiej Kopenhadze po raz pierwszy wyłoniono oficjalnego mistrza świata. Dziś światowy czempionat obejmuje 13 konkurencji, a koszulka mistrza świata pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych trofeów w całym sporcie kolarskim. Polskie kolarstwo ma w historii mistrzostw swoje wielkie chwile. W elicie mężczyzn zdobywaliśmy złote medale, nie mówiąc już o srebrnych i brązowych. Złoto zdobył, jak pamiętamy, Michał Kwiatkowski w 2014 roku, a srebro wywalczył Zbigniew Struch w 2000. W elicie kobiet no to oczywiście Katarzyna Niewiadoma, nasza gwiazda. To jednak tylko część naszego dorobku. W czasach rywalizacji amatorów biało-czerwoni należeli do światowej czołówki. Mistrzami świata zostawali Ryszard Szurkowski w 73 roku, Janusz Kowalski w 74, Lech Piasecki w 85 oraz Joachim Kalubczok w 89 roku. Polacy dwa razy triumfowali także w drużynowej jeździe na czas. W 73 roku złoto zdobył Stanisław Mytnik, Lucjan Lis, Jasiusz Szozda i Ryszard Szurkowski. A dwa lata później kolejne krążki Stanisław Mytnik zdobył, Tadeusz Nowicki, Janusz Szozda i znów Ryszard Szurkowski. Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w kanadyjskim Montrealu. O medalach wyścigu ze startu wspólnego powinny decydować rundy dobrze znane z wyścigu

0: Grand Prix Cycliste di Montréal. Jedno okrążenie liczy 13,4 km oraz niemal 270 metrów przewyższenia. Najtrudniejszym punktem jest blisko 2-kilometrowy podjazd o nachyleniu mniej więcej 7%. Przed nami więc tydzień wielkich kolarskich emocji i kolejna szansa, by reprezentanci Polski dopisali nowy rozdział do bogatej historii naszych startów w Mistrzostwach Świata. Co ciekawie zapowiada się szczególnie, przede wszystkim rywalizacja elity mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego dominatora Tadeja Pogaczara. Kobiety elity powalczą o tęczową koszulkę w sobotę 26 września, natomiast rywalizacja mężczyzn zakończy mistrzostwa dzień później, w niedzielę 27 września. Oba wyścigi rozpoczną się o godzinie 15, także radzimy zapamiętać. Kibice, trzymamy kciuki.
1: Trzymamy kciuki, pamiętamy to oczywiście Henryk Sytner, nasz pięknie, sprawozdawca pięknie kolarsko-narciarski, bo za chwilę sezon narciarski rusza. Teraz Kacper Krawczyk, który zapowie i opowie o tym, czego możemy się spodziewać po naszych kolarzach, nie tylko tych najbardziej doświadczonych.
2: Za ocean wybrało się 26 biało-czerwonych z dużymi ambicjami. Na początek mistrzostw kolarstwo spotka się z Formułą 1. Nie tylko za sprawą wizyty na torze Gilles Villeneuve'a, ale i sprzętowej technologii, rodem z królowej motosportu. Czasówka, bo o niej mowa, poprowadzi po technicznej trasie.
3: Trasa dosyć techniczna, bardzo techniczna. 110 zakrętów powyżej 45 stopni. Asfalt bardzo brzydki. Jakby ktoś kiedykolwiek chciał narzekać na Tour de Pologne, mógłby się przejechać po Montrealu i zobaczyć, że mamy gorsze drogi niż w jakimkolwiek innym mieście w Polsce.
2: Mówi Sylwester Schmidt, trener kadry elity kobiet, a wtóruje mu Paulina Brzeźna-Będkowska, odpowiedzialna za orliczki i juniorki. Jednocześnie zapowiada walkę Marii Okrucińskiej o medal.
4: 10 albo 12 zakrętów, więc często są to zakręty po prostu 90 stopni, więc będzie to czasówka bardzo wymagająca technicznie, ale nie zmienia to faktu, że no, liczymy na medal.
2: W elicie Polskę reprezentować będą Michał Kwiatkowski i Dominika Włodarczyk. Od czwartku w Montrealu będą królowały wyścigi ze startu wspólnego. Trasa interwałowa, naszpikowana podjazdami.
3: Wyścig zdecydowanie dla górali, wyścig mało jakoś tam taktyczny według mnie, raczej selekcja od tyłu, tak jak podejrzewam, że wyścig rozegra się podobnie jak zawsze na wyścigu mężczyzn elit, jak w zeszłą niedzielę chociażby, czyli najmocniejsi jadą, słabsi odpadają.
2: Z polskiej perspektywy szczególnie ciekawy będzie wyścig elity kobiet z Katarzyną Niewiadomą Fini i Dominiką Włodarczyk. Trasa przygotowana dla zawodniczek będzie ciężka, a to niewątpliwie sprzyja biało-czerwonym.
3: Jakie ambicje? Wiadomo, medalowo-koszulkowe, że tak naszą przewagą może być to, że mamy dwie zawodniczki na bardzo dobrym poziomie. Mam nadzieję, że tak będzie w najbliższą sobotę, że obie będą w super dyspozycji, będą miały super dzień.
2: Wśród mężczyzn niekwestionowanym liderem będzie Michał Kwiatkowski.
5: Naszym faworytem oczywiście i liderem naszej ekipy jest Michał Kwiatkowski, który ma bardzo duże doświadczenie. Właściwie widać, że się nastawia. Mam nadzieję, że będzie powalczy i cała drużyna będzie przeznaczona do tego, żeby jego wspierać i żeby mu pomóc jak najlepiej.
2: Mówi selekcjoner Andrzej Sypytkowski, a na wyścig gotowi są także pomocnicy Kwiatkowskiego, Jakub Kaczmarek i Piotr Pękala.
6: Myślę, że on tutaj podejmie decyzję, co, jak robimy i on ustali taktykę.
7: Liderem będzie Michał Kwiatkowski, no i w zależności pewnie jak on będzie się czuł, czego będzie od nas oczekiwał, tak się dostosujemy.
2: Duże nadzieje wiąże się również z występami Marii Okrucińskiej wśród juniorek i orlików na czele z Janem Jackowiakiem.
5: Wiadomo, że to nie będzie totalnym faworytem. Myślę, że w pierwszej dziesiątce to ma realne szanse, a nawet na medal.
8: Myślę, że nasza kadra orlików pokazuje to, jaki złoty okres mamy i ja w sumie nie mogę się doczekać obejrzenia tego wyścigu i wiem, że chłopaki będą odgrywać w nim główne role.
2: Mówił Mateusz Gajdulewicz, reprezentant polskiej elity, który rok temu zajął 5. miejsce w wyścigu orlików. Sam Jackowiak również liczy na kolejny dobry występ ze światową czołówką.
9: Startuje wspólny z naprawdę dużymi oczekiwaniami, zarówno po porwaniu w zeszłym roku, jak i po tym sezonie, gdzie naprawdę dużo się bardzo działo. Tutaj czuję, że naprawdę jestem gotowy i nie mogę się doczekać tego startu.
2: Wyścig orlików będzie szczególnie ciężki za sprawą trasy. 170 km i aż 3200 metrów w pionie.
9: Przewyższeń jest sporo, ale są rozłożone na całej długości wyścigu. Mamy w zasadzie tą samą trasę co elita poza dojazdem, który nie jest zbyt wymagający dla nich.
2: Orlicy, elita kobiet i juniorki to na papierze największe polskie szanse medalowe, ale są także mocni juniorzy i doświadczony oraz nieprzewidywalny Michał Kwiatkowski. To mogą być biało-czerwone mistrzostwa świata. Dla trzeciej strony medalu Kacper Krawczyk.
1: To był Kacper Krawczyk, a to Legia Warszawa. 22 minuta, 2-0. Legioniści wjechali z tarana, jak to się kiedyś mówiło w podstawówce, na Słoneczną. To oczywiście Ekstraklasa. My wracamy po 18:00.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie dziś tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy

0: minerał wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
4: Już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kto wygra w kolejnych niemieckich landach? Lada moment, poznamy wyniki. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź Donalda Trumpa. Związek Polaków na Białorusi to największa w tym kraju niezależna organizacja. Andrzej Poczobut mówi, że trzeba ją wspierać. Lada moment. Powinniśmy poznać sondażowe wyniki w wyborach landowych w Niemczech. Wybierano członków dwóch lokalnych parlamentów, Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Głosowanie przyciągnęło uwagę m.in. ze względu na wynik Alternatywy dla Niemiec. Znawca relacji polsko-niemieckich Tomasz Krawczyk mówi, że AfD w kampanii odpowiadała na obawy części Niemców związane z sytuacją gospodarczą i bezrobociem.
12: AfD rezonuje z czymś w niemieckiej wspólnocie politycznej. Z czymś bardzo bieżącym, z czymś znacznie starszym. I do tego nakładają się bieżące problemy typu, że Friedrich Merz okazał się politykiem słabym, który nie jest w stanie dotrzymać swoich podstawowych, fundamentalnych obietnic.
11: Wyniki głosowania będą ważnym sprawdzianem dla CDU i kanclerza Friedricha Merza. Iran za pośrednictwem Kataru przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź prezydenta USA. Stacja Fox News podaje, że amerykański prezydent jest w fazie podejmowania decyzji w sprawie Iranu, zapowiada bardzo poważne wydarzenia w najbliższym czasie i rozważa różne warianty działań. Zdaniem stacji Donald Trump wyraził też gotowość do spotkania z irańskim prezydentem Masudem Pezeszkianem, który ma wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Samorządowcy z województwa lubelskiego wysoko oceniają służby mundurowe, tak wynika z raportu przygotowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Jeden z autorów raportu, dr Marcin Oskierko, mówi, że władze lokalne widzą jednak luki systemu.
13: Dotyczą one przede wszystkim niewystarczających zasobów kadrowych i finansowych poszczególnych gmin, instytucji, częściowo nieaktualnych planów reagowania, braku w wyposażeniu technicznym oraz niewystarczającej infrastruktury potrzebnej do ochrony i wsparcia ludności. Tutaj szczególnie niepokojący poziom był w przygotowaniu mieszkańców do sytuacji kryzysowych. I na poziomie gminnym 48% badanych oceniło go jako słaby.
11: Badanie przeprowadzono przed 17 września, kiedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Zawyły syreny. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy. Związek Polaków na Białorusi to największa w tym kraju niezależna organizacja społeczna i trzeba ją wspierać, mówił w

0: W Lublinie Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, 5 dni temu wrócił do Polski po krótkim pobycie w swojej ojczyźnie.
1: Bez wątpienia Związek Polaków jest dzisiaj faktycznie jedyną niezależną od władz organizacją, która chociaż nie jest tu uznawana, to jednak funkcjonuje w tym państwie i Związek potrzebuje pomocy, między innymi też potrzebuje mojego zaangażowania i to też było przyczyną, dlaczego ja tam pojechałem. W najbliższym czasie jest zaplanowany wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tam spotkania z Polonią, ale też spotkania z przedstawicielami rządu amerykańskiego.
0: Poczobut został w kwietniu zwolniony z kolonii karnej, gdzie przebywał przez 8 lat. Fundacja Mam Marzenie rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zachęcić do wolontariatu na rzecz małych pacjentów. Akcja odbywa się pod hasłem Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. Rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg mówi, że wolontariuszem fundacji może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnianiu nawet najbardziej niezwykłych pragnień chorych dzieci.
2: Kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem jak to marzenie spełnić. Mogę zdradzić tutaj, takie marzenie jest spełnialne i mieliśmy takie realizacje w ramach fundacji.
0: A pomagać można na różne sposoby, nie wszyscy wolontariusze muszą bezpośrednio kontaktować się z podopiecznymi.
3: Klimat.
0: Prawie połowę energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. Na całym wybrzeżu alert drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewni Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Poza tym w centrum i na południu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, wysoko w Tatrach opady śniegu, do tego ma mocno wiać. Temperatura minimalna od 8 do 13 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 5 do 7.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
13: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
14: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki.

0: od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po 18.
5: Trzecia strona medalu.
4: A na drugą godzinę zapraszają
6: Dariusz Urbanowicz
4: i Norbert Michalek. Przypomnijmy o tych najważniejszych informacjach. Zresztą mamy bardzo dobrą informację.
6: To nie ma tego co przypominać, tylko po prostu to jest news, jak piorun z jasnego nieba.
4: Tak, mamy pierwszy medal rozgrywany w Sofii Mistrzostw Europy w boksie. Podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik w wadze plus 80 kg, zwyciężając w ćwierćfinale Irlandkę DRC 5-0.
6: Było 2-0, już jest 2-1, w zasadzie 1-2. Jagiellonia Białystok przegrywa z Legią Warszawa w 39 minucie. To oczywiście piłkarska ekstraklasa. Pod Beskidzie gra z Unią Skierniewice w pierwszej lidze 0-0. Wcześniej Pogoń Siedlce Arka Gdynia 2-1. Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. Wieczorem jeszcze Lech Poznań zagra z Radomiakiem. Trwa derby Madrytu. Atletico w 90 minucie prowadzi z Realem Madryt 2-1. Przed chwilą Real zdobył gola dopiero.
4: Śniegu nie ma, a skoczkowie skaczą. Drugie miejsce Pawła Wąska w konkursie skoków narciarskich cyklu letni Grand Prix w rumuńskim Rasnowie. Wcześniej w konkursie pań triumfowała drugi raz z rzędu Anna Twardosz.
6: Taka to jest ta Rumunia. W Bułgarii oczywiście siatkówka. Czekamy na mecz Polaków z Niemcami. Będziemy się łączyć i dyskutować o tym jeszcze w drugiej godzinie. Nasza Dominika Wodarczyk, 9. w indywidualnej jeździe na czas na start Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym wygrała Marlen Reusser. Czekamy zaraz start mężczyzn, a dziś bardzo ciekawy wyścig dookoła Luksemburga. Piąty etap wygrał Mathieu van der Poel, który, proszę sobie wyobrazić, na 177-kilometrowym piątym etapie uciekał przez 175 kilometrów. Także niesamowity, chyba najdłuższa ucieczka w historii kolarstwa. A wyścig wygrał Davide Priganzoli.
4: To jeszcze na koniec jesteśmy rzetelni. To pierwsza liga piłkarska Pogoń Siedlce. Arka Gdynia tutaj dla Pogoni 2-1. Pod Beskidzie Bielsko-Biała gra z Unią Skierniewice. Jest 0-0.
6: No dobrze, gramy i za chwilę wracamy do tematów siłowych.
4: Tak, będzie siła. O Hajroksie.
6: Siła.

0: No i muszę się naprostować, że tak powiem, poprawić. Właśnie odebrałem szybki telefon od redaktora Błachuta Igora, który nie tylko zna się na bieganiu i na orientacji, ale też na kolarstwie, które komentuje w Eurosporcie. Okazuje się oto, w 1947 roku jeden z kolarzy uciekał 253 km. W 91, to już trochę świeższe czasy, 243 km ucieczki na etapie. To oczywiście odniesienie do Mathieu van der Poela, który dziś uciekał w wyścigu dookoła Luksemburgu 175 km. I tak to niesamowite.
1: Czyli wyprostowane już.
0: Już naprostowane.
1: Dobrze, to w takim razie państwo do nas dzwonią dosłownie w każdej sportowej sprawie.
2: Sport jest lekarstwem na wszystko, nawet na głupotę. Ja u nas byłem na boisku osiedlowym zobaczyć siłownię i brakuje ławeczki do wyciskania, brakuje przyrządu do wyciskania na barki i brakuje rower stacjonarny.
1: No właśnie, brakuje.
0: No ten rower stacjonarny by się przydał. Czy na klatę bardziej?
1: No zobaczymy. To o to zapytamy Jakubę Jandurę, który jest organizatorem Hyrox Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Kuba, no to może wyjaśnijmy najpierw, o co chodzi w tym Hyroxie. Sport, który staje się coraz bardziej popularny. Sport?
3: Tak, myślę, że można już ją nazwać nową dyscypliną sportową, która podbija serca miłośników fitnessu.
1: No właśnie, dlaczego podbija? Czym jest Hyrox?
3: Hyrox to jest nowa dyscyplina sportowa, która łączy bieganie i ćwiczenia funkcjonalne.
1: Czyli siła i wytrzymałość.
3: Tak, dokładnie. Dokładnie. Mhm. Łączymy te dwa elementy. Do pokonania mamy 8 km biegu i 8 różnych stacji treningowych. Robimy to naprzemiennie, czyli pierwsze 1 km biegu i potem jedna stacja.
0: Na
3: i tak 8
0: jakie
3: razy.
0: Jakie stacje na przykład?
1: Właśnie, jakie stacje?
3: Mamy ergometr wioślarski, mamy ergometr narciarski.
0: Narciarski?
3: Narciarski, ale... też mamy, tak, tak zwany no. Skierg.
0: Chyba stał się takie do biegania.
3: Tak, dokładnie. Chyba stał się bardzo popularny przez Hyroxa teraz na całym świecie.
0: No właśnie, i jeszcze jakie przykłady, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jaki to jest zakres wysiłku.
3: To może w odpowiedniej kolejności.
0: Dobra. Bo to są stałe, tak? Że...
3: Tak, dokładnie. Format jest niezmienny. Od ponad już 8-9 lat ten format został wprowadzony w formie zawodów i od tych 8 lat on się nie zmienił, więc trzymamy się tego jednego formatu tak, aby to było porównywalne na całym świecie i też przez lata. Format wygląda następująco.
0: Mamy kilometr biegu.
3: Kilometr biegu, dokładnie. Potem pierwsza stacja jest kilometr na ergometrze narciarskim. Potem mamy ponownie kilometr biegu, 50 metrów pchanie sań. Kilometr biegu, 50 metrów przeciąganie sań. Potem mamy kilometr biegu, 80 metrów padnij i powstań ze skokiem do przodu. Kilometr biegu, kilometr na ergometrze wioślarskim, kilometr biegu, 200 metrów spacer farmera z ketlami, czyli z obciążeniem, kilometr biegu, 100 metrów wykroków z piaskiem, z workiem z piaskiem na barkach, kilometr biegu i na sam koniec nasz ulubiony finisher, czyli 100 wallboli, przysiad z wyrzutem piłki do tarczy.
1: Wygrywa osoba, która zrobi to najszybciej i najdokładniej?
3: Najszybciej.
1: Najszybciej.
3: Tak, i najdokładniej według rulebooka.
1: Bo są sędziowie, tak?
3: Jak tak, to wygląda? Dokładnie.
0: Niedawno na Stadionie Narodowym były te zawody. I to jest tak, że wszyscy naraz startują, czy w jakichś seriach?
3: Nie, u nas wygląda to tak, że nie jesteśmy w stanie oczywiście pomieścić taką dużą ilość osób na starcie. Na PG Narodowym wtedy startowało 13,5 tysiąca zawodników. I u nas wygląda to tak, że startujemy w falach. I w zależności od lokalizacji mamy falę między 30 a 50 osób. I co 10 minut przez cały dzień trwają takie zawody, już teraz nie nawet jednodniowe, już w przyszłym roku na PG Narodowym będą to 5 dni.
0: Ile trwa taki wyścig? No bo skoro zawsze jest ten sam układ, to możemy chyba mówić o tym, że są jakieś rekordy świata.
3: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o taki przeciętny czas trwania, to jest

0: półtorej godziny. Dla takiego normalnego śmiertelnika. A jeżeli chodzi o rekord świata, to jest poniżej 53 minut.
1: Ja już jestem,
0: więc bardzo szybko.
1: Jestem zmęczony. Historia, mam wrażenie, jest taka, że to ewoluowało z crossfit. Już nie będę się mądrzył, że crossfit się wziął z treningu hokejowego, ale to tak? Na inną historię. Aha. Jak połączyć to z crossfitem? No bo to jest bardziej chyba tak, można sobie uświadomić.
0: Myślę, że to, co wyróżnia Hyroxa od innych dyscyplin, oczywiście poza biegami, ćwiczenia są dobrane pod tak naprawdę takie ruchy codzienne. Czyli one odzwierciedlają takie ruchy codzienne, jak właśnie pchanie, podrzucanie, dźwiganie, noszenie zakupów, tego typu rzeczy. Ćwiczenia, które u nas są, nie są skomplikowane. Próg wejścia jest o wiele niższy niż jak w crossficie i to, co nas też wyróżnia, że jesteśmy przewidywalni. Czyli przez to, że ten format się nie zmienia, jesteśmy w stanie się przygotować tak samo jak pod maraton, pod triatlon i tak dalej. A w crossficie jednak jest tak, jeżeli zapisujemy się na zawody, to dopiero albo parę dni przed, lub w dniu zawodów poznajemy tak naprawdę format, który się pojawi na zawodach.
2: Byłeś zawodnikiem pro, z tego co mówiłeś. Wracasz powoli, żeby znowu być na tym najwyższym poziomie. To będziesz znał odpowiedź na pytanie, jaki jest klucz do łączenia dużej objętości i biegowej z siłą potrzebną na tych stacjach?
0: To jest na pewno systematyczny trening w przygotowaniach. Błąd, który taki podstawowy, który wszyscy robią, osoby, które wchodzą do świata Hyroxa, że chcą wszystko naraz zrobić. Jeżeli mamy bieganie, to nasz stały komponent jest bieganie i tak naprawdę ćwiczenia akcesoryjne mają spowodować, że stajemy się szybsi lub bardziej wydolni. W Hyroxie jest tak, że tych stacji, tych dyscyplin jest aż 8, więc musimy znać swoje słabości, nasze mocne strony. I potem systematycznie doprowadzić do tego, że te słabe strony stają się lepsze, a te silne strony po prostu wzmacniamy. No i potem to trzeba złożyć wszystko w całość. Ale bardzo ważna jest periodyzacja. Tak jak sobie właśnie planujemy cały sezon. Sezon u nas trwa od września do czerwca, kończy się mistrzostwami świata. No i tutaj trzeba mądrze podejść do tematu. No,
1: ale do mistrzostw świata jeszcze się nie szykujemy, to zostawimy profesjonalistom, tymczasem dla amatorów. Jak się do tego zabrać? Ile czasu mniej więcej trwa przygotowanie do zawodów? Tak, żeby już wystartować i myśleć o ukończeniu.
0: Oj, to tak naprawdę...
1: Zależy, od jakiego pułapu się startuje, prawda?
0: Tak, dokładnie. Od poziomu, na którym się teraz znajdujemy, mieliśmy osoby startujące, które tak naprawdę z dnia na dzień zdecydowały się, żeby się zapisać i wystartować na zawodach. Oczywiście, jeżeli chcemy to ukończyć w dobrym czasie, to myślę, że takie 2-3 miesiące przygotowania jest takim dobrym okresem, żeby zapoznać się z ćwiczeniami i też pokonać Hyroxa bez kontuzji.
2: Jakie to są osoby? Z jaką przeszłością? Biegową, siłową? Jak to wygląda?
0: Właśnie osoby. Mamy, że tak powiem, takie trzy stereotypy. Po jednej stronie są to biegacze, po drugiej stronie są to osoby z crossfitu, ale też z kulturystyki. No i mamy też takiego zwykłego Kowalskiego, który chodzi 2-3 razy na siłownię w tygodniu, może 1-2 biegi też jeszcze wrzuca, więc tutaj taka pełna mieszanka.
2: No to w takim razie zapraszamy do tego, żeby trenować, żeby się przede wszystkim ruszać, a naszym gościem był Jakub Jandura, organizator Hyrox Polska.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: A teraz przenosimy się do Sofii, gdzie jest Edyta Kowalczyk, dziennikarka Przeglądu Sportowego Onetu. Witam cię serdecznie, Edyta. Jesteś pod wielkim wrażeniem tego, jak nasi zagrali wczoraj z Łotwą. Przypomnę, 3 gładkie sety. Czy tak było to strategiczne i pewne zwycięstwo?
1: Chyba rywal podobny do Izraela.
2: No, na spokojnie, że tak powiem. Witam.
0: Ja bym nie porównywał mimo wszystko Łotwy do Izraela.
2: Witam.
1: Dobrze,
2: wszystkich.
1: Chodzi o grę.
2: Tak, no na pewno bardziej przypominało mi to spotkanie z Łotwą, te pierwsze 3 mecze grupowe, niż 2 ostatnie, o tak powiem. Więc to był taki ostatni moment, myślę, dla trenera Grbicia. Znaczy, on bardzo poważnie podszedł do tego meczu, bo od razu dał szansę gry tej naszej takiej wyjściowej szóstce. Natomiast potem, im bardziej mecz był pod naszą kontrolą, tym on gdzieś tam próbował sobie takie różne warianty jeszcze sprawdzić na przyszłość, bo to taki ostatni dzwonek na to był. Mam na myśli gdzieś tam wprowadzenie Maxa Granicznego na libero, Zakubę Popiszczaka, podwójną zmianę, tego typu ruchy też z Wilfredo Leonem, który trochę tam jakichś dolegliwości bólowych odczuwał wcześniej w kolanie, więc żeby też go tak powoli wprowadzać i trochę jeszcze oszczędzać. Także no bez chóra optymizmu, bo wiemy, że że Łotwa to nie jest rywal, który będzie na poziomie naszych rywali, z którymi my będziemy, czy w ogóle z którymi tak walczymy w tej ścisłej czołówce o medale największych imprez, więc myślę, że tak trzeba z dystansem też patrzeć na ten mecz.
0: Ćwierćfinał zagramy z Niemcami, którzy wyeliminowali Bułgarów, którzy z kolei nas w grupie pokonali. Czego możemy się spodziewać po tym meczu?
2: Tak, no myślę, że Niemcy w ogóle też pokonali sporo takich swoich demonów, bo oni mieli bardzo duże problemy zdrowotne w tym turnieju. Wypadł Johannes Thiele, czyli ich pierwszy rozgrywający. Wczoraj po meczu z Bułgarią też z lodem na kostce, jakiś tam uraz stawu skokowego ma Anton Breme, ich bardzo dobry środkowy, także będą też monitorować to, jak wygląda jego sytuacja. Ja myślę, że tutaj też oczywiście jesteśmy faworytem w tym starciu z Niemcami, natomiast Niemcy się też wykazali bardzo dużą cierpliwością, biorąc pod uwagę te właśnie problemy, o których powiedziałam, a z kolei Bułgarzy, no to jest bardzo młody i bardzo, bardzo perspektywiczny zespół, natomiast jak przychodzi do takiej walki już pod presją i o stawkę, bo przypomnijmy, że w tym ostatnim naszym meczu grupowym, to my przed meczem, nam ten wynik meczu nic nie

0: niczego nie zmieniał, dlatego że mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce. Bułgarzy jeszcze walczyli o decydowało się to, czy zajmą drugie, czy zajmą trzecie miejsce w grupie i od tego zależało gdzieś tam ich dalszy układ drabinki. Dlatego na nas nie było presji, oni mieli jakąś jeszcze stawkę w tym meczu, ale myślę, że właśnie jak już przychodzi do takiej walki naprawdę o stawkę, no to jeszcze gdzieś tam ta głowa u nich nie dojeżdża.
1: No dobrze, kiedy ćwierćfinał? Czego możemy się do tego czasu spodziewać? Treningi? Czy są dostępne dla dziennikarzy? Jak to wygląda?
0: Tak, ćwierćfinał jest we wtorek o 18 polskiego czasu, czyli o 19 tutaj. Gramy ten drugi mecz. Jutro jeszcze po południu koło chyba 17.30 nasi trenują. My mamy dostępnych takich ostatnich tam 10-15 minut treningu już po tej części stricte taktycznej, także no turniej wkroczył w decydującą fazę, ale bardziej tak nam się rozjeżdża, jeśli chodzi o kalendarz, bo tego czasu, tych dni pomiędzy meczami, tej jednej ostatnim grupowym, jedną ósmą, jedną czwartą jest więcej niż było wcześniej, bo faza grupowa trwała 6 dni i było 5 meczów do rozegrania.
1: To się dużo działo. Bardzo dziękujemy. Edyta Kowalczyk, Przegląd Sportowy Onet, sprawozdawała nam z Sofii. Dziękujemy ci bardzo.

0: Trwa trzecia kolejka Tauron Hockey Ligi. Energa Toruń pokonała Polonię Bytom 4-1. Trwają trzy kolejne mecze. Jastrzębie prowadzi z Krakowią 2-0, Gieksa z Podhalem 8-1, Zagłębie Sosnowiec przegrywa z GKS-em Tychy 1-2. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Kibice lekkiej atletyki kojarzą ją doskonale. Była mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata w biegu na 800 i 1500 metrów. Z Angeliką Cichocką rozmawiał Krzysztof Łoniewski.
2: Angeliko, pytanie rozgrzewkowe. Co u Ciebie słychać po Twojej karierze?
3: Dzień dobry Państwu. Wspaniale słychać. Nadal ruch jest ze mną. Nie wyobrażam sobie życia bez sportu.

0: już teraz.
1: No wyglądasz tak, jakbyś wczoraj zeszła z bieżni.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: No,
0: i tak się czuję. I właśnie sport, którym się otaczam, ludzie, którymi się otaczam, sportowcy, to jest mój świat zdecydowanie i nie mam zamiaru z niego wychodzić i jak najbardziej chciałabym aktywnie uczestniczyć, już nie jako zawodniczka, ale jako ambasadorka, jako uczestniczka, czy po prostu kibic, bo naprawdę daje mi to sporo energii do życia i radości.
1: Ale twój świat to także taka piękna klacz, która się nazywa Butterfly. Opowiedz o niej, bo to jest twoja ogromna miłość, pasja i przepięknie o niej mówisz.
0: Wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się z przypadku. Ja zakończyłam karierę i byłam w trudnym momencie swojego życia, ale był ktoś bardziej w trudniejszym momencie ode mnie, takim, gdzie już sytuacja była beznadziejna. Moja koleżanka, która jeździła konno po urodzeniu dziecka, straciła radość życia, straciła energię, chęci, nie potrafiła czerpać radości z jakiejkolwiek czynności, którą robiła i mówię, chodź,
1: pójdziemy.
0: Dlaczego? Chodziłaś przecież na konie. Nie mam siły się zapisać. Ja nie dam rady. Ja mówię, dobra, zapiszę się z tobą, nauczę się jeździć konno. Nie miałam pojęcia, że tak ze mną to zostanie i będę miała swoją klacz, ale w tamtym momencie życia pomyślałam o niej i też zrobiłam to poniekąd dla siebie, bo potrzebowałam innego celu niż ten wysoki biegowy, który zawsze mi towarzyszył przez 20 lat mojego życia, czyli Mistrzostwa Świata, Igrzyska. Ja też czegoś potrzebowałam i zapisałam się z nią na jazdę i ona do tej pory jeździ regularnie, a ja już mam swojego konia i nie wyobrażam sobie tego życia bez koni, tego pięknego życia. Jak przeglądam swoje zdjęcia, stare zdjęcia z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, gdzie w różnych miejscach znajdowały się hotele, gdzieś na obrzeżach miasta. Ja zawsze gdzieś byłam przy koniach, bądź konie były za mną, mam wspólne zdjęcia i jest taka opcja w telefonie, że w galerii wpisujesz pies, kot, koń i wpisałam sobie koń i po prostu tych zdjęć sprzed lat wyskoczyło mi tyle, mówię, te konie cały czas ze mną były i w końcu się odnaleźliśmy i ja jestem szczęśliwa. Moja koleżanka nadal jeździ konno, czerpie radość życia, urodziła drugie dziecko. Mam teraz dreszcze, jak o tym mówię, ale naprawdę wydawało się, że to takie nic, prawda? A my możemy zrobić tyle dla drugiego człowieka i przy okazji też dla siebie, więc no to jest niesamowita sprawa.
1: Ale i dla zwierzaka, tak jak dla Butterfly, prawda? Jaka ona jest? Skąd ją masz? Jak ona się znalazła w twoich rękach?
0: Historia Butterfly sprzed przyjazdu do Polski nie jest mi znana, aczkolwiek myślę, że jej życie nie było łatwe, bo ona jest młodym koniem, ma zaledwie niecałe 10 lat, a już ma zwyrodnienia w szyi, gdzieś tam niedoskonałości w ciele, ale dla mnie ona jest doskonała, bo ja nie wymagam od niej. Ja po prostu się cieszę tym czasem razem, że też śmieję się z tego, że biorę psa i biorę konia i idziemy na grzyby, a mamy na Kaszubach przepiękne lasy i przepiękne tereny, więc zdziwienie ludzi, jak idę sobie z taką ekipą i ostatnio mnie się pan pyta, a co pani tu robi z tym koniem? Moje na grzyby przyszłam, a co? Nie można? Oczywiście, że można, więc no to jest wspaniały czas dla mnie właśnie po prostu być. Ja nawet jak ostatnio brałam udział w zawodach, tak bawię się tym sportem jeździeckim, natomiast nie jest to dla mnie priorytetem. Priorytetem jest czas razem. A to, co się wydarzy potem, nie myślę o wynikach, bo też często rozmawiam, no bo jestem zawodniczką, przecież ja zawsze miałam wysoki cel i chciałam być najlepsza. Z końmi jest zupełnie inaczej. Ja po prostu przede wszystkim, żebyśmy były razem, zadowolone, a to, co się wydarzy, czy my zdobędziemy jakiekolwiek miejsce, czy przeskoczymy przeszkodę, czy nie, nie ma to dla mnie znaczenia. Cenię ten spokój, który razem mamy z nią i to wsparcie, które dajemy sobie nawzajem.
1: Ludzie, którzy znają się na sportach hipicznych, mówią, że człowiek i koń często tworzą taką symbiozę. Ty też uważasz, że ty i Butterfly jesteście jednością?
0: Zdecydowanie i to jest najwspanialsze uczucie, które bardzo trudno opisać, że pracujemy z ziemi. To znaczy ja nie używam sprzętu jak ląża, czyli ten sznur, na którym koń biega wokół. Czasami oczywiście zdarza się i to jest też element treningu. Natomiast często pracujemy z energią i z oddechem i idziemy obok siebie, ona za mną podąża, robię wydech, zatrzymuję się, podnoszę energię, ona przyspiesza. No to nawet trudno opisać, bo
1: ktoś to
0: nie zda koń. Ja nie miałam pojęcia, że tak można, a ja to teraz robię z nią, więc i cały czas też się uczę, jak to robić, jak dozować, żeby nie dać tej energii za dużo, bo wtedy ona już jest zdenerwowana, poddenerwowana, więc ta praca jest dla mnie jak spa, bo po prostu wychodząc z hali, właśnie używając energii w pracy z koniem, to my dzięki temu zyskujemy równowagę i taki spokój, jakbyśmy byli po najlepszym masażu w życiu, więc no uczucie to jest fenomenalne i polecam każdemu.
2: A z Angeliką Cicho

0: Za 20 minut godzina 19. Przyspieszamy jeszcze bardziej. Szybko biegaliśmy z koniem. To teraz motorsport. Michalina Sabaj i Amelia Wyszomirska. To przyszłość i teraźniejszość kobiecego motorsportu. Dziewczyny walczą na torze o miejsce w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Udaje się to nadzwyczaj dobrze, choć wcale łatwo nie jest. Z zarażonymi pasją motorsportu dziewczynami rozmawiał Adam Malecki.
1: W radiowej trójce, w trzeciej stronie medalu, w naszej niedzielnej audycji są Michalina Sabaj i Amelia Wyszomirska. Cześć.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: Dziewczyny, niedziela to jest taki dzień, w którym odpalają silniki na różnych torach, czy to MotoGP, czy Formuły 1, czy w waszych seriach. Czym jest dla was tak naprawdę niedziela?
2: No przeważnie wtedy mamy te najważniejsze wyścigi i najwięcej rywalizacji, więc to jest taki punkt kulminacyjny całego naszego weekendu i całej tej pracy, którą robimy przez te dni, aż do niedzieli właśnie.
3: Niedziela rzadko jest u nas wolna, więc zazwyczaj właśnie są to te najważniejsze wyścigi.
1: Co to znaczy w dzisiejszym świecie, w motorsporcie, być właśnie dziewczyną?
2: To, że kobiety gdzieś tam na tym padełku są, już jest coraz normalniejsze, natomiast nadal mało popularne. Tych zawodniczek jest dużo mniej, ale też wśród mechaników, inżynierów i tak dalej, tych kobiet nadal jest mało. Zdecydowanie można się spotkać z jakimiś takimi głosami, że a to dziewczynka, to nie będzie jechać aż tak szybko. No ja przede wszystkim lubię jeździć i kocham ten sport, więc miałam taką determinację, żeby iść w tym dalej nawet sama z siebie. Byłam potem pod opieką FIA, byłam w takiej międzynarodowej drużynie, więc jeździłam na obozy treningowe i tak dalej. Także to na pewno było pomocne, to mi też trochę otworzyło oczy na trochę inny motorsport, bo też byłam z nimi właśnie na zawodach samochodów turystycznych typowo.
1: Padła nazwa samochodów turystycznych, to zdaje się, że jest mocno związane z twoim tatą, który właśnie takimi samochodami jeździł i on cię zainspirował do tego i wziął na tor, prawda? Tak to się wszystko zaczęło?
3: Tak, wszystko się zaczęło od mojego taty, on właśnie dużo jeździł.
1: Ile miałaś lat, kiedy pierwszy raz na tor się wybrałaś z tatą?
3: 7 lat, ale tak naprawdę już tak bardziej profesjonalnie to bym powiedziała, że około 9 lat.
2: Ja miałam 8 lat, mnie na tor też zabrał tata, ale trochę inaczej, ponieważ moja rodzina nie ma żadnej motorsportowej historii, więc tata mnie po prostu zabrał, bo szukał mi jakiejś rozrywki na wakacje. Ja generalnie od dziecka lubiłam jeździć różnymi rzeczami. Zawsze jak miałam jakieś zabawki, no to wybierałam raczej te jeżdżące, czyli jakieś takie elektryczne motorki, mały quad czy coś takiego. Ta adrenalina, szybkość, myślę, że to jest bardzo uzależniające, więc po prostu jak się zacznie, już się to poczuje.

0: to się chce w tym zostać. No i ja jeżdżę aktualnie właśnie Formułą 4, więc to jest w zasadzie pierwszy taki krok właśnie po kartingu.
1: Ja akurat od dziecka bardzo lubiłam rywalizację, więc myślę, że karting się idealnie sprawdził, bo jest aż dużo prędkości i też bardzo się cieszę, kiedy właśnie przychodzę na wyższe kategorie, jest coraz szybciej. W przyszłym roku będę już jechała w F4, więc to już w ogóle nie mogę się doczekać.
2: Jesteście w trakcie sezonu,

0: i wcześniej jeszcze będę jechała finał OKN-a i jeszcze Mistrzostwa Świata OKN-a, więc myślę, że jeszcze trochę tego będzie.
1: Kiedy znajdujesz czas na naukę, co?
0: Poniedziałek, wtorek, środa akurat zazwyczaj nie ma zawodu, więc wtedy można się pouczyć.
1: Ale online głównie?
0: Nie, ja mam normalnie, chodzę do szkoły, więc no ciężko jest czasami nadrobić. Teraz właśnie zaczęłam liceum, więc jest też trochę inaczej. Ale myślę, że jakoś daję radę nadrabiać właśnie ten poniedziałek do środy i potem czwartek, piątek mnie nie ma.
1: Jak w twoim przypadku zakończenie sezonu na Hungaroringu?
2: Tak, przede mną jeszcze jedna runda na Hungaroringu w trzecim tygodniu października. W zasadzie teraz jestem bezpośrednio po zawodach, bo wróciłam z Brna z przedostatniej rundy tego sezonu.
1: To ile dziewczyn jest w stawce u ciebie?
2: Aktualnie 4.
1: Za mało.
2: No też tak myślę, że za mało.
1: Wspieracie się?
2: Tak, myślę, że zdecydowanie się wspieramy. Fajnie jest mieć inne kobiety naokoło siebie i fajnie, żeby było ich coraz więcej.
1: Mniej więcej 10 lat różnica jest między wami? Ty masz 14 czy 15 już?
0: Chyba 15, ale jeszcze nie skończyłam, więc jeszcze 14.
2: 24.
1: Czyli możemy zauważyć, jak po 10 latach sytuacja się zmieniła, czy tych dziewczyn jest więcej. Chyba w kartingu w ogóle jest dziewczyn więcej, prawda?
0: Ja myślę, że w kartingu teraz też to zależy bardzo od serii, ale no na przykład w Akademii, na której jeżdżę, jest też seria, w której dziewczyny są bardzo wspierane i jest tam właśnie już naprawdę ich sporo.
1: Jak to jest, jeżeli chodzi o finanse?
2: W motorsporcie jest tak, że im idziemy w wyższą serię, no to te budżety są coraz wyższe i coraz bardziej przeszkadzają. No zdecydowanie różnica jest taka, że w Formule 4 już jest o tyle ciężej, że każdy test, każdy dzień na torze to są już bardzo duże pieniądze.
1: Możecie liczyć na wsparcie nie tylko rodziny, która musi brać kredyty na przykład?
2: Tak, zdecydowanie możemy liczyć na wsparcie. My właśnie jesteśmy uczestniczkami Akademii Motorsportu Orlen, więc to wsparcie otrzymujemy, dostajemy i na pewno dzięki temu się możemy rozwijać i jeździć.
1: A jak wygląda sytuacja od strony przygotowania? Wiadomo, że zanim założycie kask, no musicie się przygotować.
0: No ja myślę, że jest to przede wszystkim po prostu chodzenie na siłownię, gdzie personalizujemy pod siebie, co musimy, jakie partie poćwiczyć bardziej. Ciężko jest szyją, bo są bardzo duże przeciążenia właśnie, no i myślę, że ręce, ale naprawdę wszystko trzeba po prostu ćwiczyć. W kartingu i właśnie też w wyższych seriach bardzo ważny jest mental, czyli naprawdę to, co jest w głowie, więc trzeba ćwiczyć też na skupienie.
1: Jak u ciebie z mentalem?
0: No myślę, że jest coraz lepiej, też uważam, że zrobiłam bardzo duży progres w tym roku, ale no wiadomo, trzeba ćwiczyć, bo czasami się dekoncentruję i wtedy jest ciężej.
1: A u ciebie jak z mentalem?
2: Też chyba dobrze, też trenuję, też robię takie rzeczy, bo to jest praca, która jest po prostu ciągła.
1: Jak masz 14-15 lat, no to Kimi Antonelli ma 18-19, czyli za 5 lat możesz być w F1.
0: Nie ma tam kobiet w Formule 1, więc będzie to bardzo ciężkie. Może nie tak szybko, ale myślę, że w końcu jest to możliwe.
1: Jakie jest twoje największe marzenie, też F1?
2: Myślę, że F1 na razie to jeszcze jest trochę ciężkie dla kobiet, ale myślę, że to się będzie rozwijać. Natomiast dla mnie celem jest to, żeby po prostu iść dalej w tych bolidach jednomiejscowych. U mnie tak naprawdę to jeżdżenie to jest prawie całe życie. No, te wyjazdy bardzo dużo czasu zajmują. Dodatkowo też ja trenuję dzieci na gokartach, więc na te zawody kartingowe też jeżdżę i też się tam pojawiam.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Michalina Sabaj i Amelia Wyszomirska, przepytane przez Adama Maleckiego.
4: To jeszcze Żużel Fogołnia Leszno pokonała Orlen Motor Lublin 46-44 w pierwszym meczu o brązowy medal.

0: Stadion w Białymstoku zakopcony racami. 1-2 cały czas wynik. Jagiellonia przegrywa z Legią Warszawa. A my sprawdźmy, co słychać w Anglii.
1: Gerard. Corner taken, digs in! United score!
2: W angielskiej Premier League to nie był udany weekend dla londyńskich gigantów. Największą negatywną niespodziankę sprawił Arsenal. Kanonierzy, którzy zaczęli sezon od 4 zwycięstw, zostali pokonani w Brighton. I to jak? Mewy rozbiły Arsenal 3-0. Nie dziwią więc słowa trenera Mikela Artety. Jestem bardzo rozczarowany. Przede wszystkim naszą grą, ale też wynikiem. Trzeba również docenić rywali, bo zasłużyli na zwycięstwo. To dla nas cenna lekcja. Arteta chwali Brighton i słusznie, bo Mewy udowodniły w ten sposób wysoką formę i spore aspiracje, a to wszystko na piękny jubileusz 125. rocznicy powstania klubu. Chelsea w kryzysie. Derbową porażkę z Arsenalem i remis z Hull City można było jeszcze wytłumaczyć, ale przegrana 0-3 z Brentfordem to już poważny sygnał alarmowy. Straciliśmy gdzieś naszą konsekwencję, naszą mentalność i zaciętość, tak potrzebną w drugiej połowie. Zdecydowały detale. Nie możesz pozwalać rywalom na taką przewagę. Mecz trwa jakieś 95 minut i przez cały ten czas trzeba utrzymywać odpowiedni poziom. To coś, co musimy poprawić. Przede wszystkim trzeba poprawić grę w obronie, bo Chelsea pod wodzą Alonso to najgorsza defensywa w lidze. Przełamały się Aston Villa i Coventry. Wystarczyło, że wrócił do składu Matty Cash i zespół z Birmingham wygrał z Tottenhamem. Ale akurat w tym sezonie z kogutami wygrywa prawie każdy. Coventry Franka Lamparda świętuje pierwsze zwycięstwo w Premier League od ćwierć wieku. Beniaminek po 4 porażkach skromnie pokonał Nottingham Forest. Na koniec o tym, że piłka nie tylko bawi, ale również uczy. Na przykład zdrowego odżywiania, które ostatnio promuje gwiazda Manchesteru City Erling Haaland. A promuje na tyle skutecznie, że w Norwegii zapanował szał na cukierki Holanda, czyli marchewki. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
3: To teraz pędzimy do Włoch, tam Serie A.
4: Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti!
5: Forse non sarà una canzone.
4: Francesco Totti!
6: Mecz na stadionie olimpijskim zachwycił wszystkich. Gazeta dello Sport wyszła dziś z ogromnym tytułem na pierwszej stronie. Przepiękne, co za show! W pierwszej połowie Rzymianie zdominowali Inter i do przerwy po strzałach iworyjskiego Francuza Kone prowadzili 2-0. Złośliwcy mówią, że Inter zaczyna grać naprawdę dopiero po utracie 2 bramek. Tak było w obu zwycięskich meczach z Napoli i Udinese. I tak się stało w Rzymie. W drugiej odsłonie dwukrotnie trafił kapitan Interu Lautaro. Posłuchajmy, co mówił po meczu. Pierwszą połowę trzeba zapomnieć, byliśmy nieobecni. Bardzo źle podeszliśmy do tego meczu. W drugiej wszystko się zmieniło. Pokazaliśmy inną postawę i inną mentalność. Szkoda, że nie udało się wygrać. Wywozimy tylko 1 punkt, ale biorąc pod uwagę klasę rywala, to punkt bardzo cenny. Trener Kiwu powiedział, że cieszy go przebudzenie zespołu w drugiej połowie, a to, co powiedział piłkarzom w przerwie w szatni, z powodów obyczajowych musi być na zawsze owiane tajemnicą. Włoscy fachowcy oceniają, że Inter, biorąc pod uwagę klasę piłkarzy, jest dalece najlepszą włoską drużyną. Stąd wczorajszy remis uznali za sukces Rzymian, a przede wszystkim trenera Gasperiniego. Wszyscy podkreślają, że Gasp, który wprowadził Atalantę na europejskie salony, dokonał w Rzymie kolejnego cudu. Roma zakończyła rozgrywki na 3 miejscu, gra w Lidze Mistrzów i jest nadal współliderem Serie A. We włoskich mediach wysoką ocenę 6,5 dostał za grę Piotr Zieliński. La Gazzetta oceniła, po przerwie wziął w ręce lejce karety Inter i zmusił konie do galopu. Wczoraj Lazio wygrało w Wenecji.

0: czyli 2-0 i dzięki temu dołączyło do liderów Romy i Interu. Wszystkie mecze rozpoczęto minutą ciszy. Wczoraj w wieku 83 lat zmarł jeden z najlepszych włoskich piłkarzy w historii, Sandro Mazzola, wicemistrz świata i mistrz Europy. Przez całą karierę grał w Interze. Dla trzeciego programu Polskiego Radia z Rzymu Piotr Kowalczuk.
1: A w trwającym meczu Juventus do przerwy prowadzi z Atalantą 1-0. O 20:45 Milan, AC Milan zagra z Lecce.
2: Przypominamy, że Kamil Grabara pozbawił się przyjemności gry na kilka najbliższych miesięcy. Zerwane więc zadba w kolanie. Nie wystąpi też w reprezentacji Polski. Przyszły tydzień to właśnie emocje biało-czerwone, jeśli chodzi o piłkę nożną. Siatkówka. Jagiellonia przegrywa z Legią po 66 minutach 1-2, a my się żegnamy.
1: Norbert Michalek.
2: Dariusz Urbanowicz. Były z nami Elżbieta Malinowska, Elżbieta Brzyska. Bardzo dziękujemy. W TSM-ie usłyszymy się za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital

0: Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
3: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
8: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna lewica wygrywa lokalne wybory w Berlinie, prawicowa AfD zwycięża w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Polskie MSZ potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy. Alert IMGW przed bardzo silnym wiatrem na północy w porywach do 100 km na godzinę. Skrajna lewica wygrywa w Berlinie, skrajna prawica w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Znamy sondaże Exit Poll po wyborach do dwóch lokalnych parlamentów. W niemieckiej stolicy skrajnie lewicowa Die Linke zdobyła najwięcej głosów, 24,5%. Drugie CDU dostało 20%, a AfD 16%. Ta partia wygrała z kolei głosowanie do parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Jak wynika z sondażu Exit Poll, prawicowo-populistyczne ugrupowanie dostało 37% głosów i wyprzedziło rząd. Rządzącą w tym landzie socjaldemokratyczną partię Niemiec, na którą zagłosowało 35,5% wyborców. CDU kierowana przez kanclerza Friedricha Merca uzyskała tylko 5,5% głosów. Jeśli wyniki sondażowe się potwierdzą, będzie to najsłabszy wynik Hadeku w wyborach do parlamentu landowego od 1949 roku. Komentując pierwsze prognozy w tym niemieckim kraju związkowym, szef rządu powiedział, że to katastrofa. Polskie MSZ potępia przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych, jak podkreśla, wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Chodzi o głosowanie w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim i chersońskim oraz na Krymie i w Sewastopolu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu podkreśla, że potępia też organizację wyborów w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji bez zgody władz odpowiednio Mołdawii i Gruzji. Według resortu działania Rosji naruszają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz podstawowe zasady prawa międzynarodowego i humanitarnego. Polskie MSZ zaznacza w oświadczeniu, że wybory nie wywołują skutków prawnych i nie mogą legitymizować próby aneksji okupowanych terytoriów. Iran za pośrednictwem Kataru przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź prezydenta USA. Administracja Donalda Trumpa rozważa właśnie kolejne kroki w konflikcie z Teheranem, a sam prezydent wybiera się na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
12: Teheran przedstawił swoje warunki ponownego otwarcia strategicznego ciśniny Ormuz, którą zablokował na czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie, poinformował główny negocjator Teheranu. Stacja Fox News pisze, że amerykański prezydent jest w fazie podejmowania decyzji w sprawie Iranu, zapowiadając bardzo poważne wydarzenia w najbliższej przyszłości, podczas gdy rozważa różne warianty działań w kontekście konfliktu. Donald Trump, zdaniem stacji, wyrazi również gotowość do spotkania z irańskim prezydentem Masudem Pezeszkianem, który ma w przyszłym tygodniu wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wypowiedzi te pojawiły się po tym, jak w czwartek Donald Trump powiedział serwisowi Axios, że stoi przed poważną decyzją dotyczącą ewentualnego unicestwienia irańskiego reżimu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem w prawie całym kraju. Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam wiatr będzie osiągał do 60 km na godzinę, w porywach do 90, a nawet 100. Alert RCB dostali mieszkańcy niektórych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Poza tym wiatr może z prędkością do 50 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do północy.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Polska.pl.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, termometry pokażą tylko 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy do 18 na zachodzie.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
14: Jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Dobry wieczór. Już 8 minut po godzinie 19 przy mikrofonie Justyna Grabasz i mam przyjemność Państwa zaprosić na koncert. Koncert projektu Ludzie Wschodu, nie bez powodu nawiązującego tytułem do utworu z kultowej płyty zespołu Siekiera, Nowa Aleksandria. To właśnie ten album postanowił wziąć na warsztat warszawski zespół Alarmę, zaprosić gości i wykonać na żywo materiał z pięknej punkowej płyty, opowiadając na nowo historię z 1986 roku, a opowiedział ją na tegorocznym off-festiwalu w Katowicach. Wracamy więc do sierpnia tego roku i słuchamy retransmisji koncertu Ludzi Wschodu, czyli grupy Alarmy w repertuarze Siekiera.

Cześć Katowice. Cześć OFF. My jesteśmy ludzie wschodu.

życie? Czy zabieg ktoś to karza? Czy często się to zdarza? Taka ta, la la, taka ta, hi ha, taka ta.

Przed Państwem zespół Ludzie Wschodu w składzie. Piotr Mazurkiewicz, saksofon. Krzysztof Bufi, syntezatory. Nikolaj Sokoluk, perkusja. Ren Klot, gitara. Ja jestem Jurek, witamy. Zanim zaśpiewamy o tym, jak jest wojna i krew, i że to się ciągnie bez końca, to w tym momencie i z tego miejsca najbardziej musimy pamiętać o tych, którzy za wschodem, dla ludzi wschodu, walczą o wolność. Z tego miejsca jest jeszcze jedna osoba, której chciałbym zadedykować ten koncert. I jest to mama mojego serdecznego przyjaciela, Fryderyka Stoparczyka, który nas tu przywiózł. Jest to Kasia Stoparczyk, dziennikarka również Radiowej Trójki, która patronuje temu festiwalowi. Kasia zmarła niestety tragicznie w wypadku rok temu. Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj. Byłaś dla mnie jak druga matka. Dziękuję. A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.

Dotarliśmy do końca pierwszej strony płyty Nowa Aleksandria zespołu Siekiera, którą mamy zaszczyt coverować. Z tej okazji zapraszam mojego serdecznego przyjaciela oraz gościa dzisiejszego wieczoru. Aleksander Zajdel, zespół Metro.

Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obecność. Trochę nie dowierzam, ile to jest ludzi. To jest przerażające. Pozdrawiam wszystkie twarze znajome i nieznajome. Jak to powiedział ktoś kiedyś, cześć wszystkie załogi.

0: musiałem się o to pokusić, wybaczcie. Pozabija.
1: Bum tarara!
2: Tak to właśnie brzmiało w Katowicach na tegorocznym OFF festiwalu. Zespół Alarmy jako Ludzie Wschodu w repertuarze Siekiery, grający po latach kultową Nową Aleksandrię, dedykujący ten koncert Kasi Stoparczyk. Dziękuję Państwu za to wspólne słuchanie. Nazywam się Justyna Grabarz i już w imieniu Michała Nogasia zapraszam na audycję Wszystkie Książki Świata, która po godzinie 20 na antenie Trójki. Do usłyszenia i dobrego wieczoru.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystko...

0: wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna prawica wygrała na Pomorzu, skrajna lewica w Berlinie. O sondażowych wynikach za chwilę nasz korespondent. Policja zatrzymała 56-latka za groźby wobec premiera publikowane w internecie. Jutro ma usłyszeć zarzuty. 4 dni z książkami. Już w tym tygodniu Big Book Festival w Warszawie. Skrajna prawica wygrywa lokalne wybory w landzie graniczącym z Polską, ale rząd w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim znów prawdopodobnie będzie budować socjaldemokratyczne SPD. W Berlinie z kolei według sondażowych wyników zwyciężyła skrajna lewica. Z niemieckiej stolicy Adam Guczewski.
5: Kanclerska CDU straci w stolicy burmistrza. Wyniki wskazują, że ten urząd przejmie kandydatka skrajnej lewicy. Partia Die Linke może zbudować większość z innymi partiami lewicowymi, zielonymi i SPD. W Berlinie, tak jak w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, znaczenie może mieć wynik prorosyjskiego BSW, który w obu krajach związkowych, według prognoz, zdobył poparcie w okolicach progu wyborczego, czyli 5%. W nadbałtyckim landzie sondaż dla mediów publicznych daje alternatywie dla Niemiec 37%, a rządzącej obecnie socjaldemokracji 35,5%. Pewna wejścia do Landtagu może być skrajna lewica, a zaledwie 5,5% zdobyli Zieloni i Chadecy. Kanclerska CDU może mieć tam najmniejszy w historii Niemiec klub parlamentarny, ale nie jest jeszcze przesądzone, że w ogóle będzie miała reprezentację. Tę sytuację w połączeniu z utratą burmistrza w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz szybko nazwał katastrofą. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Jutro zarzut ma usłyszeć 56-letni mieszkaniec Przemyśla, który w internecie groził premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna w piątek opublikował film z groźbami na jednej z platform społecznościowych. Podkarpaccy policjanci zatrzymali go wczoraj. Śledczy analizują zabezpieczony materiał wideo i sprzęt elektroniczny należący do zatrzymanego. Dowody posłużą do przedstawienia zarzutów. Policja przypomina, że publikowanie w sieci treści naruszających prawo nie zapewnia anonimowości. Kiedyś było lepiej. Takie motto będzie towarzyszyć Big Book Festiwalowi w Warszawie. Impreza rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. W programie spotkania z autorami, wizyty zagranicznych gości, a także premierowe prezentacje książek.
6: Publiczność Big Book Festiwalu bardzo często nie dziwi się różnym eksperymentom, wydarzeniom performatywnym, takim bardzo nietypowym, w skali właściwie europejskiej nietypowym, dla wydarzeń literackich. Bardzo wiele z nich składa się po prostu ze spotkań z autorami, z czytania fragmentów książek. My dużo częściej pozwalamy sobie na wydarzenia też ryzykowne, eksperymentalne, które również ustawiają twórców.
4: Mówi współorganizatorka i pisarka Anna Król. To będzie już 14. Big Book Festival. Odbywa się pod patronatem Trójki. Dużo więcej o książkach już za chwilę. Michał Nogaś, a kolejny serwis o 21.00.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze przeważnie na wschodzie i nad morzem. Termometry pokażą tylko 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy, do 18 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
10: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
11: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
10: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
8: Autopromocja.
12: Trójka.

0: świata.
1: Elżbieta Malinowska, Michał Matus, Michał Nogaś i...
2: Hi, this is George Saunders. I'm speaking to you from the beautiful Catskill Mountains in New York, talking to Polish Radio Channel 3 with a great deal of happiness.
1: Tak, tak, nikt się nie przesłyszał. Wspaniały George Saunders gości w tym wydaniu wszystkich książek świata, wybitny stylista, autor, a w zasadzie mistrz opowiadań, ale także, jak się za chwilę okaże, twórca udanych powieści. Za jedną z nich, pierwszą, poprzednią, za Lincolna w Bardo, otrzymał w 2017 roku Nagrodę Bookera. Dodać też należy, że George uczy pisania, ma na swoim koncie znakomite wykłady na ten temat. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych żyjących pisarzy amerykańskich, a do tego posiada świetne poczucie humoru oraz nowego małego kotka, którego będzie słychać w trakcie naszej rozmowy. Bezpośrednim powodem spotkania, dla mnie pierwszego z Saundersem, więc to był stres, który pisarz natychmiast zresztą rozbroił, jest ukazująca się właśnie po polsku w przekładzie Agi Zano jego najnowsza powieść, druga Czuwanie. Ależ piękny dom rósł ku mnie z każdą chwilą, gdy spadałam, wyciągając ramiona, dłonie, nogi, stopy, jak zwykle z sekundy na sekundę zyskujące na realności. W dole fontanna, pośrodku fontanny złocony posąg, przedstawiający psa. Ktoś chyba tego psa bardzo kochał. W pysku złotego psa złota kaczka. Dziób kaczki pośmiertnie rozchylony, a podziurawiona okolica kupra miała chyba przedstawiać ślady po wejściu porcji śrutu. Złoty pies połyskiwał w blasku zdobionej lampy od powozu. Ruszyłam do drzwi wejściowych, lecz nie chodziłam jeszcze zbyt sprawnie, więc opadłam na ziemię jak lalka, której odcięto sznurki. Znów poderwałam się na nogi i niestrudzenie po kawałku zmierzałam ku swojej pracy. W tym pięknym domu maleńki, wymięty człowieczek w przepastnym, machoniowym łóżku umiera. Ze światem żegna się K.G. Boone, potentat, człowiek wierzący w ropę, grzesznik. Jill Blaine przybywa zza światów, by przeprowadzić go spokojnie na drugą stronę, ale zaczynają się problemy. K.J. ma wielu wrogów, nie przysłużył się planecie, klimatowi i wielu jednostkom i oto nadchodzi czas rewanżu. Zaczynają się współczesne dziady, proszę państwa. Realne miesza się z tym, co mistyczne. Ludzie ścierają się z duchami. George, tak sugestywnie piszesz o ostatnich chwilach KJ-a. Wiadomo, że jesteś wybitnym stylistą, masz nieokiełznaną wyobraźnię, za sobą Lincolna w Bardo, historię Williego, zmarłego syna prezydenta Abrahama, ale... Czy kiedykolwiek znalazłeś się w takiej sytuacji jak Boone? Innymi słowy, czy zdarzyło ci się obcować albo mierzyć ze śmiercią?
2: Every moment, I think. I've got that kind of a mind. It's a guilty Catholic mind.
3: Myślę o tym nieustannie. Tak już mam. To umysł katolika, który jest pełen poczucia winy. Wychowałem się w południowej części Chicago, gdzie panuje bardzo specyficzna odmiana katolicyzmu. Wydaje mi się, że ta myśl jest z nami, z każdym z nas, w każdej sekundzie, jeśli się nad tym zastanowić. Myślimy wtedy, och, nie jestem wystarczająco dobry, albo co mogłem zrobić lepiej. A do tego dochodzi poczucie własnej śmiertelności. Rzadko je dostrzegamy, a jednak. Łatwo było mi wczuć się w ciało tego umierającego człowieka, to na pewno.
2: If I really look back, I think the guilt was there to start with. You know, I can remember some of my earliest memories are slightly.
3: Jeśli naprawdę się nad tym zastanowię, to sądzę, że poczucie winy było obecne od samego początku. Pamiętam, że niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień są lekko zabarwione poczuciem nieadekwatności. Myślę też, że sposób, w jaki przyswoiłem sobie katolicyzm, bardzo to poczucie winy wzmocnił. W gruncie rzeczy mówiono mi, tak, zgadza się kolego, masz mnóstwo problemów. Choć z drugiej strony cenię sobie to, że wychowano mnie w wierze katolickiej, poza tą częścią, która mówi, że nigdy nie będę wystarczająco dobry dla Boga. Co z pewnością jest prawdą, ale istnieje

0: też bardziej pozytywna myśl, że nosisz Boga w sobie i możesz się do Niego zbliżyć. Pamiętam jednak, jak jako mały chłopiec w Teksasie, w domu moich dziadków, słyszałem nocą w sąsiednim pokoju ich oddechy, a byli już bardzo starzy. Musieli mieć wtedy 48 czy 49 lat. Pomyślałem sobie, o Boże, jedyną rzeczą, która ich tu trzyma, jest ten oddech. Wydaje mi się więc, że już wtedy miałem pewną świadomość tego faktu.
1: Ale myślę, że udałoby się każdemu z nas wskazać ten moment, w którym zaczęliśmy myśleć o śmierci na poważnie, że ona przecież przyjdzie. Już nawet nie wspominam o straszeniu nas piekłem, kiedy byliśmy małymi dziećmi. One, te momenty mogą się pojawić w różnych chwilach. W moim przypadku na przykład wiązały się z epizodami depresyjnymi w czasie pandemii i to było jak uderzenie obuchem. Nagle rozumiesz, że nie jesteś nieśmiertelny i że to już się nie zmieni.
2: When you write about death, in a certain way you're writing about life. You know, if you show a person in the full blush of life, having a good time, eating a sandwich, being joyful, and then you make something fall on his head.
0: Kiedy piszesz o śmierci, to poniekąd piszesz o życiu. Innymi słowy, jeśli pokazujesz osobę w pełnym rozkwicie, która dobrze się bawi, je kanapkę, jest radosna, a potem sprawiasz, że coś spada jej na głowę, to właśnie śmierć. Śmierć to nagłe przerwanie wszystkich tych radosnych chwil, a ty odczuwasz tragedię, dynamikę i strach. Tak więc na co dzień pracując nad tą książką, czy nawet nad Lincolnem w Bardo, tak naprawdę nie żyję w śmierci. To coś bardziej mechanicznego. Ale uważam, że zetknięcie się z własną śmiertelnością jest ściśle związane z tym, dlaczego mamy ochotę żyć. Wstałem dziś rano i od razu byłem aktywny. Dlaczego? Istnieje ten bardzo skończony byt, który, jak sam zauważyłeś, nie wie, co wydarzy się dzisiaj. A jednak ta osoba krząta się, parzy kawę i przytula koty. Miewałem w życiu chwilę, kiedy ten naturalny pęd znikał. Ta aktywność, energia czy ambicja. I zatrzymywałem się, myśląc, dlaczego tak ciężko pracuję. Myślę więc, że dla mnie depresja, kiedy ją przeżywałem, to właśnie uczucie zaniku motywacji. Ale jest w tym też ziarno prawdy. Temu skończonemu bytowi, który krząta się jak maszyna, w końcu skończy się energia. Szczerze mówiąc, na tym etapie życia jestem wdzięczny za jakiekolwiek poczucie motywacji i ambicji i przestałem to zbytnio kwestionować. To jak oddech. I dziękuję za ten oddech. Nie wiem, skąd się bierze, ale go przyjmuję. Książki są sposobem na świętowanie tego, że żyję. Nawet kiedy piszę o śmierci czy życiu pozagrobowym, mój umysł mówi do mnie, wciąż tu jesteś. Ciesz się tym i pracuj dalej.
2: For me, it's my mind saying to myself, you're still here, you know, you're still here, you know, keep enjoying, keep working. No, I'm in totally into it. We're Buddhists. And the only thing I've noticed there is that in a certain way, you know, as you say, as Catholic kids, we are kind of taught that this is all prologue.
0: Ja się w to całkiem wkręciłem. Jesteśmy buddystami i jedyne, co zauważyłem, to, że, jak sam mówisz, nas, dzieci wychowanych w wierze katolickiej, uczono, że to wszystko jest tylko prologiem do nieba lub piekła. Myślę, że z tej odrobiny buddyzmu, którą znam, wyniosłem myśl, że potem nie ma już nic, a wszystko, co dzieje się teraz, jest albo niebem, albo piekłem. Wyobraź sobie najlepszą chwilę w swoim życiu, kiedy czułeś się najbardziej sobą. Byłeś pełen miłości i siły. Nazwijmy to niebem. A teraz wyobraź sobie najgorszą chwilę, kiedy czułeś się nieszczęśliwy we własnym ciele. Nienawidziłeś wszystkiego i wydawało ci się, że nic nie ma sensu. To piekło. Tak więc codzienne starania, by nie trafić do piekła, są w rzeczywistości pewną formą praktyki duchowej. Masz ten umysł, który zdaje się kontrolować wszystko. I proszę, okazuje się, że faktycznie możesz zmienić stan umysłu. Myślę, że zbyt szczegółowe rozważanie tego, co dzieje się po śmierci, jest czystą spekulacją. Ale świadomość tego, co dzieje się tu i teraz, jest prawdziwa. Mamy różne sposoby myślenia o Bogu. To tylko ludzkie koncepcje, śmieszne w porównaniu z rzeczywistością. Myślę jednak, że cokolwiek da się odczuć z tego, co pochodzi od Boga, dociera do nas wyłącznie poprzez ciało i umysł. To jest ten kanał. Dla mnie to pewne pocieszenie. Nie chodzi o wielkie mistyczne sprawy. Chodzi o to, jak się czujesz w tej chwili.

0: zwłaszcza to, jak się czujesz w tej chwili w stosunku do innych ludzi. Czy jesteś otwarty? Czy potrafisz pomagać? Czy potrafisz słuchać? Tego typu rzeczy. Tak więc skupiam się na sprawach nieco bardziej przyziemnych.
1: Are you listening? That kind of stuff. So I kind of keep it a little bit local, actually. Although, I mean, I'll go to the other side of the table and say that some of the accounts that I've read from, you know, near-death experiences or in the Tibetan tradition is that hell is, you know, that, but you don't have a body anymore. So it's all mental phenomenon. It could be much worse, you know.
0: Choć patrząc z drugiej strony, dodam, że niektóre relacje z doświadczeń bliskich śmierci albo z tradycji tybetańskiej mówią, że piekło właśnie tak wygląda. Tyle, że nie ma się już ciała, więc jest to wyłącznie zjawisko umysłowe. Mogłoby być znacznie gorzej. Tak naprawdę nie wiem, ale chodzi o to, że przynajmniej chwila śmierci nie będzie się tak bardzo różnić od tej chwili. Będziemy zmęczeni i starzy. Będziemy mieli po 300 lat i będziemy odczuwać ból. Wydaje mi się, że jedyne, co można zrobić, by się przygotować, dzieje się właśnie teraz. Przy Lincolnie w Bardo ktoś zapytał, jak udało mi się pisać o śmierci dziecka. Nie wiem. Byłem w stanie pisać o miłości do dziecka. A gdy to trochę przytniesz, to opiszesz żałobę. Tak więc wiele z tego pisania to gra na wysokim poziomie, którą prowadzisz, by przypominało sztuczkę magika. Tak naprawdę nie przecinasz asystentki na pół, ale chcesz sprawić wrażenie, że to robisz. Nie chodzi o takie wcielanie się w postać, w którym musisz codziennie udawać, że jesteś martwy. To nie ma z tym nic wspólnego. To jak teatr lalek.
2: Puppetry. No. Powiedziałeś kilka minut temu coś niezwykle ważnego, zacytuję, kiedy piszesz o śmierci, to poniekąd piszesz o życiu. Mówi to człowiek, który nie tylko jest mistrzem stylu, zdobywcą Bookera, ale także nauczycielem. Starasz się wyjaśnić innym, jak pisać. Zatem zatrzymajmy się na chwilę przy tej teorii. Pisanie o śmierci jest pisaniem o życiu. Poniekąd, rzecz jasna.
1: Well, you know, my theory is I don't really know what I'm saying. I don't have something that I'm trying to convey that could be much reduced. I mean, the book is it. And so my experience is...
0: Moja teoria jest taka, że tak naprawdę nie wiem, co chcę powiedzieć. Nie mam czegoś, co próbuję przekazać, a co dałoby się zawrzeć w książce. Ta książka jest tym, czym jest. Gdybym postanowił opowiedzieć ci, co myślę, i napisał taką książkę, nie chciałbyś jej czytać, bo byłaby bardzo nudna i prozaiczna. Ale kiedy piszesz książkę przez 3 czy 4 lata, zagłębiasz się w nią. Pozwalasz jej odpowiadać, zaprzeczać, prostować i oświecać. W rezultacie mówi ona więcej niż zamierzasz powiedzieć i robi to w sposób bardziej złożony. Niedawno byłem na spotkaniu na uczelni, gdzie spora grupa ludzi przeczytała tę książkę i zebrała się, żebyśmy odbyli o niej długą rozmowę. Ciekawe było to, jak wiele się dowiedziałem. Ta książka jest jak wzór, który sam stworzyłem, ale nie do końca go rozumiem. W tym przypadku zostałem zmuszony do refleksji nad tym, że nikt nie przeżył idealnego życia. Gdy masz 67 lat, patrzysz wstecz i widzisz, ile popełniłeś błędów, jak wiele razy byłeś nieobecny lub zachowywałeś się bezmyślnie. No dobra, ale co można z tym zrobić, mając 67, 70 czy 80 lat? W przypadku tego gościa, KJ Boona, ciągle zastanawiałem się, jakie on ma znaczenie jako postać fikcyjna. Za kilka minut umrze, jest przykuty do łóżka, nie może mówić. Wtedy pojawiło się pytanie, czy możliwe jest zbawienie bez działania? Czy w przypadku takiego złoczyńcy ma znaczenie to, że w ostatniej chwili zmieni zdanie? Doszedłem do wniosku, że tak, ma to ogromne znaczenie. Zaskoczyło mnie, że w ogóle zacząłem o tym myśleć. Gdybyś był całkowicie sparaliżowany, miał 5 minut życia, spojrzał wstecz i zobaczył długą listę grzechów, czy byłaby to dla ciebie sytuacja beznadziejna, czy nadal mógłbyś coś z tym zrobić, przynajmniej wewnętrznie?
1: Well, it started. I was reading a book called Falter by Bill McKibben, the environmental writer, and he was talking about a speech that the president of ExxonMobil made back in the 90s, I think, or maybe early 2000s, in Beijing. And McKibben characterized that speech as the most irresponsible speech ever given by an American.
0: Wszystko zaczęło się od książki zatytułowanej Falter, Billa McKibbena.

0: dziennikarza zajmującego się tematyką ekologiczną, w której opisuje on przemówienie, jakie prezes ExxonMobil wygłosił bodaj w latach 90. lub na początku lat 2000 w Pekinie. McKibben określił je najbardziej nieodpowiedzialnym przemówieniem, jakie kiedykolwiek wygłosił Amerykanin. Pomyślałem sobie, rany, Amerykanie mieli przecież masę nieodpowiedzialnych przemówień. Poszukałem go. I okazało się, że było ono prawdziwym planem działania dla całego ruchu negacjonistów klimatycznych. Zawierało wszystko, czym się posługiwali. Potem Exxon zaczął publikować całostronnicowe reklamy w The New York Times i istniało całe słownictwo pokazujące, jak zmieniło się ich stanowisko. Bo wcześniej Exxon i administracja Busha twierdzili, że zmiany klimatu naprawdę mają miejsce. A potem, nagle, uruchomili zupełnie nową strategię, która skazała nas na sytuację, w jakiej obecnie się znajdujemy. To niezwykle ważna rzecz, która wydarzyła się wtedy po cichu. Przeczytałem to i byłem nieco oszołomiony. Lee Raymond, który był wówczas prezesem, i wszyscy ci ludzie mieliby lub mają teraz po 80-90 lat. Zrobili swoje, wzbogacili się. Brzmi to trochę głupkowato, ale wyobraziłem sobie takiego faceta, gdy ogląda prognozę pogody. Tu huragany, tam powodzie. I pomyślałem, ciekawe, czy to do niego w ogóle dociera. Czy wyłącza telewizor? Czy czuje się winny? Czy uruchamia mnóstwo mechanizmów obronnych? Tak więc to było proste zadanie związane z tą książką. Zobaczyć, jak ten facet się czuje. A potem odłożyłem na bok całą teorię, wszystkie motywy, a nawet sam pomysł i umieściłem tego starego faceta w łóżku. Jak duże jest to łóżko? Co on widzi? Jak się czuję? Od tego zacząłem. A potem w pewnym momencie pomyślałem, że nie chcę pisać całej książki z perspektywy jego umysłu. Chcę dodać jakichś obserwatorów. I wtedy przypomniałem sobie moją książkę o Lincolnie i pomyślałem, że dorzucę kilka duchów. Zazwyczaj wprowadzam do tekstu dużo poprawek. Czasami jest tak, jakbyś położył pomysł na krawędzi basenu, a w pewnym momencie wskakuje on do wody i kręci się w wirze. A potem podnosisz wzrok i nagle dostrzegasz postać o imieniu Jill, która jest duchem. Ale to też zależy od tego, ile czasu poświęcasz na poprawki. Tak naprawdę nie chodzi o temat, ale o jego stosunek do niego. Wyobrażam sobie tego starego faceta. Długie, pełne sukcesów życie, 5 domów, wszystkie pieniądze świata. Człowiek, który zwiedził cały świat, a teraz ogląda telewizję i myśli sobie, no właśnie, nie wiem co myśli. Ale chodzi o relację kogoś, kto popełnił ten wielki grzech. Bo jeśli prześledzisz historię, to kampania George'a W. Busha, tego drugiego Busha, opierała się na haśle, że zmiany klimatu są faktem, ale nie są tak potężne jak siła prezydentury. On miał to naprawić. A potem, kiedy objął urząd, niespodziewanie zmienił kurs. Ale to przemówienie szefa ExxonMobil było częścią tego wszystkiego. Czyli jesteś 90-letnim, bogatym facetem, który żyje z tym niewiarygodnym grzechem. Pchnąłeś cały świat na złą drogę. To wszystko. Brzmi prawie jak żart. Dawno temu żył sobie facet, który doprowadził do końca świata, a oto ostatni dzień jego życia. Co mu chodzi po głowie? Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, myślałem, że muszę udowodnić, że zmiany klimatu istnieją, ale nie trzeba tego robić. Zmiany klimatu to fakt i z tego założenia wychodzę w książce. Czasem tak bywa, gdy piszesz książkę, że zmienia się ona pod twoimi palcami. Myślałem, że to będzie książka o zmianach klimatu, ale ona sama zdecydowała, że jest książką o poczuciu winy albo odkupieniu, czy o czymkolwiek, czym ostatecznie okazała się być.
1: Kiedy czytałem Czuwanie, miałem wrażenie, że postanowiłeś przenieść na ziemię coś, co nazywane jest w religii sądem ostatecznym. Pojawiają się kolejne postacie, w tym ta, jakby się mogło zdawać, najważniejsza, czyli Jill, która ma pomóc KJ-owi Boone'owi, temu potentatowi od ropy, przejść łagodnie na drugą stronę i być może przed śmiercią w różnym sensie się nawrócić. A potem pojawia się ktoś jeszcze i okazuje się być postacią bardzo nachalną. To człowiek z Europy. Naprawdę wygląda to, George, na wstęp do sądu ostatecznego.
2: Because, I mean, this goes back to what we said earlier. I would imagine for

0: Tak, masz całkowitą rację. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Wyobraź sobie, że każda minuta twojego życia służyła złej sprawie. Wyobraź sobie, że masz 80 lat, jesteś przyzwyczajony do tego, że byłeś dumny i potężny, a prawda zaczyna powoli wkradać się do twojego osłabionego umysłu. Byłeś zły i pozostawiłeś po sobie straszną spuściznę. Dla mnie to byłoby piekło. Spojrzeć wstecz i zobaczyć, że wszystko, co zrobiłem, nie tylko poszło na marne, ale było złem. To byłoby piekło. Początkowo myślałem, że Jill poprowadzi go do tego wniosku. Jednak jedną z niespodzianek, jakie przyniosła mi ta książka, jest to, że Jill w rzeczywistości nie jest zbyt dobra w swojej pracy. Ma pomysł, jak go pocieszyć, ale działa na autopilocie. Myśli, że pocieszy go, mówiąc, że nie musi czuć się winny z jakiegokolwiek powodu, co w przypadku tego faceta jest pomysłem dokładnie przeciwnym do właściwego. Jednym z odkryć tej książki jest więc to, że sama Jill jest zagubiona. Myślałem, że będzie bardzo mądrą doradczynią, która, podobnie jak prokurator w procesie sądowym, poprowadzi go, a on w pewnym momencie przyzna, że czuje się okropnie i że Jill ma rację. Okazało się jednak, że książka nie chciała, by tak było. Był to dla mnie ciekawy zwrot akcji.
1: There's a guy named the Frenchman who was he's based on a guy named Etienne Lenoir, who was one of the main inventors of the internal combustion engine. So this poor guy is stuck in eternity.
0: Jest tam postać o imieniu Francuz, wzorowana na Etienne Lenoirze, jednym z głównych wynalazców silnika spalinowego. Ten biedak utknął w wieczności z nieuzasadnionym poczuciem winy z powodu swojej roli. Myślał, że skonstruował ten silnik i był z siebie tak dumny, a przecież zrujnował nim świat. Istnieje więc jako pewna przeciwwaga dla Jill, która nic nie robi. Nie pociesza go i nie udziela mu mądrych rad, a tylko utwierdza go w jego przekonaniu. I tak tych dwoje wdaje się w debatę o tym, czym jest wolna wola, a czym determinizm. Pisanie tej książki było prawdziwą przygodą, bo w ogóle nie spodziewałem się, że pójdzie w tym kierunku. A właśnie o to chodzi. Jest taki cytat przypisywany Einsteinowi, że żadnego istotnego problemu nie da się rozwiązać za pomocą tego samego sposobu myślenia, który go stworzył. Jeśli więc twoja książka porusza te kwestie, które chciałeś poruszyć, to prawdopodobnie coś schrzaniłeś. Myślę, że książka powinna być jak rzeka, która zamiast trzymać się swojego koryta, wylewa, a ty stoisz na brzegu cały mokry, ubłocony i zdezorientowany.
2: Kiedy opisujesz umierającego człowieka, całe to zamieszanie wokół jego mahoniowego łoża, te postacie realne i ze światów, to skupiasz się także na kwestii pamięci. I to mi się wydaje bardzo ciekawe. To, jak się zachowuje ten K.G. Boone, i jest to kolejny dowód na to, że ludzie umierając mają na swój temat zdanie takie, jakie sami sobie i o sobie wyrobili. Innymi słowy, umierają wierząc w to, co uważają na własny temat, czyli zafałszowują pamięć.
1: Yeah, oh yes, 100%. Because one of the questions from the as soon as I started the book was, okay, is he going to repent or not? You know, it's very much in the kind of the model of a Christmas Carol or some of those books. So.
0: O tak, w 100%. Bo jednym z pytań, które pojawiły się u mnie na samym początku pisania, było to, czy on okaże skruchę, czy nie. To bardzo przypomina schemat z opowieści wigilijnej czy innych podobnych książek. Starałem się zwracać uwagę na to, kim stawał się w miarę pisania o nim. I szczerze zadawać sobie pytanie, czy ten facet okazałby skruchę. Myślę, że, jak sam mówisz, wiele osób przez całe życie opowiada sobie historię swojego życia, w której to oni są bohaterami, a wszyscy inni są w błędzie i odgrywają drugoplanową rolę. Byłbym więc zaskoczony, gdyby u niektórych osób ten nawyk nie utrzymał się aż do śmierci, a nawet dłużej. Dlatego myślę, że masz całkowitą rację. Pomyśl o nazistach. Czy każdy z nich na łożu śmierci powiedział, że przeprasza? Nie sądzę. Myślę, że mają oni mentalne nawyki związane z samoobroną. Ale w książce dzieje się tak, nie chcę zdradzać fabuły, że on nie przechodzi przez tradycyjne nawrócenie na łożu śmierci, lecz reaguje agresywnie wobec Jill. Ona naciska, a on mówi, że wszystko w porządku i że cieszy się, że jest tym, kim jest, a potem umiera. W niektórych tekstach buddyjskich pojawia się idea, że przez całe życie umysł wraz ze wszystkimi swoimi nawykami znajduje się w ciele. Jest w nim zakorzeniony, więc jest dość potężny i uparty. A kiedy to połączenie zostaje zerwane i

0: ciała już nie ma, umysł nagle staje się wolny. W tej wersji jego umysł faktycznie przyznaje się do winy zaraz po śmierci, co pod pewnymi względami jest najgorsze. Myślę więc, że udało mi się połączyć te dwa podejścia. Za życia pozostaje bez skruchy, a gdy tylko umiera, dostrzega, co zrobił. I reaguje na to w ciekawy sposób, twierdząc, że może to naprawić. A wtedy Jill wypowiada, moim zdaniem, najbardziej przejmujące słowa w całej książce. Za późno. Dla niego rzeczywiście jest już za późno.
1: And she says, I think the most heartbreaking words in the book, which is too late. You know, you're too late for you.
2: Może zatem czuwanie należy traktować jako przestrogę dla wszelkiej maści narcyzów.
1: I don't think they would read the book. You know, they, I mean, or you know what we do is if somebody gives you a warning and you're a narcissist, you think, yeah, those narcissists should take it.
0: Myślę, że nie przeczytają tej książki. Działa to tak. Jeśli ktoś cię ostrzega, a ty jesteś narcyzem, myślisz sobie, tak, ci narcyzi powinni wziąć to sobie do serca, ale ja jestem przecież całkiem w porządku. Myślę, że w moim przypadku, nie tylko przy tej książce, ale przy wszystkich książkach, które napisałem i przeczytałem, to sprawia, że stajesz się nieco bardziej otwarty na świat i mówisz sobie, och, czas się kończy. Czasami, kiedy czytam wielkich pisarzy, to czuję, że jestem o jakieś 7% bardziej żywy. I właśnie to daje mi pisanie takiej książki. Odkładam pióro po napisaniu o umierającym 90-letnim facecie i czuję, że wciąż tu jestem. To być może pozwala na nowo uświadomić sobie, w jaki sposób można jeszcze zmienić swoje życie.
1: Maybe you become freshly aware of the ways in which you could alter your own life. Something like that. Just subtly, you know, but, you know.
2: George Saunders, wielki pisarz, gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Rozmawiamy o i wokół czuwania, jego nowej, drugiej w historii powieści, bo przypomnę, George jest przede wszystkim mistrzem opowiadań. Ta książka ukazała się w Polsce właśnie w przekładzie Agi Zano i ja mam dla Państwa egzemplarze czuwania. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale trzeba mnie przekonać. Trzeba napisać w treści wiadomości własny adres korespondencyjny. No i należy oczekiwać informacji zwrotnej, że książka została przyznana. Tak to działa. książki@polskieradio.pl. Wszyscy powinniśmy czytać Saundersa. Wspomniałeś w naszej rozmowie kilka razy o Lincolnie w Bardo, książce, która dała ci Bookera, twoją pierwszą powieść z tą nową, drugą, czyli właśnie z czuwaniem, łączą duchy. Atmosfera obu książek jest podobna. Krążysz wokół tego, co metafizyczne celowo, czy po prostu tak się złożyło?
1: Well, I mean, for me it's a little bit different. I'm writing a bunch of stories all the time that don't have ghosts in them. So the two novels do. I think in a way it's just, for me it's fun. Like this is something we, in creative writing, teaching, we don't talk about it much, but I do, but...
0: W moim przypadku to coś innego. Cały czas piszę opowiadania, w których nie ma duchów, ale pojawiają się w tych dwóch powieściach i bardzo się z tego cieszę. To coś, o czym nie mówi się za często na kursach kreatywnego pisania. Pisanie musi sprawiać przyjemność. Nawet jeśli to bardzo ponura i smutna historia, pisarz musi czerpać z niej radość. To oznacza, że codziennie siadasz do pracy i myślisz, nie mam pojęcia, jak to się potoczy, ale chyba dam radę. A potem natrafiasz na coś, co jest lepsze, niż sobie wyobrażałeś. I to musi sprawiać przyjemność. Fajnie jest umieścić ducha w powieści, bo nie muszę mieć wyłącznie bohaterów siedzących przy kuchennym stole. Dzięki temu pojawia się element historii, którego wcześniej nie było. Bo duch pochodzi na przykład sprzed 300 lat. Poza tym robi się ciekawie pod względem przestrzennym, bo duchy potrafią bardzo szybko się przemieszczać. Ale to raczej kwestia techniczna. Nie mam talentu do prawdziwego realizmu. Próbowałem tego, gdy byłem młody. Próbowałem być Hemingwayem i Jamesem Joyce'em. Z jakiegoś powodu, gdy piszę opowiadanie ściśle realistyczne, to nie potrafię sprawić, by było ono przyjemne dla czytelnika. Muszę więc zawsze dodać do niego coś jeszcze, co pozwala rozwinąć walory językowe książki. Czasami jest to monolog wewnętrzny, a czasami pomysł rodem z science fiction. Ale tak naprawdę to tylko sposób, w jaki piszę, próbując ominąć jakąś skazę w sobie. Mieszkam w Catskills, w stanie Nowy Jork. A ten dom stoi na terenie starego gospodarstwa. Krążyła opowieść, że w XIX wieku jakiś facet zginął tutaj w walce z bykiem. Dla mnie on nadal tu jest. I to sprawia, że miejsce staje się ciekawsze. Każdej nocy ten facet pojawia

0: się z wielką, starą dziurą w boku po uderzeniu byka i zagląda przez okno. Dla mnie to bardzo ekscytujące. W przeciwieństwie do tego bardzo fałszywego przekonania, które mamy, że prawdziwe jest tylko to, co dzieje się teraz. Ten solidny stół, ten mikrofon, że tylko one są prawdziwe. To nie może być prawda. Może właśnie to jest sposób na rozdarcie zasłony.
1: Which is that this right now is real. This is only thing that real. This solid table, this microphone, that's all that's real. It can't be the case, you know. So maybe this is a way of sort of just rupturing that veil a little bit.
2: Historia twojego pisania pokazuje, że pływasz między gatunkami, jest i realnie, i fantastycznie, i długo, i krócej. Czy to ci sprawia przyjemność?
1: Yes, because you know, I mean, you're younger than I am, but I mean, there was in my life as a young person, the genre didn't exist. You know, I would.
0: Jesteś młodszy ode mnie, ale za mojej młodości gatunki nie istniały. Słuchałem Czajkowskiego, a potem Led Zeppelin, czytałem Tolstoja, a potem szedłem do kina na szczęki. Dla mnie kwestia gatunków to pułapka. Wolę przechodzić od jednego do drugiego, bo jednym z moich innych przemyśleń na ten temat jest to, że całe to pisanie i czytanie to rozmowa między tobą a mną na odległość. Ja mówię, dawno, dawno temu. A ty odpowiadasz, okej, i zaczynamy. Wtedy, jeśli jesteś osobą żyjącą w tym samym świecie kulturowym, co ja, to kiedy ja, w cudzysłowie, przekraczam gatunki, to ci się to podoba. Mówisz, okej, rozumiem, o co mu chodzi. Nie jest ci obce przekraczanie gatunków i rozumiesz, że to jedna ze sztuczek, które mogę zastosować. A wiąże się z tym przekonanie, że jeśli przekraczam gatunki, to mam ku temu powód. Staram się ożywić opowieść. Tak naprawdę nigdy za bardzo się nad tym nie zastanawiam, ale czerpię pewną przyjemność, gdy opowieść zaczyna nawiązywać do innego gatunku. Myślę, że to całkiem fajne.
2: Krążymy tu wokół słów takich jak frajda, fajne, przyjemność. Gdyby poproszono cię o wygłoszenie wykładu zatytułowanego Literatura to zabawa, co byś powiedział w jego trakcie?
1: Well, first of all, let's say that when we're setting a scene in a book in a funeral, we're not at a funeral. You know, we're not. We're at a representation of a funeral that we all understand to be dramatic and symbolic and.
0: Po pierwsze, kiedy w książce umieszczamy scenę pogrzebu, to nie jesteśmy na pogrzebie, lecz na przedstawieniu pogrzebu, które wszyscy rozumiemy jako dramatyczne i symboliczne. To wyobrażenie. A co do zabawy, choć zabawa może nie jest właściwym słowem, ale użyjmy go, to polega ona na tym, że ty i ja patrzymy z góry na ten wyimaginowany pogrzeb z ogromnym współczuciem, dla siebie nawzajem, i dużą dozą dowcipu oraz zauważamy różne rzeczy. O! Spójrz, ten facet tam, tuż obok trumny, ma jakąś fantazję seksualną. Co? Ale obaj mówimy, tak, to mogłoby się zdarzyć. A więc zabawa polega na tym, że ja to zauważam, wskazuję ci to, szepczę ci do ucha, a ty mówisz, o tak, szaleństwo, czyż życie nie jest niesamowite? Na tym polega zabawa. Nie chodzi o wyśmiewanie się, nie chodzi tylko o dostrzeganie drobiazgów. Myślę, że to, co nazywam zabawą, to moment, w którym ty i ja, dwójka nieznajomych, oddzielonych czasem i przestrzenią, czujemy lekkie podekscytowanie, dostrzegając tę samą rzecz. Mówię, czy to nie dziwne? Dziwne. Myślisz, że to naprawdę mogłoby się wydarzyć? Mogłoby. I w tym właśnie tkwi zabawa. Innymi słowy, myślę, że chcę dostarczyć ci zabawy jako mojemu czytelnikowi. Chcę też okazać ci najwyższy szacunek. Nie chcę, żebyś podążał za mną w poszukiwaniu okruchów. Chcę, żebyśmy szli ramię w ramię. Szanuję cię. Nie znam cię, ale założę się, że jesteś mądrzejszy ode mnie. Założę się, że przeżyłeś co najmniej tyle samo, co ja. Kochałeś tak samo mocno, jak ja. Chodźmy razem, bracie, i spójrzmy na ten pogrzeb. Książki, które są nudne, są moim zdaniem często oznaką braku szacunku. Oto 80 stron. Nie obchodzi mnie, kim jesteś, drogi czytelniku. Usiądź i to przyjmij, chłoni moją mądrość. To żadna zabawa. To wykład, w dodatku nudny. Być może więc chodzi bardziej o to, że zabawa równa się komunikacji. Zabawa to szacunek. I wtedy, tak jak w prawdziwym świecie, rodzi się pewien rodzaj ożywienia wynikającego z wzajemnego szacunku, który moim zdaniem jest esencją literatury.
1: A liveliness, you know, of mutual respect that I think is the essence of literature. But I don't think people

0: who are good readers, they feel the fun in Shakespeare. I mean, that guy filled theaters, you know. People stood for 3.5 hours. You know, they were laughing. I had a very important experience when I was a student. Our teacher, Tobias Wolff, who's a great short story writer.
1: Myślę, że ludzie, którzy są dobrymi czytelnikami, odczuwają tę radość w Szekspirze. Ten facet zapełniał teatry. Ludzie stali przez 3,5 godziny i śmiali się. Kiedy byłem studentem, przeżyłem coś bardzo ważnego. Nasz nauczyciel, Tobias Wolff, który jest świetnym autorem opowiadań, miał zaplanowany program czytania, ale postanowił zamiast tego dać nam do czytania trylogię Czechowa zatytułowaną O miłości. Było to oszałamiające i zabawne. Są tam smutne fragmenty. Piękne, żałobne, liryczne, jest tam wszystko. Ale przez cały czas Czechow trzyma czytelnika w garści. Pomyślałem sobie, Czechow potrafi bawić. Tak jak Dickens i tak jak Tolstoy. Nie sądzę więc, żeby była tu jakaś sprzeczność. Poważne, a nawet najpoważniejsze tematy mogą być niesamowicie dobrą rozrywką. Powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach, w erze mediów społecznościowych i tym podobnych, jesteśmy tak przeprogramowani, by mieć bardzo wąską definicję rozrywki. Rozrywka ma być odmóżdżająca. Oglądamy kota robiącego pizzę czy coś w tym stylu. Ale dla mnie największa zabawa jest wtedy, gdy nie wciska mi się kitu. Kiedy ktoś mi przypomina, że umieram i pyta, co chciałbym dzisiaj zrobić. Kiedy Shakespeare albo Toni Morrison kładą ci rękę na ramieniu, to nie wciskają ci kitu. Mówią prawdę i jest to zabawne, wciągające, fascynujące, jakkolwiek chcesz to nazwać. Bo przez te 20 minut w ciągu dnia nie zaprzeczasz temu, co naprawdę się tutaj dzieje. Wracasz do świeżości, która wciąga i daje frajdę.
0: About what's actually happening here. You're brought back to freshness, and that's very entertaining, very fun, you know.
2: Wróćmy do czuwania, jeśli możemy, George, i do słowa wina, które już w naszej rozmowie odmienialiśmy przez wiele przypadków. Co ona oznacza dla ciebie, albo czym jest?
0: Yeah, well, after writing this book, I think guilt is almost exactly equal to denial. Because everybody, nobody in this world should be guilt free, you know. I mean, hopefully we didn't ruin the planet, you know, but if I look back at my life and all the...
1: Po napisaniu tej książki uważam, że poczucie winy jest niemal równoznaczne z wyparciem, ponieważ nikt na tym świecie nie powinien być wolny od poczucia winy. Miejmy nadzieję, że nie zrujnowaliśmy planety. Ale kiedy spoglądam wstecz na swoje życie i te miliony chwil, to nigdy nie byłem w pełni obecny. Jest to dla nas bardzo trudne ze względu na nasz układ nerwowy i mózg, ale tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w pełni obecni. Myślę więc, że moje rozumienie karmy polega na tym, że wszystkie te chwile nieobecności się sumują. W pewnej chwili mogłeś być osobą, która miała przestawić zwrotnicę na stacji kolejowej, ale tego nie zrobiłeś. To niezbyt dobry moment na bezmyślność. A innego dnia byłeś na obiedzie z kimś, kogo kochasz, ta osoba coś powiedziała, a ty myślałeś o czymś innym i ta chwila minęła. To wszystko składa się na pewnego rodzaju poczucie winy. Masz swój koszyk winy. Uważam więc, że niemal wszystko może zostać, nie wiem czy wybaczone to właściwe słowo, ale może zostać złagodzone lub rozproszone poprzez przyznanie się do tego albo przyjrzenie się temu. Przyznanie się i przeproszenie za to. Myślę, że to bardzo pomaga duchowo. Myślę, że właśnie dlatego chodzimy do spowiedzi. Kiedy więc patrzę na K.J. Boona, jego wielkim grzechem i poczuciem winy jest to, że jest tak bardzo przyzwyczajony do bronienia się, że nie potrafi przyznać się do winy ani przeprosić. Myślę, że to tworzy ogromne brzemię dla umierającej osoby. Choć tak naprawdę nie wiem, czy to prawda. Może im to nie przeszkadza. Ale ja czuję, że kiedy zrobiłem coś, czego żałuję i nie przyjrzałem się temu porządnie, to czuję to w całym ciele. Nie mogę się skupić. Mam rozstrój żołądka. A potem, gdy tylko powiem, że mi przykro z tego powodu, coś się poprawia. Dla mnie najważniejsze w tej postaci było to, czy byłby gotów przyznać się do tego, co zrobił. I myślę, że cała druga połowa tej książki to właśnie on, próbujący to zrobić w naprawdę wymijający sposób. Jest bardzo, bardzo blisko. A wtedy Jill, która powinna mu pomagać, w rzeczywistości tylko pogarsza sytuację. A on cofa się przed nią, tak jak przez całe życie cofał się przed swoimi wrogami. Nie wiem, co o tym sądzisz. Z jakiego powodu ty odczuwasz winę?
0: Against his enemies all his life. So I don't know, what do you think? What are you guilty about?
2: Jeśli mogę, zanim odpowiem na twoje pytanie, poprosić o uściślenie jeszcze jednej kwestii. Czy uważasz, że wina i grzech mają to samo znaczenie?

0: bo grzechowi w jakimś sensie nadajemy jednak religijny, by nie powiedzieć boski wymiar.
1: No, I think it's all internal. I think it's all, I mean, the way I'm talking about it is not so much God out there judging, because who knows, but it's the actual experience of being guilt, of feeling guilt.
2: Nie, myślę, że to wszystko dzieje się wewnątrz. Kiedy o tym mówię, nie chodzi mi tak bardzo

0: grzech. Załóżmy, że obrabowałem bank i czuję się winny. To jest poczucie winy. Być może grzechem jest to, że nie zajmuję się tą sprawą. Są tu jakby dwa etapy. Najpierw jest to, że coś zrobiłeś, a potem jaki jest twój stosunek do faktu, że to zrobiłeś. To może być sedno sprawy. W tym zakresie mamy pewną kontrolę. Możemy zdecydować się powiedzieć: byłem okropnym mężem, byłem okropnym ojcem, sprzeniewierzyłem fundusze. Cokolwiek by to było. Możemy skupić się na poczuciu winy i sprawić, by nie wydawało się to aż tak wielkim grzechem. Ale nie musimy używać słowa grzech, bo wygląda mi to na stary nawyk z katolickiej szkoły.
1: Pytałeś o poczucie winy, więc skoro tak się sobie publicznie zwierzamy, to wiesz, dopada mnie ostatnio takie poczucie winy z racji tego, że w świecie postnowoczesnym, w którym żyjemy, zbyt często zdarza mi się tracić zainteresowanie czymś. Czy to rozmową, czy tematem, czy nawet spotkaniem, bo się czuję bardzo przebodźcowany. Ale też nie czuję się komfortowo z myślą, że ktoś może czuć się zlekceważony, nawet jeżeli nie miałem tego na celu. Tak jakbym nie dbał o to, co mówi, bo moje myśli uciekły po prostu gdzieś indziej. Czuję się winny, bo być może moje ciało nie współpracuje z tym światem tak jak dawniej. Ale też, czy naprawdę mam się stale zamartwiać? No bo chyba ku temu to by zmierzało.
2: Right, that's true. Yeah. And it also reintroduces the question of, okay, you're guilty, how do you...
0: Racja. A to z kolei znów rodzi pytanie, jak odpokutować, jeśli czujesz się winny? Jak się tego pozbyć? Jak wrócić do punktu zero? Z doczesnego punktu widzenia myślę, że trzeba się temu przyjrzeć i przyznać się do tego. Ale jako osoba z silnym poczuciem winy, a mam lekkie OCD, jeśli zrobię coś, co krzywdzi kogoś innego, naprawdę ciężko mi sobie wybaczyć, nawet jeśli to przyznam. Czasami nie jest to nawet coś, co faktycznie wyrządza komuś krzywdę. Jeśli powiem coś lekko raniącego, to nawet jeśli ta osoba powie, że nie ma sprawy, i tak noszę to w sobie. Czuję więc poczucie winy. A wszystkie te metody, o których mówię, nie działają. Mogę powiedzieć: żałuję, że to zrobiłem. A w mojej głowie pojawia się cichy głos, który oczekuje doskonałości. I martwię się, że jeśli to głos Boga, to jestem w poważnych tarapatach. Może to jest właśnie mądrość. Twoje ciało mówi: wiesz co, nie będziemy się już tak bardzo martwić. Myślę, że dzieje się tak, bo jesteśmy bombardowani tak wieloma rzeczami. Byłoby ciekawie, gdyby dało się to zmierzyć. Zgaduję, że poczucie winy na świecie znacznie wzrosło od czasu pojawienia się internetu, bo nagle można martwić się o tak wiele rzeczy. Wchodzisz na Instagram i martwisz się bez przerwy przez 4 godziny, nie robiąc nic, by cokolwiek z tym zrobić. W miarę jak się starzeję, coraz bardziej odrzucam pewne sprawy. Mówię sobie: dzisiaj nie mogę się tym zamartwiać. Zwłaszcza, że w tak wielu przypadkach we współczesnym życiu martwienie się nic nie daje. Nie idzie za tym żadne działanie. Poza tym, że czujesz się źle. Myślę więc, że rzeczywiście staje się mądrzejszy.
1: Ale też nie można się nie martwić, skoro świat wygląda obecnie tak, że jeszcze dekadę temu byśmy to uznali za jakiś nieudany żart. W USA rządzi człowiek, który, no wiadomo, w Niemczech podnosi głowę partia, która, no wiadomo, za naszą wschodnią granicą, tu w Polsce, wiadomo, budzą nas alerty, odłamki rakiet spadają po naszej stronie i nie można już udawać, że nic się nie dzieje, trzeba zacząć się martwić. O przebodźcowaniu stałym napływem informacji, coraz częściej fałszywych, to już chyba nie muszę wspominać.
2: That's one of the complicated things. If you name them, you should be worried and you should be doing something. You know, out here, I just heard something my wife told me about the...
0: To jedna z tych skomplikowanych spraw. Jeśli je nazwiesz, to powinieneś się martwić i powinieneś coś z tym zrobić. Dopiero co usłyszałem od żony o niedoborach wody w Stanach Zjednoczonych, które są dramatyczne. A teraz zamierzamy budować kolejne centra danych. Tym powinniśmy się martwić. Mógłbym wymienić jeszcze 10 innych rzeczy. Myślę, że jedną z cech współczesnego życia jest ta długa lista spraw, które sprawiają, że czujesz się nieszczęśliwy, a w których

0: nie możesz podjąć żadnych natychmiastowych działań. Co później paradoksalnie w jakiś sposób pozbawia cię siły do działania, kiedy nadchodzi pora, by coś zrobić. Myślę, że ludzie są strasznie zniechęceni, a rządy Trumpa są jak ciemna chmura, która wisi nad wszystkim. Sprawiają, że wszyscy czują, że nie ma nadziei. Myślę, że na tym polega paradoks. Nie da się przestać martwić o sprawy, o których się wie, a przecież powinno się dać. I tak może się okazać, że popadasz w coraz większą depresję, bo masz listę 15 rzeczy, które powinieneś zrobić, a nie robisz żadnej z nich. Zamiast tego spokojnie jesz sobie śniadanie.
1: I had an essay years ago called The Brain Dead Megaphone, and at the beginning of the essay, I asked the reader to imagine somebody living in, you know, 1450 or something, you know, some peasant farmer.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że wiele lat temu napisałem esej zatytułowany The Brain Dead Megaphone, co można przetłumaczyć jako tuba z martwym mózgiem. A na początku tego eseju poprosiłem czytelnika, by wyobraził sobie kogoś żyjącego około 1450 roku, na przykład chłopa, i zastanowił się, jakie informacje były dla tej osoby dostępne. Żadne. Jego żona, matka, może ksiądz coś do niego mówili, może coś czytał, może miał jakąś książkę. Następnie poprosiłem, by przeanalizowali jakość tych informacji. Wszystkie te źródła, z wyjątkiem książki, to ludzie, których osobiście zna i którzy prawdopodobnie mają wobec niego dobre intencje. Może spojrzeć na te osoby i ocenić ich motywy. Książka pochodzi od kogoś z daleka, ale będąc książką, musi się sama przedstawić. Jej wartość zależy od jej własnej logiki, a on może podjąć decyzję. Teraz przeskoczmy do naszych czasów. Sporządźmy listę informacji, do których mamy dostęp. Większość informacji pochodzi obecnie z daleka, od osób, których nie znamy. I są one bardzo kuszące ze względu na swój charakter. Co więcej, niemal wszystkie z nich są naszpikowane ukrytymi celami. Ktoś próbuje skłonić cię do zrobienia czegoś. I myślę, że trafiłeś w sedno. Mózg może nie radzić sobie z tym zbyt dobrze. Może nasz układ nerwowy nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Jest to więc poważny problem albo cecha charakterystyczna naszych czasów. A mnie naprawdę interesuje, w jaki sposób wpływa to na nasz wewnętrzny monolog. Chodzi mi o ten zalew obcych głosów, które mówią ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie robisz wystarczająco dużo, że robisz za dużo, że nie jesteś atrakcyjny. Te głosy nie są naszymi głosami. Nie są to nawet głosy osób z naszego otoczenia. Zauważam tu powolne wkradanie się sztucznej inteligencji oraz sposób, w jaki ludzie o niej mówią, a także to, jak jesteśmy zachęcani, by o niej rozmawiać i o niej myśleć. Mówi się, że to nieuniknione, że to droga ku przyszłości. A nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział to osobiście. Żyjemy w ciekawych czasach, ale jest to trudne dla organizmu.
1: So it's interesting time to be alive, but it's difficult on the body.
2: Wydaje mi się, że czuwanie jest też powieścią polityczną. Wasz obecny prezydent, gdy po raz drugi składał przysięgę, wygłosił przemówienie i mówił wtedy, pamiętamy, "We gonna drill, baby, drill." Będziemy wiercić i kopać. Czyli między innymi wydobywać ropę. Myślałeś o Trumpie, pisząc swoją drugą powieść, bo wyszła ci książka nad wyraz aktualna.
1: No, I didn't, because when I wrote it, Biden was president and we were starting to make some at least superficial moves to...
0: Nie. Bo kiedy pisałem książkę, prezydentem był Biden. Ale jedną z interesujących i tragicznych rzeczy dotyczących KJ Boona i jego prawdziwych odpowiedników jest to, że w porównaniu z Trumpem byli oni niejako poetami. Wierzyli w wartości oświecenia. Czuli się nieco zawstydzeni, gdy ktoś przyłapał ich na kłamstwie. Ale to on otworzył wrota. Dał światu język zaprzeczania, który zasadniczo polega na mówieniu: tak, nauka zdaje się wskazywać, że to prawda, ale upewnijmy się. Nie działajmy zbyt pochopnie. Chodzi o sianie wątpliwości, ale to bardzo dżentelmeńskie podejście w porównaniu z Trumpem. Trump i jego ludzie twierdzą teraz, że nauka to mistyfikacja, bzdury i że to wszystko zostało zmyślone. Ale to właśnie ten człowiek otworzył wrota dla takich twierdzeń. I dlatego ma na sumieniu wiele grzechów. Im bardziej Trump szaleje, tym więcej grzechów spoczywa na sumieniu tego zmarłego człowieka. Albo winy. W jego przypadku to raczej wina. Nie wiemy, czy ma na sumieniu jakieś grzechy. Musimy się tego dopiero dowiedzieć. Bo jedną z cech tej książki i książki o Lincolnie jest to, że obie przedstawiają świat jako coś w rodzaju

0: rodzaju poczekalni przed prawdziwym sądem. Niebo i piekło to sprawy na później, a te duchy, jak Jill, kręcą się po poczekalni zbyt zdenerwowane, by przejść dalej. Nie wiemy więc tak naprawdę, jaka jest ich ostateczna rzeczywistość.
1: Rozmawialiśmy dziś dużo o śmierci i o poczuciu winy, więc na zakończenie chciałbym cię spytać o coś przeciwnego. Czy jest coś w twojej prozie, co pozwala ci nie czuć się winnym? Czy czujesz, że ty, George Saunders, dałeś ludziom coś dobrego i w chwili prawdy, gdy ona nadejdzie, powiesz: tak, może zawaliłem wiele rzeczy, ale coś mi się dzięki pisaniu w końcu udało. Przecież mi się udało. Proszę mnie z tego powodu potraktować ulgowo. Bo lubimy się ratować w myślach w taki sposób, prawda?
2: Yes to that, but I would say it's an every moment judgment. I think to myself, this guy who's talking to you, I'm kind of tired of him. You know, I know my habits and all that stuff.
0: Zgadzam się z tym, ale powiedziałbym, że jest to ocena podejmowana w każdej chwili. Myślę sobie, że facet, który z tobą rozmawia, trochę mnie męczy. Znam swoje nawyki i całą resztę, ale raz dziennie mogę pójść i spróbować wydobyć z tego faceta coś lepszego. To pozostaje. Myślę więc, że tak. Ale nawet jeśli chcesz być naprawdę szczery, co tak naprawdę pozostaje? Poza tym nie sądzę, żeby na końcu był ktoś, kto zaznacza kratkę w okienku. Ktoś umiera, a życie toczy się dalej. Wierzę jednak, że w obecności i miłości w każdej chwili jest coś wiecznego i ważnego. Jestem tego pewien, jako aspiracji. Dobrze byłoby dzisiaj coś dobrego napisać. To byłaby dobra rzecz. A to, że przeczytasz coś i poczujesz się nieco lepiej, to też dobra rzecz. Albo nawet w relacjach osobistych. Jeśli w jakiś sposób uda mi się przekazać, że tu jestem, że słucham, wszystkie te małe, stopniowe, dobre rzeczy są najbardziej niezawodne i muszą być powiązane z wiecznością. Nie sądzę, żebyśmy gdzieś się udawali po tym, jak Bóg naciśnie jakiś przełącznik. Myślę, że robimy to w każdej minucie, a to daje wielką nadzieję, bo nawet jeśli w tej chwili coś spieprzę, to nadejdzie kolejna, aż do momentu, kiedy nie nadejdzie już żadna.
1: Napisałeś dwie powieści o duchach, o momencie przejścia. Czy naprawdę jesteś ciekawy tego, jak wygląda śmierć, sam moment umierania? Tak szczerze.
2: Yes, wildly curious. Yeah. Yeah, very very curious. And I only, you know, I actually sometimes wish I could have a near death experience, because wouldn't that be powerful to go over to the other side and come back if you believe that's what happens. I'm very interested in it. I heard someone told me that on his deathbed, Norman Mailer at the 11th moment or 11th hour, Norman Mailer said, this is going to be a great adventure. You know. So I hope I have that attitude, you know. Because it'll be, yeah, no, I'm very, very interested in it. I just don't want it to happen. I think Woody Allen said, I'm not afraid of death. I just don't want to be there when it happens. But I do want to be there when it happens. And I hope I'm in, you know, some semblance of my right mind so I can notice it, you know.
1: O, Michał się gdzieś zapodział, Matus, to ja krótko powiem, że George Saunders jest niesamowicie ciekawy tego i żałuje, że nie będzie mógł przeżyć doświadczenia takiego bliskiego śmierci, bo czyżby to nie było potężne przeżycie. No i mówił o tym, że Norman Mailer powiedział kiedyś, że to będzie wielka przygoda, a Woody Allen nie boi się śmierci, ale nie chce tam być, kiedy to się stanie. No to ja dodam, szkoda też, że nie będziesz mógł tego opisać.
0: Może pojawi się jakaś technologia, jakiś rodzaj chipu mózgowego, którego jeszcze nie opracowaliśmy. Wystarczy pomyśleć o ogromnej liczbie dzieł literackich, w których snuto na ten temat spekulacje. Tolstoj też się tym zajmował, na przykład w opowiadaniu Pan i sługa. Pisze o śmierci pana, a kiedy umiera sługa, zatrzymuje się nagle i mówi: co będzie dalej? Nikt z nas nie wie, ale pewnego dnia wszyscy się tego dowiemy. Czy coś w tym rodzaju.
1: Tak mówił dziś w audycji George Saunders, wielki amerykański pisarz, którego powieść Czuwanie właśnie w przekładzie Agi Zano ukazała się w Polsce. Michał Matus, był jego głosem, a Wojciech Cepała pomagał mi w przekładzie i kolacjonował go. Bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie. Przypomnę, książki małpa

0: polskieradio.pl. To jest adres, można pisać, starając się o książkę. Elżbieta Malinowska, Michał Matus i Michał Nogaś. Dziękujemy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O zwycięstwie nad nienawiścią mówi skrajna niemiecka lewica, która wygrywa lokalne wybory w Berlinie. Policyjna obława w Małopolsce, zatrzymano 52-latka, który miał postrzelić dwóch mężczyzn. Zimowy urlop nad naszym morzem coraz bardziej popularny wśród Polaków. Miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią. Ten sygnał idzie w świat. Tak po zwycięstwie w Berlinie mówi liderka lokalnej lewicy Elif Eralp. Jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory do lokalnego parlamentu. Od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce, zapowiedziała Eralp. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza niemieckiej stolicy. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. Skrajna lewica wygrała w Berlinie, prawi lewicowo-populistyczna AfD zwyciężyła w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. Jesteśmy nową partią ludową w Niemczech. Zastąpiliśmy na tym miejscu CDU, oceniła współprzewodnicząca partii Alice Weidel. Według sondażu Exit Poll alternatywa dla Niemiec otrzymała 38% głosów, a Hadecja otrzymała zaledwie 5,5%. W Berlinie z kolei CDU straciła burmistrza i rolę największej partii na rzecz skrajnej lewicy. Friedrich Merz nazwał wyniki katastrofą, ale zapewnił, że nadal będzie kierował rządem i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju. Te reformy są środkiem przeciw truciźnie autorytaryzmu, która wprowadza fascynację autorytarnymi rządami coraz głębiej w nasze społeczeństwo. To, co teraz trzeba zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości i cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz. Pełne wyniki wyborów w dwóch niemieckich landach będą znane w nocy. Zakończyła się policyjna obława w Bukowinie pod Olkuszem w Małopolsce, gdzie po południu postrzelono dwóch mężczyzn. Policjanci zatrzymali podejrzewanego 52-latka. Służby poinformowały, że sytuacja jest opanowana, a prowadzone wcześniej działania zostały zakończone. Na razie nie ma bliższych szczegółów sprawy. Zakończyły się krytykowane przez ekspertów i zachodnich polityków wybory do Dumy Państwowej. Badania Exit Poll mówią o zwycięstwie partii władzy Jedna Rosja. Centralna Komisja Wyborcza podała, że według częściowych danych ugrupowanie otrzymało 57,5% głosów. Według sondaży do niższej izby parlamentu wejdą też cztery lojalne wobec Kremla ugrupowania. Wybory do Dumy, pierwsze od agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, trwały od piątku. Władze nie dopuściły do udziału w nich partii opozycyjnych, w tym sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko. Polskie MSZ stanowczo potępił przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Polacy coraz chętniej wybierają Bałtyk na zimowy wyjazd, wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Nadal najpopularniejsze są góry, ale coraz częściej turyści wybierają oferty nad polskim morzem.
3: Wiedzą, że wtedy w okresie ferii zimowych nad morzem jest po pierwsze mniej ludzi, po drugie jest taniej, a cały czas te obiekty są naprawdę bardzo luksusowe. No i wtedy nastawiamy się zdecydowanie bardziej na spędzenie czasu w strefie wellness i spa, na spacerach nad morzem, gdy nie ma tłumów. Wtedy to jest taki zupełnie inny wypoczynek.
2: Mówi Katarzyna Trusieńska z Polskiej Izby Turystyki. Jeśli chodzi o wakacje, to w tym roku bez zmian najpopularniejszymi kierunkami turystyki zorganizowanej pozostają Turcja, Grecja i Egipt. Najczęściej jest to tydzień wakacji all inclusive.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
0: Mamy pierwszy medal pięściarskich Mistrzostw Europy w Sofii. To przynajmniej brąz, który zapewniła sobie Elżbieta Wójcik w kategorii 80 kg. Po ćwierćfinałowym zwycięstwie z Irlandką Clioną Darcy o finał Wójcik powalczy z Turczynką Hawanur Katudą. Może być złoto, albo srebro, albo brąz. Dominika Wodarczyk zajęła 9. miejsce w indywidualnej jeździe na czas. Ten indywidualny wyścig odbył się pierwszego dnia Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. W Montrealu jest też selekcjoner kadry Sylwestra.

0: Peter Schmidt.
1: Ja bym powiedział, że wszystko zgodnie z planem, bo planem było zbieranie doświadczenia. Tak jak nieraz już powtarzałem dzisiaj, że nawet Dominice w zeszłym roku ledwo była czwarta na Mistrzostwach Polski na czas, a dziś jest w top 10 najlepszych dziewczyn na świecie. Gdzieś tam do tych dwóch, trzech przed nią nie było jakiegoś tam przepaścia i do mistrzyni świata straciła tylko minutę 55, a sama się bała jeszcze wczoraj, że jak to głupio będzie wyglądać, jak będzie miała 5 minut od Marlen dzisiaj na mecie.
0: Wyścig ze startu wspólnego kobiet w sobotę. Zajrzyjmy na boiska ekstraklasowe. Pogoń Szczecin pokonała w Gliwicach Piasta 2-1. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. Legia Warszawa z kolei odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo z Jagiellonią Białystok 3-1. W tej chwili w Poznaniu Lech podejmuje Radomiaka i prowadzi do przerwy 3-1. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 46-44 w pierwszym meczu o trzecie miejsce żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Ukrainiec Nazar Parnicki, zdobywca 12 punktów. Rewanż 3 października w Lublinie. W niedzielnych meczach trzeciej kolejki hokejowej Ekstraklasy Energa Toruń pokonała Polonię Bytom 4-1. Krakowia uległa Jastrzębiu 0-2. GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ aż 10-1, a Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS-em Tychy 1-4. Liderem w tej chwili jest GKS Tychy, czyli Mistrzowie Polski, przed Energą. Udane konkursy letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Polscy skoczkowie przywożą z Rostowa 3 miejsca na podium. Wczoraj i dziś wygrała Anna Twardosz, a Paweł Wąsek dzisiaj był drugi.
2: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na wschodzie i nad morzem. Termometry pokażą tylko 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy, do 18 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już 21.07.
7: Młody Polski Jazz.
8: Witamy serdecznie, jak co tydzień o tej porze Ania Lalka,
6: Maciej Jankowski, a dzisiaj audycję realizuje Elżbieta Malinowska.
8: Jesteśmy z wami do 22.00.

0: w Młodym Polskim Jazzie Slalom, czyli pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty zespołu Robota Robota, Lo-Fi Brutalist Action Jazz, czyli w głównej roli brutalizm jako architektura, jako inspiracja, jako taki pejzaż, który też później będzie pejzażem dźwiękowym na całej płycie.
1: To i na debiucie się znalazło, bo Habitus był taki ewidentnie inspirowany też brutalistyczną architekturą, która też znalazła się na okładce. To jest singiel z 16 września, świeżutka rzecz. I dzisiaj parę takich nowostek będzie, chociaż będziemy też odkurzać płyty, które mają już po kilka miesięcy, które nawet i pojawiały się w Młodym Polskim Jazzie, ale dziś po inne kawałki niż dotychczas sięgać będziemy. Dużo mamy muzy dziś do zagrania i wydaje mi się, że jesteśmy oboje tak samo podekscytowani tym, co gramy.
0: Tak, dzisiaj mniej mówienia, a więcej grania.

0: Za nami nowy utwór Szczyla jako taka podpowiedź, co dzisiaj też w programie, ponieważ wybierzemy się do Gdyni. Zaprosimy na koncert nie Szczyla, co prawda, a Omasty, którzy zagrają już niedługo na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Będziemy mieć w audycji dzisiaj zaproszenia na to wydarzenie. Proszę nas słuchać i już zapamiętać maila mpj@polskieradio.pl. Tam można do nas pisać. Za chwilę podamy szczegóły, a przed chwilą nasza harfistka, nasza duma w Londynie, polska artystka Marysia Osu.
1: Która nagrywała harfę na wiele płyt, takich, o których być może nawet nie wiemy, że tam właśnie jej harfa się znalazła. Ja ostatnio mam słabość do harfy, bo eksploruję cały czas twórczość Nalisi Nefro, która tę harfę na pierwszy plan wysuwa na swoich albumach.

0: Dlatego też cieszę się, że dziś akurat Marysia Osów w naszej audycji się pojawia. Nie po raz ostatni. Za chwilę jeszcze jedno nagranie z jej udziałem. Ja tylko dopowiem, że 30 października nowa płyta Szczyla. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Taki tytuł będzie nosiła. I to była zapowiedź tego albumu. To natomiast, co przed chwilą, to z płyty Marysi sprzed 2 lat, ale na jednej z płyt takich, powiedzmy, komercyjnie bardzo uznanych, także w Wielkiej Brytanii, pojawiła się jej harfa. Jasmine Lacey mianowicie jest autorką tego materiału. No i tutaj słyszymy od razu Marysię Osu od pierwszych sekund i myślę, że jest to bardzo charakterystyczny także jej styl gry na harfie.
1: Dużo ambientu.
0: Można rozpoznać szybko. Sea Glass.

0: Świat zachwycał się płytą Voice Notes z swojej premierze w 2023 roku, w marcu 2023 roku. Jasmine Lacey i oczywiście Marysia Osu także w tym repertuarze się pojawia. Seaglass, to nagranie, którego słuchaliśmy.
1: A przed chwilą zapowiadaliśmy, że będziemy dzisiaj dzielić się zaproszeniami na koncert zespołu Omasta, więc z tych londyńskich klimatów przenosimy się na chwilę do Gdyni, bo Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ma w swoim programie nie tylko wybitne produkcje filmowe polskie, ale również polskich muzyków, muzyków młodo-jazzowych. 25 września wystąpi tam zespół Omasta z nie byle jakim projektem, bo będą grać muzykę do film, skomponowaną do filmów WFO, czyli Wytwórni Polskich, przepraszam, to jest projekt White Note Jazz Project, czyli filmy skomponowane na rzecz krótkich metraży. Komponowali je Krzysztof Komeda, Jerzy Matuszkiewicz, Zbigniew Namysłowski. To są niepublikowane wcześniej utwory, które będzie wykonywać zespół Omasta.

0: To kolejna październikowa premiera. Tym razem 16 dzień października w kalendarzu warto zapisać, jeżeli interesuje nas to, co na drugiej płycie Omasty się znajdzie. A myślę, że mamy wśród słuchaczy młodego polskiego jazzu miłośników tej ekipy. Hits Different to jest tytuł nowego albumu. Też w tonie zdecydowanie pierwszej płyty całość jest utrzymana. Honda del Sol to jest jeden z nowych singli, który już wcześniej się w młodym polskim jazzie pojawiał. Dwa poza tym jeszcze są do wysłuchania, jeszcze tylko 25 dni do premiery tego albumu.
1: A 25 września, przypominam, o godzinie 20 w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Omasta wystąpi ze specjalnym projektem White Note Jazz. Mamy zaproszenia na to wydarzenie. Wystarczy napisać mpj@polskieradio.pl. Napiszemy do wybranych osób. Gdynia, jeśli nas słuchacie, koniecznie napiszcie.

0: To też powrót do płyty, którą ostatnio napoczęliśmy w Młodym Polskim Jazzie. Piękna płyta z interpretacjami utworów, które wykonywał też Ptaszyn przez wiele, wiele lat swojej bardzo bogatej w różne wydawnictwa kariery, zespół Rebirth. I tutaj Maciej Kądziela jako gość w tym nagraniu się pojawił.
1: Tydzień temu graliśmy jego nowe nagrania w ramach projektu Luname. Przypominamy, bo my dalej chętnie wracamy. Ale już teraz nowość, czyli nowy materiał od Marka Pospieszalskiego i jego oktetu.

0: Na początku września Marek Pospieszalski, czyli młody Pospieszalski, wydał nową płytę ze swoim oktetem, płytę Ever. To utwór o tym samym tytule.
1: Młody Pospieszalski Jazz, tak powiedziałeś przed chwilą?
0: Prawie.
1: To jest właśnie to. A ten oktet to jest też bardzo ciekawa ekipa, bo w niej między innymi Szymon Mika, który wielokrotnie pojawiał się już w Młodym Polskim Jazzie, także Grzegorz Tarwit, do którego dzisiaj wrócimy, także Kuba Janicki. To są postaci bardzo obecne na polskiej scenie jazzowej, nie tylko w tej ekipie, w ekipie powołanej do życia przez Marka Pospieszalskiego. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować naszą playlistę, na której znajdują się wszystkie utwory, które dotychczas graliśmy w Młodym Polskim Jazzie, na zielonej platformie streamingowej, którą wszyscy dobrze znamy, Młody Polski Jazz Trójka. Wystarczy wpisać takie hasło i wszystko będzie wiadomo.
0: A teraz wracamy do współprac międzynarodowych. Czas na duet. Patrycja Wybrańczyk i Inga Wamze wydały wspólną płytę.

Mm-hmm.

0: Patrycja Wybrańczyk, Inga Wamsa, czyli polsko-łotewska współpraca i wspólna płyta Akwen. Myślę, że idealna propozycja na takie wrześniowe, już trochę chłodniejsze wieczory.
1: No i piękna płyta, naprawdę minimalistyczna, ale zarazem pełna treści. Tylko dwa instrumenty, albo aż dwa instrumenty na tym albumie. Warto jest całości posłuchać, do tego jak zwykle zachęcamy. Wspominałem wcześniej, że będziemy wracać do jednego z artystów, którzy wchodzą w skład oktetu pana Pospieszalskiego, młodego Pospieszalskiego tak zwanego. Chodzi oczywiście o Grzegorza Tarwida, który jako Diomedę z Hubertem Zemlerem tutaj na koniec dzisiejszego MPJ-u w utworze Sherwood 13. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy, Ania Lalka,
1: Maciej Jankowski
0: i Elżbieta Malinowska, a my w Młodym Polskim Jazzie słyszymy się za tydzień.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzewana o postrzelenie 2 osób w Bukowinie, zatrzymana. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie. Od jutra drożej na stacjach. Popularna benzyna 95 według analityków przekroczy barierę 8 zł. Na początku

0: Tygodnia spotkanie Trump-Zełenski w Nowym Jorku. Dwie osoby postrzelone i obława w Bukowinie w okolicach Olkusza w Małopolsce. Po krótkim pościgu policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o oddanie strzałów.
1: Do zdarzenia doszło wczesnym wieczorem. Funkcjonariusze otrzymali informację, że dwie osoby w Bukownie zostały postrzelone. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali jednego z poszkodowanych w stanie ciężkim. Był raniony w nogę, drugi mężczyzna w rękę. Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala. Policja natychmiast rozpoczęła obławę, a do akcji włączyli się również funkcjonariusze z olkuskiej i małopolskiej policji, a także antyterroryści z Krakowa. Po godzinie 20 podejrzany został zatrzymany. Jak podaje małopolska policja, mieszkaniec gminy Bukowno przyznał się do winy. W niedługim czasie mężczyzna ma zostać przesłuchany. Policja zapewnia mieszkańców Bukowna, że sytuacja jest już opanowana. Jan Pająk, Radio Kraków.
0: Paliwa na stacjach będą droższe. Od jutra za litr popularnej 95 kierowcy zapłacą powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9, wynika z analiz pod portalu e-Petrol. Ceny rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego problemu. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, taki podatek obowiązuje już w ponad 20 państwach Unii Europejskiej.
2: Jak on działa? Jeżeli od marca mamy zysk nadzwyczajny, to można go opodatkować, w całości te pieniądze przeznaczyć właśnie na dopłaty do cen paliw. Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można. Unia Europejska i inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
0: Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. I według posła Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus propozycja jest korzystna dla kierowców.
3: Nie jednorazowy, jednostrzałowy, który może nie będzie skuteczny, tylko stały mechanizm. Jeżeli cena baryłki ropy przekracza $80, wtedy automatyczny zwrot do kieszeni kierowcy, a nie do funduszu rządowego.
0: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych spotkają się w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w mediach społecznościowych po rozmowie telefonicznej z amerykańskim przywódcą. Omówiliśmy wiele spraw, uzgodniliśmy spotkanie, które może wiele zmienić, napisał prezydent Ukrainy i dodał, że podziękował też Donaldowi Trumpowi za wizytę jego specjalnych wysłanników, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. A Wołodymyr Zełenski ujawnił, że są pomysły na deeskalację oraz rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym oraz ochroną cywilów. Ścieżka pokojowa jest priorytetem numer jeden, podkreślił ukraiński przywódca. Po 6 latach przerwy na kulturalną mapę Rzymu wraca Teatro Eliseo. Historyczna scena przy Via Nazionale działa od 1900 roku, a przez jej deski przewinęli się najwięksi włoscy aktorzy.
4: Teatr został zamknięty w 2020 roku. Teraz wznawia działalność dzięki nowemu dyrektorowi artystycznemu, który wydzierżawił obiekt na najbliższy sezon. Czym jest ponowne otwarcie teatru? Oddanie tego miejsca miastu to wielkie święto, które powinniśmy przeżywać bez polemik dotyczących przeszłości. Wiemy, że robienie teatru jest być może jednym z najbardziej ryzykownych zawodów, jakie można wykonywać, mówi Alessandro Longobardi. Na najbliższe pół roku zaplanowano 14 spektakli. Piccolo Eliseo otworzy sezon 2 października, a główna scena 28 spektaklem Dylan Dog Horror Show. Umowa na prowadzenie teatru obowiązuje przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na wschodzie i nad morzem. Termometry pokażą 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy, do 18 na zachodzie.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Dobry wieczór, jestem tu w zastępstwie Darka Bugalskiego i od paru tygodni proponuję wspólny czas z jazzem publikowanym w wytwórni ECM. Nasze dzisiejsze spotkanie potrwa niespełna godzinę. Dziś kilka polskich wątków tego wydawnictwa, a całość proponuję rozpocząć kwartetem Jana Garbarka i Bobo Stensona. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko.

Z czasów, kiedy w ICM-ie panowała mocno wyczuwalna różnorodność i ciepło w nagraniach. Jan Garbarek, Bobo Stenson, Palle Danielsson i Jon Christensen nadali ton początkowi naszego spotkania, a to za sprawą płyty wydanej w roku 1974, zatytułowanej Witchy Tie 2. Wybrzmiały utwór skomponowała Carla Bley, jakże wyraźna postać w historii jazzu, także związana z monachijskim ICM-em. Kilka lat temu odeszła, ale pozostawiła sporo muzyki właśnie na płytach wytwórni, której mottem są najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. I zanim przejdziemy do tego dźwiękowego kryształu wyczuwalnego, zwłaszcza na płytach z lat 90. i tych już wydanych w XXI wieku, proponuję dwa fragmenty albumu Belonging, gdzie łącznikiem z poprzednim nagraniem, a właściwie łącznikami będą Jan Garbarek, perkusista Jon Christensen oraz na kontrabasie Palle Danielsson. Wymienimy tylko pianistę, ale co to będzie za wymiana? Mam nadzieję, że Państwa ucieszy. Przy fortepianie Keith Jarrett.

Spiral Dance i Keith Jarrett, obok którego Jan Garbarek, Palle Danielsson i Jon Christensen. Płytę opublikowano w roku 1974, nosi tytuł Belonging i prezentuje ją Państwu z kompaktu wydanego, to pewnie musiało być na przełomie lat 80. i 90. Nie widzę tego w książeczce. Jest za to informacja, że ową reedycję wydano w Niemczech Zachodnich. Przed nami Blossom z albumu Belonging.

Blossom. Piękny jazzowy kwiat stworzony przez Jona Garbarka, Pale Danielsona, Jona Christensena i Keitha Jarretta. Śmiało myślę, można tutaj mówić o europejskim smaku tego jazzu. I przypomnę, że jest to audycja w zastępstwie Darka Bugalskiego. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu pojawi się już we własnej osobie, no i roztoczy niepowtarzalny klimat, jaki towarzyszy właśnie jego audycjom. Dziś jednak kontynuujemy wątek jazzmenów, którzy opublikowali swoje albumy, swoje nagrania w wytwórni ECM. I myślę, że czas już najwyższy, aby powoli rozpocząć polski wątek tej oficyny. Ale zrobimy to stopniowo, ponieważ do Tomasza Stańki dołączy Edward Wesala.

miała być balladyna, ale jednak się nie odważyłem. Zależało mi jednak na tym, żeby przywołać Tomasza Stańkę z trąbą lat 70. I tak z pomocą przyszła ICM-owa kompilacja, na której w roku 2004 wydano zbiór 12 utworów pochodzących z albumów, jakie pan Tomasz wydał właśnie u Manfreda Eichera, począwszy od lat 70. I myślę sobie, że jest to dobry punkt wyjścia dla wszystkich, którzy chcieliby skupić się na tej części dyskografii Tomasza Stańki, właśnie tej pokazującej współpracę z monachijskim ICM-em. Naszego trębacza, jak wiadomo, inspirowały też inne dzieci.

dziedziny sztuki. Uwielbiał malarstwo i jest ciekawy przykład w jego dyskografii właśnie korespondujący ze sztukami wizualnymi. A myślę tutaj o jednym z takich malarzy, o Oskarze Kokoszce. Stańkę w pewnym momencie zafascynował jego obraz przedstawiający Martę Hirsch, która była modelką wielu ekspresyjnych portretów namalowanych przez Oskara Kokoszkę, przez tego austriackiego malarza. Przed nami The Dark Eyes of Martha Hirsch. Utwór wykona kwintet Tomasza Stańki, a wszystko z albumu Dark Eyes, który miał swoją premierę w 2009 roku.

z płyty Dark Eyes kwintetu Tomasza Stańki, utwór The Dark Eyes of Martha Hirsch, czyli postać z obrazu Oskara Kokoszki. Wzrok Marty Hirsch był inspiracją wybrzmiałej kompozycji. A przed nami kolejni Polacy w ICM-ie, bowiem do Tomasza Stańki dołączą teraz Marcin Wasilewski i Sławomir Kurkiewicz. Wspomniana trójka zagra z Janem Garbarkiem i Manu Kaczem.

November 99 to utwór rozpoczynający album Neighborhood Manu Katché. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo sam koniec będzie reinterpretacją Marcina Wasilewskiego i jego trio, reinterpretacją jakże znanego państwu utworu. A ja nazywam się Michał Margański. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Życzę spokojnej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. CDU kanclerza Friedricha Merca może nie znaleźć się w parlamencie Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Śledczy wyjaśniają okoliczności strzelaniny w Bukownie. Sprawcę zatrzymano, dwaj mężczyźni trafili do szpitala. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Może je ogłosić w tym tygodniu. CDU kanclerza Friedricha Merca jest na granicy wejścia do parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. Według prognozy stacji CDF i ARD, HDC-y po zliczeniu większości głosów mają dokładnie 5%, czyli wynik odpowiadający progowi wyborczemu. Oznacza to, że do samego końca ważyć się będzie, czy HDC-y znajdą się w parlamencie landu graniczącego z Polską. Zgodnie z najnowszą prognozą, wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując prawie 38% głosów. Drugie miejsce zajęło socjaldemokratyczne SPD z wynikiem prawie 36%.

0: 6%. Wynik w okolicach 5% jest najgorszym rezultatem CDU w historii wyborów do parlamentów krajów związkowych RFN-u. Komentując prognozy, kanclerz Friedrich Merz powiedział, że to katastrofa. Po krótkiej obławie policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. 52-latek miał wyjść z lasu i strzelić do dwóch mężczyzn. Obrażenia jednego z nich były na tyle poważne, że został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Lżej ranny mężczyzna został przesłuchany przez policję.
1: 36-latek poinformował policjantów, że z lasu wyszedł mężczyzna z bronią i zaczął do nich strzelać. Dlatego funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce z Olkusza, urządzili natychmiast obławę. Na miejsce ruszyli też kontrterroryści. Około godziny 20 na terenie Bukowna został zatrzymany 52-letni mieszkaniec miejscowości. Jak się okazało, był to sprawca. W tym momencie wykonywane są z nim czynności.
0: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mieszkaniec Bukowna przyznał się do oddania strzałów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem strzelaniny mogła być sprzeczka między mężczyznami. Administracja Donalda Trumpa przygotowuje sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Jak ujawnia Wall Street Journal, restrykcje mają znacznie wykraczać poza dotychczasowe działania przeciwko MTK. Według dziennika USA chcą zakazać podmiotom trzecim większości transakcji z Trybunałem, odcinając instytucje od obrotu dolarami i globalnego systemu finansowego. Ruch ten może nastąpić w tym tygodniu podczas rozpoczynającej się we wtorek sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Stany Zjednoczone już wcześniej objęły sankcjami przewodniczącą i głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rekordowe zainteresowanie wystawą czeskich klejnotów koronnych. Od rana na Zamku Praskim ustawiały się długie kolejki tych, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć koronę świętego Wacława i pozostałe symbole czeskiej państwowości.
2: Na otwarcie wystawy od świtu czekał przed wejściem Leosz, który przyjechał do Pragi z okolic Liberca. Czekam od 6, a wstać musiałem o 4. Za chwilę będę w środku i zobaczę klejnoty pierwszy raz w życiu. Ciekawi mnie ich historia, ale oczywiście liczę też, że korona i pozostałe insygnia będą piękne i że będzie to ciekawe doświadczenie. Przyjechałem już wczoraj z Ostrawy. Na pewno warto przynajmniej raz w życiu te nasze czeskie klejnoty zobaczyć. Powiedział mi Łukasz. Wystawa klejnotów koronnych na Zamku Praskim potrwa do 28 września. Wstęp na nią jest bezpłatny. Prezentowanym insygniom towarzyszą plansze przybliżające ich historię za czasów panowania dynastii Habsburgów. W ubiegłym roku ekspozycję obejrzało ponad 50 tysięcy osób. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze przeważnie na wschodzie i nad morzem. Termometry pokażą tylko 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy, do 18 na zachodzie.
4: Autopromocja.
5: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Ludzie.
9: Dobry wieczór, Agnieszka Obszańska. Trójka wciąż w podróży i dzisiaj przystanek Bielsko-Biała. A ze mną Maciej Chmiel, czyli dyrektor Studia Filmów Rysunkowych.
10: Dobry wieczór, Agnieszko. Dziękuję, że o tak późnej porze znalazłeś dla mnie czas. I to jeszcze, żebyśmy mogli wyjść na zewnątrz w Bielsku-Białej.
9: I zaraz okaże się, dlaczego jesteśmy na dworcu. To jest bardzo dobry punkt, od którego można zacząć opowieść o Bielsku. Bo rzeczywiście to jest budynek i ta część miasta, z którą wiąże się dużo historii.
10: Tak, w tym również moja historia osobista. No, 5 lat temu przybyłem tutaj właśnie pociągiem, żeby zająć się studiem filmów rysunkowych. I to jest świetny taki entry level dla każdego, kto przyjeżdża do Bielska-Białej, dlatego że budynek jest pięknie odrestaurowany. W ogóle wygląda jak taka późnorzymska bazylika, jeśli chodzi o malarstwo naścienne i piękne fasady, łącznie z odnowieniem informacji.

0: informacji, że to ktoś z Habsburgów kiedyś ten dworzec posadowił, co bardzo też pomogło Bielsku-Białej w takim utrzymaniu się czy wyrośnięciu do pozycji dużego miasta w ówczesnej monarchii austro-węgierskiej, bo to było dokładnie na tej linii łączącej Wiedeń z Lwowem, a wcześniej z Krakowem. To rzecz jasna jest efekt tego, że miasto Bielsko urosło bardzo na włókiennictwie i to obok Łodzi. To był drugi taki silny ośrodek i za bogactwem mieszczan i przedsiębiorców poszły też wysokie aspiracje i też ściągnięto wówczas z Wiednia architektów, którzy w mniejszej skali niż w stolicy austriackiej, ale zbudowali u nas wiele pięknych kamieni z gmachu użyteczności publicznej, tak jak Teatr Polski czy siedzibę poczty. I w związku z tym też miasto Bielsko-Białe dzisiaj posługuje się takim uroczym nicknamem, że jest otóż małym Wiedniem.
1: Stąd zaczynamy nasz spacer. Tych wątków będzie o wiele więcej. Podróżujemy wraz z tobą przez Bielsko. Droga od stacji do miejsca, do którego nas doprowadzisz i chcesz nam opowiedzieć jako o takim swoim miejscu, tak około 15 minut z wąsem.
0: Powiem tak, że to zależy. Chodzi o to, jak wiele rzeczy chcę dokończyć w studiu, zanim odpowiednio dobiegnę w ciągu 15 minut czy też 10 do pociągu, który rusza do Warszawy. Dużo czasu spędzam też w pociągach, prawie w nich mieszkam i przenoszę się do miasta Warszawa, żeby coś dobrego przywieźć dla studia.
1: Od 5 lat możesz już dużo powiedzieć o tej drodze, którą odbędziemy. Z dworca do bardzo konkretnego miejsca, które leży ci na sercu. Zatem biegniemy. Dotarliśmy. O, tutaj to się chodzi na wdechu i wydechu. Tak. Miasto Wzgórz.
0: Tak, miasto 17 Wzgórz, dokładnie. I dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące jednak doświadczenie. I nawet w pierwszych miesiącach mojej bytności tutaj, moi współpracownicy w studiu, widząc tę mękę, która się rysowała na mojej twarzy, zaczęli w niektórych punktach miasta, które najczęściej przemierzałem, wystawiać szerpów, którzy mnie wspomagali tlenem, tak żebym mógł dotrzeć o własnych siłach w umówione miejsce. Miasto piękne, ludzie życzliwi. To tak mogę powiedzieć, że to od razu byłem ujęty i architekturą, ale przede wszystkim ludźmi, ludźmi w studiu, bo to z nimi miałem się zintegrować. Wiesz, w czasach świetności studio liczyło 220 pracowników. Jak ja przybyłem lat temu 5, to byłem 17 na liście, więc studio było w takim momencie ponownego wzrostu. I to dla mnie jako kogoś, kto ma tym zarządzić na bardzo różnych poziomach, no to była fascynująca przygoda.
1: O studiu jeszcze opowiemy, ale w trakcie naszej rozmowy wyszło nam, że Bielsko-Biała jak Himalaje. Szerpowie pojawili się w twojej opowieści, ale doszliśmy do miejsca, które z jakiegoś powodu jest dla ciebie ważne. Co to za miejsce, gdzie jesteśmy?
0: Tak, jesteśmy na ulicy Mickiewicza, przed piękną, białą, odnowioną tak i zewnętrznie, jeśli chodzi o trawnik i ogrodzenie, willą. Więc to rzeczywiście robi wrażenie. To było pierwsze miejsce w Bielsku-Białej, które zostało zajęte przez ojców założycieli studia filmów rysunkowych, którzy tam spędzili pewną liczbę miesięcy, próbując koegzystować z Związkiem Młodych Komunistów, którzy tam też się ulokowali. W pewnym momencie ta koegzystencja już była niemożliwa, w związku z tym znaleźli się w jednej z willi, w innej części zupełnie miasta, a na końcu trafili do willi Rota, w której do tej pory jesteśmy. No i to jest piękna historia, piękna też dla mnie, jako kiedyś człowieka związanego z podziemiem punk rockowym, gdzie termin squat był dla nas ważny ze względu na to, że no pamiętam kilkadziesiąt swoich noclegów w Europie Zachodniej właśnie w squatach i w podobny sposób narodziła się też ta no, trwająca do dzisiaj historia studia filmów rysunkowych, czyli właśnie ten budynek, w którym jest w tej chwili studio, Villa Rota, został zaskłotowany przez wspomnianych ojców założycieli.
1: Bardzo wiele historii związanych z tym budynkiem, ale jest jedna szczególna, która dotyczy ówczesnej milicji.
0: No tak, no bo po tym zaskłotowaniu przez naszych dzielnych rysowników pojawił się patrol milicji obywatelskiej z bronią ostrą i w takich wulgarnych słowach nakazano im wyprowadzenie się stamtąd, bo nie mieli rzeczywiście żadnych dokumentów, które by ich upoważniały do bycia tam. I wówczas właśnie to jest taka ta piękna fraza, zupełnie przypominająca, nie wiem, jakąś odezwę do tych 300 Spartan, które wygłosił Leonidas pod Termopilami, że jeden z tych ojców założycieli powiedział: czy panowie milicjanci widzą, co tutaj pracuje za moimi plecami? To jest kamera, no tak, widzimy, że to jest kamera i cóż? No i ona, właśnie dzięki niej robimy film o tym, jak władza ludowa traktuje artystów. I to zadziałało w ten sposób, że ów patrol milicyjny odwrócił się i zniknął. Po czym po pewnym czasie przyszło z właściwego urzędu takie już prawne umocowanie, że w takim razie dobrze to bądźcie tutaj.
1: I tak zostaliście. My za chwilę przeniesiemy się do willi Rota, czyli można powiedzieć do takiego epicentrum.

0: centrum twojego dyrektorskiego życia, ale tych wątków twoich w drodze możemy poruszyć bardzo wiele. Będzie to Warszawa, będą to Skłoty, będzie to Irlandia, wiele innych krajów, na przykład te kraje, w których odbywał się konkurs Eurowizji.
1: Rzeczywiście brałem udział w przygotowaniach polskich do konkursu eurowizyjnego.
0: Nie śpiewałeś?
1: Nie, no nie odważyłbym się. Natomiast to był ten nasz drugi raz po występie rok wcześniej Edyty Górniak. I tym razem no ja zostałem szefem delegacji Telewizji Polskiej, która miała za zadanie służyć i holować Justynę Steczkowską. Więc to było rzeczywiście ciekawe doświadczenie spojrzeć na to właśnie z poziomu tej naszej telewizji ówczesnej, która się tak przeobrażała z czegoś będącym takim kiedyś tworem komunistycznym, bardzo zbiurokratyzowanym i tak dalej, zobaczyć jak pracują Irlandczycy nad przygotowaniem tej transmisji, która ma dotrzeć do miliarda ludzi na całym świecie.
0: I o tym będziemy opowiadać. Teraz mkniemy do willi Rota po naszej lewej stronie. Nowoczesny budynek, też element studia filmów rysunkowych, nazywa się Oko. Spacerując tutaj można przyjrzeć się dzieciakom, rodzicom, ale także seniorom, dziadkom, babciom, którzy tutaj tę wystawę interaktywną, fantastyczną wokół odwiedzają.
1: No to Oko to jest coś, co się rzeczywiście nam świetnie wszystkim udało, ale to nam wszystkim, to myślę też i właśnie o naszych weteranach, o tych ludziach, którzy tutaj zostawili mnie z takim swoim marzeniem sprzed kilkudziesięciu lat, żeby właśnie studio było upamiętnione czymś takim zacnym, do czego ludzie będą chcieli przychodzić. I taki pierwszy pełny rok naszej obecności na rynku. Mieliśmy wymóg, żeby 60 tysięcy ludzi tutaj przynajmniej rocznie przyszło. Wypełniliśmy tę kwotę do ponad 110 tysięcy. O, tutaj nawet Jarosław Ciołek, odpowiedzialny za ten sukces.
0: Pozdrawiamy.
1: Który jest szefem Oka.
0: Wygląda jak sukces.
1: Dokładnie, za to go też cenimy. I to jest trudna rzecz, zawiadywanie takimi grupami ludzi, czy rodzinami, czy pojedynczymi zwiedzającymi. Tutaj to Jarek to świetnie opanował. Natomiast to pokazuje większą rzecz, że było bardzo duże zapotrzebowanie na te połączenie edukacyjności z rozrywką i bardzo ważna rzecz, że to spaja rodziny. To bardzo to widzimy w codziennym oglądaniu tego, kto do nas przychodzi. Ja zacząłem przy próbie poinformowania Bielszczan o tym, że już za parę miesięcy zaczynamy, otwieramy Oko. Najpierw się spotykałem z przedszkolami i klasami niższymi w szkole podstawowej, w szkołach tutejszych. Natomiast zrozumiałem, że robię błąd. I odwróciłem o 180 stopni to myślenie i zacząłem zapraszać emerytów i rencistów. Na zasadzie pierwsze wejście jest na moje zaproszenie. Ci ludzie wchodzili tutaj, ludzie 60, 70, 80+, wychodzili ze łzami w oczach najpierw i potem wracali całymi rodzinami. I to jest naprawdę niesamowicie krzepiące, jak widzi się te trzy pokoleniowe, która tutaj jest realizowana w praktyce na wystawie i taki pas transmisyjny tej wiedzy kulturowej przekazywany bezpośrednio z babci na wnuczkę czy z taty na syna.
0: Centrum Oko teraz po mojej prawej stronie, ale my teraz zmierzamy do, można powiedzieć, matecznika,
1: tak,
0: czyli do willi Rota. Solidne schody.
1: Tak, tutaj jedyna rzecz, której na przykład nam konserwator nie pozwoli ruszyć, czyli to coś, dzięki czemu się możemy wspinać, trzymając się. Balustrada.
0: Otwieramy drzwi. Ciężkie, wielkie drzwi gabinetu. Zasiedliśmy w gabinecie dyrektora studia filmów rysunkowych. Jak tutaj trafiłeś?
1: Studio przechodziło okres turbulencji i praktycznie potrzebny był taki komandos, taki ninja kultury. Ja się tego podjąłem, chociaż to było połączone z wyjazdem na stałe z Warszawy. Jedynym minusem mojego bycia tutaj jest to, że jestem oddzielony od mojego Szymona, obecnie lat 13.
0: Syna.
1: Tak, no ale nadrabiamy to w dwójnasób, widząc się w Warszawie. Czy też kiedy on przyjeżdża tutaj, bo był świadkiem też właśnie wzrostu studia przez tych ostatnich lat 5, czyli tego właśnie, że trzeba było wyburzyć najpierw te budynki oryginalne, które tutaj posadowione zostały około roku 70 i one niosły też taki bagaż tradycji, bagaż tożsamości, kultury i wspomnień, bo tam też powstawały te wspaniałe filmy, których się dopracowaliśmy już w tej chwili 1100 w studiu filmów rysunkowych. To jest 6 tysięcy pudełek z taśmami. Trwają procesy digitalizacyjne, czyli idziemy w stronę ucyfrowienia tego i w ciągu następnych 2-3 lat mam nadzieję dokończyć ten proces.
0: Ja przypomnę, że jest z nami Maciej Chmiel z dworca kolejowego w Bielsku Białej. Doszliśmy tutaj do willi Rota, czyli studia filmów rysunkowych. Jesteś dyrektorem tytułem tego studia, ale twoja historia wiąże się

0: bardzo mocno z kontrkulturą, z muzyką, z telewizją, także radiem, w tym Radiem Trójka. No i o tym wszystkim porozmawiamy, ale zacznijmy od tego punktu, do którego doszedłeś. Z tej perspektywy takiego wielkomiejskiego zwierzęcia kulturalno-muzycznego lądujesz w Bielsku-Białej. I jakie to jest uczucie?
1: No to jest uczucie takie, że trzeba tego zwierzaka, który się też lubi żywić ego, okiełznać. Tutaj wchodziłem jako homo novus, ktoś, kto przyjechał z Warszawy, o kim niczego nie wiemy. Więc to była kwestia zintegrowania się na początek z zespołem. Rzecz jasna, trafiłem tutaj na ludzi, którzy decydują o jakości tego miejsca, bo to są patrioci studia filmów rysunkowych, bardzo przywiązani do miejsca, gdzie pracują i też bardzo zespoleni z miastem, z Bielskiem Białą i bardzo też rodzinni, więc to jest taki stop najlepszych cech osobowych, z którymi się mogłem tutaj zetknąć. I to był ten fundament, na którym zaczęliśmy budować ten moment rezurekcji studia filmów rysunkowych.
0: I to jest miejsce, do którego dojechałeś, także pociągiem. Wspominałeś o tym, że kochasz jeździć pociągami, ja podzielam tę pasję. Dojechałeś do Bielska Białej, ale twoja droga była tak długa, że można podzielić na pewne etapy. I teraz nie będziemy robić tego chronologicznie, ale zrobimy to może punktowo. Na przykład pójdziemy korytarzami telewizyjnymi, ponieważ przez wiele, wiele lat byłeś związany z Telewizją Polską, wpierw z programem pierwszym, a potem byłeś dyrektorem programu drugiego. Co te korytarze dla ciebie niosły?
1: To jest też instytucja, którą bardzo szanuję i kocham i uważam, że to jest jeden z takich filarów, na których się powinno wspierać państwo polskie. W związku z tym mam tylko dobre wspomnienia z telewizji publicznej. W bardzo różnych tam byłem personalnych umocowaniach. Też bardzo dużo czasu spędziłem na zewnątrz, wykonując różne programy na rzecz Telewizji Polskiej jako niezależny producent i dostrzegam bardzo silną kulturę twórczą rolę telewizji. Widziałem tam wielu ludzi, którzy byli pasjonatami i to nie wyobrażali sobie innego miejsca. Bardzo bym sobie życzył, żeby wreszcie sytuacja wokół telewizji została tak uporządkowana, jako żeby to stało się miejscem, które i od strony mocnego fundamentu finansowego i od strony takiego fundamentu programowego rzeczywiście służyło nam Polakom. Na tej tam 30 kilka lat liczonej mojej historii związanej z telewizją, to ja tam punktowo byłem w różnych miejscach, w różnych też konfiguracjach i różne sprawowałem funkcje. Za każdym razem można powiedzieć, że to była wielka lekcja, rzecz jasna, ale też takie zrozumienie, że ja praktycznie poza telewizją publiczną nie mógłbym działać. Ja spróbowałem, miałem taki epizod, że pracowałem w takiej stricte komercyjnej firmie. Bardzo żeśmy się ze sobą nawzajem męczyli i z ulgą przyjęliśmy to, że się rozstajemy. To znaczy ja muszę mieć jednak ten napęd dotyczący idei. Czyli jeżeli mówimy o okresie 94-96, czyli to był właśnie moment narodzenia Frederyków, to był moment wielkiej reformy muzycznej jedynki, czyli takiego dopuszczenia do głosu młodych absolwentów łódzkiej filmówki, którzy zaczęli robić wideoklipy dla artystów ówczesnych polskich. To było wprowadzenie alternatywy na pełnych warunkach i takiej swobodzie twórczej i finansowej do telewizji polskiej. To były wreszcie osobne filmy muzyczne poświęcone temu pokoleniu, które wtedy dochodziło do głosu i które, jak się potem okazało, no zdominowało właściwie rynek do dnia dzisiejszego. Bo tutaj mówimy o takich postaciach jak Justyna Steczkowska, jak Renata Przemyk, jak Grzegorz Turnał, czy Raz, Dwa, Trzy. Więc to było takie całościowe spojrzenie na to, jak wygląda kultura popularna wtedy bardzo silnie zdominowana przez muzykę i postawienie na tę muzykę jako na taki oddzielny i silnie słyszalny głos. Wtedy też Telewizja Polska, uwaga, miała oglądalność na poziomie 60% rynku. To była absolutna dominacja. Jeżeli myśmy wchodzili na przykład wtedy z poziomu jedynki tego działu rozrywki prowadzonego przez Andrzeja Chorubałę z propozycją pokazania debiutanta, czyli zespołu Various Monks, i to było pokazane w najlepszym czasie antenowym, taki zestaw wideoklipów przygotowany przez Jarka Szodę i Bolka Pawicę, to skutek komercyjny był natychmiastowy i zmieniający raz na zawsze życie tych ludzi. Zakładam, że na lepsze, bo zaczęła się niezwykła kariera tego zespołu.
0: A propos zespołu, wspomnijmy, byłeś menadżerem zespołu Deserter.
1: To był też świetny czas. No wiesz, to wszystko, co było kiedyś, jak byliśmy młodzi, możemy sobie włożyć takie szufladki, że to był świetny czas. To były lata 85-90 i ja wszedłem do zespołu zaproszony przez zespół. To była ta słynna rozmowa, kiedy tam otoczyli mnie w klubie Hybrydy takim ciasnym kołem, ja jeszcze nie znałem ich intencji i zapytali, no to Chmielu, czy chcesz być naszym menadżerem? I ja tak wiedziałem, że mam tylko ćwierć sekundy, żeby odpowiedzieć jakoś przytomnie i odpowiedziałem, że jak dzielimy pieniądze? I oni powiedzieli, na pięć równych części. I ja powiedziałem, no dobrze, no to jest okej i to

0: To przez uściśnięcie sobie nawzajem rąk dokonał się ten kontrakt, który trwał później przez lat 5, niczego nie musieliśmy spisywać. Dla mnie było niezwykle ważne wtedy, i wtedy już to zrozumiałem, że rozliczamy kogoś, kto pracuje na niwie kultury poprzez dzieła, które po nim pozostają, nie poprzez manifesty. I w związku z tym, jak wszedłem w skład zespołu Deserta jako menadżer w 1985 roku, to zastałem zespół, który był kompletnie zablokowany od strony możliwości grania koncertów czy nagrania płyty. I tych płyt na koncie zespołu długo grających było zero. Jak odchodziłem w roku 90, tych płyt było 5. Po czym jeszcze rykoszetem wróciła do mnie 2 lata temu płyta numer 6. I to był naprawdę wspaniały moment, bo wyobraź sobie, że jadę, to było w Gliwicach wtedy wręczenie Fryderyków. I mam informację, że Studio Filmów Rysunkowych jest tam nominowane za płytę, uwaga, The Best of Studio Filmów Rysunkowych. I to była taka seria płyt 8, które tutaj podnieśliśmy w Studiu Filmów Rysunkowych tak z popiołów. I to była jedna z moich pierwszych decyzji, żeby odnaleźć te taśmy, scyfryzować je, znaleźć wydawcę. Tym wydawcą był God Records i z nimi właśnie przygotowaliśmy tę wspaniałą serię 8 płyt. I jako właśnie dyrektor Studia Filmów Rysunkowych jadę do Gliwic, gdzie są te Fryderyki tam po raz 30. No i jestem wyczytany jako ten, kto zdobywa Fryderyka dla Studia Filmów Rysunkowych. Więc tam wychodzę, odbieram. Po czym przypominam sobie, że 15 kategorii później jest też nominowany Deserter i za płytę z roku 1986, czyli wtedy, kiedy z nimi byłem menadżerem i myśmy nagrali to w sposób tajny i nielegalny, te piosenki w studiu na Wawrzeszewie, natomiast wiedzieliśmy, że one nie mają szans się ukazać, ponieważ teksty będą nieprzepuszczalne przez cenzurę. I zespół wraca do tej płyty po tych 30 paru latach, wydaje ją te 2 lata temu i ja nawet dzwonię, pamiętam, z tej hali, czy ktoś od was będzie. Nie ma to sensu, ponieważ widzisz, jak tam jest bardzo silna konkurencja w tej kategorii, Tilaw, tam WW, Chylińska i tak dalej.
1: Czy to zmierza do puenty, że odbierasz za nich nagrodę na scenie?
0: Ja siedzę na tej scenie, jestem wyszydzany przez kolegów z tych pozostałych zespołów, którzy mówią: Chmiel, no po co tracisz tutaj swój czas? Idź do domu z tym swoim jednym Fryderykiem. I w tym momencie słyszymy, jak prowadzący wyczytuje, mówi: no i Fryderyka za najlepszą płytę rockową otrzymuje zespół D, no i ja już jestem na scenie wtedy. I odbieram to, wzruszony, rzecz jasna. I to jest taki moment, jakby rzeczywiście ten archanioł Gabriel, który nade mną czuwa, tak rozsunął chmurkę i powiedział: widzisz, Chmiel, jak dobrze zrobiłeś tymi Fryderykami, że te 30 lat temu się uparłeś, żeby to wymyślić, a potem razem z Andrzejem Chorubałą przeprowadzić i zrobić przez Telewizję Polską. A teraz zobacz, że otrzymujesz i za Studio Filmów Rysunkowych, gdzie jesteś, i za Desertera, od czego się zaczęła kiedyś ta twoja kariera w kulturze.
1: Ale to nie była ustawka. Nie ma zapisane w umowie, że teraz ci, którzy wymyślili Fryderyki, w tym Maciej Chmiel, muszą kiedyś Fryderyka dostać.
0: To jest bardzo dobre pytanie i to rzeczywiście wygląda, jakby do mnie przyszedł scenarzysta i to powiedział: słuchaj, no to napisałem coś takiego. To powiedział: słuchaj, to jest za dużo jednak tych nieprawdopodobnych sytuacji naraz, także jak już to musimy rozrzedzić, tak? No ale to się rzeczywiście zdarzyło.

0: ty jesteś człowiekiem, który w życiu bierze wszystko? Bo twoja biografia jest takim zlepkiem wydarzeń, które zaczynają się od czegoś niewinnego, ale potem kończy się wielkim boom.
1: Wiesz co, to jest po pierwsze umiejętność rozeznania talentu, związanie się z tym talentem i doprowadzenie do tego, że na koniec zostaje dzieło. I to jest rzeczywiście takie na granicy obsesji działania. Ja w ogóle uważam, że obsesja jest takim jednym z motorów mojego działania i to jest ta obsesja, która nie pozwala odpuścić, tylko to jest to budzenie się z myślą, że musisz zrobić jeszcze ten krok dalej, żeby właśnie te 5 płyt zespołu Deserter się ukazało. Musisz zrobić ten krok dalej, żeby ta nagroda Frederiki zaczęła działać. Zrób krok dalej, żeby to pasmo alternatywne w telewizji polskiej w roku 1994 powstało i żeby te 60% ludzi mogło w takim razie oglądać tę kontrkulturę, która mówi językiem kontrkultury, po prostu sama sobie nie jest poddawana żadnej redakcji. Czy to jest wreszcie studio filmów rysunkowych? No to jest też to muzeum, nazwijmy to oko, tak, które gromadzi te historie studia filmów rysunkowych. No to jest też, jak ze znanej piosenki, no ten martenowski piec, który ja postawiłem, tak, nie widząc się długi czas z synem, a jednocześnie to jest bardzo dobre egzemplum na to, no to ile wcześniej, bo to ja dostałem takie pytanie, ile wcześniej pan postawił budynków, czy właśnie takich muzeów, czy takich jednostek kultury? No zero. I właśnie dlatego, że nie wiedziałem, że się nie da, to dlatego to się udało finalnie. To jest znalezienie oczywiście odpowiednich ludzi, którzy ze mną pracowali. Tutaj wielka moja wdzięczność, Robert Grajcarek chociażby, który de facto poprowadził brawurowo tę budowę, zastępca dyrektora do spraw inwestycji, ale też to jest taka błogosławiona niewiedza, która pozwala po prostu iść dalej, mimo tego, że właściwie obiektywnie to, tego się nie dało zrobić w tak krótkim czasie przy pandemii, przy wybuchu wojny na Ukrainie i tak dalej, przy inflacji wzrastającej. To były takie rzeczy obiektywnie oddziaływujące z zewnętrza, które powinny wykoleić ten projekt. A ten budynek został oddany co do minuty i rozliczony co do złotówki.
0: Twoja podróż, która na razie zakończyła się tutaj w Bielsku-Białej, była bardzo długa i też bardzo wiele etapów związanych z polską kulturą, z polską rozrywką zawiera się w twoich działaniach. Jak zaczęliśmy program, wspominałeś o skłotach. Czy ten rodzaj kultury niezależnej to był taki punkt wyjścia dla ciebie, który do dzisiaj jest ważny?
1: Tak, chociaż też widzę pewne mielizny w tym, jak to wyglądało wtedy, czy jak to wygląda w tej chwili, ale też myślę o tym, że taki mój przechył w stronę tego, żeby właśnie stale eksplorować jakieś nowe zdarzenia z kręgu kultury, to mógł się wziąć z tego, skąd ja wyrosłem tak rodzinnie, bo tutaj moja mama i mój tata byli robotnikami, czyli ja nie miałem ze sobą takiego uposażenia kulturowego, które mieli moi koledzy ze studiów historii sztuki w Warszawie, którzy właściwie wszyscy byli dziećmi profesorów czy artystów, tak upraszczając. W związku z tym to była też taka stała chęć szukania czegoś nowego poza tym światem zastanym. Z całym szacunkiem do historii sztuki, bo ona też dała takie podwaliny krytycznego myślenia, spojrzenia też poprzez kadr, bo to jest efekt kilkuset tysięcy tam obejrzanych reprodukcji, które też bardzo ćwiczą oko i umysł, jeśli chodzi o to, jak wygląda kompozycja, jak to w kadrze się właśnie ma zmieścić, jaka jest wymowa tego obrazu, co niesie dany rekwizyt, tak? Jakie jest znaczenie. To potem bardzo mi pomogło w prowadzeniu firmy, która się zajmowała produkcją programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Lubię filmy, które robił Andrzej Chorubała, który oprócz tego, że właśnie był tym niesamowitym motorem napędowym tych zmian w telewizji polskiej w latach 94-96 jako szef rozrywki programu pierwszego i szczęśliwie tam stworzyliśmy taki żelazny duet, to potem udało się nam kontynuować współpracę też już na wolnym rynku. I on wziął na siebie właśnie kwestię tworzenia dokumentów, a ja byłem właśnie tym kimś, kto się tym talentem zajmuje, żeby on miał dobre warunki do tego, żeby te kolejne dokumenty mogły powstać.

0: Więc tam na przykład był piękny dokument Google, czyli Rzecz o nauczycielu. To był właśnie nauczyciel języka polskiego z Rejtana, pan Gugulski, który powraca we wspomnieniach bardzo wielu ludzi z różnych w tej chwili rozdań politycznych czy różnych rozdań generacyjnych i który pokazuje też, jak niezwykle ważny jest ten okres formatywny i jak nauczyciel może spowodować, że później wybory nie tylko estetyczne, ale życiowe, moralne są takie, a nie inne.
1: Kto był twoim nauczycielem albo nauczycielką?
0: Ja mogę wspomnieć panią Halinę Masiulanis, to jest piąta klasa szkoły podstawowej. I ja byłem pod jej silnym oddziaływaniem do ósmej klasy. I to okazuje się, i do dzisiaj to wspominam, jako coś, co rzeczywiście mnie niezwykle uwrażliwiło na język, ale też na analizę tekstu. I można powiedzieć, naprawdę, to jako dziecko się tego uczyłeś, no bo tam miałeś 12-14 lat. Otóż tak. I okazuje się, że to właśnie, no to potrafi być taki bardzo silny stempel kulturowy, który ktoś zostawia w moim umyśle i to była właśnie pani Halina Masiulanis. Bodaj 10 lat temu się widziałem z nią u niej w domu, w kilkoro tam przyszliśmy i to był też taki moment wzruszenia dla mnie, że mogę rzeczywiście jeszcze jej powiedzieć, że bardzo dziękuję po prostu za to, co zrobiła dla mnie.
1: To teraz a propos języka. Na językach poniesiemy ciebie stąd, czyli z Willi Rota w Bielsku Białej do nas, ponieważ miałeś taki epizod w swoim życiu. On jest znów związany z muzyką niezależną. Jak ważna jest muzyka w twoim życiu? No o tym jeszcze mam nadzieję opowiesz. Ruszasz z programem współtworzonym z innymi redaktorami z Radio Clash. Co to była za audycja?
0: Powiem tak, że to jest z kolei dobry asumpt do tego, żeby powiedzieć, że rzeczywiście ja miałem szczęście, bo ono to jest niezwykle ważne. Ten element szczęścia, który trzeba mieć w swoim życiu, w życiu menadżera czy w życiu kogoś, kto zarządza innymi ludźmi. To był najpierw Krzysztof Grabowski w zespole Deserter, czyli perkusista, autor tekstu i taki człowiek, z którym zawsze byłem w bliskim bardzo kontakcie, żeby właśnie ten zespół nie nadzieć na jakąś rafę i przeprowadzić przez te 5 trudnych lat. Potem to był Andrzej Chorubała w muzycznej jedynce, znaczy w jedynce generalnie, on jako właśnie ten szef działu rozrywki, znakomity no i taki badacz kultury i człowiek, który umie tę kulturę robić. No i Grzegorz Brzozowicz, z którym los mnie zetknął właśnie w Trójce. I tutaj mieliśmy znakomity okres 5 chyba lat, czy 6 wspólnych. Między innymi to był Radio Clash, to było kilka też innych wspólnie przeprowadzonych audycji. Znowu taki partner idealny, który do dzisiaj ma olbrzymią wiedzę muzyczną. I byliśmy w stanie też, no grając też na takich innych symptomach, czy innych własnych silnych stronach i niwelując z kolei nawzajem swoje słabe strony, stworzyć taki silny duet. To jest w ogóle asumpt do takiej większej rozmowy na temat historii Trójki, ale tu Grzegorz Brzozowicz zwrócił swego czasu uwagę i potrafił to bardzo silnie udokumentować, że Trójka poprzez swoich zresztą bardzo zacnych redaktorów, którzy dominowali antenę w latach 70. i potem jeszcze 80., konsekwentnie nie zauważała pewnych nurtów. Najkrócej to rzeczywiście niewiele miejsca poświęcono nam nowej fali, czy punk rockowi, czy reggae. Natomiast myśmy na tym też zbudowali tę naszą pierwszą bytność w Trójce z Grzegorzem, że graliśmy właśnie te rzeczy, które wcześniej nie były grane i one, jak się okazało, bardzo to zostało dobrze przyjęte przez słuchaczy. Ja do dzisiaj podlegam takiemu fenomenowi, że ktoś do mnie podchodzi na jakiejś ulicy i mówi: pan w 1993 roku grał w audycji Ręka Boksera utwór zespołu Afghan Weeks. Ja mówię: naprawdę? No tak, ja mam do dzisiaj program tej audycji. I to są takie rzeczy, które my, radiowcy, doświadczamy czasem. Dla mnie to jest też takie doświadczenie pokazujące, jak silnie można wpłynąć na czyjś wybór estetyczny, po prostu w odpowiedni sposób opowiadając o kulturze i wybierając te, a nie inne zespoły. I to były naprawdę takie sytuacje, kiedy ktoś ze łzami w oczach, no to przecież minęło 30 kilka lat, mówi, że no to ja przyjmuję też przesadę w tym oczywiście, że to zmieniło tryb mojego życia, czy ja tam zacząłem być inny. To też pokazuje no, odpowiedzialność, która na nas spoczywa, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się komunikujemy, co przedstawiamy. Ale też były też takie sytuacje zupełnie niespotykane, jak to, że któregoś dnia przybywa do nas właśnie do Radia Clash, to jest program na żywo 23, tam druga w nocy, z soboty na niedzielę, raz w miesiącu Trójka. I gramy utwór ni stąd, ni zowąd, tylko Fuck the Police. I przychodzi do nas z jakiegoś powodu dziennikarz, tam bodajże amerykańskiego Newsweeka, który akurat pisał duży artykuł o przemianach w Polsce, bo to było no, tuż po obaleniu komunizmu. No to my go przyjmujemy, oczywiście tutaj w naszym Vistula English, tam zapraszamy go, żeby wziął udział w tej audycji.

0: ten czy inny sposób. Po czym się okazuje, że miesiąc później otrzymujemy od niego książkę, którą on napisał na temat tych przemian i tam we wstępie pisze, no tego mój drogi amerykański czytelniku to się nigdy byś nie spodziewał, ale wchodzę do państwowego radia Trójka, które nadaje nocną audycję i jest utwór, którego nie mogą grać radia w Stanach, ponieważ jest wtedy tam jakoś funkcjonował ten zakaz puszczania po prostu utworów zawierających tak explicit lyrics, tak? A tutaj się okazało, że proszę bardzo, w tej odległej Polsce panowie sobie dokazują grając ten utwór co 15 minut. Trójka ma rzeczywiście tę niezwykłą umiejętność takiego przepoczwarzania się, bo przecież tam dochodziło do bardzo silnych tąpnięć, czy to stan wojenny, czy jakieś inne polityczne zdarzenia, które powodowały tam na przykład kompletną wymianę ludzi, ale myślę, że Trójka jest takim fenomenem, który utrzymuje właśnie ten autorski ton wypowiedzi. Ja też bardzo wiele zawdzięczam Trójce z lat jeszcze 60., 70., To był Ilustrowany Magazyn Autorów, to było 60 minut na godzinę, to były audycje Macieja Zębatego. To było też takie wprowadzenie właśnie w taką rzeczywistość, której no nie mogłem doświadczyć z państwowej telewizji czy z programu Pierwszego Polskiego Radia, czy ci ludzie nie bywali u nas, no myślę, nie wiem, o jakichś wykonawcach czy ludziach zajmujących się takim poszerzaniem świadomości na różne sposoby, a w Trójce to było obecne. I że właśnie temu autorskiemu spojrzeniu, to, że właśnie Maciej Zębaty wybierał jako gościa na przykład pana Eichelbergera i Santorskiego, to wtedy takich raczkujących terapeutów, którzy byli zapatrzeni w ten kalifornijski, taki przez zen przefiltrowany sposób pracy z umysłem, do dzisiaj są czynni, tak? I zbudowali bardzo silną swoją pozycję na rynku i terapii, ale też takiej psychologii biznesu przede wszystkim. I spójrz, jak to pięknie ewoluowało, a zaczęło się właśnie dla mnie od tego, że pierwszy raz się osłuchałem z tymi nazwiskami, usłyszałem, co mają do powiedzenia, kiedy miałem lat 10 i słuchałem Trójki.
1: To zostaje taka ciągłość pamięci, jak z nauczycielką, tak, o której opowiadałeś.
0: To ja w ogóle wierzę, no bo to widzę, jak to działa, no, że ten pas transmisyjny, kulturowy w obrębie rodziny najpierw i później w obrębie szkoła, uczeń, rówieśnik, no to jest coś niezwykle ważnego i to, nad czym powinniśmy się my, ludzie kultury, my, ludzie mediów, Agnieszka Obszańska, Maciej Chmiel i Ed Consortes, no to po prostu zadbajmy o wysoką jakość, też zadbajmy o narrację, znaczy, żeby to zawsze rzeczywiście pokazać w kontekście i taką uczynić taką nieśmiertelną triadę, którą uczą studia historii sztuki, że najpierw było coś, co spowodowało, że ten artysta się tym zajął, tym swoim dziełem, po czym stworzył to dzieło, które jest wybitne, po czym to dzieło oddziałało. Czyli to jest ten taki klasyczny łańcuch przechodzenia idei, od zaczerpnięcia ich, skumulowania, wykonania dzieła, które zostaje na wieki wieków i potem patrzymy, jak ono promieniuje na następnych.
1: Jak teraz to mówisz, to myślę, że to jest taki schemat działania twojego na bardzo wielu etapach twojego życia zawodowego. To znaczy, często zdarzało ci się zaczynać od czegoś bardzo niezależnego, uwierzyć w to, mocno połączyć to z realiami, a potem okazywało się, że zamienia się to w złoto. No więc no jest tym jakaś prawidłowość. Ty panujesz nad tym wszystkim w swojej głowie?
0: To jest taki swobodny przepływ. I ja właściwie pytany nawet o to przez kolegów, którzy tak zajmują się takim twardym menadżerowaniem. I zdarzało mi się też takie studia odbyć, na przykład MBA, żeby właśnie zobaczyć, jak to wygląda. To oni byli zaszokowani, słysząc to, że kiedy ja mówiłem, ale ja nie planuję. To po prostu przychodzi do mnie i ja zaczynam, to taki go with the flow. Ja zaczynam za tym iść i to rozwijać.
1: A planowałeś jedyną w ówczesnych czasach rozmowę z Bono?
0: To była misja, która do dzisiaj właściwie wraca też do mnie w takich wspomnieniach. Nawet zdarzyło mi się niedawno temu udzielić jakiegoś olbrzymiego wywiadu na ten temat. Czyli to zostało bardzo. Zostało właśnie na zasadzie takiej unikalności, że no ten gość pojechał i nagle miał tam 7 razy dostał odmowę, że nie dostaniesz tego wywiadu, w ogóle nie próbuj. I po czym wrócił z tym wywiadem. Tylko tutaj znowu, jak spojrzeć na to z perspektywy tych x lat, to mogę powiedzieć, że to było pyrrusowe zwycięstwo. To znaczy, owszem, ja przywiozłem ten wywiad, on został opublikowany w piśmie non-stop oraz poszedł w Trójce właśnie i tak uczynił mnie przez moment kimś istotnym dla tego środowiska zajmującego się muzyką rockową, ale prawdziwym celem moim tego spotkania z Bono to było to, żeby skłonić go do przyjazdu do Polski i do zagrania tu

0: tutaj koncertu, który by sumował upadek komunizmu, podobnie jak zrobili to Czesi z zespołem The Rolling Stones. I to mi się nie udało. Więc tutaj nawet to wróciło w jakimś teraz, w jakiejś gorzkiej rozmowie, którą odbyłem z kolegą z tamtych czasów, no, że on wskazał, że to jest właśnie no coś, co jest twoim niepowodzeniem, Chmielu. Nie zrobiłeś tego. The tanks are rolling out, the stones are rolling in. To było kapitalne hasło, które Czesi wymyślili na temat tego swojego koncertu na Strachowie w roku 90. Myśmy chcieli to powtórzyć. No i zobacz, zakończyło się wywiadem, ale nie koncertem zespołu U2, który by sumował upadek komunizmu.
1: Ale sama wyprawa była ekscytująca i zawierała też bardzo dużo elementów charakterystycznych dla tamtych czasów. Przecież to był czas przemian, to był wielki czas nadziei, co będzie dalej. Polska się zmieniła. Antysystemowe działania, które wcześniej były niemożliwe, okazały się możliwe i być może skuteczne. Ale sama ta historia tej drogi na wywiad jest arcyciekawa.
0: Wiesz co, tak, natomiast to skłania w ogóle do jeszcze innej kategorii przemyśleń. Ja bym bardzo chętnie przeczytał taką książkę, która rzeczywiście tak sine ira et studio sumuje tamten czas, ale nie idąc takimi utartymi kolejnami, które zaczynają dominować, no bo też pamięć ludzka lubi w pewnym momencie się przywiązać do takich słupów granicznych i według nich już się poruszać tak bez próby skręcenia gdzieś w jedną czy w drugą stronę. Dlatego uważam, że wartościowe są takie pozycje jak książki czy to Rafała Księżyka, czy Tomasza Lady, które wchodzą głębiej w tę materię, jak wyglądał ten świat muzyki pop, świat muzyki rockowej, jakie były losy ludzi, którzy to tworzyli, jak bardzo silnemu ciśnieniu oni podlegali ze strony tego świata zewnętrznego. Natomiast chętnie bym przeczytał taką książkę nie tylko zanurzającą się w głąb tam biografii konkretnych muzyków zespołów znaczonej płytami lub nagłymi śmierciami, ale książkę typu Mansion on the Hill na przykład. To jest taka książka sprzed lat 30 kilku, która opisuje właśnie fenomen przekształcenia się idealistów z zachodniego wybrzeża, muzyków, którzy tworzyli to kalifornijskie brzmienie i generalnie szli tak bardzo ostro kontrkulturowo, kiedy się przekształcili w multimilionerów. I opisać ten fenomen, my też to obserwujemy w tej chwili, no to jest przecież sytuacja, kiedy ja mogę być 85 rok i to jest koncert zespołu Deserter tam w klubie X, tak, gdzie tam jest 200 ludzi na sali, to jest w ogóle jakiś rzecz jest jakoś tam, jesteśmy jakoś tam szykanowani, powiedzmy. I przejdźmy teraz do roku 26 i weźmy dowolny koncert stadionowy polskiego wykonawcę. No przecież to są lata świetlne. To jest niesamowite, do jakiego poziomu myśmy doszli. I też ja bym chętnie przeczytał o tej niezwykłej trajektorii pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Dlaczego? No bo zauważ, że w zespole Deserter od lat 25 gra basista, który jednocześnie jest basistą u Dawida Podsiadło. Czyli on ma dokładnie, ma pełne spektrum. I właśnie szczęśliwie udało nam się zamienić kilkanaście zdań. I to jest też taka perspektywa, którą ja bym przyjął do opisania tego, co jest dzisiaj, do zrozumienia tego fenomenu, jakim jest to, że polski artysta zapełnia stadiony. No coś, co kiedyś służyło wyłącznie wielkim gwiazdom zachodnim, właśnie the Stones are rolling in, no to jedziemy wszyscy i oglądamy na 100-tysięcznym stadionie. Nie musimy gdzie jechać, oni są już tutaj. I to jest też niesłychana żywotność kultury polskiej, która potrafiła taki fenomen wykształcić.
1: Może ty napiszesz taką książkę?
0: Ja, wiesz co, przymierzałem się do tego, tylko widziałem tak, że po pierwsze albo jestem szczery i wtedy piszę o rzeczach, które czasami mogą być niewygodne dla mnie samego, dla innych osób i zaniechałem tego. I druga rzecz, to wymaga jednak takiego mnisiego podejścia do obowiązku napisania książki, a ja mam temperament kogoś, kto właśnie wsiądzie w pociąg i pojedzie, żeby odbyć godzinne spotkanie w Warszawie i wróci do Bielska-Białej, żeby tutaj zdążyć na inne spotkanie. Czyli Michel Strogoff, Kurier Carski, to jest z takich postaci literackich, którym to przywołał.
1: Przywołałam dlatego ten wywiad z Bono. W tej historii, jak wspominasz, jest ukryta twoja porażka, bo nie udało się sprowadzić zespołu U2 do Polski wówczas, ale tam dzieje się bardzo dużo na poziomie pewnych niuansów. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie takich sytuacji. Ty tam jedziesz z papierem, który podpisał Lech Wałęsa.
0: Tak. I zresztą Tak, bo to rzeczywiście była wielopiętrowa sytuacja. Tylko przypomnę jeden element, że

No jadę na ten pierwszy raz i myślę, że się uda. No nie udaje się, więc wracam z niczym do Polski i w czasie tam przesiadki na lotnisku Schiphol w Amsterdamie

0: pierwsze ziarno, które zostało rzucone. Potem była tam kolejna próba i w końcu ta rozmowa, ale znowu, no to jest, właśnie to jest takie wspomnienie, które gdzieś tam udało się mi rozkrwawić serce, no bo to zobacz, że my tutaj się potrafimy skoncentrować właśnie, że no gość pojechał i przywiózł wywiad z kimś i nikt nie zrobił tego wywiadu. No okej, ale po co naprawdę tam pojechał? Aha, naprawdę pojechał po to i zrobił to? No tego nie zrobił. Wiesz, koncentrujmy się na tym, żeby po nas coś zostawało. To jest właśnie ten, to jest to moje życie na tej nucie obsesji, że to jest te 5 płyt zespołu Deserter, tak? To jest ten zestaw X programów, które zostały w Telewizji Polskiej. To jest tam X audycji w Trójce. To jest potem Oko, które stoi. To jest też powód do dumy, bo mogłem właśnie jako ojciec tutaj wrócić z moim Szymonem i powiedzieć mu, zobacz, to jest wśród tych książek, płyt i tak dalej, które tam, do których powstania doprowadziłem, to jest coś tak niezwykle materialnego, co po mnie zostaje i też chcę, żebyś zobaczył, dlaczego mnie tak często nie widziałeś.
1: Na czym w takim razie bardziej się koncentrujesz? Na porażkach czy na sukcesach?
0: Znaczy teraz zacząłem pielęgnować w sobie nową obsesję.
1: Drżej Polsko.
0: Ale to już to nie tylko Polsko. Nie zatrzymujmy się. Idźmy dalej.
1: A dojeżdża tam pociąg?
0: Właśnie nie. Bardzo dobre pytanie. Nie dojeżdża tam pociąg, więc to się muszę przestawić na samolot albo na konia. I o tym w następnym odcinku spotkań z Agnieszką Obszańską w Trójce.
1: Nie możesz mnie, ale przede wszystkim słuchaczy i słuchaczek tak zostawić. Chociaż określmy jakiś punkt na mapie. Nie można dojechać tam pociągiem, ale dolecimy tam.
0: Słuchaj, to jest za Agnieszką. No, ty jako ktoś znakomicie zorientowany w kulturze wie o tym, że budujemy...
1: Że to jest Stanach Zjednoczonych.
0: Budujemy narrację odcinkowo i na końcu jest cliffhanger, czyli chmiel wisi na skalę i nie wiadomo, znaczy jak się puści, no to spadnie koniec serialu, tak? A tutaj rozumiemy, że on się podciągnie i będzie w następnym odcinku kontynuował swoją misję. I o tym właśnie w następnym odcinku, kiedy się zobaczymy.
1: No dobrze, jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych. W jakim mieście?
0: To nie jest tam, to jest kierunek wspomagający, ale nie jest ten główny.
1: No dobrze, w takim razie ja na ten moment odpuszczam, ale nie odpuszczę do końca.
0: Dobrze.
1: Jesteś człowiekiem, który z niejednego pieca jadł chleb i że to wszystko wydarzyło się po drodze dzięki ludziom, którzy w jakiś sposób pokazywali ci czy opowiadali świat. Jaki jest świat idealny według Macieja Chmiela?
0: Wiesz co, to jest tak, że po pierwsze to muszę oddać tutaj pewien pokłon moim kochanym rodzicom, bo dostałem od nich bardzo dużo, natomiast to życie w rodzinie robotniczej zostawiło też taki głód czegoś więcej. I ja myślę, że dzięki temu, że ten głód się pojawił, to on mnie też ukształtował do dalszych działań. Więc ja tutaj pełen szacunek dla Henryki i Stefana. Natomiast to też zmieniło, czy ukształtowało mój sposób na przykład komunikacji z Szymonem i teraz zaopatrzenie go, czasami też takie, przyznam, nadmiarowe, zaopatrzenie go nadmiarowo w taki bagaż kulturowy czy bagaż umiejętności, że tutaj na pewno sobie musisz poradzić samodzielnie. Natomiast wiesz co, to tutaj w moim przypadku to właśnie znakomicie zadziałały te takie męskie duety, czyli umiejętność znalezienia tej bratniej duszy i skorzystania z tego, z całego dobrodziejstwa, które niesie męska przyjaźń. Wiesz, to znaczy takiego wzajemnego zaufania, okrzanienia się nawzajem, kiedy to jest potrzebne, też takiego bezlitości i wspólnego pójścia do celu.
1: Jak właściwie dzisiaj patrzysz z perspektywy miejsca, w którym jesteś? Siedzisz teraz na stołku dyrektorskim, na krześle dyrektorskim.
0: Słuchaj, na krześle, które jest zresztą bardzo specjalne. Zobacz, ja się nawet patrzę w tej chwili nań. I to jest krzesło, które zostało zbudowane przez człowieka, który pracował przez lata naprawiając kręgosłupy i zwrócił uwagę, że przychodzili do niego mężczyźni powyżej już 80 z pewnym problemem kręgosłupowym, ale też wyjątkowo prosto się trzymający. I okazało się, że jak zawęził pole poszukiwań, że wszyscy byli ułanami jeszcze w przedwojennej Polsce i on wymodelował to krzesło na wzór siodła kawaleryjskiego. W związku z tym, jak siądziesz na tym krześle, do czego zachęcam, to zobacz, że ono wymusza postawę, która prostuje ci kręgosłup przede wszystkim i też tak podnosi biodra. I to dla mnie człowieka, który niestety spędza dużo czasu siedząc, no to jest

0: Trawienie.
1: Prosty kręgosłup to ważna rzecz?
0: Wiesz co, ważna jest też giętkość. I ta giętkość to też była moim udziałem, żeby móc właśnie, wiesz, stosując się do słów naszego przewodnika duchowego Bruce'a Lee, be like water, my friend.
1: Dużo dało ci studiowanie tej techniki?
0: Słuchaj, no, ja nawet jestem adeptem zacnego dojo Aikido, do którego uczęszczałem przez pewien czas w Warszawie, co skutkowało później wyjazdem na takie coroczne obchody urodzin twórcy Aikido w Japonii. I rzeczywiście to było też osobne przeżycie, bo to było połączenie tej szlachetnej sztuki walki z pewnym przeżyciem duchowym, które towarzyszy Aikido. Aikido jest zresztą taką właśnie dyscypliną, która bardzo zwraca uwagę na ducha. Więc taka kwestia też tej duchowości, która szczęśliwie, czy takiego łaknienia duchowego, ona mnie też szczęśliwie nie opuszcza.
1: Od kontrkultury przez telewizję polską, polskie radio, szczególnie Trójkę, aż po Bruce'a Lee i krzesło, na które teraz spoglądamy z piękną historią. Centrum tutaj to studio filmów rysunkowych. To jest takie miejsce, które odnalazłeś w sobie i Bielsko-Biała też nim jest?
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj zauważyłem, jak zacni mieszkańcy tego miasta tak w pewnym momencie złapali to, że zacząłem mówić nasze miasto i to było takie potwierdzenie ich, że tutaj się już na trwałe zasymilowałem. Myślę nawet o tym, żeby wystąpić o pobyt stały, a może kiedyś przyznają mi obywatelstwo. I to byłoby dla mnie no, takie ukoronowanie tego bycia tutaj, dlatego że to jest rzeczywiście takie miejsce, które wielu bym polecił. Z różnych powodów, takich i historycznych, ale też mentalności ludzi, którzy tutaj mieszkają, a też z znakomitego zestawu niewiast i młodzieży męskiej, którą tutaj spotkałem w studiu filmów rysunkowych. Są pewne odrębności kulturowe, wiesz, no to takie, no też jest pewien taki mit aroganckiego warszawiaka, który też rozumiem, z czego wynika. W Bielsku-Białej jest no, wyraźny taki własny kościec kulturowy i to też mi bardzo odpowiada, że tutaj to jest takie bardzo silnie osadzone.
1: Czyli zyskałeś po prostu glejt swojego człowieka tutaj?
0: No to byłoby dla mnie duże uznanie, gdybym rzeczywiście tak usłyszał od rodowitego bielszczanina.
1: No i proszę, znowu aspirujesz.
0: Tak. No widzisz, to jest cały czas jest napęd, żeby zrobić coś więcej ze sobą i to jest to, co mi towarzyszy od dziecięcia.
1: I tego ci życzę w takim razie. Trzymam kciuki, pozdrawiając wszystkich bielszczan także. Na sam koniec, jeden obowiązkowy punkt w Bielsku-Białej, którego nie możemy z twojej perspektywy ominąć.
0: Wiesz co, to po prostu venez nombreux do Bielska-Białej i sami zobaczycie, że to jest takie miasto, które wam ukradnie serce.
1: Maciej Chmiel, Agnieszka Opszańska, to byli Ludzie w podróży. Dobranoc!
0: Dobranoc!

0: Sponsorem audycji było PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
1: Autopromocja.
2: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 21 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co do kanclerza Friedricha Merca na granicy wejścia do parlamentu w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Państwowe odznaczenia dla przedstawicieli amerykańskiej Polonii, wyróżnione nauczycielki. Świetna jazda Dominiki Włodarczyk na otwarcie kolarskich mistrzostw świata. Wyniki będą jeszcze tej nocy. Na razie rośnie przewaga zwycięzców w obu niemieckich landach, które wybierały swoje parlamenty. Spływające wyniki są lepsze od pierwszych sondażowych, zarówno dla skrajnej prawicy w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, jak i skrajnej lewicy w Berlinie. Za to coraz czarniejsza wizja przed kanclerską CDU. Najnowsze informacje ma Adam Górczewski.
6: Partia Friedricha Merca może nie znaleźć się w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Byłaby to pierwsza taka sytuacja dla CDU w historii. HDC zdobyli 5% z podliczonych głosów, a to jest próg wyborczy. Do ponad 2 punktów procentowych wzrosła natomiast przewaga AfD nad socjaldemokratami. Liderzy partii skrajnej prawicy twierdzą, że dostali mandat do budowy rządu, ale 38% to za mało do własnej większości, a pozostałe partie zadeklarowały brak chęci do rozmowy. I to SPD będzie prawdopodobnie budować rząd w nadbałtyckim landzie przy granicy z Polską. Podobny skład może mieć koalicja w Berlinie. Tam wygrała partia Die Linke i to jej liderka zostanie burmistrzynią. Ugrupowanie skrajnej lewicy może zbudować większość z socjaldemokratami i zielonymi. AfD w stolicy z 16% osiągnęła trzeci wynik. Drudzy są HDC, dla których oznacza to brak własnego burmistrza i uczestnictwa w koalicji. Słabe wyniki CDU we wrześniowych wyborach będą tematem rozliczeń w partii kanclerskiej. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Amerykanów.

0: W ukraińskiej Polonii 11 osób zostało wyróżnionych przez Karola Nawrockiego za popularyzowanie kultury i wartości narodowych i działalność na rzecz środowisk polonijnych. Wśród nich są nauczycielki polskich szkół, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka.
1: Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce.
2: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor. Ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
3: Niedowierzanie, bo to, co robimy, za to się nie płaci, za to się nie bierze pieniędzy. To trzeba czuć, to trzeba mieć taką pasję.
0: Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w związku z udziałem w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W debacie weźmie udział także szef polskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dziś rozpoczyna wizytę w Nowym Jorku. Dobry występ Dominiki Włodarczyk na inaugurację kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Polka zajęła 9. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity. Jak mówi, jechało jej się dobrze, co przed rokiem raczej nie uwierzyłaby.
4: Tak naprawdę ja dalej pamiętam, że ja w tamtym roku na Mistrzostwach Polski byłam czwarta. W tym roku zaczęłam trenować tak naprawdę na rowerze czasowym, także dla mnie dalej to środowisko, ten świat jest nowy. Na pewno byłam pozytywnie zaskoczona, ale też, no nie ukrywam, na mecie już też no, słyszałam międzyczasy gdzieś tam wcześniej i też... Ja czułam, że jadę szybko.
0: Startujący w czasówce elity mężczyzn Michał Kwiatkowski zajął 23. miejsce. Po raz czwarty z rzędu mistrzem świata został belgijski kolarz Remco Evenepoel. I Dominika Włodarczyk i Kwiato będą startować w wyścigach ze startu wspólnego. Elita kobiet pojedzie w sobotę. W tym wyścigu jedną z faworytek do mistrzowskiego tytułu jest Kasia Niewiadoma. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Będzie tylko 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i na północy, do 18 na zachodzie.
5: Samo-chat.

Jacek Chawryluk, witam Państwa nocną porą i zapraszam na kolejne wydanie audycji Samo H. Dziś elektronika i dwie panie w rolach głównych, artystki dźwiękowe, tak powinienem powiedzieć, bo wachlarz ich zainteresowań jest ogromny. I co więcej, oprócz podobnych pasji, obie pochodzą ze Skandynawii. Ale zanim o nich, to słówko o tym, co zabrzmiało przed momentem. To było, że tak powiem, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Najpierw oryginał, I See a Darkness, świetny, bo niego Prince'a Billego. Później mieliśmy wersję elektroniczną, taką sobie, Alexisa Taylora i Mike'a Simonettiego, a to, co zabrzmiało przed momentem, to była ich wersja zremiksowana przez Claire Rosie. Zupełnie przyzwoita, że tak powiem. Zatem do trzech razy sztuka, choć w tym wypadku wersja oryginalna jest tak dobra, że nie trzeba naprawdę kombinować. Proponuję jeszcze pozostać z Amerykanką Claire Rosie, do której dołączy teraz Polka Martyna Basta. To jest duet, który już u nas się pojawił przedpremierowo, jeszcze przed wakacjami, przy okazji wizyty Martyny w naszym studiu. Panie już zapowiadają swój album Hotel Room, który pojawi się pod koniec września. Płytę znam, jest naprawdę bardzo dobra, zatem gdy tylko się ukaże, na pewno do niej powrócę. Odsłaniamy fragment Cool Girls Go to Heaven.

To jeden z lepszych tytułów tego roku. Cool Girls Go to Heaven. Claire Rosie i Martyna Basta w rozbiegu naszego dzisiejszego spotkania. To teraz już główne bohaterki. Szwedka Clara Lewis i Norweżka Carmen Villain. Rozpoczynamy od kolaży dźwiękowych Lewis.

Clara Lewis to ceniona sztokholmska artystka dźwiękowa. Od lat regularnie prezentuje swoje kompozycje i instalacje w klubach, galeriach sztuki i na festiwalach muzyki nowej. Jej technika głównie bazuje na pracy z mocno przetworzonymi samplami i nagraniami terenowymi, co tworzy dość oryginalne połączenie świata akustycznego z cyfrowym. Przed chwilą mieliśmy tego doskonały przykład w dwóch kompozycjach z jej nowej płyty zatytułowanej Opening – City i Hardcore. Płyta Opening, która przyznaję sprowokowała mnie do tego dzisiejszego spotkania z tą artystką, ukazała się nakładem firmy Editions Mego, podobnie jak jej poprzednie albumy Et, Tu czy Ingrid. Opening to album do ciągłego słuchania i odkrywania. Oczywiście sama technika, którą Lewis się posługuje, jest istotna, ale cała forma płyty też ma tutaj znaczenie. Artystka bowiem potrafi balansować pomiędzy dźwiękami bardziej abstrakcyjnymi, trudnymi, a całkiem prostymi, takimi właśnie zarejestrowanymi gdzieś obok na ulicy. Tutaj nie ma nic stałego, wszystko się zmienia, wszystko ulega transformacji, tak jak choćby w bodaj najważniejszej na płycie kompozycji Tide. Clara Lewis.

Clara Lewis w audycji Samo H w programie trzecim Polskiego Radia. Ktoś napisał, że jej nowy album Opening, którego dziś słuchamy, to płyta zwodnicza, pełna ukrytych melodii i nieoczywistych, mocnych uderzeń. I właściwie mogę się pod tą opinią podpisać i dalej powiem więcej, że z każdym przesłuchaniem odkrywamy w niej coś więcej, coś nowego. Proszę spróbować i posłuchać samemu w całości. My w tym momencie musimy rozstać się z tą artystką, bo Szwedka Clara Lewis przekazuje pałeczkę Norweżce Carmen Villain.

Dość tajemnicze, niepokojące dźwięki Carmen Villain. To norwesko-meksykańska artystka Carmen Maria Hillestad, znana jako Carmen Villain. Bardzo ciekawa postać świata muzyki eksperymentalnej, elektronicznej. Urodziła się w Michigan w rodzinie norwesko-meksykańskiej. Ojciec jest Norwegiem, matka Meksykanką, rodzice mieszkali i dorastali w Oslo. I to Oslo było dla niej także ważnym miejscem na ziemi, mimo że później zamieszkała w Londynie. Carmen Villain regularnie od 2013 roku wydaje swoje solowe płyty. W tym, co robi, wydaje się dość eklektyczna, bo Villain bardzo lubi spotykać się z innymi artystami, czego będziemy mieli dzisiaj także świadectwa. Poza tym sama przeszła muzyczną metamorfozę i to jest w tej historii najbardziej intrygujące. Taką metamorfozę od gitarowego dream popu po elektronikę, po twórczość, która dzisiaj trudna jest do jednoznacznego sklasyfikowania. Jej nowy album, który właśnie się ukazał, nosi tytuł Memoria i świetnie koresponduje z tym, co pokazała na swojej płycie poprzednia nasza bohaterka, czyli Clara Luis. Z tym, że może Carmen Villain jeszcze silniej flirtuje z klasyczną sceną muzyki elektronicznej. Przed chwilą zabrzmiała jej kompozycja Entre Nosotros, a już teraz Blue.

Blue, Carmen Villain w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha z właśnie wydanej płyty Memoria. Warto także sięgnąć po poprzednie dokonania tej artystki, choćby albumy Both Lines Will Be Blue czy Only Love From Now On. No i koniecznie proszę posłuchać, co przyniosła współpraca Carmen z norweskim trębaczem Arve Henriksenem.

To jest duet, bardzo mocny. Norweski duet Carmen Villain i trębacz Arve Henriksen, czyli człowiek-instytucja norweskiego życia muzycznego. I tym tropem współpracy Carmen z innymi artystami podążymy także w finale naszego spotkania. Carmen Villain kontra Actress, czyli Darren Cunningham. Jak ta współpraca zabrzmiała? Bardzo proszę. A ja już dziękuję, Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samo H powróci za tydzień.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Czy rozpoznali Państwo Dreams, Sny, jeden ze sławnych utworów The Allman Brothers Band? Tak imponującego wstępu audycja muzyczna Dym na wodzie dawno nie miała, ale okazja jest szczególna. Oto wybitny amerykański muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor Warren Hines wydał album zatytułowany Dreams and Songs. To koncert, który Warren nagrał ze swoim zespołem i orkiestrą, no sporą, może nie taką całkiem wielką, ale sporą orkiestrą symfoniczną. Wybór nagrań jest znakomity, tak więc nie muszę nawet wyszukiwać tych najlepszych. Po prostu puszczam Państwu płytę dalej.

To cztery pierwsze nagrania z tej fantastycznej płyty, tytułowe Dreams and Songs, potem Dreams, to sławne, jak powiedziałem, nagranie The Allman Brothers Band. No, Warren Hines był wszak gitarzystą w tym zespole przez wiele lat, a potem jeszcze własne utwory artysty albo utwory jego zespołu, czyli Gavin McMule, Banks of the Deep End i Spots of Time. Płyta Warren Hines, Dreams and Songs Live with Asheville Symphony Orchestra. Ciąg dalszy z pewnością nastąpi. Winien jestem Państwu.

Państwu wizytówkę audycji. Aleksandra Żakowska realizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz czuwa redakcyjnie, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem Dym na wodzie. Pozostaniemy w kręgu amerykańskich artystów. Chciałbym przypomnieć Państwu jednego z nich. Powinni go Państwo pamiętać z tego nagrania, choć liczy ono sobie ponad 40 lat.

Bob Seger, a w tym nagraniu jeszcze Bob Seger and the Silver Bullet Band, Against the Wind, tytułowa piosenka z albumu wydanego w 1980 roku, no ale to jeszcze brzmienie lat 70. zdecydowanie. Utwór wtedy bardzo, bardzo popularny. Bob Seger ma ponad 80 lat, już nie nagrywa płyt i występuje tylko sporadycznie przy specjalnych okazjach, ale jest taka okazja, aby go przypomnieć. W 2006 roku wydał 16. autorski album Face the Promise z 12 nagraniami.

Bob Seger, tak zaczynał się jego album z 2006 roku, Face the Promise. Płyta bardzo starannie przygotowywana, wydawana właściwie przez 2 lata, no ale powiększyła jego sławę wtedy. A co teraz się wydarzyło? No minęło 20 lat i mamy Face the Promise, wydanie specjalne na 20-lecie, wydanie zremasterowane i istotnie poszerzone. Wśród 4 bonusów piosenki dotąd niepublikowane.

w całej Europie pewnie też, no ale w Stanach Zjednoczonych on ma wciąż status wielkiego, znanego, szanowanego wykonawcy klasycznego rocka. Dym na wodzie w programie trzecim. Przeniesiemy się teraz historycznie i geograficznie do Wielkiej Brytanii. Manfred Mann to brytyjski zespół, który startował w latach 60. ubiegłego wieku. Był dowodzony przez organistę, klawiszowca, który nagrywał ambitne rytm bluesowe long playe i mniej ambitne popowe single. No i co przynosiło mu większy rozgłos? Ha, pytanie jest oczywiście retoryczne. There she was, just a

To Bob Seger w dwóch nieznanych dotąd nagraniach, Time, a potem Little Jane. Dlaczego on wyrzucił te nagrania 20 lat temu z płyty Face the Promise, nie wiem. One nie odstają zupełnie od tego, co umieszczono na płycie. No być może poczuł się jak Bob Dylan, napisze sobie następne w razie czego. No ale teraz dodano te nagrania do specjalnego wydania albumu Face the Promise. Bob Seger, artysta w Polsce chyba mocno zapomniał.

Tak brzmiały przebojowe single brytyjskiej grupy Manfred Mann w latach 60. Duo Didi Didi to był przebój światowy, nawet numer jeden w Stanach Zjednoczonych na Pretty Flamingo. Także spory przebój. Uwaga, to nie jest piosenka o ptakach, to piosenka o dziewczynie z długimi nogami. Było kilka takich sukcesów, ale Manfreda Manna, lidera grupy Manfred Mann, ciągnęło do poważniejszej muzyki rockowej. W latach 70. sformował czwarty skład swojej grupy pod nazwą Manfred Mann's Earth Band i zaczął nagrywać kolejne albumy, czasem podwarocznie. W 1976 roku ukazał się long play The Roaring Silence.